0: sportów walki, bo gości w studiu dzisiaj, bardzo, bardzo dużo i tak sobie pomyślałem, że w sumie dzisiaj to czuję się dość bezpiecznie tutaj w tym studiu. No bo tak, trener Daniel Żak, KSW Tortuga Łódź, zawodnik, kickbokser Krystian Turbiarz, ten sam klub. Możecie coś powiedzieć.
1: Dzień dobry, cześć, witam.
2: Dzień dobry.
1: Witam wszystkich.
0: Bo tak będzie, że ja tutaj sobie wymyślam gości. Okej, dwoje, dwóch gości odhaczonych. Trener Grzegorz Chałubiński, Octopus Łódź.
3: Witam serdecznie.
0: Zawodniczka trenera Muay Thai, Julia Cieślak.
4: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Srebrna mistrzyni świata niedawna, ale to za chwilę tak będzie okazja więcej coś powiedzieć. Trener Robert Karpiński, Szkoła Sportów Walki Warrior.
5: Witam wszystkich.
0: I last but not least, zdaje się, trener Grzegorz Goliński, ŁKS Łódź, Box.
6: Witam.
0: Jeśli jakoś czegoś nie pomieszałem. No to tak, zebraliśmy się tutaj nie przez przypadek, bo Łódź od już, myślę, że możemy powiedzieć śmiało, wielu, wielu lat sportami walki w przeróżnych tych właśnie konkurencjach, dyscyplinach, myślę, że stoi, sukcesów dużo. No dobra, to co? Było pytanie, kto będzie miał zacząć. To ja teraz losuję albo moja prawica, albo moja lewica, ale myślę, że zaczniemy od tej, która się tutaj mówiła, że najbardziej stresuje. Julia Cieślak, srebrna medalistka Mistrzostw Świata Muay Thai i FMA 2026. Świeżo upieczona. Kiedy to było?
4: Tak jest. No właściwie to kilka dni temu, bo w piątek wróciłam z powrotem tutaj do Łodzi, do Polski, więc tak naprawdę na świeżo, no. Minął weekend dopiero.
0: I można teraz porozmawiać o tych mistrzostwach. No to
4: tak
0: powiedz,
4: jest.
0: Jak było, jak tam te walki? W Kosowie?
4: Tak. W Kosowie, no jak było? No na pewno niesamowicie, to są przeżycia nie do zapomnienia. Walki też uważam, że dobrze. Pierwsza walka półfinałowa wygrana w drugiej rundzie przez RSC.
0: Finał. Wytłumacz, co to RSC?
4: RSC, no to jest już limit liczeń. Sędzia uważa, że przeciwnik nie jest zdolny dalej do walki, do kontynuowania tej walki. Finał przegrany niestety po trzech rundach na punkty. No ale mimo wszystko
0: walka do końca była.
4: Tak jest, walka mocno do samego końca. Dałam z siebie na pewno wszystko i mam nadzieję, że było to widać.
0: Rozczarowania werdyktem sędziów nie było? Trener Grzegorz Chałubiński?
3: Nie, Julo jest młodą zawodniczką. W zeszłym roku miała trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata, w tym roku drugie miejsce, no to przyszły rok, wiadomo, należy do nas. Pach, step by step, powoli my się dopiero tak rozpędzamy. Tak, powoli, ale do celu.
4: Tak jest.
0: Teraz spojrzę w swoją prawą stronę, trener Grzegorz Goliński, no bez swojej głównej podopiecznej Ameli Kostrzewy, no bo Amelka, no myślę, że tutaj jak rozmawiałem w zasadzie z każdym z was, no to jeśli chodzi o to młode pokolenie, no to jest w tym momencie taki, no numer jeden w Łodzi, a przynajmniej takie nazwisko najbardziej gdzieś się wybijające do tej pory.
6: Myślę, że tak. Amelka bardzo zapracowana, za chwilę zgrupowania, przygotowania do Mistrzostw Europy Młodzieżowych w boksie i do Mistrzostw Europy w kickboxingu.
0: No to mówiłem, że będzie jeszcze o innych dyscyplinach niż kickboxing i Muay Thai.
6: Tak.
0: Już się pojawił boks. To jeszcze tak w odniesieniu tutaj do tego, co przed Julią, to Amelia też taką drogę przechodziła step by step.
6: No dokładnie, to już trwa wiele lat. Zaczynała od kadetek. No i rok po roku kolejne sukcesy. Tylko można się cieszyć z tego.
0: I teraz już myśli nawet gdzieś o Igrzyskach Olimpijskich. To mogę śmiało powiedzieć, bo rozmawialiśmy o tym z Amelią w studiu Radia Łódź, więc to nie jest żadna tajemnica. No, przyszłość też prawdopodobnie mamy nadzieję, że bardzo dobra. Przed Krystianem Turbiarzem też go kiedyś gościliśmy w Radiu Łódź, ale to już było, nie wiem, ze 3, 4, 5 lat temu?
1: Na pewno, myślę, że 2, 3.
0: Tak, jakoś
1: początki działalności.
0: Daniel Żak.
1: Początki, tak, witam, cześć. Początki działalności klubu Tortuga, myślę, że to był chyba 2 lata temu jakoś. Byliśmy tutaj chyba przy okazji Pucharu Międzynarodowego, na którym byliśmy i teraz tak, na tym pucharze międzynarodowym zdobył Krystian trzecie miejsce, brązowy medal i no teraz jedziemy z dużymi nadziejami na medal, na Mistrzostwa Świata.
0: No to Krystian, ty teraz gdzieś będziesz starał się iść w ślady i Julii, i Ameli, o których wspomnieliśmy, ale oczywiście nie tylko ich.
2: No pewnie, że tak, ale nie będę celował w trzecie czy tam drugie miejsce, tylko oczywiście celujemy zawsze w pierwsze.
0: No to staramy tu się nic zawsze. Nie zmieniło z tego, co pamiętam, jak rozmawialiśmy tych właśnie kilka lat temu. No dobra, ale spotkaliśmy się tutaj nie tylko dlatego, że te sukcesy są, chociaż moglibyśmy jeszcze coś o nich powiedzieć, no bo tu Krystian 16 lat masz w tym momencie, ale jeszcze podopieczny trenera Roberta Karpińskiego, jeszcze młodszy, 12-latek.
5: Tak, 13-latek. 13-latek tak, już. W kategorii U14. Kajtek, bardzo utalentowany zawodnik, czyli to najmłodsze pokolenie, brązowy medalista Pucharu Świata w Turcji, a ostatnio mistrz Polski, czerwiec 2025. I teraz został właśnie powołany na Mistrzostwa Świata, które będą w Grecji w listopadzie.
0: No to tak, uporządkujmy. Krystian Turbiasz, Mistrzostwa Świata już we wrześniu, kickboxing w formule low kick. Kajetan, Mistrzostwa Świata Muay Thai w listopadzie w Grecji. Oliwia Pawlak, której dzisiaj z nami nie ma, Mistrzostwa Europy Muay Thai w Paryżu, to pod koniec października, podopieczna trenera Grzegorza Chałubińskiego.
3: Tak, dwie pojadą teraz, Julia i
0: jeszcze Julia
3: Oliwia.
0: Też dostała.
3: Tak, bo dzisiaj Julka dostała powołanie oficjalne na Mistrzostwa Europy.
0: Także tu wszystko na świeżości. No i trener Grzegorz Goliński, też tam kilka reprezentantek, oprócz Ameli.
6: Tak, reprezentantów. Już w piątek razem z Krystianem, tak, na te same
0: Michał
6: mistrzostwa.
0: Magin.
6: Michał Magin, Weronika Śmigielska i Bartłomiej Kolasa.
0: No to
6: trójka
0: właśnie.
6: Reprezentantów.
0: To tych reprezentantów mamy dużo. No i tak to też nie jest problem, że to teraz, bo trener przerabiał z Amelią przecież te powołania. No i później gorączkowe szukanie pieniędzy, zbieranie. Nie chcę powiedzieć tego brzydko, no ale no były te
6: no tak
0: różne akcje, zrzutki. I to jest no, z mojej perspektywy takie przykre, że no, te sukcesy są i nie jedziecie tam, nie wiem, żeby się poopalać gdzieś w zależności, gdzie te zawody się odbywają, a jednak jedziecie reprezentować nie tylko Łódź, ale też no, kraj, bo to Mistrzostwa Świata Europy. O takich mówimy zawodach. No a brakuje pieniędzy. Czy jesteśmy w stanie jakoś to tak krótko skategoryzować? Dlaczego? Z czego to wynika? Jakieś tutaj pomysły? No myślę, że trenerzy. No,
5: u nas w Polsce niestety brakuje środków na sport tych najmłodszych i dlatego, że u nas dotacje są dopiero od juniorów i seniorów. I to jest problem. W wielu krajach, jak jeździłem na Mistrzostwa Świata przez swoją całą tam jakąś karierę trenerską, czy miałem nawet taką przygodę, że byłem menadżerem reprezentacji Polski, to w takich krajach właśnie nawet jak Ukraina, Rosja, Białoruś, to tam pieniążki są już od najmłodszych kategorii wiekowych. I tam jak jedzie reprezentacja, to państwo, no, że tak powiem, ułoży na te wyjazdy. U nas jest troszeczkę trudniej, że te pieniążki znajdują się dopiero później, więc trenerzy muszą zabiegać, rodzice bardzo często, czy prywatni sponsorzy o to, żebyśmy mogli prawidłowo i fachowo wyszkolić tych młodych zawodników do tej kategorii juniora. No i tu jest właśnie problem.
3: No to jest taki problem, że generalnie to jest taka nasza wspólna, nasza i zawodników na początku pasja raczej. Czasami drogocenna to jest pasja, bo każdy z nas wie, ile taki młody zawodnik, zwłaszcza młody zawodnik potu, krwi i łez w te treningi swoje wkłada. My jako trenerzy to też niejednokrotnie, że tak powiem, może nie tyle wspieramy też mentalnie i fizycznie, ale też czasami trzeba pomóc po prostu normalnie materialnie. To z takimi najprostszymi rzeczami i to nie jest użalanie się, tak? To takie są jakieś nasze realia, że tak musi, no tak jest u nas, tak? No, u nas ten sport, wszyscy wiemy o tym, że najbardziej dotowane są gry zespołowe. I tam są pieniądze na to. Natomiast sponsorzy też jakoś tak specjalnie nie lgną do nas, tak, żeby to... Wiadomo, jeszcze w MMA zawodnicy, to już, jeżeli są zawodnicy, zawodowcy, no to jest łatwiej, dlatego, że to jest telewizja i tak dalej, no to jak jest zawodostwo, to jest już trochę inna kategoria. Natomiast kickboxing, boks...
0: No, ale żeby taki, do tego już... MMA przejść, to jednak trzeba gdzieś od czegoś zacząć.
3: Od czegoś, tak, trzeba zacząć, no. To chociaż teraz już zaczynają tylko od MMA, tak? To już jest metodyka.
0: No
3: już
0: jest jakaś taka, ale do tej pory wszyscy ci zawodnicy MMA, no to wywodzili się z jakichś innych dyscyplin. Problem jest bardziej taki na globalny, krajowy, czy tutaj taki bardziej lokalny też, że na tym rynku powiedzmy, nie wiem, no miejskim, wojewódzkim też jest trudno się gdzieś przebić mimo tych no, sukcesów, które już są, a mogą być jeszcze większe.
1: Jest ciężko. Najbardziej to ta praca dzień po dniu, bo to sam wyjazd na Mistrzostwa Świata, sam w tym finał, to jest tylko taki wierzchołek góry lodowej, który jest kosztowny bardzo. Natomiast same przygotowania okołotreningowe, fizjoterapia, różnego rodzaju wyjazdy, zgrupowania, sprzęt. To jest naprawdę tego tyle, że no, najczęściej rodzice tych zawodników ponoszą te koszty i to są w tysiącach złotych. A tak naprawdę szukamy cały czas i cieszymy się, jeżeli się pojawiają tacy ludzie, a jest ich coraz więcej, którzy pomagają po prostu jako społeczność i wspierają tych młodych zawodników. A coś powoli zaczyna się ruszać w tym temacie, dzięki między innymi takiej transmisji. Mam nadzieję, że jeszcze lepiej to wybrzmi.
0: No, też mam nadzieję, że jakoś tutaj otworzymy trochę.
3: Przepraszam, że tak wejdę w słowa. Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o to takie porównanie globalnie Polska, czyli, myślę, że się koledzy też zgodzą, że paradoksalnie w dużych miastach jest ciężej niż w tych mniejszych, dlatego że no to jest tak, jak jest miejscowość 20-tysięczna i wybije się jakiś zawodnik stamtąd, to on jest lokalnym bohaterem. I wtedy urząd gminy, urząd małego tam miasta, burmistrz, no to już od razu wiadomo, gratulacje, rzucimy ci jakiś pieniądz. I temu zawodnikowi paradoksalnie, mimo że jest, tak się mówi, że gorzej mają, że ciężej mają na wsiach, czy na ten, no akurat w tym wypadku jest odwrotnie. U nas jest się ciężko przebić, u nas
0: no tak,
3: jest...
0: musicie się przebić przez dwie drużyny piłkarskie, dwie siatkarskie i to tak...
5: I jeszcze mamy tor żużlowy.
0: Jeszcze kilka innych koszykówki, nie koszykówki.
3: No i tak czasami się zdarza później, że może tutaj trochę to już wyleje troszkę czar goryczy, że czasami dostają dzieciaki za zdobycie, nie wiem, jakieś w karate zdobędą gdzieś tam i z wydziału Urzędu Miasta dostaną stypendium w wysokości 60 zł na miesiąc. No i tyle, bez komentarza. No,
0: czasami dobrze, że i to 60 tak, się znajdzie, no. Bo słyszałem o takich sytuacjach, że i tego 60 się nie znalazło. No, no, czy ktoś
3: dokładnie, w tej to jest śmiech przez łzy trochę, dodać? No, ale...
6: Medaliści Mistrzostw Europy nie dostali.
3: O!
0: No właśnie.
6: Bo to nawet często nie jest sportem olimpijskim.
5: Dokładnie, tak jak i Muay Thai. Nawet często jest tak, że słyszymy o problemach w szkole, że gdzie nauczyciele nawet nie chcą uznać tego, że jest na przykład złoty medal, srebrny czy brązowy na Mistrzostwach Świata. Nie podwyższają ocenę na przykład z WF-u, czy już nie wspomnę o tym, żeby właśnie jakieś wyróżnienie było czy coś, bo to nie jest sport powiedzmy danej szkoły, bo to nie pływanie, bo to nie biegi, a jednak medal przyjechał do naszego miasta Łodzi, już nie wspomnę, że do naszego kraju Polski.
0: No to jest właśnie, to jest ciekawy głos i to jest, widzę, że tutaj kolejny kamyczek do tego ogródka, no bo już tak sobie wyobrażam, że jednak no, na zajęciach z WF-u taka no. Dobra ocena to by się jednak dla takiego... młodego, utalentowanego sportowca, to no, zapytam.
5: Często zawodnicy słyszą zupełnie co innego. Niestety, tak jak nawet był w przypadku Kajetana, gdzie no, ten sport nie był tak do końca doceniony, a tak jak powiedział właśnie tutaj, mówią trenerzy, ta ciężka praca jest wykonywana przez tego zawodnika, naprawdę jest warta docenienia, bo to jest czasami o wiele większy trud niż w innych sportach. No taka jest prawda, niestety.
0: Mhm. No to jak u was w szkołach to wygląda, Julia i Krystian?
4: No, mam takie... też wiadomości, powiedzmy, od innych osób, że rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają, gdzie nauczyciele i całe to środowisko szkolne rzeczywiście nie docenia i też nie patrzy na to rzeczywiście, jak zawodnik osiąga jakieś sukcesy, na przykład w tym Muay Thai, czy też w innym sporcie, który no między innymi nie jest olimpijski. Ja natomiast się z tym nie spotkałam. U mnie w szkole było to popierane. Moje zbiórka, która też była utworzona na wyjazd na Mistrzostwa Świata, też była udostępniana na stronie szkoły, także moja szkoła pokazała się pod tym względem bardzo dobrze. Z WF-u również nie ma problemu.
0: Krystian,
5: no i pogratulam.
0: Jak u ciebie na WF-ie?
2: No w mojej szkole nie jest to jakoś zbytnio doceniane. Nie ma właśnie takich udostępniania zbiórek czy coś. Wyższa ocena z WF-u to... też nie, ale mi to chyba niepotrzebne.
0: Dajesz sobie radę.
2: Za bardzo daję sobie radę sam.
0: Okej.
2: No ale właśnie to, co trener mówił właśnie tutaj, że nie doceniałem tego, bo to nie jest właśnie sport tej szkoły, na przykład jak pływanie albo jakieś biegi czy coś. No i po prostu no nie ma tego docenianego i tyle.
5: A szkoda, bo szkoła powinna być dumna z takiego zawodnika, z takiego ucznia, który odnosi sukcesy, bo to jest też wzór i autorytet dla innych kolegów i koleżanek.
0: No jak to jest, jeśli chodzi o te wyjazdy, no bo pozostaje, na trochę pozostaniemy przy tej szkole, bo tutaj trener Robert Karpiński myślę, że też dołożył jeszcze kolejny fajny temat w ogóle do tego całego naszego dzisiejszego spotkania, tego tematu, no bo oprócz tego, że to mówimy teraz o kwestii ocen, no ale to przecież jak macie te Mistrzostwa Świata w połowie listopada, w połowie października, we wrześniu, to nie jest to wyjazd na weekend, na sobotę, niedzielę, tylko to z reguły to są wyjazdy co najmniej tygodniowe.
5: Nawet 10 dni.
0: Nawet tak, no mówię tak minimum te 7 dni pewnie, więc no to też wtedy trzeba z tej szkoły, no, dziecko zwolnić. To rodzice pewnie by coś więcej powiedzieli, no ale rodzice dzisiaj wiem, że słuchają. No to trener Daniel Żak może coś w tej kwestii. Bo czasami trenerzy to też mówi się, że taki rodzic.
1: No sporo. Tutaj akurat mamy taką sytuację, że rodzice Krystiana to założyli ze mną razem, rozpoczęliśmy działalność jako klub KSW Tortuga Łódź, więc jakby dokładamy wszyscy starań do tego, żeby te przygotowania tych zawodników były jak najlepsze i jak najlżejsze, żeby oni się mogli skupić na tym, co faktycznie mają robić i z czego potem są rozliczani jako zawodnicy, można tak powiedzieć w cudzysłowie, czyli na wynikach sportowych, na ich przygotowaniu i na tej pracy, a już tą całą pracę naokoło, żeby tych zawodników wysłać, pojechać, zagwarantować im całe to przygotowanie, no to jest po stronie głównie rodziców, prawda?
0: Łatwo było zwalniać Amelię? Trener Goliński coś pamięta te czasy?
6: Nie musiałem zwalniać. Amelka dawała sobie radę sama.
0: Okay.
6: Myślę, że tutaj nauczyciele w szkole Amelii byli bardzo wyrozumiali i szli na rękę.
0: No też zależy, nie? Jak pewnie dokładnie, w której szkole się trafi.
6: Dokładnie tak.
0: No dobrze, to szkołę na razie trochę zostawimy sobie na uboczu. Czy tak się zastanawiam, jeśli chodzi o to finansowanie, no bo teraz trochę są, z jednej strony jest łatwiej, bo jest internet, można uruchamiać zrzutki. No i tych zrzutek jest dużo, no ale z drugiej strony właśnie tych zrzutek jest dużo. I tu już z którymś trenerem rozmawiałem, że no jednemu jeden dostanie, a nie dostanie wtedy drugi. No. Bo to pewnie gdzieś tam ten zasób pieniężny jest no jeden.
3: To jest taki niestety znak czasu nasz, że te zasięgi, że tak powiem, no tutaj działają, tak? Mi się wydaje, że no im ktoś ma po prostu więcej znajomych, ale to też jest kwestia też osobowości, bo jeżeli ktoś jest lubiany i w miarę, wiesz, jest takim jakąś sympatyczną osobą i poukładaną i profesjonalnie podchodzi, też ludzie widzą, że profesjonalnie podchodzi do treningu i z ludźmi też ma jakiś dobry kontakt, to będzie troszeczkę łatwiej. I to wiadomo, że to jest też taka nowoczesna poczta pantoflowa, tak? To nie jest tylko tak, że wchodzę sobie na zrzutka.pl i sobie losowo wybiorę, kogo będę chciał. Nie, tylko będę musiał jakoś tak popatrzeć, jak znajomy, ktoś robi zrzutkę w jakimś celu, no to wiadomo, to podam dalej do swoich znajomych, słuchajcie, jest sprawa taka i taka. I tak było też w przypadku w zeszłym roku Julii, w tym roku w przypadku Oliwii. No, że tak musieliśmy to zrobić, tak? Jeżeli było, no... jesteśmy jakoś tak, nie wiem, w miarę pozytywnie odbierani, no to w miarę udało nam się to szybko zorganizować, tak? No, tak to działa, to jest znak czasu, te zrzutki.
5: Ja myślę, że warto powiedzieć o dwóch takich ważnych sprawach, to jest Ministerstwo Sportu, bo wiadomo, że te związki sportowe też dostają jakieś fundusze na nasze wyjazdy. Jest Polski Związek Boksu, Polski Związek Muay Thai, Polski Związek Kickboxingu. Ale te środki są oczywiście na tyle duże, ile może ministerstwo przeznaczyć. Na pierwszym miejscu wiadomo, komu, jakim związkom sportowym te pieniążki największej puli są przyznawane, ale po sukcesach tych sportowców widzimy, że coraz więcej tych sukcesów jest w sportach walki. I też fajnie byłoby, żeby Ministerstwo Sportu na to zwracało uwagę, żeby ta pula mogła być większa, bo wtedy związki również dają więcej dla trenerów i zawodników i możliwości wyjazdu są o wiele wyższe niż na ten moment na przykład. To jest pierwsza sprawa. A druga, jak można coś powiedzieć, oczywiście, to fajnie by było, jakby nasze władze naszego miasta Łodzi też zwracały uwagę, że jak jakiś trener, jakiś klub przywozi do naszego miasta złoty, srebrny, brązowy medal, to kurczę, no warto byłoby takiemu człowiekowi, takiemu trenerowi, takiemu klubowi pomóc. Wiadomo, że musimy spełnić jakieś warunki. Musi być stowarzyszenie, czy fundacja, czy też najtrudniej, jak ktoś ma działalność, ale jednak zawodnicy przywieźli medale do naszego miasta. Fajnie by było, że można było tych zawodników chociażby zaprosić do urzędu, żeby spotkali się z panią prezydent, czy z wiceprezydentem, żeby mogli się pochwalić tymi medalami i żeby gdzieś tam miasto zauważyło, że już po raz kolejny ten złoty medal, brązowy czy srebrny przyjeżdża do nas, z danego klubu. I może sami coś od siebie by czasami pomogli. To nie muszą być zaraz pieniążki, ale może właśnie ufundować jakąś możliwość spotkania z fizjoterapeutą w Łodzi, z masażystą, z odnowa biologiczna, czy sprzęt treningowy, czy jakieś możliwości odżywek. No tego jest naprawdę bardzo dużo, a nie tylko jak tutaj Grzesio stwierdził, no już nawet nie chodzi o pieniądze, ale często jest tak, tak jak pamiętam ze swoją zawodniczką Karoliną jeździłem po zdobyciu złotych medali na Mistrzostwach Świata. No super było, kwiatek, dyplom, ale to jest w rozwoju zawodnika troszeczkę za mało, więc tu może warto się pochylić nad takim tematem.
3: Tym bardziej, przepraszam, kontynuując właśnie myśl Roberta, że trzeba pamiętać jedną rzecz, że w Polsce sporty walki to nie są niszowe sporty.
5: Tak,
3: to nie są kręgle, to nie jest, przepraszam bardzo, nie wiem, jakieś, no są jakieś dziwne dyscypliny, które są olimpijskie i dostają dotacje, tylko naprawdę, no chociażby wystarczy, że nie można lokować produktu, ale tutaj zawody Pawła Pawlaka pokazują, że tam jest na zawodach potrafi zjechać się 930 zawodników i to jest w MMA, w boksie, w kickboxingu. To naprawdę nie są małe zawody i on też walczy z tym, żeby dostać jakąś halę za darmo czy coś takiego, gdzie jest promocja jakichś mniejszych miast i tak dalej. Tak, to... No, niektóre miasta nie są zainteresowane, niektóre nie są zainteresowane, ale też, żeby nas troszeczkę pocieszyć, to ja tylko przypomnę, że kiedyś dawno temu Ronda Rousey była druga na olimpiadzie w judo i ona za własne pieniądze musiała polecieć do Grecji, do Aten musiała polecieć. Związek, amerykański związek judo też nic jej nie dawał, trenera też żadnego, ona sama się gdzieś tułała pociągami, aż dojechała po Europie, aż dojechała do Aten. Także no nie jesteśmy w tym sami, ale też, tak jak jeszcze, przepraszam, że tak rozwinąłem myśl, ale trzeba też popatrzeć, bo tu Robert wcześniej mówiłeś o tym, że Rosja, Ukraina to są, czy inne państwa,
5: czy inne
3: tam
5: jest,
3: tak, ale te inne państwa, pamiętajmy, zobaczcie jak one mają rozwinięty bardzo potencjał militarny. I oni w tym wiedzą, że sporty walki to jest jednak w coś, czym ta armia później może stać, tak? U nas dawno temu, jak jeszcze ja pamiętam za komuny, no to jednak to były te sporty walki w wojsku były i na karatek, jak u Shinkai, czy na jakieś inne, to naprawdę były wtedy pieniądze ze względów, wiadomo, właśnie takich paramilitarnych, umówmy się, tak? Potem to już gdzieś tam odeszło, no i niestety zapomniano o tych sportach walki, a my robimy swoją krecią robotę, nie, krecią, przepraszam. robimy swoją robotę, tak, u podstaw, przepraszam, idziemy i cały czas to za sobą ciągniemy. I tak jest, tak jest.
5: Warto też dodać, że chyba sporty walki są jednym z niewielu takich dyscyplin, gdzie właśnie kształtujemy ten charakter młodego człowieka. Patrząc nawet, jak nieraz jeździmy na obozy, pewnie chłopaki mają to samo i później właściciele tych ośrodków mówią, trenerze, jak przyjeżdża ktokolwiek ze sportu walki, to jest dyscyplina, szacunek, pokora. Jak tylko mam, nie wiem, czy mogę powiedzieć, gra się w taką okrągłą, biało-czarną piłkę, to jest różnie. Oczywiście, że tak nie można generalizować, ale chodzi o to, że to jest chyba ostatnia taka deska bastion, ratunku, taki bastion, tak. Gdzie my naprawdę tych młodych ludzi robimy z nich prawdziwych fighterów, ale nie po to, żeby walczyli tylko na ringu, tylko żeby walczyli po prostu w codziennym życiu. Pokonywali własne słabości, własne trudności, własne kompleksy, uczyli szacunku, pokory, wsparcia dla drugiego człowieka. No nie znam takich sportów.
3: To jest cały etos sportów walki.
5: Nie znam takich innych sportów, które tego uczą, więc może warto się nad nami trochę więcej pochylić.
0: To tutaj Julia może coś dodać? Bo zdaje się, na tych Mistrzostwach Świata to tam było ryzyko, że nie pojedziesz. Jeśli możemy zdradzić. Możemy czy nie?
3: No teraz już możemy, tak.
0: Teraz już możemy.
4: Tak, no jeżeli możemy, no to tak, rzeczywiście tak było. Nie wiem, do czego dokładnie się tutaj
3: odnieść się dokładnie do dwóch przypadków, bo naprawdę 2 tygodnie przed to było tak, że wszystko się przeciwko nam sprzęgło, żeby nie wyjechać na
4: mistrzostwo. Tak, ogólnie całe przygotowania od początku tak naprawdę były ciężkie i było dużo tych przeciwności losu. 2 tygodnie robiąc zatkanie tlenowe, moje ulubione, schodząc z airbike'a, złamałam palec u stopy.
0: Dość ważne, jeśli chodzi o sporty walki.
4: Tak.
3: W sumie się kopie stopą.
4: Kopie, chodzi, skacze na boki, no wszystko tak naprawdę. Następnego dnia pojechałam na pogotowie, złamanie wieloodłamowe i gips. Wiadomo, że zalecenia od lekarza były takie, że co najmniej te 2-3 tygodnie w tym gipsie muszę przechodzić. Od razu zadzwoniłam do trenera, powiedziałam, że nie ma takiej opcji, że zdejmuję ten gips, zakładam ortezę i trenujemy. Tam 3-4 dni później był też obóz, na którym miałam robić końcówkę takich swoich najmocniejszych przygotowań. Więc wiadomo też, jak to wyglądało. Z tą ortezą gdzieś tam stałam, coś uderzałam. Tyle, co mogłam, to też na siłowni machałam tymi hantelkami, żeby ta szybkość, jakaś eksplozywność została. Na obozie również przydarzyła mi się sytuacja w postaci pogryzienia osy.
3: No i mało wstrząs anafilaktyczny.
4: Tak, był tam też wstrząs, takie inne sytuacje, także te przygotowania naprawdę były psychicznie najcięższe, ale też najwięcej mi pokazały, ile tak naprawdę potrafię znieść i ile potrafię udźwignąć. Na pewno nie udałoby się to bez też takiego wsparcia i tutaj właśnie trenera Grzegorza, ale też innych wszystkich osób z maty, Sylwii Juszkiewicz, właśnie Pawła Pawlaka, którzy też uczestniczyli w tym obozie, no i wszystkich tak naprawdę z maty, którzy cały czas mnie wspierali, nieśli mnie w tym i myślę, że no bez nich nie było to takie same i myślę, że też bez nich nie dałabym rady tego osiągnąć.
0: To myślę, że takie idealne potwierdzenie tego charakteru, tego hartu ducha.
5: A może, Julia, warto powiedzieć, że jako reprezentacja Polski na Mistrzostwach Świata w Kosowie, jako jedyni zdobyliście jaką nagrodę?
4: Best Spirit Team, czyli najlepszy duch jakby zespołu. To też pokazuje, jak potrafimy się tam wszyscy wspierać i nieść też razem, bo nawet ten doping przy wychodzeniu do walki czy podczas walczenia rzeczywiście największy był słyszalny, jak to Polska wchodziła na ring. Ten doping był niesamowity i też niesamowicie niesie ten doping podczas walki.
5: Czyli my Polacy jesteśmy już naprawdę rozpoznawalni na Mistrzostwach Świata.
0: I mimo, że tak sport jest indywidualny, no to jednak jest... Jest zespół i to jest taki silny zespół, bo tych medali, nie chcę tutaj błędu jakiegoś rzucić, ale było ich kilkadziesiąt na tych mistrzostwach teraz w Kosowie. Tak z tego, co patrzyłem na szybko.
3: Ale to Julka bardziej wie,
0: to Julka może pamięta, ile?
3: Ja tylko patrzyłem na
4: 15 medali.
0: 15, no dobrze, to nie kilkadziesiąt, ale no 15 ale to i tak bardzo dużo.
5: Drużynowo siódme miejsce chyba, tak?
4: Tak, drużynowo siódme miejsce, ale mimo wszystko 15 medali, może wydawać się, że to nie jest tak dużo, ale jest to historyczny wynik dla Polskiego Związku Muay Thai i liczbie medali z Mistrzostw Świata, więc...
0: No i to też na potwierdzenie tego, że te sporty walki się cały czas rozwijają i tych sukcesów jest coraz więcej. W kickboxingu?
1: Jest, myślę, że coraz lepiej. Tu nawet tak jak trener Grzegorz też zdobywa z zawodnikami z Łodzi medale.
0: Grzegorz Goliński akurat, tak, ale Chałubiński po drugiej. Tu dzisiaj tak mamy jest, dużo Grzegorzów.
1: Trener Grzegorz Goliński z LKS Switchbox też medale w Full Contact, gdzie Full Contact chyba najmocniejszą ekipą na świecie był i to chyba nie pierwszy rok z rzędu, z tego co się dobrze orientuję, także kickboxing w Polsce dobrze. Też się ma bardzo dobrze. No, Krystian na ten moment siedmiokrotny mistrz Polski i wielokrotny multimedalista mistrzostw Polski, trzeci na Pucharze Świata, także też tych medali już troszeczkę nazbierał. No i tu przeciera szlaki, jeżeli chodzi o nasz klub. A jeszcze chciałem to dodać, bo tu trener fajnie zaznaczył właśnie, że tutaj kształtujemy to pokolenie młodzieży pod względem właśnie charakteru, hartu ducha i tej niezłomności, ale ja bym też powiedział, że nawet jeżeli chodzi o fizyczne aspekty, przychodzą, to już trenerzy pewnie się zgodzą ze mną, że przychodzą dzieciaki z tych tak zwanych tych WF-ów i no, tam nie ma podstaw praktycznie żadnych, jeżeli chodzi o ćwiczenia fizyczne, więc dzieciaki trafiające do klubów sportowych, gdzie są sporty walki, uczą się od podstaw całej mobilności ciała, całego...
5: Motoryki.
1: Całej motoryki, siły, wszystkiego, co no, mówię o podstawach. Przewrót w przód.
3: Przewrót w przód to jest w ogóle dramat, bo nie ma, zabroniony jest podobno.
5: To bo znam wielu kolegów WF-istów.
0: Jeszcze u mnie było na WF, jeszcze było obowiązkowe.
3: W przód, w tył. Byłem,
5: ale to też nie jest wina tych nauczycieli od WF-u, który znam bardzo wielko programu, jaki mamy właśnie, tak. Bo im coraz mniej po prostu wolno i na coraz mniej się im po prostu pozwala.
0: No to jest, to jest temat na inną debatę. Tak, więc na razie tu na tym postawimy kropkę, ale tu jeszcze wrócę tutaj do was, do Krystiana, no bo Krystian też wcześniej powiedział, że nie ma problemów na WF-ie, to też myślę, że poniekąd związane z tym właśnie, tak, z tymi sportami walki. No ale też chciałem cię, Krystian, zapytać właśnie o ten hart ducha, taką wolę walki, taką też na co dzień, no bo to nie jest tylko, że ty sobie pojedziesz na te mistrzostwa, zdobędziesz medal, ale do tego to prowadzi wiele, wiele godzin treningów tygodniowo. Nie rocznie, tylko tygodniowo.
2: Tak, tygodniowo wiele godzin, wiele obozów przygotowawczych, wiele kontuzji, z którymi muszę się zmagać. wiele, wiele przejść psychicznych i fizycznych. No i muszę się po prostu z tym zmagać i iść dalej po prostu i zdobyć tego mistrza świata, bo to jest mój konkretny cel na razie życiowy. No a dalej co będzie, to nie wiadomo jeszcze.
0: No i też taka pewność siebie u zawodników sportów walki, to myślę, że też jest taka wspólna cecha. Nie wiem, czy trenerzy wszyscy się ze mną zgodzą, czy któryś nie. Proszę mówić po kolei.
5: Tak.
0: Bo tak w innych dyscyplinach to czasami no jadę, no powalczę, zobaczymy co będzie, a jak tutaj...
6: Żeby osiągnąć sukces, trzeba wierzyć.
0: No właśnie, ale z kim bym ze sportów walki nie rozmawiał w Radiu Łódź, to każdy mówi, że jedzie tam po złoto, nieważne na ile, nie wiem, gdzie tam coś wcześniej zdobył, nie, na ten dany turniej jedzie po złoto, a mówię, w innych sportach różnie z tym bywa.
3: No to jest nasza taka, no raz, że to jest sport indywidualny, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że no my uczymy się walki, bezpośredniej konfrontacji z przeciwnikiem. Liczymy się z tym, że kolokwialnie mówiąc, ktoś nam może urwać łeb, albo my chcemy komuś urwać łeb, tak mówiąc, ten czy komuś...
0: Oczywiście
3: po prostu,
0: nie chcecie.
3: Nie chcemy, tak. Nie, no, oczywiście peace and love jest wszędzie. Nie, no, to jest po prostu no, klasycznie, no, chcę wygrać, tak? Za wszelką cenę, oczywiście tutaj respektując wszelkie zasady, chcę to wygrać. I to mnie, że tak powiem, kształtuje w tym momencie, tak? To, że tą moją postawę życiową, no wiele osób mi też mówi, no ja mam tutaj, Daniel się śmiał, że mówię, mało kto tutaj w Łodzi u mnie nie trenował i tak było, Grześka też podejrzewam, Roberta, bo to jesteśmy, że tak powiem, taka trójca. I pewnie mamy te same doświadczenia, że przychodzi czasami ktoś taki zamknięty w sobie i gdzieś tam no nie potrafi się otworzyć, jeżeli jest w stanie przetrwać taki reżim treningowy, jeżeli jest w stanie przetrwać no też taką wewnętrzną jakąś ocenę grupy, bo grupa, pamiętajmy o tym, że to też jest grupa, która żyje swoim życiem, no i gdzieś tam jedni drugich obserwują, oceniają i tak dalej, tak? No to taka normalna, klasyczna socjologia. Jeżeli jest to w stanie przeżyć, to w jakiś sposób ten ciało się hartuje, ten duch też się hartuje, tak? To ten umysł się też hartuje i staje się, że tak powiem, no pewniejszy siebie, staje się taki mocniejszym człowiekiem, tak? I te wszelkie trudności, które my mu stawiamy, my jako trenerzy, za każdym razem podkładamy mu nogę, podkładamy mu jakieś tam przeszkody i tak dalej. I, że tak powiem, dołujemy tak, w cudzysłowie, dołujemy psychicznie, fizycznie, to tylko po to, żeby właśnie ten hart ducha wzmacniać, tak? Żeby było tak, że jak Julka mówi, że nie lubi zatkania tlenowego, no przykro mi, dzisiaj zrobimy to, tak? I koniec. Mnie nie interesuje, co ty masz do powiedzenia na ten temat.
0: To też taka szkoła życia.
3: I to jest szkoła życia, tak? I nas tak uczono. Nasi trenerzy też podejrzewam, że byli wcale nie lepsi od nas, a wręcz przeciwnie. I no my to dalej przekazujemy, tak? No to jest nasza taka misja. No,
5: w sportach walki nie można oszukać. Jest takie bardzo fajne powiedzenie, które pewnie każdy trener mówi swojemu zawodnikowi. Jak trenujesz, tak walczysz. Jak będziesz trenował byle jak, będziesz walczył byle jak. Jak będziesz trenował ciężko, będziesz walczył bezpiecznie i tak, aby wygrać na tym ringu. I tego nie da się oszukać. Nie ma takiej możliwości.
0: Ja tu sobie wypisałem jedno hasło trochę wcześniej, już kilka minut wcześniej tutaj trener Robert Karpiński o tym mówił, między innymi o tym ministerstwie i łącząc trochę też tych kilka kropek, czyli to, że kickboxing, Muay Thai to nie są sporty olimpijskie, już spoglądam na trenera Grzegorza Golińskiego, no bo Amelia Kostrzewa z tych sportów nieolimpijskich dochodzi do boksu, gdzie marzy o wyjeździe na Igrzyska Olimpijskie, już w sporcie olimpijskim. No więc to też jest takie pokazanie, że ta droga, mimo że ze sportów nieolimpijskich, no to oczywiście, no nie wiemy, czy Amelia poleci do Stanów, do Los Angeles, trzymamy kciuki, że tak będzie, ale to pokazuje, że ta droga z tych sportów nieolimpijskich może prowadzić do olimpijskich.
6: Oczywiście tak. No, oczywiście wierzymy w to mocno, że się uda, natomiast na razie trenerzy kadry mają troszkę inną koncepcję. Wierzymy też mocno, że w Brisbane w 32 kickboxing wejdzie na olimpiadę i tutaj będzie kolejna szansa na zdobycie medalu olimpijskiego.
5: Są zakusy, żeby Muay Thai też weszło.
0: No tak, prawda, no, tak, czyli tak, gdzieś tutaj...
5: Są takie programy i są takie plany, że Muay Thai też mogłoby się stać dyscypliną olimpijską.
0: To by rozwiązało większość problemów?
5: Na pewno.
6: Myślę, że tak, zdecydowanie. Zdecydowanie by pomogło. Już wspominałem, że Amelia jako mistrzyni świata nie otrzymała nagrody z miasta, otrzymała stypendium za Mistrzostwo Polski w boksie.
5: Co jest niezrozumiałe.
6: Więc dokładnie, no, wydaje się złoty medal Mistrzostw Świata po trzech potężnych walkach, pokonując dwie mistrzynie świata i aktualną mistrzynię Europy, to jest chyba wystarczający dowód, czy no nie wiem, jak to określić, na to, jaką pracę musiała wykonać, że to należy się z takim sukcesem liczyć, tak?
5: No niestety czasami w ten sport wchodzi ta polityka, układy jakieś inne, które my sportowcy, trenerzy czasami po prostu nie rozumiemy, ale tego już chyba nie przeskoczymy.
3: Ja tak już nawiążę jeszcze, bo pamiętam, że taka nasza chyba wspólna znajoma Marta Depta, nie wiem, czy to kojarzymy, ona była mistrzynią świata w karate, to bodajże sportowym. I pamiętam, że ona opowiadała właśnie w swoim, no to też takie, troszkę to gorzkie są słowa, bo ona tutaj w Łodzi też mocno działa. I powiedziała właśnie, że jak zdobyła, rozmawiała z przeciwniczką, z którą wygrała, ze Słowenką, to było lata temu jakieś, i ona mówi, że się by zapytała ta jej Słowenka, no to teraz fajnie, bo teraz dostaniesz jakieś fajne pieniądze tutaj w Polsce. Ona mówi, jakie pieniądze? Mówię, no ja to chyba tam, rzucam hasło, że 20 tysięcy dolarów chyba dostanę za to wicemistrzostwo świata. No, w Słowenii też, państwo, które jest.
0: No. No, o którym się dużo mówi, w kontekście też porównywań z Polską, ze sportami, akurat nawet bardziej drużynowymi.
3: Dokładnie, no ale no, tam na sport się kładzie, tak? No, no to jest, właśnie to jest, no mówię, my mamy charakter, wszyscy nam tego naszego polskiego charakteru wojowniczego, no, zazdroszczą, wszyscy nas doceniają i tak dalej, no to dlaczego my sami siebie nie doceniamy, tak? No bo to jest gdzieś najbardziej, no, takie namacalne. Sporty walki, no, duch nasz narodowy tutaj jest jak najbardziej widoczny. Tak?
5: Kiedyś powiedział Adam Małysz, a propos skoków narciarskich nawet, że bardzo ciężko jest posiadać jakby nową kadrę w skokach narciarskich, lepszą, wytrenować, ponieważ no, totalnie nie ma środków na tych małych zawodników. Trzeba zacząć skakać od tego 10-12 roku życia, kiedyś Kamil Stoch. I on mówił, że nie ma na to środków. Nikt nie ma czasu jeździć, nie ma na to bazy dobrej. I tak samo jest tutaj. Sport amatorski Muay Thai w tych krajach bloku wschodniego, już nie chcę mówić tak, jak Grzesiek powiedział, to jest nie do uwierzenia, za te złote medale srebrne i brązowe, to są naprawdę ogromne nagrody i docenianie tej pracy tych zawodników, trenerów i całego sztabu.
0: A jeśli chodzi o właśnie jakiś taki system szkolenia zawodników, jeśli chodzi o sporty walki, no bo często właśnie mówimy, już porównując trochę do tych sportów drużynowych, że nie ma systemu szkolenia piłki nożnej, że on kuleje od lat, tuż na przykładzie tej najpopularniejszej gry. Jak to wygląda, jeśli chodzi o sporty walki, no bo biorąc pod uwagę te sukcesy, tutaj tę drogę, to na początku, no ja rozumiem, że jest dobrze, że tutaj jeśli chodzi o kadry, to mamy...
5: Tak, ale największą pracę robią trenerzy klubowi, to trzeba powiedzieć. To jest ich główna praca, ale również każdy związek posiada trenerów kadry, tak jak i w Polskim Związku Muay Thai są trenerzy kadry do odpowiedniej grupy wiekowej U10, U12, U14, później U16. I jak najbardziej ciężko pracują na różnego rodzaju zgrupowaniach, dają całego siebie, swoje serce i z tymi zawodnikami pracują. Ale jest to jakby kontynuacja przede wszystkim pracy nasz trenerów klubowych. I te główne szkolenia tych zawodników chyba się opierają właśnie na pracy klubowej.
3: Trenera. No tak jak mówię, no Grzesiu, no akurat Grzesiu jest trenerem kadry narodowej w full kontakcie, tak? I to jest praca taka, powiedzmy sobie, no ale no, jest to praca taka społeczna, tak? No to jest też, umówmy się, że no, w innych krajach są, że tak powiem, no, nakłady, to też to nie jedzie, nie jest trener, zresztą trener narodowej reprezentacji piłki nożnej, no umówmy się, no biedy nie klepie, tak?
0: No to już tak, no, dokładnie. To, no, jeśli chodzi o no, piłkę i pieniądze, to
5: mnie
0: jest
5: najbardziej zaskoczyło, jak byłem trenerem kadry polskiej dzieci kadetów i pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata do Malezji, to miałem pod sobą, pod opieką 5 zawodników. Jak wchodziła drużyna Ukrainy czy Białorusi, tych zawodników wszystkich było około 100. To ciężko jest rywalizować.
3: Nie było pieniędzy, były
5: tak,
3: pieniądze
5: tam. Trenerów, masażystów, rehabilitantów, tak. Odnowa biologiczna, tam pieniądze były po prostu na wszystko. Teraz Polski Związek Muay Thai, nie można powiedzieć, bardzo się stara, bo ma drużyna rehabilitanta, ma opiekę, naprawdę sztab trener i starają się jak tylko mogą, żeby tych zawodników się nimi zaopiekować, ale na tyle, ile mogą pozwolić im środki, jakie oczywiście dostają.
0: No to jeszcze odnośnie tych środków, bo tu mówiliśmy o takim bardziej centralnym, tak? Czy to z miast, urzędów, czy z ministerstwa, jaki jest, jeśli chodzi o poszukiwania sponsorów, że tak powiem, prywatnych bardziej, nie wymieniając oczywiście.
1: Oczywiście nie wymieniając.
0: Nazw, ale to jest to bardzo trudne zadanie, czy jeszcze trudniejsze?
1: I jest to dosyć trudne zadanie i powiedzmy, że te osoby się zaczynają pojawiać i ja się bardzo cieszę, że tych osób już jest trochę. Tutaj jakby razem z całym klubem tworzymy też taką społeczność, gdzie naprawdę i grupy kibicowskie tutaj z łódzkiego Śródmieścia, kibice UKS-u nas bardzo wspierają. Mamy kilka osób takich pojedynczych, czy na przykład Mariusz, który z nami tu dzisiaj był. Nie będę wymieniał oczywiście żadnych firm ani sponsorów takich, którzy gdzieś tam z nami działają, ale pomału tych osób jest coraz więcej i mam nadzieję, że na taką stałą współpracę po prostu znajdzie się przestrzeń i miejsce i może takie osoby, które mają jakieś duże działalności i organizacje będą chcieli wspierać tych młodych sportowców, bo warto.
0: A jeśli chodzi o was tutaj, trenerów z różnych klubów, czy wy tu się jakoś też staracie poszukiwać wspólnie, czy tu jednak nie ma, nie wiem, przestrzeni na takie
5: działania? Raczej indywidualnie, bo nie ma tej przestrzeni. Tak. Natomiast na pewno zawsze się jakoś spieramy, jak tylko się gdzieś możemy spotkać, czy porozmawiać.
0: No ja potwierdzam, tutaj żadnej wrogości nie było, a nie, byliśmy absolutnie. Tu ponad pół godziny wszyscy przed programem, absolutnie. Wszyscy sympatycznie rozmawiali.
5: Bardzo bym chciał, żeby Julka zdobyła wszystkie środki, ekipa cała tutaj Grzegorza, jednego, drugiego i Tuskich boksingu i żeby dla Kajetana się udało znaleźć. Na pewno na pierwszej linii są nasze kluby, czyli rodzice, uczniowie, zawodnicy. To jest pierwszy team, który nam pomaga w tych środkach. A później poprzez właśnie szukanie dalej zwracamy się zawsze do jakichś właśnie firm, sponsorów prywatnych. Czasami pewnie zazdrościmy tych sponsorów, jak się widzi nieraz wywiady piłkarzy czy koszykarzy na tle tego baneru, ile tam tych jest nazw tych firm, to aż się mówi wow, czy wypisanych na koszulkach.
3: Oglądałem już niestety.
5: Tak, ale mam nadzieję, że to się będzie poprawiało z roku na rok. Te sporty walki stają też się medialne coraz bardziej. Ostatnio miałem być na okazję na gali, gdzie walczył syn mojego przyjaciela Grzegorza Proksy z boksu, Artur Proksa, przy pięknej walce i też pamiętam, jak z Grzesiem wiele lat współpracujemy, opowiadał mi, jak też było nieraz ciężko. Też nie rozumiem, był świetnym trenerem reprezentacji polskiej kadry, też już w tej funkcji nie pełni, ale nie wchodźmy w politykę. Czasami właśnie też nie docenia się tych trenerów, którzy naprawdę ciężko pracują. I tak jak powiedział Grzesiu, nic za to, żadnych funduszy jakichś wielkich czy profitów z tego nie mamy. To jest naprawdę przede wszystkim pasja, a później zarobek. Więc miejmy nadzieję, że wielu takich prywatnych sponsorów, prywatnych ludzi, filantropów znajdzie się, żeby bardziej w te sporty walki też wchodzić, a nie tylko w te sporty drużynowe.
0: No to myślę, że tutaj będziemy już stawiali powoli kropkę, bo czas nas goni. To na koniec jeszcze młodzi sportowcy, a także trenerzy, powiecie o tych, których dzisiaj nie ma. Co nas tutaj czeka w najbliższym czasie? Krystian Turbiasz, Mistrzostwa Świata, powiedz w jakiej formule i kiedy?
2: Mistrzostwa Świata w formule low kick, wyjeżdżam 17 września, kończę 27 ze złotem oczywiście, w kategorii minus 60. Przyjeżdżam do Łodzi ze złotym medalem.
0: Czyli widzimy się ze złotem, z Włoch do Polski. Julia?
4: Ja wylatuję na Mistrzostwa Europy do Paryża 17 października, wracam 25 października, więc 8 dni turnieju. Mistrzostwa Europy w swojej kategorii do 57 kg, w kategorii wiekowej U24. Tak samo plan się nie zmienia, idziemy zawsze po złoto.
0: I od trenera Grzegorza Chałubińskiego jeszcze Oliwia Pawlak.
3: Tak, Oliwia Pawlak, ona w kategorii 63,5 kg, też U24, no i co, no też lecimy, tak, po złoto.
0: Trener Robert Karpiński, Kajetan
5: tak,
0: Cegielski.
5: Tak, to ja w imieniu Kajtka, który dzisiaj nie mógł przyjść, bo troszkę choruje, jutro do szkoły na 8, bo to jeszcze troszkę młodszy zawodnik, ale jak najbardziej Mistrzostwa Świata Muay Thai 16 listopada w Grecji, kolebka, prawda, sportów olimpijskich, tam się wszystko zaczęło. Będzie startował w kategorii U14 do 50 kg i też się zwracam z gorącą prośbą o pomoc w wyjeździe dla tego utalentowanego młodego zawodnika.
0: Trener Grzegorz Goliński na koniec.
6: A ja zabieram trójkę zawodników, też Mistrzostwa Świata Juniorów w kickboxingu. Lido Die Solo, 17-28 września. Weronika Śmigielska, juniorka full contact, minus 60 kg. Bartłomiej Kolasa, junior młodszy, minus 48. Full Contact i Michał Magin, junior starszy, minus 60 Full Contact, junior starszy.
0: No to teraz szybko trener Grzegorz Goliński, dziękuję bardzo. Trener Robert Cierpiński,
5: dziękuję bardzo.
0: Trener Grzegorz Chałubiński,
3: dziękuję bardzo.
0: Trener Daniel Żak,
1: dziękuję bardzo.
0: I zawodnicy Julia Cieślak,
4: dziękuję bardzo.
0: Krystian Turbiarz,
2: dziękuję bardzo.
0: I ja dziękuję bardzo, Robert Dzwoniński, do usłyszenia.
7: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Dzień dobry, słuchają Państwo Radia Łódź, a jest ze mną za pośrednictwem połączenia zdalnego poseł z Sieradza, były wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski, Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Tankował pan dzisiaj rano paliwo na stacji? Pan w Warszawie chyba, więc nie w województwie łódzkim, ale żeby dojechać do Warszawy, no to trzeba zatankować.
2: No wczoraj tankowałem i było już ponad 8 zł za litr akurat benzyny, bo takim akurat chwilowo samochodem jeżdżę zastępczym, ale niestety za chwileczkę będę jeździł moim prywatnym samochodem.
1: Mam nadzieję, że to nie jest samochód w diesle. No właśnie, no jest, czyli jednak ropa. No to mieszkańcy województwa...
2: Zbliża się do 9 zł.
1: No właśnie, mieszkańcy województwa łódzkiego pewnie łapią się za kieszenie. No to pytanie wprost. Powinien wrócić program CPN przy takich cenach paliwa, bo nic nie wskazuje na to. Rozmawiamy dzisiaj od rana. Na pewno państwo słyszeli wiadomości Radio Łódź. Sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na stacjach paliw w regionie łódzkim, w okolicach Strykowa, w okolicach Zgierza. No właśnie, jeszcze tam mniej więcej może być poniżej 8 zł za litr paliwa, ale pewnie niedługo to się zmieni. To powinien wrócić rządowy program CPN?
2: Ten albo inny program rządowy, tak aby ulżyć Polakom, przede wszystkim polskiej gospodarce. Rząd tutaj powinien na te dwie newralgiczne kwestie zwrócić uwagę, bo to jest nie tylko kwestia tego, że Polacy płacą krocie za paliwo i to już od kilku miesięcy. Nawet mimo rządowego programu CPN, bo pamiętajmy, że ta cena była około 1 zł niższa, ale to i tak była rekordowo wysoka cena i to jeszcze w sezonie wakacyjnym, gdzie każdy na bliższe lub dłuższe trasy wakacyjne wyruszał, ale to się odbije również na gospodarce i te wskaźniki, które rząd nawet w tegorocznym budżecie państwa zakładał, dotyczące chociażby wzrostu PKB, moim zdaniem są zagrożone, ale nie tylko moim zdaniem, bo też i zdaniem wielu ekonomistów. Zatem dobrze by było, aby rząd został z jakimś realnym programem dotyczącym czy to zwykłych konsumentów, czy też branż, które potrzebują paliwa dla swojego funkcjonowania.
1: No dobrze, panie pośle, minister finansów,
2: małym rodzinnym biznesie.
1: Minister finansów mówi tak, mówi wprost, nie ma na to pieniędzy, to znaczy byłyby pieniądze, gdyby nie weto prezydenta do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliw. No, ja rozumiem z jednej strony obywateli, ja rozumiem mieszkańców województwa łódzkiego, którzy tankują, ale z drugiej strony opozycja podnosi larum, że budżet pęka w szwach, że jest ogromne zadłużenie. No i teraz kolejne miliardy wylewać do baków samochodów. No, byłoby to nierozsądne. W takim razie byłoby z czego tych pieniędzy dosypać?
2: Oczywiście. To znaczy budżet państwa, jak był planowany w ubiegłym roku, to wskaźniki bazowe dotyczące cen paliw były takie jak w ubiegłym roku, czyli powiedzmy jeszcze na polską kieszeń około 5 zł za najpopularniejsze paliwa, 95 czy za olej napędowy. Zatem i wpływy z tytułu podatku VAT i podatku akcyzowego ze sprzedaży paliw były adekwatne do tej ceny, która była dostępna dla konsumentów na stacjach paliw. Dzisiaj budżet państwa, można powiedzieć, pęcznieje, jeśli chodzi o wpływy z tytułu podatku akcyzowego czy podatku VAT, zwłaszcza podatku VAT, bo podatek akcyzowy ma charakter.
1: No i pęcznieją, panie pośle, pęcznieją także wpływy koncernów paliwowych. I teraz tak, prezydent mówi, nie będziemy z od nich zabierać pieniędzy.
2: W ponad 90% paliwo na stacjach paliw w Polsce pochodzi od tylko i wyłącznie jednego producenta, od polskiego koncernu naftowego PKN Orlen, od spółki Skarbu Państwa, największej spółki Skarbu Państwa, której przychody są większe od przychodu państwa polskiego. I tutaj umiejętna polityka ministra skarbu i premiera i wpływ na zarząd Orlenu mógłby spowodować wprowadzenie jakiegoś programu, które wielokrotnie były stosowane w ramach, można powiedzieć, marketingu, ale również wobec, można powiedzieć, realizacji polityki rządu za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Tutaj wystarczy chcieć. Natomiast zarząd Orlenu tego nie chce uczynić, a i rząd nie kwapi się do tego, aby tego typu mechanizmy wdrożyć wobec tego, kto dyktuje ceny na rynku polskim paliw, czyli Orlenu.
1: Panie pośle, a czyja to wina, że to paliwo tak drożeje? Dlatego, że ja słucham wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, największego sojusznika Polski, i on mówi, że to wina Ukrainy. Apeluje do Ukrainy, żeby nie atakowała obiektów na terenie Rosji, tych paliwowych oczywiście, żeby atakowała sobie inne cele, ale nie paliwowych. A jakoś pomija temat tego, że Houthi atakują rurociąg w Arabii Saudyjskiej, zatkanej cieśniny Ormus właśnie w wyniku działań Stanów Zjednoczonych. To czyja to wina w takim razie?
2: Wina jest złożona i tu rzeczywiście pan redaktor chyba dotknął dwóch podstawowych elementów. Pierwszy to jest oczywiście wojna, którą Izrael i Stany Zjednoczone rozpoczęły z Iranem na początku tego roku i ograniczenie dostaw, czy to poprzez cieśninę Ormuz, czy można powiedzieć w ogóle przez Zatokę Perską. W tej chwili mamy eskalację tego konfliktu i tak jak pan redaktor wspomniał, Houthi w Jemenie przyjmują kolejne tereny, kolejne porty i już w tej chwili mogą ostrzeliwać zwykłą artylerią naziemną, niekoniecznie artylerią rakietową, tankowce płyną wzdłuż wybrzeża Jemenu.
1: Czyli jednak Stany Zjednoczone mają na to wpływ. To nie jest tak, że prezydent Zełański powoduje światowy kryzys cen paliw na rynku ropy.
2: Ja powiem więcej. Im wyższa cena paliw, tym bardziej korzystna dla amerykańskiej gospodarki, ponieważ znacząco część producentów ropy naftowej, zwłaszcza z łupków, ma taką, można powiedzieć, niewidzialną granicę opłacalności. Ona wynosi około $80 za baryłkę. A jeśli cena ropy jest wyższa niż $80...
1: No to teraz to wyższa nawet niż $100 jest za baryłkę. To tak, wszyscy czują to na stacjach dzisiaj rano.
2: Ale pamiętajmy, że na początku tego roku cena ropy naftowej, nawet tuż po rozpoczęciu tego konfliktu, była rzędu $60-70. Potem ona wystrzeliła powyżej 80, a 100 przekroczyła raptem kilkanaście dni temu. I też można powiedzieć, drugi element problemu to jest taki, że brakuje na rynkach światowych już gotowych produktów naftowych, czyli różnego rodzaju benzyn, bo nie tylko te 95 i 98, które są dostępne na rynku europejskim, są benzynami na świecie. Stany Zjednoczone są o wiele niższe stanowo paliwa na rynku, czy po prostu deficyt oleju napędowego, który jest wykorzystywany przez sprzęt budowlany i w ogóle przez ciężki sprzęt jezdny. Tych paliw po prostu brakuje, a niewątpliwie pomimo sankcji i embarga państwa Europy Zachodniej z włączeniem Polski kupowały za pośrednictwem państw trzecich gotowe produkty naftowe od Federacji Rosyjskiej.
1: Teraz tych paliw nie ma. Stany na tym korzystają. Szanowni Państwo, czyli chciałbym powiedzieć, zapnijmy pasa, ale to wiem, że to w ogóle nie pomaga. Nie wiem, jeszcze pogoda jest całkiem niezła, więc może warto przemyśleć rower, bo wszystko wskazuje na to, że się szybko ta sytuacja nie skończy. Poseł z Sieradza, Tomasz Rzymkowski, jest moim i Państwa gościem. Wspomnieliśmy o atakach rakietowych, no to porozmawiajmy o tych atakach, bo to, przed czym przestrzegała prasa, ale także zachodni wywiad i rząd, także staje się najwyraźniej faktem. W weekend mieliśmy duży atak przy granicy z Polską, znaczy może nie duży, ale głośny atak. Tam w pociąg uderzyła rakieta. Wczoraj dron wyciągnięty z Bałtyku. Dzisiaj kolejne ataki i kolejne alerty także dla mieszkańców wschodnich województw. Panie pośle, czy jesteśmy odporni, czy jesteśmy na to przygotowani? Bo przez ostatnie dni słyszę tylko, że ludzie są przerażeni. Tak jakby wcześniej nikt nie mówił o tym, że mogą takie sytuacje się zdarzać i od kilku lat za wschodnią granicą nie trwała wojna.
2: Znaczy, na pewno moim celem nie jest straszyć Polaków stanem naszego państwa. Ja bym sobie bardzo życzył, aby osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo zbiorowe Polaków, zwłaszcza za obronę cywilną, zwłaszcza za systemy szybkiego reagowania i informowania Polaków o zagrożeniu, ponieważ polską przestrzeń powietrzną wtargnęły czy to rakiety, czy to drony ze strony Federacji Rosyjskiej, czy ze strony Ukrainy. Pamiętajmy, że to jest konflikt zbrojny i tutaj możemy mieć do czynienia i z celowym, i też kompletnie niezawinionym, tak bym powiedział, umyślnie działaniem, bo to jest tylko i wyłącznie sprzęt wojskowy, który można po prostu wymknąć się spod kontroli, znaleźć się na terytorium Polski, o czym chociażby świadczyła rakieta, która pierwsza spadła na terytorium Polski,
1: No
2: bo
1: tak,
2: była to nie rosyjska,
1: panie pośle, pan.
2: ukraińska rakieta.
1: No tak, ale panie pośle, pan myśli, że rzeczywiście to jest przypadek, że znajdujemy drona, że atak jest blisko granicy z Polską? Powiem
2: Nie,
1: szczerze, że.
2: absolutnie, absolutnie nie. Tutaj tego absolutnie nie chcę bagatelizować. Ja uważam, że w tej chwili wchodzimy w taki tunel związany z negocjacjami pomiędzy Ukrainą a Rosją, a której można powiedzieć organizatorem są Stany Zjednoczone. I spodziewałbym się w najbliższych dniach czy tygodniach eskalacji tego konfliktu i też można powiedzieć takiej presji ze strony Federacji Rosyjskiej na państwa, które wspierały Ukrainę, aby też zaczęły naciskać na Ukrainę, aby szybciej dojść do porozumienia pokojowego, które niestety dla Ukrainy z pewnością będzie się wiązało ze strony czy to Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza ze strony Federacji Rosyjskiej z jakimiś ustępstwami terytorialnymi na rzecz właśnie agresora. I moim zdaniem Federacja Rosyjska będzie w tym najbliższym czasie próbować opinię publiczną państw sojuszniczych i tych, które mają tutaj strategiczne znaczenie dla dalszego wspierania Ukrainy w tym wysiłku zbrojnym,
1: Panie pośle,
2: wywierać opinię
1: a czy
2: publiczną.
1: jest się czym przejmować w województwie łódzkim? Bo tak, żyjemy w centralnej Polsce, pewnie mamy wrażenie, że do granicy wschodniej jest daleko. Tymczasem wczoraj już informowaliśmy, że niemiecka prasa ujawniła, że osoby odpowiedzialne za atak na lotnisku w Lipsku mogły też stać za podpaleniem jednego z marketów przy ulicy Pabianickiej w Łodzi 2 lata temu. Zresztą w Radiu Łódź o tym pożarze informowaliśmy. Prawie dokładnie rok temu w województwie łódzkim spadł przecież rosyjski dron, i to wiadomo, że rosyjski dron, i też nie sądzę, żeby to był przypadek i żeby cokolwiek komuś się wymknęło spod kontroli. Czy czasem nie powinniśmy przestawić tego myślenia, że jesteśmy bezpieczni i daleko od granicy?
2: Oczywiście, że powinniśmy przestawić ten tryb myślenia. To jest nie tylko i wyłącznie kwestia związana z zagrożeniem powietrznym ze strony rakiet czy dronów, które mogą w każdej chwili wtargnąć nad ziemię łódzką, nad województwo łódzkie, nad centralną Polskę, ale również ze strony rosyjskich dywersantów, niekoniecznie legitymujących się narodowością rosyjską czy paszportem rosyjskim. Wiemy o tym, że tego typu próby werbunku, czy nawet wykorzystywanie terenu województwa łódzkiego, co znajduje się w jawnych raportach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, znajdowały się chociażby w pobliżu skrzyżowania dwóch największych autostrad w Polsce, czyli autostrada A1 i A2, gdzie mieściło się, można powiedzieć, taki punkt przerzutowy materiałów wybuchowych dla właśnie rosyjskich dywersantów, którzy legitymowali się zupełnie innymi paszportami ze wschodu.
1: Poseł Sieradza, były wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski jest moim i państwa gościem. To na koniec jeszcze, panie pośle, zapytam, bo wrzawa się podniosła, związana z dietą planetarną w szkołach. Opozycja grzmi, że to jest wprowadzanie ideologii do szkół. To korzystając z okazji, że mamy byłego wiceministra edukacji, pana zdaniem więcej owoców, warzyw, nasion strączkowych, mniej mięsa oraz żywności przetworzonej, to jest sprawa ideologiczna i kontrowersyjna?
2: Pewnością, to znaczy ja tutaj chciałem się wypowiedzieć nie jako były wiceminister edukacji i nauki, czy jako polityk opozycji wobec obecnego rządu i też bym powiedział nieskrywany krytyk obecnego kierownictwa resortu, ale przede wszystkim jako ojciec trójki dzieci, którzy wchodzą do szkoły. To znaczy wprowadzenie tego typu diety mniej więcej spowoduje, że na przykład moje nie jedzące dzieci specjalnie właśnie takich frykasów, które dla tych, którzy to wprowadzili, wydają się atrakcyjne, spowoduje mniej więcej, że dzieci będą głodne.
1: No, panie
2: To
1: pośle, ale
2: znaczy, mam
1: naprawdę
2: ten sam ból jak większość rodziców,
1: dzieci,
2: którzy
1: no tak, ale dzieci na.
2: zostaw ziemniaczki, zostaw fasolkę, zjedz chociaż to mięsko.
1: No tak, ale
2: Nie można
1: smażone
2: powiedzieć,
1: mięso,
2: czy pora od czasów naszych
1: mięso
2: babci.
1: codziennie to rzeczywiście jest aż tak kontrowersyjna, bo to nie jest jakaś nowość. Ja pamiętam, że lekarze wielokrotnie mówili, że dzieci spożywają za dużo przetworzonej żywności. Polskie dzieci według różnych badań są jednymi z najszybciej tyjących dzieci w Europie i być może więcej warzyw. Ja również, jak chodziłem do podstawówki, to wszyscy pani od biologii, ale także moja mama mówiła, żebyśmy jedli więcej warzyw. Teraz, kiedy się wprowadza tych więcej warzyw, to okazuje się, że to jest kwestia ideologiczna. Nie przesadzamy trochę? Czy teraz wszystko stanie się kwestią ideologiczną? O, albo na przykład więcej ryb jest także teraz w szkołach.
2: Znaczy i ryby, i warzywa są jak najbardziej w porządku. Tu problemem są przede wszystkim te dania na bazie roślin strączkowych, które akurat w przypadku dzieci mogą być naprawdę rzadko ruszane przez nie, bo dzieci specjalnie nie lubią. Mówię to z mojej perspektywy, moich dzieci. Natomiast no, ja uważam, że nie ma nic złego i to chyba też każdy dietetyk powie, nie tylko w smażonym, czy w smażonym mięsu jak najbardziej tak, ale przecież mięso można podawać w różny inny sposób. To znaczy jednak te wartości odżywcze, które zawiera mięso, zwłaszcza u dzieci, które potrzebują wielu składników mineralnych, no jest jednak...
1: No tak, ale ta dieta absolutnie nie wyklucza... Ale ta dieta absolutnie nie wyklucza, panie pośle, w żaden sposób mięsa. Przecież to mięso ma być tylko ograniczone, redukuje, a nie redukuje tak.
2: Właśnie,
1: no a nie spożywamy czasem za dużo mięsa?
2: Zależy w jakiej formie. Jeśli gotowanej na parze, jak najbardziej nie. Tutaj chyba każdy dietetyk powie, że też wszystko zależy od gatunku mięsa, bo jeśli to będzie drób czy wołowina, to tutaj chyba dietetycy nie mają problemu, jedynie no, wieprzowina, to co spożyło Imperium Rzymskie, jest problemem z racji na ten tłuszcz, który nawet niewidoczny dla ludzkiego oka no, znajduje się w tym gatunku konkretnie mięsa.
1: Ja w dietetyka nie będę się bawił, nie będę udawał, że...
2: Ja też nie, natomiast problem pragmatyczny, moim zdaniem, i to te sygnały już do mnie docierają i na miejscu u mnie w rodzinie Kutnie, ale też i z różnych rejonów Polski, że rodzice i dzieci masowo rezygnują z posiłku w szkole i moim zdaniem nastąpi wylanie dziecka z kąpielą, to znaczy wrócimy do głodnych dzieci wracających ze szkoły do domu.
1: Zobaczymy, jak rzeczywiście będzie. Bardzo dziękuję. Musimy tutaj postawić kropkę. Poseł Sieradza, były wiceminister edukacji, Tomasz Rzymkowski, Koło Poselskie Demokracja Bezpośrednia, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję, życzę miłego dnia, jak najmniej tankowania, no i mięsa na obiad w takim razie.
2: Zobaczymy, czy w ogóle zjem obiad.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Dużo pracy w Sejmie się szykuje. Pozdrawiam serdecznie.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

I robisz milion głupich min. Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: To jest powtórka programu.
1: Nawiasem mówiąc.
2: Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha, witamy i kontynuuje pani doktor opowieść o skrótach, kiedy te skróty i w jaki sposób trochę utrudniają nam życie.
3: Tak jest. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak piszemy skróty wyrażeń wielowyrazowych. Bo czasami takie wyrażenia także się w tekstach powtarzają aż do znudzenia, w związku z tym zapisujemy je sobie w postaci właśnie skrótu. I tutaj po pierwsze, inaczej piszemy polskie wyrażenia, skróty polskich wyrażeń wielowyrazowych i inaczej obcych wyrażeń, na przykład zacytowanych z łaciny czy z angielskiego, bo takie najczęściej się u nas zdarzają. A zatem stawiamy jedną kropkę na końcu skrótu. Kiedy skracamy polskie wyrażenie wielowyrazowe, którego drugi lub kolejny wyraz, bo przecież ich może być więcej, zaczyna się od spółgłoski.
2: To tu poproszę koniecznie o przykład.
3: Na przykład ciąg dalszy nastąpi. Skracamy do C, D, N. Drugi i trzeci wyraz tego wyrażenia

0: lat mamy wyrażenie przed naszą erą. I trzeci wyraz zaczyna się od e, czyli od samogłoski. A więc zapisujemy to p.n.e.
1: Ale skomplikowaliśmy, prawda, sobie życie.
0: Albo na przykład pełniący obowiązki, czyli p.o. Drugi wyraz zaczyna się od o, samogłoski, więc piszemy p.o. Między innymi. Drugi wyraz zaczyna się od i, piszemy m.in. Rok ubiegły. r.ub. No to jeszcze przyjrzyjmy się obcym wyrażeniom. Tutaj stawiamy literki po kropki po każdej literce. Na przykład
1: Anno Domini.
0: Anno Domini, tak jest. A kropka, D kropka. Na przykład postmeridiem albo antemeridiem. To teraz jest modne, bo to z angielskiego przejmujemy. A zatem kropeczki stawiamy i po pierwszej, i po drugiej literce. Na przykład zawodnik przegrał przez KO, prawda? Czyli knockout. K.O. kropka, bo to jest także z języka angielskiego. Albo na przykład, proszę Państwa, teraz wchodzimy w wyższe sfery. Jak dostajemy piękne zaproszenie na jakąś imprezę, prawda? Pojawia się tam taki tajemniczy skrót RSVP. Cóż on oznacza? Répondez s'il vous plaît, czyli prosimy o potwierdzenie, że przybędziemy.
1: I wszędzie kropki.
0: I wszędzie tam musimy postawić kropeczki.
1: Doktor Izabela Różycka, Małgorzata Warzecha, dziękujemy.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

Ja jestem wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Wszystkim, czego chcesz. Powiesz tylko słowo i wiesz, że zostawię to, co mam, ale może też i ty.

0: Na zegarze 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Środa, 16 września, w studiu Wiktora Makowska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Zapraszamy na wiadomości.
2: Gigantyczna tarcza gotowa do drążenia tunelu pod Łodzią. Wiosną rozpoczną się prace. Więcej żołnierzy na granicy z Ukrainą to po niedzielnym ataku dronów. Łódź może rozszerzyć nocną prohibicję na wszystkie osiedla. Radni wrócili do tego tematu. Dziś zachmurzenie zmienne, na razie chłodno, ale w ciągu dnia do 26 stopni. Wielka maszyna jest już na swoim miejscu. Chodzi o tarczę, która będzie wiercić tunel dla szybkich pociągów z Retkini w stronę Łodzi Fabrycznej. Zakończyła się dostawa i montaż jej najważniejszych elementów. Tarcza ma prawie 14 metrów średnicy i była wcześniej wykorzystana w Stanach Zjednoczonych do budowy podwodnego tunelu. Jej możliwości są dobrane do rodzaju gruntu, mówi dyrektor projektu Wojciech Nowak.
3: Tarcza ma możliwość drążenia w zmiennych warunkach gruntowych, czyli jest odpowiednia zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia w Łodzi.
2: Równolegle sprawdzany jest stan budynków znajdujących się nad trasą przyszłego tunelu, ale ten dla szybkich pociągów będzie kopany głębiej niż sprawiający kłopoty tunel średnicowy. Prace mają ruszyć się wiosną przyszłego roku. O tej inwestycji, terminach, trudnościach i relokacjach porozmawiamy dziś z gościem Radia Łódź, którym będzie Maciej Dudkiewicz z Centralnego Portu Komunikacyjnego Portu Polska. Michał Dąbrowski zaprasza po 8:00.
1: Więcej na radiołódź.pl.
2: Granice z Ukrainą wzmocnią dodatkowe oddziały polskiego wojska. Wspomóc mają Straż Graniczną po niedzielnym ataku dronów w pobliżu ukraińskiej granicy. Przypomnijmy, 800 metrów od polskiej granicy dron uderzył w stację benzynową. Drugi uderzył 2 km od granicy w lokomotywę pociągu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. A w pobliżu przejścia w Dorohusku jest Paweł Buszko.
4: Na granicę wysłani zostali żołnierze 18 Pułku Saperów. Będą wzmacniać posterunki w pobliżu Ukrainy.
5: Każde ręce do pracy, każdy umundurowany, czy to funkcjonariusz, czy żołnierz, który tutaj pojawi się na granicy naszego państwa, z pewnością pomoże nam tą granicę chronić.
4: Podkreśla major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Mieszkańcy Dorohuska, miejscowości, w której niedzielne wybuchy były słyszane najsilniej, obawiają się, że rosyjskie drony mogą trafić na polską stronę.
6: Szansa zawsze jest, ale lepiej, żeby nie było.
4: Niebezpieczeństwo jest tym większe, że Rosjanie coraz częściej używają dronów odrzutowych, a te coraz trudniej jest strącać ukraińskiej obronie powietrznej. Z Dorohuska, Paweł Buszko, Polskie Radio.
2: Podczas ataku było słychać syreny po obu stronach granicy, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty na telefony komórkowe. Nocna prohibicja może obowiązywać w całej Łodzi. Radni mogą rozszerzyć nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych jeszcze w tym roku. Takie ograniczenie działa już na 7 osiedlach, a niedawno zakończyły się konsultacje w sprawie objęcia nim całego miasta. Temat miał powrócić po wakacjach, a szczegóły zna Michał Dąbrowski.
7: Zakaz sprzedaży alkoholu w nocy na stacjach benzynowych i w sklepach może obowiązywać w całej Łodzi. Nie wiadomo jednak od kiedy, bo pomysł dzieli radnych niezależnie od barw partyjnych. Alkoholowa cisza nocna od niemal roku działa na terenie 7 łódzkich osiedli, a niedawno zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie rozszerzenia tego rozwiązania na całe miasto. Niemal 7 na 10 uczestników opowiedziało się za takim pomysłem.
8: Mieszkańcy tego sobie życzą, także nie widzę przeciwwskazań, żeby nie dotrzymać danego słowa.
7: Mówi radny Marcin Chęcz z Koalicji Obywatelskiej.
8: Wydaje się, że większość radnych jest za.
9: Tej dyskusji nie ma.
7: Komentuje przewodniczący klubu radnych KO Tomasz Kacprzak. Jak nieoficjalnie słyszę, alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi może zostać uchwalona jeszcze w tym roku. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
2: Za alkoholową ciszą nocną w całej Łodzi opowiada się Lewica i część radnych Koalicji Obywatelskiej. Nowe ulice w Łodzi. Na dzisiejszej sesji radni zdecydują o nazwaniu dróg w stolicy regionu. W centrum, narożnik między pasażem Schillera i placem Komuny Paryskiej, ma otrzymać imię wybitnego ekonomisty łodzianina profesora Michała Kaleckiego. W Mileszkach, odnoga jugosławiańskiej przy Popielarni, ma się nazywać Promykowa, a na Olechowie, niedaleko Karola Borowieckiego i Moryca Welta, powstanie ulica Ziemi Obiecanej, mówi radny Tomasz Kacprzak z Koalicji Obywatelskiej.
10: Nazwy dla nowych ulic powinny być przyjazne, ale też powinny oddawać cześć, hołd ważnym osobom dla tego miasta. Dlatego cieszę się, że były rektor Politechniki Łódzkiej, pan profesor Krysiński, będzie też patronem jednej z łódzkich ulic.
2: Profesor Jan Krysiński ma być patronem nowej ulicy między Milionową i Tymienieckiego na tyłach Tkalni Papieskiej. A skrót wiadomości w Radiu Łódź o 6:30.
0: Poranek rześki, ale dzień przyniesie zdecydowaną poprawę. W Łodzi, Piotrkowie, Bełchatowie, Zgierzu, Radomsku i Kutnie teraz około 11 stopni. W Tomaszowie Mazowieckim i Skierniewicach 10, a w Sieradzu 12. Miejscami jest mgliście, więc kierowcy zachowajcie ostrożność. Później zrobi się naprawdę ciepło, maksymalnie 24, a miejscami nawet 26 stopni. Przez większość dnia sporo słońca, choć na zachodzie województwa pod wieczór przybędzie chmur i może przelotnie popadać.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Mamy środę, 16 września, za oknem jeszcze trochę ciemno, bo słońce wzejdzie za kilka minut o 6.12, zajdzie o 18.49, to 259 dzień roku, potrwa 12 godzin i 37 minut, co oznacza, że jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 9 minut. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry Państwu, program realizuje Adam Miksa. W naszym programie dziś sporo ciekawych tematów, m.in. o cenach paliw i drążeniu drugiego tunelu pod Łodzią, szczegóły za chwilę, a tymczasem Don't Stop i Fleetwood Mac.

0: Oj, lubimy takie utwory o poranku, które dają energię na start. Don't Stop, z takim przesłaniem Fleetwood Mac w środę 16 września, już 9 minut po 6.
1: Najlepszy początek dnia.
0: Jeszcze raz dzień dobry. Oj, chłodny poranek, ale po południu na termometrach mamy zobaczyć nawet 24 stopnie, więc mam nadzieję, że to zachęci choć trochę Państwa, żeby wstać z łóżka albo żeby skończyć pracę i wyskoczyć na rower. Dziś to jak najbardziej wskazane, bo to mogą być ostatnie takie ciepłe chwile, a poza tym ceny paliw no, nie zachęcają do podróży samochodem i niestety prognozy nie są zbyt optymistyczne.
2: Zostanie przekroczona ta nowa psychologiczna bariera.
3: No tragedia, no co tam dużo mówić.
4: Aktualnie z wypłaty ubywa mi jakieś 1300 zł.
5: Tutaj wystarczy chcieć.
2: Ten marsz w kierunku 10 zł za litr paliwa może okazać się nieunikniony.
0: Więc kierowcy, weźcie to pod uwagę. Nie żebym zachęcał, ale może trzeba pomyśleć o jakichś zapasach albo przesiąść się na kolej. W Łodzi za kilka lat ma być to jeszcze bardziej opłacalne za sprawą dwóch tuneli, średnicowego i kolei dużych prędkości. Ten pierwszy na razie bez zmian. Inwestycja stoi, ale w przypadku drugiego prace postępują.
6: Dzisiaj zakończyliśmy jeden z ważnych etapów dla naszego projektu. Zakończyliśmy dostawę wszystkich elementów maszyny TBM.
7: Ta zabudowa jest w różnym stanie technicznym, więc przede wszystkim dokonujemy oceny stanu technicznego obiektów, budynków.
0: A to oczywiście po problemach przy drążeniu tunelu średnicowego dla tak zwanego łódzkiego metra. O tej inwestycji, terminach, trudnościach i relokacjach porozmawiamy też po godzinie 8 z gościem Radia Łódź, którym będzie Maciej Dudkiewicz z Centralnego Portu Komunikacyjnego Portu Polska. W naszym programie będzie też dobra informacja, szczególnie dla mieszkańców Widzewa, bo powstaje tu akwapark.
8: Budynek z fazy wznoszenia, kiedy widać rosnącą bryłę budynku, w tej chwili jest w fazie montażu instalacji wewnętrznych, a w najbliższym czasie będzie piękniał.
9: Na pewno będzie dużo chętnych.
10: Bardzo dobrze, bo ja dojeżdżałem tam na fale.
0: A kiedy nie trzeba będzie dojeżdżać z Widzewa na fale, żeby trochę popływać albo odpocząć w saunie? Odpowiedź pojawi się dziś na naszej antenie do godziny 9. Koniecznie bądźcie z nami. 606-787-8787 studio@radiolots.pl. Tak można się z nami skontaktować, do czego serdecznie zachęcam. A już teraz w naszym programie Mela Koteluki. Odprowadź.

0: Union City Blue i Blondie w Radiu Łódź. Już 18 minut po szóstej. Dzień dobry tym, którzy do nas dołączyli przed chwilą i tym, którzy są już nieco dłużej z nami. Mamy środę i jak to się mówi, środa minie, tydzień zginie, więc mam nadzieję, że to będzie taki optymistyczny akcent dla Państwa o poranku. Jest 16 września, imieniny obchodzą dziś Edyta, Kamil, Kornel oraz Franciszek, Wiktor, Jan, Łucja, Eugenia, Cyprian, Ludmiła, Korneliusz i Ariadna. Składamy najlepsze życzenia. Jeśli chodzi o przysłowie na dziś, to jaką pogodę na Nowiu da wrzesień, taka bywa zwykle przez całą jesień i oby te prognozowane na dziś 24, a nawet miejscami 26 stopni się utrzymały przez najbliższe miesiące w takim razie. I jeszcze kalendarz świąt nietypowych, a tam dziś na bogato, między innymi Dzień Bluesa, Dzień Maszynisty i Światowy Dzień Fryzjera. Tak wygląda kartka z kalendarza w środę, 16 września 2026 roku. Mam nadzieję, że to będzie dla Państwa bardzo dobry dzień i że spędzicie go w towarzystwie Radia Łódź, bo jak zwykle tematów do rozmów nie brakuje. O tym, co dziś w programie, już nieco powiedzieliśmy. Do tych materiałów przejdziemy za kilka chwil, a tymczasem Martini Policy, Melinda.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

To nowość od zespołu łódzkiego, zespołu Martini Polis w Radiu Łódź. To jest najlepszy początek dnia i mam nadzieję, że to będzie dla Państwa bardzo dobry dzień. 606-787-878 studio@radiolot.pl. Zachęcam do kontaktu z nami. Może jakaś dobra wiadomość właśnie na początek dnia. Serdecznie zachęcam. Za chwilę na naszej serwis, nasze antenie skrót wiadomości, więc warto nieco podgłościć.

0: Reklama.
1: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
2: Myślisz o przyszłości?
3: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
2: A co Cię do tego przekonało?
3: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
2: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę Twoje?
3: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
2: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
3: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
5: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
6: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
9: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
10: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
9: Tak wcześnie?
10: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
9: I co powiedzieli?
10: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
9: Bezcenne.
10: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
7: Ogłoszenie społeczne.
11: Jest 6:30.

0: Czas na skrót wiadomości. Wiktoria Makowska.
1: Wielka maszyna jest już na swoim miejscu. Chodzi o tarczę, która będzie wiercić tunel dla szybkich pociągów z Rytkini w stronę Łodzi Fabrycznej. Zakończyła się dostawa i montaż jej najważniejszych elementów. Tarcza ma prawie 14 metrów średnicy i była wcześniej wykorzystana w Stanach Zjednoczonych do budowy podwodnego tunelu. Jej możliwości są dobrane do rodzaju gruntu. Równolegle sprawdzany jest stan budynków znajdujących się nad trasą przyszłego tunelu, ale ten dla szybkich pociągów będzie kopany głębiej niż sprawiający kłopoty tunel średnicy. Prace mają ruszyć wiosną przyszłego roku. Tak drogo na stacjach benzynowych jeszcze nie było. Wysokie ceny paliw spowodowane kryzysem na Bliskim Wschodzie uderzają w kierowców, ale też przedsiębiorców. Większość firm transportowych działa dzięki oszczędnościom z poprzednich lat. Przewoźnicy proponują objęcie ich systemem dopłat do paliwa, analogicznego do tego, z jakiego korzystają rolnicy. Na coraz droższe tankowanie narzekają też kierowcy osobówek. Rząd liczy, że ceny spadną po przyjęciu nowej wersji ustawy opodatkowującej nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Musi ją podpisać prezydent. Alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi może być uchwalona do końca roku. Radni są podzieleni, ale może się znaleźć większość dla tego rozwiązania. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje od niemal roku na 7 łódzkich osiedlach, a niedawno zakończyły się konsultacje dotyczące rozszerzenia przepisów na całe miasto. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się niemal 7 na 10 uczestników. Zwolennicy projektu liczą, że uda się go przyjąć do końca roku. Jeżę częstymi gośćmi na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego. Mieszkańcy Piotrkowa i okolic coraz częściej zabierają znalezione jeże do ośrodka dla dzikich zwierząt w kole, mimo że wiele z nich nie potrzebuje pomocy. Zdrowy, sprawnie poruszający się jeż powinien pozostać w swoim naturalnym środowisku, przypominają leśnicy. Sam fakt, że zwierzę znajduje się poza kryjówką, nie oznacza jeszcze, że potrzebuje pomocy. Do ośrodka w kole codziennie trafia około 10 jeży. Leśnicy przypominają, że należy przewozić przede wszystkim zwierzęta ranne lub chore. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7.
0: Robi się coraz cieplej w Łódzkiem, jest już około 12-13 stopni, miejscami jeszcze mgliście, ale później będzie sporo słońca i zrobi się naprawdę ciepło. Termometry pokażą dziś maksymalnie od 24 do 26 stopni nawet. Dopiero pod wieczór na zachodzie województwa przybędzie chmur i może pojawić się przelotny deszcz.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Ale zanim pojawi się ten deszcz, to może warto wybrać się na rower albo pospacerować, no bo jednak te 24 czy nawet 26 stopni bardzo do tego zachęca. Serdecznie witamy tych, którzy do nas dołączyli. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Zostańcie z nami. Najlepszy początek dnia w Radiu Łódź do godziny 9.

0: To Empire of the Sun w Radiu Łódź. Za 23 minuty będzie godzina 7, a ja mam dzisiaj dla Państwa małe wyzwanie i całkiem konkretną nagrodę. Wyobraźcie sobie safe, a w nim sztabkę złota. Żeby go otworzyć, potrzebujecie 5-cyfrowego kodu i jedyne, co trzeba robić, no to słuchać Radia Łódź bardzo uważnie i zapisać 5 cyfr, które podamy dziś na naszej antenie. Właśnie dzisiaj po 7 podamy pierwszą. Zapiszcie ją i słuchajcie dalej, bo kolejne cyfry będziemy odkrywać w ciągu dnia do godziny 16. Możecie to zrobić tak jak pani Aleksandra, która w poniedziałek sztabkę złota wygrała. Zdradziła na antenie bardzo prosty przepis.
1: Posłuchanie Radia Łódź przede wszystkim od samego rana, bo mam na radio budziku ustawione i no państwa głosy od rana po prostu wprawiają w dobry nastrój.
0: Bardzo nas cieszy taka opinia. Mamy nadzieję, że podzielacie ją państwo i że nasze głosy wprawiają państwa w dobry nastrój o poranku. Miejmy nadzieję, że dziś również komuś uda się zebrać te 5 cyfr. Właśnie dzisiaj po 7 podamy pierwszą. Wystarczy ją zapisać, słuchać uważnie kolejnych programów, zebrać cały taki 5-cyfrowy kod, później wysłać go do nas, no i zawalczyć o małą sztabkę złota. Tak więc po 7 pierwsza cyfra. Bądźcie czujni, bo może właśnie od niej zacznie się dziś wasza droga do złota. A tymczasem na naszej antenie Dawid Podsiadło i Wirus.

0: To Dawid Podsiadło w Radiu Łódź, a ja mam dla Państwa pewną informację, bo strażnicy miejscy i gminni zyskali wczoraj nowe uprawnienia. Mogą teraz wystawić mandat na przykład za przejazd rowerem czy hulajnogą przez przejazd kolejowy, pomimo opuszczonych rogatek, fotografowanie obiektów objętych zakazem czy sprzedaż małoletnim napojów energetycznych. Rozszerzenie naszych uprawnień to odpowiedź na zmieniające się czasy, mówi rzecznik Straży Miejskiej w Lublinie Robert Gogola.
1: Chociażby weźmy pod uwagę standardy ochrony małoletnich. Kolejna rzecz, no to jest też sprzedaż energetykiem. Kiedyś tego problemu nie było albo był w mniejszym stopniu. Teraz ten problem się rozszerzył, a co za tym idzie, jest potrzeba, żeby podjąć również interwencję ze strony strażników. Przejazdy kolejowe, czyli to ogromne zagrożenie i te ostatnie wypadki pokazują, że jest potrzeba zaostrzenia przepisów i wyposażenia dodatkowych formacji w uprawnienia dotyczące wyciągania konsekwencji od sprawców.
0: Dodatkowo Straż Miejska od wczoraj może też sprawdzać, czy zwierzę ma obowiązkowe szczepienie przeciwko wściekliźnie. Ta zmiana ma pomóc temu, żeby właśnie coraz więcej służb mogło kontrolować no właśnie te niektóre wykroczenia, takie jak szczepienia, czy właśnie przejazdy kolejowe pomimo zamkniętych rogatek. Takie zmiany obowiązują już od wczoraj.

Arcade Fire w Radiu Łódź, za 12 minut będzie siódma. Czy zastanawiają się Państwo czasem, jak Łódź wyglądała kiedyś? Jeśli tak, to zapraszam na naszego radiowego Facebooka, gdzie codziennie rano mamy dla Państwa pewne wspomnienie. Dziś ulica Wojska Polskiego. Sprawdźcie to koniecznie i zaobserwujcie nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Można też zajrzeć na naszego LinkedIna. A już teraz zespół The Creeps.

To jest poranna audycja w radiu Łódź. Zakaz sprzedaży alkoholu między 22 a 6 rano w całej Łodzi to możliwe. Kiedy taka alkoholowa cisza nocna miałaby zacząć obowiązywać? O tym za chwilę w wiadomościach. Sprawdzimy też, co dzieje się na drogach. A już teraz na naszej antenie zespół Mysłowic.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłosi radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
11: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
12: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
11: Czy to konieczne?
12: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
13: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
14: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
15: A w Brikomanie sprawdzałeś?
14: No nie, ale...
15: Ale co?
14: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
15: A to zobacz ten.
14: No rzeczywiście.
16: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
17: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci.
18: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
17: La Mia Sofa na każdy dzień.
19: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
20: Minutę przed siódmą sprawdzamy, co dzieje się na drogach w Łódzkiem, a robi to dla nas Sebastian Dziuda. Dzień dobry.
21: Dzień dobry.
20: Jak wygląda sytuacja?
21: No, w Łodzi już można odczuć pierwsze poranne utrudnienia, jak choćby na Pabianickiej. Zator tworzy się już na światłach na przecięciu z 3 maja i ciągnie się do wiaduktu przy Jana Pawła. No, w tej okolicy zapełnia się też na Rokiciu. Nogę z gazu warto zdjąć przy skrzyżowaniu Obywatelskiej z Jana Pawła. Nie ominą kierowców korki na Alei Włókniarzy. Zator ciągnie się zwłaszcza na wysokości dworca Łódź-Kaliska w kierunku południa. I jeszcze informacja dla podróżujących S14 w pobliżu węzła Stryków. Już tworzą się poranne utrudnienia w okolicy Ronda przed zjazdem na Krajową 71 i zapewne z minuty na minutę będą się zwiększać. Lepiej uzbroić się w cierpliwość. A kolejne informacje z dróg za pół godziny.
20: Jest siódma. A skoro siódma, to w Radiu Łódź czas na wiadomości, które przygotowała Wiktoria Makowska.
22: Rząd chce zwiększyć bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, nawet 3 lata bez prawa jazdy dla sprawcy wypadku. Łódź może wprowadzić nocną prohibicję w całym mieście, sprawę komentują radni. Pociągi wracają do Poddębic, znamy szczegóły.

0: Były. Dziś zachmurzenie zmienne, na razie chłodno, ale w ciągu dnia do 26 stopni. Surowsze kary za złamanie przepisów na przejazdach kolejowych. Do Sejmu wkrótce trafi rządowy projekt ustawy. W ubiegłym tygodniu kierowca ciężarówki w Sokolnikach Suchych wjechał na tory mimo czerwonego światła i zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem. Zginęła pasażerka pociągu, a 10 innych osób trafiło do szpitala. A co konkretnie zmieni się w przepisach? Szczegóły z nami Michał Makowski.
1: Kierowca straci prawo jazdy na 3 miesiące, jeśli wjedzie na przejazd przy czerwonym świetle albo przy opuszczających się rogatkach. To samo spotka kierowcę próbującego ominąć zaporę, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Ewidentne łamanie przepisów, które wynika z nieodpowiedzialnego postępowania, czyli chęci przyspieszenia dojazdu w jakieś miejsce.
1: Jednak problem wypadków na przejazdach jest dużo głębszy i sięga kwestii edukacji kierowców, dodaje Maria Dąbrowska-Lorenc, kierowniczka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
3: Same kary problemu nie rozwiążą. Ważniejsze od ich wysokości jest to, żeby kierowca miał świadomość, że ryzykuje życie dla kilkudziesięciu sekund.
1: Egzekwowanie kar za wykroczenia na przejazdach będzie możliwe, gdy kolejowe kamery monitoringu zostaną włączone do systemu CANART nadzorowanego przez Inspekcję Transportu Drogowego. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Nowelizacja przepisów zakłada również co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym. Alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi może być uchwalona do końca roku. Radni są podzieleni, ale może się znaleźć większość dla tego rozwiązania. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje od niemal roku na 7 łódzkich osiedlach, a niedawno zakończyły się konsultacje dotyczące rozszerzenia przepisów na całe miasto. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się niemal 7 na 10 uczestników. Za wprowadzeniem alkoholowej ciszy nocnej opowiada się łódzka lewica, o czym mówi Radio Łódź jej przewodniczący Krzysztof Makowski.
4: Jesteśmy zwolennikiem, żeby to zrobić jak najszybciej, natomiast aby to wprowadzić, potrzebna jest większość. Czekamy na decyzję finalną. Mam nadzieję, że do końca roku uda się to wprowadzić, a jak nie, no to na początku przyszłego.
5: A koledzy z koalicji co mówią?
4: To trzeba się spytać kolegów z koalicji.
6: Ja jeszcze czekam, już niewiele, kilka dni do końca kalendarzowego lata, bo chciałbym zobaczyć, porównać liczbę interwencji Policji, Straży Miejskiej i innych służb na tych terenach, które objęliśmy wcześniej prohibicją.
0: Komentuje radny Marcin Masłowski z Koalicji Obywatelskiej. W konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia alkoholowej ciszy nocnej w całej Łodzi wzięło udział około 3000 osób. Wielka maszyna jest już na swoim miejscu. Chodzi o tarczę, która będzie wiercić tunel dla szybkich pociągów z Retkini w stronę Łodzi Fabrycznej. Zakończyła się dostawa i montaż jej najważniejszych elementów. Tarcza ma prawie 14 metrów średnicy i była wcześniej wykorzystana w Stanach Zjednoczonych do budowy tunelu podwodnego. Jej możliwości są dobrane do rodzaju gruntu. Równolegle sprawdzany jest stan budynków znajdujących się nad trasą przyszłego tunelu, ale ten dla szybkich pociągów będzie kopany głębiej niż sprawiający kłopoty tunel średnicowy. Prace mają ruszyć wiosną przyszłego roku. Między innymi o tym porozmawiamy dzisiaj z gościem Radia Łódź, którym będzie Maciej Dudkiewicz z Centralnego Portu Komunikacyjnego Portu Polska. Michał Dąbrowski zaprasza po 8:00.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Pociągi wracają na tę trasę po 17 latach. Mowa o linii Poddębice Łódź. Składy zatrzymają się po drodze w Zduńskiej Woli, Łasku i Pabianicach. Regularnego połączenia kolejowego mieszkańcom brakowało od 17 lat.
8: Takiego regularnego połączenia to raczej nie ma.
9: Nigdy tak jakoś nie było słychać, żeby ktoś tutaj pociągiem dojeżdżał do Poddębic, tak?
10: Na razie nie znamy szczegółowego rozkładu jazdy. Jego szkic pojawił się w portalu pasażera, który prowadzi zarządca infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe. Natomiast spółka póki co nie przedstawiła tego rozkładu oficjalnie.
0: Mówi Kasper Fischer z rynku kolejowego. W systemie portal pasażera pojawiły się godziny planowanych odjazdów. Na razie nieoficjalnie ruszą 13 grudnia. A o 7:30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
11: A już teraz zapraszamy na wiadomości sportowe w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Łódzkie nie ma już zespołu, który grać będzie w tym roku w rozgrywkach o piłkarski Puchar Polski. Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału tych rozgrywek, a w zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowa drużyna pokonała w Łodzi występujące dwie klasy niżej rezerwy Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy odbędzie się 17 września. Górnik Zabrze wygrał w Kielcach z Koroną 2-0 w zaległym meczu piłkarskiej Ekstraklasy i umocnił się na prowadzeniu w tabeli. Na dnie pozostał natomiast Raków Częstochowa, który wcześniej po emocjonującej końcówce spotkania przegrał na własnym boisku z Zagłębiem Lubin 2-3. Aleksander Bobek, były bramkarz UKS-u, został piłkarzem Krakowi, poinformował klub spod Wawelu występujący w Ekstraklasie. 22-letni bramkarz, który przez całą swoją karierę był związany z łódzkim klubem sportowym, podpisał 3-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 2 sezony. A nasi siatkarze wygrali z Ukrainą 3-0 w swoim czwartym meczu grupy B w Mistrzostwach Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, w środę na zakończenie zmagań w grupie zmierzą się z Bułgarią. Nairobi będzie w 2029 roku pierwszym afrykańskim gospodarzem lekkoatletycznych Mistrzostw Świata, zdecydowała Międzynarodowa Federacja. Stolica Kenii rywalizowała o organizację imprezy z Londynem, Rzymem i Monachium, które imprezę zorganizuje w 2031 roku. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9:00.
11: Jeśli chodzi o to, co słychać w pogodzie, to na razie rzeźko, bo mamy około 12-13 stopni, ale za to piękne, bezchmurne niebo i dużo słońca. I to będzie naprawdę ciepły dzień. Temperatura będzie szybko rosła, po południu termometry pokażą około 24, a miejscami nawet 26 stopni. Wiatr słaby, więc zapowiada się bardzo przyjemny dzień. Korzystajcie ze słońca, bo to może być ostatni taki ciepły akcent. Od jutra przyjdzie ochłodzenie i niestety pojawi się deszcz.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Już 6 minut po 7, Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Mamy środę, 16 września. Słońce wzeszło o 6:12 i zostanie z nami do 18:49. To 259 dzień roku. To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Za kilka minut powiemy o cenach paliw, które niestety rosną i końca nie widać. Zdradzimy też pierwszą cyfrę kodu do sejfu. Przypomnę, można wygrać dziś małą sztabkę złota na naszej antenie. Zostańcie z Radiem Łódź.

0: I takie optymistyczne zakończenie. Hunting High and Love w Radiu Łódź. Niestety nie mam dobrych informacji, jeśli chodzi o ceny paliw, bo ceny szybują. Benzyna 95 zbliża się już do granicy 8 zł za litr, a olej napędowy do 9 zł. Eksperci nie spodziewają się na razie obniżek, a wręcz przeciwnie. Sprawie przygląda się Miłosz Warszawski.
1: Jak przekazała Radiu Łódź analityk rynku paliw Urszula Cieślak, sytuacja jest mocno niestabilna.
2: W związku z doniesieniami z Bliskiego Wschodu o zamknięciu ropociągu w Arabii Saudyjskiej, którym była transportowana ropa naftowa do portu w Yanbu, a stąd trafiała na rynki międzynarodowe, ponownie wzrosło ryzyko, jeśli chodzi o wystarczającą podaż ropy i paliw gotowych w kolejnych tygodniach. Ceny ropy naftowej rosły wczoraj do poziomu 110 dolarów za baryłkę. Później mieliśmy korektę w dół. Te ceny wyhamowały w rejonie dzisiaj 107-108 dolarów. Diesel, którego potrzebujemy z dostaw spoza kraju, niestety jest wyceniany na rekordowo wysokich poziomach, stąd też rosnące hurtowe ceny paliw.
1: Kierowcy są załamani cenami na stacjach benzynowych.
3: No tragedia, no tragedia, no będzie gorzej. Do 10 zł dojdziemy. My do pracy dojeżdżamy do Warszawy, robimy 360 km dziennie, no i tego paliwa idzie. Będzie drożej, będzie jeszcze drożej.
4: Te programy, które wprowadzają o obniżce VAT-u, to też nie sprzyja nam jako przedsiębiorcom. Myślę, że to jest bardziej korzystne dla prywatnych osób, które tankują sobie samochody. Dopóki Donald Trump nie ogarnie się troszeczkę ze swoimi działaniami, to na pewno nie będzie lepiej. Jest jakiś tam pułap tego zaciskania zębów. Jeżeli jest to jeszcze, tak jak mówiłem, korzystne dla nas przedsiębiorców, to okej, ale jeśli przestanie się to opłacać, to niestety, ale wpadniemy.
5: No niestety boli ta cena. Ja do pracy dojeżdżam codziennie około 50 km. Aktualnie z wypłaty ubywa mi jakieś 1300 zł. No przykro się na to patrzy, no cóż poradzimy. Trzeba jeździć, żeby żyć, nie? Myślę, że premier nam załatwi paliwo po złotówce za 100 ml. Mam nadzieję, że nie doczekamy tego czasu i aby tak nie było.
1: Niestety ceny paliw będą jeszcze wyższe.
2: Kiedy na rynek detaliczny trafią drogie dostawy paliw, niestety musimy liczyć się z tym, że po pierwsze zostanie przekroczona ta nowa psychologiczna bariera dla benzyny oleju napędowego 8 i 9 zł na litr. W tym momencie trudno oszacować, czy przebijemy tę barierę o 10 czy o 50 groszy, bo tu będzie wszystko zależało od rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie.
1: Potrzebne są działania rządu, podkreśla poranny gość Radia Łódź Tomasz Rzymkowski. Sieradzki poseł i były wiceminister edukacji.
6: Tutaj umiejętna polityka ministra skarbu i premiera i wpływ na zarząd Orlenu mógłby spowodować wprowadzenie jakiegoś programu. Tutaj wystarczy chcieć.
1: Jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie nie ulegnie poprawie, może być jeszcze gorzej.
2: Kolejne rekordy, jeśli chodzi o ceny na rynku europejskim, w konsekwencji na rynku krajowym, będą niestety możliwe. A więc ten marsz w kierunku 10 zł za litr paliwa może okazać się nieunikniony.
0: Oj, najbliższe dni raczej nie przyniosą więc ulgi kierowcom. Eksperci podejrzewają, że rząd wznowi program CPN. Wczoraj premier Donald Tusk zaapelował do prezydenta o podpisanie ustawy w sprawie podatku od zysku firm paliwowych. I jeśli do tego dojdzie, to rząd ma wprowadzić kolejny wariant CPN. Poczekamy, zobaczymy, a na razie trzeba coraz głębiej sięgać do portfeli.

0: To zespół Various Monks i Tokio na naszej antenie. Już 17 minut po 7, więc czas, aby zacząć dzisiejszą walkę o sztabkę złota od firmy Tavex.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Uwaga, uwaga, podaję pierwszą cyfrę do pięciocyfrowego kodu. Uwaga, uwaga, będzie to cyfra 1, więc jeszcze raz powtórzę, cyfra numer 1. To jest pierwsza cyfra pięciocyfrowego kodu, który dziś trzeba zebrać. Jeszcze raz powiem, numer 1.
1: Sponsorem konkursu był Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Mam nadzieję, że zapisali Państwo ją i zbierzecie kolejne cztery cyfry przez cały dzień, dlatego warto słuchać Radia Łódź, bo do wygrania właśnie taka sztabka złota. Szczegóły tego konkursu można znaleźć na radiolots.pl. Trzymam kciuki i życzę powodzenia.

0: autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Radio Nocą.
3: Parzęczew, małe miasteczko pod Łodzią z 1000 mieszkańców, przeżywa wielkie przeobrażenie, transformując wszystko w tryby gospodarki obiegu zamkniętego. Tu także organizowane są ogólnopolskie debaty, festiwale cyrkularności, konkursy na gminę cyrkularną. O Parzęczewie, polskiej stolicy cyrkularności, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z burmistrzem Ryszardem Nowakowskim i dr Aleksandrą Ścibich-Kopiec, prezeską Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji. Zapraszam Państwa do naszej rozmowy w czwartek, 17 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa pytań czy komentarzy na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
5: Co?
4: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
5: Dziewczyno.
4: Co?
5: To jest fake.
6: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
9: Myślisz o przyszłości?
10: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
9: A co cię do tego przekonało?
10: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
9: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
10: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
9: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
10: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
11: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
12: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaaauto.pl.
13: Lamia Sofa, każdy dzień zrobi Ci
14: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
13: Lamia Sofa, na każdy dzień.
15: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
5: studiu ponownie Sebastian Dziuda, który powie Państwu, co dzieje się na drogach.
16: A wodzi coraz gęściej, także na niektórych osiedlach. Na Olechowie ruch zwiększa się u zbiegu Hetmański z Zakładową. Podobnie jest na Redkini, gdzie wydłuża się dojazd ulicą Armii Krajowej do Alei Wyszyńskiego. Ogólnie wjazd na Redkinie może zająć więcej czasu, zwłaszcza jeśli pojedziemy Obywatelską, bo spory zator tworzy się tuż przed przecięciem z Maratońską. Utrudnienia napotkamy również tuż pod Kutnem. Ruch blokuje się tam na Krajowej 60, a najbardziej korkuje się w okolicach miejscowości Leszczynek i Boża Wola. A za pół godziny ponownie zajrzymy na drogi.
5: W Radiu 7.30. I czas na skrót wiadomości. Wiktoria Makowska.
17: Granice z Ukrainą wzmocnią dodatkowe oddziały wojska. Wspomóc mają Straż Graniczną po niedzielnym ataku dronów w pobliżu ukraińskiej granicy. Przypomnijmy, 800 metrów od polskiej granicy dron uderzył w stację benzynową. Drugi uderzył 2 km od granicy w lokomotywę pociągu pasażerskiego z Kijowa do Warszawy. Podczas ataku było słychać syreny po obu stronach granicy, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty na telefony komórkowe. Kolejny alert mieszkańcy Polski dostali dzisiaj. Poderwano też polskie myśliwce. Alkoholowa cisza nocna w całej Łodzi może być uchwalona do końca roku. Radni są podzieleni, ale może znaleźć się większość dla tego rozwiązania. Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych obowiązuje od niemal roku na 7 łódzkich osiedlach, a niedawno zakończyły się konsultacje dotyczące rozszerzenia przepisów na całe miasto. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się niemal 7 na 10 uczestników. W konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia alkoholowej ciszy nocnej w całej Łodzi wzięło udział około 3000 osób. Premier prosi prezydenta o pomoc w ulżeniu kierowcom przy dystrybutorach. Donald Tusk apeluje do Karola Nawrockiego o podpisanie ustawy wprowadzającej podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, bo to może się przełożyć na obniżki na stacjach. Prezydent uchwaloną poprzednią ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków skierował do Trybunału Konstytucyjnego, a na stacjach paliwo z dnia na dzień jest droższe. Eksperci rynku paliw ostrzegają, że to nie koniec podwyżek. Nowe ulice w Łodzi. Na dzisiejszej sesji radni zdecydują o nazwaniu dróg w stolicy regionu. W centrum narożnik między pasażerem Schillera i Placem Komuny Paryskiej ma otrzymać imię wybitnego ekonomisty łodzianina profesora Michała Kaleckiego. W Mileszkach odnoga jugosłowiańskiej przy Popielarni ma się nazywać Promykowa, a na Olechowie niedaleko Karola Borowieckiego i Moryca Welta powstanie ulica Ziemi Obiecanej. Profesor Jan Krysiński ma być patronem nowej ulicy między Milionową i Tymienieckiego na tyłach tkalni papieskiej. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 8.
5: Poranek coraz bardziej słoneczny, choć na razie jest jeszcze chłodno. W Łodzi około 12-13 stopni, w Piotrkowie 11, a w Łowiczu i Sieradzu 12. To jednak dopiero początek, bo temperatura mocno dziś podskoczy i po południu będzie od 24 do 26 stopni. Wieczorem na zachodzie regionu przybędzie chmur i może pojawić się deszcz, ale do tego czasu cieszmy się promieniami słońca. Jeśli wychodzicie zaraz z domu, to na cebulkę radziłbym się ubrać.
18: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Za chwilę powiemy o drążeniu tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią, ale na razie nowość od Zali. Daj mi znak.

0: Za 25 minut będzie 8, skoro ceny paliw tak bardzo podskoczyły, no to może trzeba pomyśleć o przesiadce na rower albo na kolej. I właśnie przy kolei teraz zostaniemy na chwilę, bo w Łodzi rozpoczyna się kolejny etap drążenia drugiego tunelu. Chodzi o tarczę TBM. Zakończyła się dostawa i montaż jej najważniejszych elementów. Maszyna jest ogromna i niedługo zacznie pracę. Mowa o trasie między Łodzią, lotniskiem Port Polska w Baranowie, a Warszawą. Plac budowy Nerdkini odwiedziła Weronika Skibińska.
1: Na Redkini znajduje się komora startowa kolei dużych prędkości. To właśnie tutaj przez ponad rok teren cały czas się zmieniał. Dzisiaj przyszła pora na kolejną fazę inwestycji, mówi Mateusz Kura, projekt menadżer Port Polska.
2: Teren budowy zostaje widoczny z daleka, dźwigi, żurawie, suwnice. A dzisiaj zakończyliśmy jeden z ważnych etapów dla naszego projektu. Zakończyliśmy dostawę wszystkich elementów maszyny TBM, która posłuży do drążenia tego tunelu. W miniony weekend, ostatnia, jak powiedział kolega przede mną, z części tarczy, centralna część tarczy została dostarczona transportem ponadgabarytowym. Zmierzyliśmy się też z kilkoma problemami po drodze związane z tym transportem, natomiast w drodze kołowej ze Szczecina do nas tutaj na budowę w Łodzi ten ostatni element został dostarczony.
1: Dodaje, że prace trwają nie tylko na, ale i pod powierzchnią.
2: Równolegle prowadzimy także, czego teraz Państwo nie widzą, na dnie komory montaż maszyny, która na wiosnę przyszłego roku rozpocznie drążenie z Redkini w stronę dworca Łódź Fabryczna.
1: Tym razem tarcza do drążenia tunelu została specjalnie dobrana pod teren miasta Łodzi, tłumaczy Wojciech Nowak, dyrektor projektu.
3: Sama tarcza jest to tarcza najbardziej zaawansowana technologicznie. To jest tarcza charakteryzująca się możliwością dobierania zmiennej gęstości zawiesiny. To takie bardzo techniczne pojęcie, natomiast tak obrazowo mówiąc, ona ma możliwość drążenia w zmiennych warunkach gruntowych, czyli jest odpowiednia zarówno do gruntów gliniastych, jak i do gruntów piaszczystych, nawodnionych, a zarówno z jednymi i z drugimi mamy do czynienia w Łodzi.
1: Z budową tunelu wiąże się budowa komór szlakowych. Te znajdują się już przy ulicy nad Karolewką i przy Alei Bandurskiego, a niedługo przy ulicy Struga i Żeligowskiego. Są one potrzebne ze względów bezpieczeństwa, tłumaczy Mateusz Kura, projekt menadżer Port Polska.
2: Są to obiekty na trasie naszego tunelu, które będą nam spełniały w pierwszej kolejności funkcję serwisową dla maszyny, czyli to będą tak zwane miejsca postoju maszyny do wszelakich robót serwisowych związanych z oceną też techniczną maszyny, zużyć elementów skrawających, a docelowo będą to miejsca wyjść ewakuacyjnych na powierzchnię po prostu terenu.
1: Łodzianie mogą spodziewać się utrudnień. Tunel będzie drążony w obrębie mieszkalnym. Obecnie trwają analizy stanu budynków, dodaje Wojciech Nowak, dyrektor projektu.
3: Ta zabudowa jest w różnym stanie technicznym, więc przede wszystkim dokonujemy oceny stanu technicznego obiektów, budynków i po tej ocenie będziemy podejmować decyzję o ewentualnej okoliczności wzmocnienia ich przed rozpoczęciem drążenia. Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców na czas drążenia po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. To jest w tej chwili przedmiotem ocen i analiz.
1: Za 2 miesiące tarcza będzie już złożona, a inwestor przewiduje początek drążenia na wiosnę przyszłego roku.
0: A w planach jest, że pierwsze pociągi mają pojechać tunelem kolei dużych prędkości pod Łodzią w 2032 roku, równocześnie z uruchomieniem lotniska Port Polska w Baranowie i całego odcinka kolejowego między Warszawą a Łodzią. No, zobaczymy, czy ta inwestycja, czy ten tunel dotrzyma terminów. Miejmy nadzieję, że tak. Ja czekam na Państwa komentarze w tej sprawie, ale też w sprawie cen paliw. 606-787-878 studio@radiolotz.pl. Tak można się z nami skontaktować, do czego serdecznie zachęcam. A teraz czas na nieco poprokowych brzmień od zespołu Duran Duran i utwór Come Undone.

0: To jest najlepszy początek dnia z Radiem Łódź. Za 15 minut będzie 8. Wracając do tematu drugiego tunelu pod Łodzią, tego dla kolei dużych prędkości, to o tej inwestycji, ale też terminach, trudnościach i relokacjach porozmawiamy z gościem Radia Łódź, którym będzie dziś Maciej Dudkiewicz z Centralnego Portu Komunikacyjnego Portu Polska. Michał Dąbrowski zaprasza na tę rozmowę po 8, więc koniecznie zostańcie przy radioodbiornikach. Najlepszy początek dnia trwa do 9, więc będzie jeszcze czas, żeby powiedzieć m.in. o budowie nowego akwaparku w Łodzi na Widzewie.
1: Budynek z fazy wznoszenia, kiedy widać rosnącą bryłę budynku, w tej chwili jest w fazie montażu instalacji wewnętrznych, a w najbliższym czasie będzie piękniał.
2: Na pewno będzie dużo chętnych.
3: Bardzo dobrze, bo ja dojeżdżałem tam na fale.
0: A kiedy nie trzeba będzie dojeżdżać, o tym powiemy. Powiemy o tym, kiedy będzie można zacząć korzystać już właśnie z tych basenów w naszym programie do godziny 9, więc koniecznie zostańcie z nami. Ja cały czas przypominam 606-787-878 to telefon i studio@radioloc.pl e-mail do nas. W tym nic się nie zmienia. Państwo doskonale znają te formy kontaktu z nami. Serdecznie zachęcam. Może jakaś dobra wiadomość albo komentarz do któregoś z tematów, które już poruszyliśmy albo które planujemy poruszyć w naszym programie. Czekam przy telefonie i skrzynce mailowej. Za 15 minut będzie 8. O pełnej oczywiście wiadomości. Będą też informacje dla kierowców, więc warto słuchać Radia Łódź.

Lucas Flint i Bałtyk. Klimatycznie się zrobiło w Radiu Łódź, tak nieco spokojniej o poranku. Okazuje się, że to już czas na świąteczne przygotowania. W kilku sklepach pojawiły się bożonarodzeniowe ozdoby, ale w sumie sprawdziłem kalendarz i to już tylko równo 100 dni zostało, więc chyba czas zacząć myśleć o bombkach i choinkach. Ale nie, spokojnie, tutaj naprawdę te 100 dni, myślę, że to jest bardzo dużo czasu, żeby pomyśleć o tym, jaki kolor będą miały w tym roku bombki na choince, więc to oczywiście tak pół żartem, pół serio. A już teraz na naszej antenie Whitesnake i Is This Love.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
6: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
0: Autopromocja.

0: www.kultura.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
2: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
3: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
2: Lamia Sofa na każdy dzień.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
8: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
9: No tak. 10 na 10.
11: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
12: Po reklamie.
13: W studiu pojawił się Sebastian Dziuda. Dzień dobry ponownie.
14: Dzień dobry.
13: Co dzieje się na drogach?
14: No, zaczynamy od informacji dla pasażerów łódzkiego MPK. Nie jeżdżą tramwaje na Alei Piłsudskiego. Ruch zatrzymano przy Śmigłego Rydza. Na razie nie kursują 4, 8, 9, 10, 13 i 14. Tramwaje kierowane są objazdem w dwóch kierunkach, a szczegóły na stronie łódzkiego MPK. W Łodzi zapełnia się na drogach koło Parku na Zdrowiu. Przed wejściem do ZOO żywia się u zbiegu Konstantynowskiej z Krakowską i Krzemieniecką. Z kolei po drugiej stronie Konstantynowskiej ciasno jest szczególnie na Unii Lubelskiej. Więcej czasu potrzebują też kierowcy, żeby wyjechać z Sieradza. Gęsto jest na Jana Pawła, a ruch blokuje się najbardziej w okolicach Rond przed zjazdem na drogę wojewódzką 480, jak i krajową 12. Na kolejny raport z dróg zapraszam za pół godziny.
13: Tu Radio Łódź, zbliża się 8. Wiktoria Makowska przygotowała i przedstawi Państwu serwis informacyjny.
15: Kolejny rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy, a w Polsce poderwano myśliwce. Ceny paliw biją rekordy w całej Polsce. Dziś rząd będzie debatował w tej sprawie. Akwapark na Widzewie coraz bliżej. W wiadomościach sprawdzimy postępy prac w Łodzi. Dziś zachmurzenie zmienne, na razie chłodno, ale w ciągu dnia do 26 stopni. Rosja atakuje Ukrainę. Polska poderwała myśliwce. Blisko granicy z Polską trwa kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego wysłano alerty. Odwołano je chwilę przed godziną 8. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że sytuacja jest opanowana, a w polskiej przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo i nie ma zagrożenia na terenie kraju. Działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę. DORSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe mu siły pozostają w gotowości do ewentualnej dalszej reakcji. Detonacja na plaży w Rusinowie. Chodzi o fragmenty rosyjskiego drona. Na plaży w Rusinowie w województwie zachodniopomorskim zdetonowano fragmenty znalezionego rosyjskiego drona, a te informacje potwierdziły

0: Siła żandarmeria wojskowa. Przypomnijmy, rosyjski bezzałogowy statek powietrzny został wyłowiony przedwczoraj z Bałtyku. A o tym, co nowego w tej sprawie, Arkadiusz Augustyniak.
1: Rosyjski bezzałogowy statek powietrzny został wyłowiony z Bałtyku w poniedziałek. Maszynę sprawdziła m.in. grupa ratownictwa chemicznego. Nie stwierdzono zagrożenia radiologicznego ani chemicznego. Media informują, że wczoraj wieczorem na plaży w Rusinowie doszło do eksplozji. Rzecznik prasowy komendanta oddziału żandarmerii wojskowej w Szczecinie potwierdził, że fragmenty bezzałogowca zostały zdetonowane. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Według wcześniejszych informacji wojskowych dron prawdopodobnie przedryfował z wód międzynarodowych na polskie wody terytorialne.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Rząd obiecuje obniżkę cen paliw. Decyzję uzależnia od podpisania przez prezydenta ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Dziś pracę nad jej projektem rozpocznie Sejm po godzinie 9. Tak drogo na stacjach benzynowych jeszcze nie było, także w Łódzkiem. Wysokie ceny paliw spowodowane kryzysem na Bliskim Wschodzie uderzają w kierowców, ale też przedsiębiorców. Większość firm transportowych działa dzięki oszczędnościom z poprzednich lat. Na coraz droższe tankowanie narzekają także kierowcy osobówek. Rząd liczy, że ceny spadną po przyjęciu nowej wersji ustawy opodatkowującej nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych. Musi ją podpisać prezydent. Tarcza jest już na swoim miejscu i niebawem będzie wierciła tunel dla szybkich pociągów z Rytkini w stronę Łodzi Fabrycznej. Zakończyła się dostawa i montaż jej najważniejszych elementów. Tarcza ma prawie 14 metrów średnicy i była wcześniej wykorzystana w Stanach Zjednoczonych do budowy tunelu podwodnego. Dodatkowo sprawdzany jest stan budynków znajdujących się nad trasą przyszłego tunelu, mówi dyrektor projektu Wojciech Nowak.
3: Ta zabudowa jest w różnym stanie technicznym, więc przede wszystkim dokonujemy oceny stanu technicznego obiektów, budynków i po tej ocenie będziemy podejmować decyzję o ewentualnej okoliczności wzmocnienia ich przed rozpoczęciem drążenia.
0: Tunel dla szybkich pociągów będzie jednak kopany głębiej niż sprawiający kłopoty tunel średnicowy. Do pokonania będzie około 4,5 km podziemnej trasy w tempie średnio około 10 metrów dziennie. A o szczegółach tej inwestycji i terminach porozmawiamy dziś z gościem Radia Łódź, którym będzie Maciej Dudkiewicz z Centralnego Portu Komunikacyjnego Portu Polska. Michał Dąbrowski zaprasza po 8. Rośnie akwapark na łódzkim Widzewie. Budowa wchodzi w kolejny etap. Obecnie trwa montaż instalacji, a w najbliższym czasie wykonana zostanie elewacja oraz zamontowana stolarka okienna, co pozwoli zamknąć obiekt. Nowy akwapark będzie miał 3 baseny. Sportowy, basen do nauki pływania z brodzikiem dla dzieci oraz rekreacyjny z dodatkowymi atrakcjami wodnymi. Okoliczni mieszkańcy przyznają, że taka inwestycja była w tym miejscu bardzo potrzebna.
4: No też jest akwapark Fala, ale wiadomo, no z Olechowa to jest bardzo daleko, więc tutaj myślę, że to by się przydało bardzo. Bo tu za bardzo to nic nie ma na Olechowie.
5: Bardzo dobrze, bo ja dojeżdżałem tam na Fale. Tutaj bardzo fajnie, bo tu dużo ludzi, także podejrzewam, że to dobra inwestycja.
6: Myślę, że dobrze, dlatego że na pewno będzie dużo chętnych.
7: Będę z wnuczkiem sobie na basen przychodził.
0: Oprócz basenów w akwaparku ma pojawić się strefa saun, jacuzzi, kawiarnia oraz dwie zjeżdżalnie, każda o długości ponad 60 metrów. Przy obiekcie powstanie również parking. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z akwaparku pod koniec przyszłego roku, a zdjęcia z postępu prac są już na radiomucz.pl. A o 8.30 zapraszam na same dobre wiadomości.
8: A ja już teraz mam dla Państwa dobre wiadomości, jeśli chodzi o to, co w pogodzie. Poranek już zdecydowanie przyjemniejszy, jest słonecznie i z każdą chwilą cieplej. W Łodzi termometry pokazują 13 stopni, podobnie w Łowiczu, Sieradzu i Piotrkowie, czyli na terenie całego województwa łódzkiego. Po porannych mgłach nie ma już prawie śladu, dzień zapowiada się bardzo ciepło, temperatura wzrośnie do 24, a nawet 26 stopni miejscami. Dopiero wieczorem na zachodzie województwa pojawi się więcej chmur i możliwy wtedy przelotny deszcz.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
8: Już 5 minut po godzinie 8. Jakub Jędrzejewski, dzień dobry. Za chwilę rozmowa z gościem. Dziś Maciej Dudkiewicz ze spółki CPK. Będzie o tunelu dla kolei dużych prędkości pod Łodzią. Ale najpierw Freddie Mercury, Great Pretender.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami Maciej Dudkiewicz, Centralny Port Komunikacyjny Port Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Tarcza drążąca tunel dla kolei dużych prędkości dojechała już w całości do Łodzi. Przypomnijmy, że inwestycja ma połączyć pod ziemią Warszawę z Łodzią i dalej przez Sieradz z Poznaniem i Wrocławiem, a dojazd ze stolicy województwa do stolicy kraju ma zająć 45 minut, a do Wielkopolski i na Dolny Śląsk około 100 minut. Kiedy tarcza realnie może zacząć drążenie? Bo to, że ona dojechała, to już jest połowa sukcesu, ale to też trzeba poskładać, bo to jest wiele elementów dość dużych.
2: Samo drążenie zacznie się na wiosnę, ponieważ jesteśmy w takim momencie, kiedy ta tarcza TBM, czyli to urządzenie, którym będziemy wykonywali tunel, i jeszcze trzeba poskładać na Rytkini, tam gdzie jest komora startowa, czyli miejsce, gdzie ta tarcza rozpocznie swoją pracę, więc w ten weekend przyjechała ostatnia część potrzebna do złożenia tego w jedną całość, to jest to, co będzie pracowało na samym przodzie tej maszyny, czyli wiertło. Oczywiście to nie wygląda jak wiertło takie od wiertarki, to jest jakby skomplikowane urządzenie w kształcie koła. To było przewożone nocami ze Szczecina do Łodzi. Bardzo, można powiedzieć, drogą naokoło, ponieważ ten element mógł jechać tylko po określonych drogach. To zostało wyznaczone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, więc najpierw droga, która została przebyta, była ze Szczecina do Wrocławia i dalej z Wrocławia do Łodzi. Zajęło to kilka dni.
1: I jeszcze wcześniej zza oceanu, bo ta tarcza wcześniej pracowała przy drążeniu tunelu w Stanach Zjednoczonych pod rzeką.
2: Tak, to jest bardzo ciekawa historia, ponieważ przetestowana została już ta tarcza, to całe urządzenie. W stanie Virginia, koło miejscowości Norfolk, w ujściu rzeki James, tam został wybudowany ponad 5-kilometrowy tunel pod rzeką, pod dnem rzeki, właściwie w tym miejscu, gdzie już zaczyna się zatoka. To urządzenie zostało rozmontowane na części i te części po kolei były wysyłane statkami ze Stanów Zjednoczonych do Szczecina, no, gdzie one były po kolei przewożone do Łodzi. I dzisiaj możemy powiedzieć, że wszystkie części są już na miejscu. Możemy składać i przygotowywać się do rozpoczęcia drążenia tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią.
1: Pan opisywał, jak wygląda tarcza TBM. Łodzianie te maszyny raczej dość dobrze znają, bo taką mamy w mieście już od kilku lat, od około 5-7, bo drążenie tego drugiego tunelu kolejowego, czyli średnicowego, ruszyło dopiero w 2021 roku i umowa była podpisana w 2019 roku. I pewnie to pytanie, które dzisiaj sobie zadaje wielu mieszkańców, to czy to nie skończy się tak samo? Bo rozmawiamy już dwa lata od zatrzymania drążenia tunelu średnicowego po zawaleniu się części kamienicy przy Alei 1 Maja. Rozmawiamy, jak dobrze liczę, 5, może nawet 6 lat po pierwszym terminie deklarowanym jako zakończenie tej inwestycji. Przyglądacie się tej inwestycji PL-ki? Wyciągacie wnioski?
2: To jest oczywisty kontekst i tutaj jest to bardzo oczywiste pytanie. Trzeba podkreślić przede wszystkim, że jest to inna technologia. Jest to inna tarcza, która ma możliwość sterowania naciskiem, jaki jest wywierany przez nią na grunt. To jest bardzo ważne właśnie w terenach zurbanizowanych, takich jak miasto. No i też podkreślę to, że ta tarcza była używana pod dnem rzeki, gdzie jest to jeszcze większym wyzwaniem z punktu inżynierii niż budowa czegokolwiek pod miastem.
1: Ale trudno się też dziwić łodzianom, że się nad tym zastanawiają i że o to pytają, bo do dzisiaj wielu łodzian nie wróciło do swoich domów i spora część z nich do nich już nie wróci.
2: Więc ja się absolutnie nie dziwię.
1: W oczywisty sposób to budzi pewne obawy, absolutnie, że będzie drugi tunel.
2: Ja się absolutnie nie dziwię. My się od zawsze, można powiedzieć, zastanawiamy. No, biorąc pod uwagę ten kontekst, no, warto też powiedzieć, że my z Polskimi Liniami Kolejowymi współpracujemy, jeśli chodzi o budowę tunelu, o wspólne miejsca, gdzie prowadzimy pracę, no, można powiedzieć, od zawsze. Tak? Ostatnio podpisaliśmy porozumienie, które oczywiście było poprzedzone takimi technicznymi uzgodnieniami, jeśli chodzi też o to miejsce, gdzie ta tarcza zakończy swoją pracę, czyli na Łodzi Fabrycznej. To było bardzo ważne też, żeby jedne prace na drugie nie wpływały, a właściwie to, co obecnie dzieje się na części wykonywanej przez polskie linie kolejowe. No jesteśmy w takim bezpośrednim kontakcie też, jeśli chodzi o wyciągnięcie wszystkich wniosków związanych z inżynierią oczywiście, ale też z organizacją budowy. Mogę też powiedzieć, że wykonawca, który zajmuje się tymi pracami, jest to firma sprawdzona, która może pochwalić się budową wielu tuneli w wielu miejscach i to w trudnych miejscach, czyli chociażby w Alpach. Warto też jeszcze przywołać ten przykład ze Stanów Zjednoczonych, z Virginii.
1: No, POR robi w Austrii wszystko, od inwestycji takich prostych, drogowych, ale rzeczywiście też pod takie duże projekty tunelowe, czy to w górach, czy to w innych miejscach. Natomiast na pewno też część łodzian, którzy mieszkają dzisiaj na trasie tego drugiego tunelu kolei dużych prędkości, już mają z tyłu głowy słowo relokacja, czyli wyprowadzka na czas przejścia maszyny pod ich domami, bo ta tarcza też będzie drążyła może nie pod ścisłym centrum, ale na pewno pod częścią tego starego Polesia, które, jak już pan zaznaczył, jest terenem silnie zurbanizowanym. Będą te wyprowadzki okresowe.
2: My się przygotowujemy do takiego scenariusza, oczywiście. Nie mogę podać w tym momencie dokładnych terminów, bo wszystko będzie zależało tak naprawdę od tego, jak prace będą rozplanowane już konkretnie w danym miejscu. No, nie mogę ukrywać, że najważniejszym priorytetem jest tutaj jak najwcześniejsze zaplanowanie tych robót. No i oczywiście też nie ukrywam, że doświadczenie z budowy tunelu podmiejskiego jest też dla nas bardzo ważne, jeżeli chodzi o to, co nazywamy relokacjami. Oczywiście, że to są względy bezpieczeństwa. Trzeba się tego spodziewać. Jeśli chodzi o informowanie mieszkańców, to można powiedzieć, że robimy to na bieżąco. Mamy w ogóle zbudowany cały dział, jeśli chodzi o łączność z, to nie jest piękne słowo, ale z interesariuszami, którzy w jakiś sposób są związani z budową, czy poprzez mieszkanie w jakimś pobliżu, czy poprzez ziemię, czy poprzez prowadzenie jakiejś działalności gospodarczej.
1: Jest też punkt informacyjny na
2: dworcu
1: fabrycznym.
2: Tak, jest. To też chciałem oczywiście powiedzieć. Na dworcu fabrycznym jest też punkt informacyjny. To jeżeli ktoś chciałby rozmawiać na ten temat, to tam uzyska też informacje. I też przypominam, że jest infolinia, która jest przeznaczona właśnie dla mieszkańców, jeżeli chodzi o wszelkie inwestycje prowadzone przez Port Polska. Numer tej infolinii jest na stronie internetowej Portu Polska.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest Maciej Dudkiewicz z Centralnego Portu Komunikacyjnego Portu Polska. Czy w 2032 roku, czyli już za 6 lat, będę mógł wsiąść w pociąg na dworcu Łódź Fabryczna i w 45 minut pojawić się na Warszawie Centralnej?
2: Taki jest plan, żebyśmy mogli korzystać z linii kolei dużych prędkości z Łodzi przez Brzeziny. Przypominam, że w ramach budowy kolei dużych prędkości z Łodzi do Warszawy zatrzymamy się też w Brzezinach. Kolejny przystanek to będzie lotnisko Port Polska. No i następny przystanek to już Warszawa Zachodnia, więc termin, który jest zaplanowany, żeby skompletować całą inwestycję, to jest rok 2032.
1: A 35 dalej w kierunku Wrocławia i Poznania przez Sieradz.
2: Tak, to jest termin dla całej linii Y. Y mówimy na tę trasę, ponieważ ona przypomina po prostu literę Y. Ramiona tego Y są w Poznaniu i we Wrocławiu. One się schodzą w Sieradzu. Tam zaplanowaliśmy duży węzeł kolejowy. No i dalej linia biegnie w kierunku Łodzi. No i tak jak już wcześniej mówiłem, przez Brzeziny, lotnisko Port Polska, aż do Warszawy Zachodniej. Prędkość konstrukcyjna na tej trasie to jest 350 km na godzinę. W tunelu pod Łodzią ta prędkość będzie niższa, no bo to jest oczywiście taki obiekt tunelowy i ona będzie na poziomie 160 km na godzinę. I tu jeszcze taka ciekawostka techniczna. Średnica tego tunelu to jest 14 metrów. On jest zaplanowany w taki sposób, aby obydwa pociągi mijały się w świetle tej konstrukcji. Czyli to będzie dość szeroki tunel, inny niż tunele metra, które na przykład z Warszawy znamy.
1: A z lotniska w Baranowie też będę mógł gdzieś polecieć w 32 roku? To jest ten planowany pierwszy etap zakończenia budowy portu lotniczego wciąż, czy tutaj się coś zmieniło?
2: Taki jest plan i takie są przyjęte terminy, jeśli chodzi o uruchomienie lotniska. Oczywiście, że to jest bardzo ambitny termin, natomiast w tym momencie mogę powiedzieć, że prowadzimy dialog konkurencyjny z potencjalnymi firmami, które będą wyłonione w tym szczególnym rodzaju przetargu po to, żeby wybudować i samo lotnisko, i przede wszystkim stację kolejową pod lotniskiem wraz z dojazdami tunelowymi i dworcem oczywiście pod tym tunelem, więc no, można powiedzieć, że jesteśmy już w tych ostatnich etapach przetargowych, jeśli chodzi o samo przygotowanie inwestycji do budowy.
1: Pan powiedział o tym, że to jest plan bardzo ambitny, plan na budowę tunelu średnicowego. Ja wciąż wracam do tej inwestycji, bo jesteśmy w określonym kontekście i budowa tunelu średnicowego według wstępnych założeń też miała zająć około 2 lat. Rzeczywiście między 2 latami a 6 jest bardzo duża różnica, ale wiemy, że te plany też się potrafią zmieniać. Teraz się okazuje, że ta tunelowa trasa średnicowa w Łodzi, ona będzie budowana przez około dekady, bo ten nowy termin to jest przełom 30-31 roku i słuszne wydaje się pytanie, czy tutaj też nam nie grozi takie przesunięcie, czy rzeczywiście takie projekty nie trwają około 10 lat.
2: Wszystko zależy tak naprawdę od warunków lokalnych. Musimy elastycznie przede wszystkim planować z jednym priorytetem, bezpieczeństwo. Nikt nie będzie parł do dotrzymania jakiegoś terminu pod warunkiem, że nie będzie zapewnione bezpieczeństwo i pod warunkiem, że nie będziemy pewni, że jakieś działanie inżynieryjne w mieście, a właściwie pod miastem, nie będzie wykonane w odpowiedni sposób, no tak, żeby zabezpieczyć mieszkańców przed nieoczekiwanymi skutkami. To jest najważniejsze. I tu nikt nie będzie z tym dyskutował. No mamy oczywiste doświadczenie w postaci budowy tunelu podmiejskiego. I to jest lekcja, z której też wyciągamy odpowiednie wnioski.
1: Od jakiegoś czasu też media, na przykład Money.pl, informują o braku pieniędzy na realizację niektórych zadań przez Centralny Port Komunikacyjny, przez Port Polska, chociażby Jacek Loska pisze o braku dofinansowania z programu Feniks dla kolei dużych prędkości. Niedawno zmienił się też zarząd spółki. Tutaj oficjalnym powodem jest wkroczenie projektu w nowy etap, ale niewiele znam inwestycji, w których wszystko idzie tak dobrze, że trzeba wymienić tak dużą i ważną część składu. Rzeczywiście brakuje pieniędzy na realizację niektórych zadań?
2: Nikt nie wyobraża sobie takiego scenariusza, że ta inwestycja miałaby nie być wykonana. Pamiętajmy o tym, że kolej dużych prędkości jest planowana od wielu lat. To jest takie marzenie. No, oczywiście nie tylko kolejarzy, ale też samych pasażerów. Biorąc pod uwagę to, jak zwiększają się przewozy pasażerskie.
1: I to jest też około 80 miliardów złotych na ten sam komponent kolejowy. To
2: tak,
1: jest
2: oczywiście, że
1: prawie
2: tak.
1: Ośmiokrotność rocznego budżetu Łodzi. To są gigantyczne
2: oczywiście,
1: pieniądze.
2: Oczywiście, że tak. Natomiast no, nie ma takiego scenariusza, że to nie zostanie wykonane. To musimy zapomnieć o tym. Mi się wydaje, że ten tekst jest nieco zbyt alarmistyczny, jeśli chodzi o sam jego wydźwięk. Natomiast no, mogę powiedzieć, że przygotowujemy montaż finansowy, szukamy jak największej ilości środków pieniężnych, które mogą być wykorzystane. To będą też w przyszłości fundusze unijne, które będą też możliwe do wykorzystania. I sprawy inżynieryjne, samo przygotowanie inwestycji musi iść też w parze z przygotowaniem zabezpieczenia finansowego. Ale jeszcze raz podkreślę, nikt sobie nie wyobraża tak, że na przykład będzie pół linii kolejowej wybudowane, czy w jakiś sposób ta inwestycja zostanie przerwana. To w ogóle nie wchodzi w grę taka możliwość. Popatrzmy też na przykład na program budowy autostrad, który nam się w latach 90. wydawał jeszcze taki nie do pomyślenia. Te autostrady zostały zbudowane. To był plan, do którego dążyli drogowcy, no tak, żeby pasażerowie, właściwie kierowcy mogli z tego korzystać. I tak samo podchodzimy do tej samej inwestycji, jaką jest budowa szybkiej kolei z Warszawy przez Łódź do Wrocławia i Poznania, no i dalej oczywiście z pewnym rozwinięciem, na przykład w kierunku Niemiec czy innych krajów. Nie ma innej opcji.
1: Maciej Dudkiewicz, Centralny Port Komunikacyjny, Port Polska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dobrego dnia, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
5: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
7: Co?
6: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
7: Dziewczyno,
6: co?
7: To jest fake.
8: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
9: Lamia Sofa, każdy dzień zrobi ci
10: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
9: Lamia Sofa, na każdy dzień.
11: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie DoubleTree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
12: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
13: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
12: Czy to konieczne?
13: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
14: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
15: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
16: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
15: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
16: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
15: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
16: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
17: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo. Razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
0: Po reklamie.
19: Sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Konkretnie robi to Sebastian Dziuda.
20: A zaglądamy na początek do Wielunia. Tam naprawdę sporo się dzieje i trzeba uważać na drogach w centrum miasta. Zapełniona jest zwłaszcza Krajowa 45 w stronę centrum, a kilka minut można stracić na światłach na skrzyżowaniu z Głowackiego. W Łodzi nie brakuje za to utrudnień na Żubardziu. Więcej czasu potrzeba jadąc Limanowskiego w stronę centrum. Korek w tym rejonie daje o sobie znać od dworca Łódź-Żabieniec do skrzyżowania z Alei Włókniarzy. Z kolei na Chojnach trochę czasu zostawimy na Żgowskiej, chcąc dojechać do Paderewskiego. Korek z minuty na minutę staje się coraz większy, a wolniej można zacząć się poruszać już na wysokości cmentarza na Żgowskiej. Przypominamy jeszcze, że dalej tramwaje nie jeżdżą Aleją Piłsudskiego, konkretnie zatrzymano ruch przy Śmigłego Rydza i jeżdżą objazdem. Za pół godziny raz jeszcze sprawdzamy, co na drogach się dzieje.
19: W Radiu Łódź 8.30.
21: Same dobre wiadomości.
19: I Wiktoria Makowska.
7: Rośnie akwapark na Łódzkim Widzewie. Budowa wchodzi w kolejny etap. Obecnie trwa montaż instalacji, a w najbliższym czasie wykonana zostanie elewacja oraz zamontowana stolarka okienna, co pozwoli zamknąć obiekt. Nowy akwapark będzie miał 3 baseny. Sportowy, basen do nauki pływania z brodzikiem dla dzieci oraz rekreacyjny z dodatkowymi atrakcjami wodnymi. Oprócz basenów w akwaparku ma się pojawić strefa sauny, jacuzzi, kawiarnie oraz 2 zjeżdżalnie, każda o długości ponad 60 metrów. Przy obiekcie powstanie również parking. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z akwaparku pod koniec przyszłego roku. Teatr Pinokio w Łodzi pomoże skuteczniej reagować na przemoc wobec dzieci i młodzieży. W zajęciach, które ruszyły w teatrze, mogą uczestniczyć m.in. nauczyciele, psychologowie oraz osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą. Przyczynkiem do warsztatów jest spektakl opowiadający o przemocy, wykluczeniu i obojętności dorosłych wobec krzywdy młodych ludzi. Udział w wydarzeniu, które potrwa do czwartku, jest bezpłatny i wymaga wcześniejszych zapisów. Wyróżnieni za działalność kulturalną. W Filharmonii Łódzkiej wręczono odznaki honorowe za zasługi dla województwa łódzkiego oraz nagrody sejmiku w dziedzinie kultury. Wyróżnienia trafiły m.in. do twórców ludowych, muzyków, animatorów kultury i osób, które dbają o regionalne dziedzictwo. A cała lista nagrodzonych i zdjęcia z uroczystości są na radiowłódz.pl. A na koniec dobra wiadomość dla tych, którzy lubią, kiedy muzyka ma duszę. Dziś obchodzimy Dzień Bluesa. Święto zostało zainicjowane przez Polskie Stowarzyszenie Bluesowe i obchodzone jest od 2005 roku. Blues zaczynał od prostych melodii i opowieści o codziennym życiu, a z czasem stał się jednym z fundamentów współczesnej muzyki rozrywkowej. W Polsce jego tradycje tworzyli m.in. Tadeusz Nalepa, Dżem czy Nocna Zmiana Bluesa. Więc jeśli potrzebujecie Państwo dziś dobrego pretekstu, żeby włączyć ulubiony kawałek trochę głośniej, właśnie go znaleźliście. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 9:00.
19: W Łódzkiem od rana dużo słońca i praktycznie bez chmur. W Łodzi jest 14 stopni, a w pozostałych częściach regionu bardzo podobnie. Na razie przyjemnie i spokojnie, ale to jeszcze nie jest temperatura, która zapowiada dzisiejsze ciepło. W ciągu dnia zrobi się zdecydowanie przyjemniej. Termometry pokażą nawet 26 stopni, więc nałożenie kremu z filtrem na twarz tym bardziej dziś wskazane.
21: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
19: A to nie koniec dobrych wiadomości w środowy poranek. Za chwilę powiemy więcej o budowie akwaparku na Widzewie. Będzie też druga cyfra w kodzie do sejfu. Przypomnę, dziś w Radiu Łódź można wygrać sztabkę złota, więc słuchajcie nas bardzo uważnie.

0: Za nieco ponad 20 minut będzie 9:00, a kto słucha Radia Łódź od samego rana, ten ma szansę dziś na wygranie sztabki złota. Żeby otworzyć nasz konkursowy sejf, musicie zebrać 5 cyfr i stworzyć z nich właściwy kod. Pierwsza cyfra już za nami. Tak po cichu przypomnę, że była to jedyneczka. A teraz czas na cyfrę numer 2.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Mam nadzieję, że jesteście Państwo gotowi. Uwaga, zapisujemy. Druga cyfra do naszego kodu to cyfra numer 8. 8, 8, 8, 8, ósemeczka, czyli mamy 1 i następnie teraz 8. I to jeszcze nie koniec, bo przed nami kolejne cyfry, więc warto słuchać Radia Łódź.
1: Sponsorem konkursu był Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Czyli słuchamy Radia Łódź, kompletujemy cały kod, następnie przesyłamy wszystkie 5 cyfr na konkurs@radioloc.pl. Kto pierwszy, ten lepszy, taka zasada obowiązuje. Trzymam bardzo mocno za Państwa kciuki i czekamy oczywiście na Państwa maile na konkurs@radioloc.pl. Szczegóły można też znaleźć na naszej stronie i w naszej aplikacji. Za chwilę sprawdzimy, co słychać na placu budowy na Widzewie. Chodzi oczywiście o Aquapark, ale najpierw Little Dogs, czyli zespół of Monsters and Men.

0: 15 minut zostało do godziny 9, a my sprawdzamy, co dzieje się na Widzewie, gdzie powstaje nowy aquapark. Coraz wyraźniej widać już jego kształt. Budynek wszedł w kolejny etap prac. Nowy aquapark będzie miał 3 baseny: sportowy, basen do nauki pływania z brodzikiem dla dzieci oraz rekreacyjny z dodatkowymi atrakcjami wodnymi. Jak mówi dyrektor do spraw technicznych i realizacji inwestycji Aquapark Łódź, Cezary Rodak, prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem.
1: Widoczne niecki stalowe basenów sportowego, rekreacyjnego do nauki pływania, jak i jacuzzi, które już są na swoich miejscach, pokazują, jak bardzo atrakcyjny będzie obiekt, który tutaj powstaje. Widzimy również rozpoczęcie montażu 2 zjeżdżalni, które będą wyjątkowe, każda w swoim rodzaju. Każda z nich będzie miała długość ponad 60 metrów. Jedna z nich będzie zjeżdżalnią multimedialną, której będą dominowały pionowe efekty świetlne, dające klientowi wrażenie jeszcze szybszego zjazdu niż będzie realizowany go w rzeczywistości. Natomiast druga zjeżdżalnia będzie też wyjątkowa, bo prawdopodobnie pierwsza w Polsce będzie miała zamontowany element, który spowoduje, że klient jadący ślizgiem będzie miał wrażenie, że wypadnie z tej zjeżdżalni. Będzie rodzaj przeszklenia, będzie widział teren zewnętrzny.
2: Paweł Bruger, Mirbud.
3: Budynek z fazy wznoszenia, czyli tej takiej najbardziej spektakularnej, kiedy widać rosnącą bryłę budynku, w tej chwili jest w fazie montażu instalacji wewnętrznych, a w najbliższym czasie będzie piękniał, to znaczy będą montowane elewacje i wtedy już będzie widać, jak ten budynek docelowo będzie wyglądał. Ale zanim to się stanie, w tej chwili trwa montaż stolarki okiennej, która jest niezbędna, żeby można było zamknąć ten budynek i prowadzić pracę zimą, pracę wewnętrzną.
4: Na pewno będzie dużo chętnych, miejsce takie do popływania, tak to musimy jeździć do centrum albo na fale.
5: Bardzo dobrze, bo ja dojeżdżałem tam na fale. Tutaj bardzo fajnie, bo tu dużo ludzi, także podejrzewam, że to dobra inwestycja.
6: No też jest aquapark Fala, ale wiadomo, no z Olechowa to jest bardzo daleko, więc tutaj myślę, że to by się przydało bardzo. Bo tu za bardzo to nic nie ma na Olechowie.
7: Będę z wnuczkiem sobie na basen przychodził.
8: Na terenie tego aquaparku będzie także strefa dla seniorów.
9: Mówi radny Rady Miejskiej w Łodzi Tomasz Kacprzak.
8: Ten obiekt jest tak zaprojektowany, że jest możliwość rozbudowy każdej z części, czyli część kulturalna, część sound, ale również część basenowa może być rozbudowana w przyszłości. Może także się w przyszłości pojawi część zewnętrzna. O to również pytają mieszkańcy. Natomiast dzisiaj bym powiedział, poczekajmy na ten etap. Zobaczmy też, jakie będą oczekiwania mieszkańców. Dojazd do aquaparku Fala będzie od Alei Hetmańskiej. Tam też będzie umiejscowiony parking. Te pojazdy będą parkowały od ulicy Hetmańskiej.
0: A parking będzie miał pomieścić 130 samochodów. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowego aquaparku pod koniec przyszłego roku. Trzymamy kciuki, żeby ten termin został dotrzymany. A jeśli chcieliby Państwo zobaczyć, jak postępują prace, to zapraszam na radioloc.pl i do aplikacji Radia Łódź, gdzie można znaleźć zdjęcia z placu budowy, ale nie tylko ten temat poruszamy właśnie na naszej stronie i w naszej aplikacji. Tam sporo ciekawych informacji już od samego rana dla Państwa mamy, więc serdecznie zapraszam radioloc.pl i aplikacja Radia Łódź. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze jej nie pobrał, to serdecznie zachęcam. Zapraszam też na nasze media społecznościowe. Jesteśmy na Facebooku, LinkedInie, Instagramie i TikToku. Tam też codziennie zarówno dawka humoru, jak i informacji, więc zachęcam do obserwowania nas właśnie na tych wszystkich portalach. A już teraz Night Owls.

Vaya con Dios w Radiu Łódź. Zbliżamy się do godziny 9. Co czeka mieszkańców bloków i kamienic, które są na trasie tunelu dla kolei dużych prędkości? Czy będą konieczne tymczasowe wyprowadzki? O tym powiemy m.in. w wiadomościach o godzinie 9. Przed 9 sprawdzimy też, co dzieje się na drogach. A najlepszy początek dnia muzycznie zakończy Kasia Kowalska utworem Twój czas.

0: Autopromocja.
1: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
2: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
1: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
2: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
3: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20:00.
2: Bartosz Florczak,
1: Marcin Tercjak.
2: Zapraszamy.
4: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
5: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
6: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
7: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
4: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
8: O Jezu, strasznie, drzewa pobrywane.
9: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
10: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
11: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
12: O, jest za mało policji.
13: No, porządku, czystości i spokoju.
4: Radio Łódź. Więcej niż radio.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Nowoczesny dom to nie tylko wygoda, to także odpowiedzialność za energię, którą zużywasz i powietrze, którym oddychasz. Wymiana starego źródła ciepła na nowoczesne, termomodernizacja budynku i ograniczenie strat energii pozwalają zadbać jednocześnie o środowisko i domowy budżet. Nie musisz ponosić wszystkich kosztów samodzielnie. Sprawdź dostępne programy dofinansowań, w tym wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Każdego dnia możesz zrobić więcej, ograniczyć zużycie energii, wybrać rower zamiast samochodu, korzystać z komunikacji miejskiej, posadzić drzewo. Dobra jakość powietrza zaczyna się od świadomego wyboru. Twojego wyboru. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
4: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
5: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
4: Czy to konieczne?
5: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
6: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.
7: Po reklamie.
8: W studiu pojawił się Sebastian Dziuda. Sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
9: Nie nikną utrudnienia na Alei Piłsudskiego. Przypominamy, że tramwaje linii 4, 8, 9, 10, 13 i 14 wciąż jeżdżą objazdem w obu kierunkach. Co więcej, uruchomiono autobusową komunikację zastępczą, która kursuje od przystanku Piłsudskiego-Kilińskiego do Piłsudskiego-Widzewska. Co ważne, autobusy linii 54, 70 i 96 nie wjeżdżają na pas autobusowo-tramwajowy na Śmigłego Rydza, tylko jadą jezdnią nią ogólną, a więcej informacji na stronie MPK Łódź. Sporo się dzieje też na bałutach. Warto uzbroić się w cierpliwość, dojeżdżając do skrzyżowania z Gierskiej, z Julianowską i Pojezierską. A o tej porze jak zwykle spora aut pojawia się na krajowej 74 między Piotrkowem a Sulejowem. Obecnie gęsto jest najbardziej na wysokości miejscowości Poniatów. Ja tymczasem życzę udanego dnia i powodzenia na drogach.
8: Jest 9:00. W Radiu Łódź czas na wiadomości i Wiktoria Makowska.
10: Rosja atakuje Ukrainę blisko granicy. Nasze służby monitorują sytuację, a mieszkańcy dostają alerty. Wiosną ruszy drążenie tunelu kolei dużych prędkości pod Łodzią. Maszyna jest już na miejscu. Jeże coraz częściej na ulicach Piotrkowa. Nie wszystkie wymagają ratunku, przekonują leśnicy. Dziś zachmurzenie zmienne, na razie jeszcze chłodno, ale w ciągu dnia do 26 stopni. Rosja atakuje Ukrainę, a Polska poderwała myśliwce. Mieszkańcy graniczących z Ukrainą województwo otrzymali SMS-owy alert dotyczący zagrożenia związanego z atakiem powietrznym na Ukrainę. Wojsko poinformowało o poderwaniu myśliwców. Alarm odwołano, ale sytuacja wciąż jest napięta. Na miejscu przy granicy z Ukrainą w pobliżu Dorochuska jest Paweł Buszko.
11: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego o ataku powietrznym na terytorium Ukrainy i o tym, że sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. O poderwaniu myśliwców informowało również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Alarm odwołano, ale mieszkańcy przygranicznych miejscowości wciąż są w gotowości.
12: Jest strach, że coś może przylecieć na naszą stronę.
13: Szansa zawsze jest. Ale lepiej, żeby nie było.
14: No właśnie, a jak jeżeli coś się zdarzy, wiecie Państwo, jak reagować?
13: Ja mam budynek jednorodzinny, mam piwnicę, tam tylko, bo tutaj schronów jako takich nie ma żadnych.
11: W zeszłą niedzielę doszło do wybuchów rosyjskich dronów odrzutowych tuż przy granicy z Polską. Jeden z nich uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, inny w pobliżu przejścia granicznego w Dorochusku. Paweł Buszko, Polskie Radio.
10: Dorsz monitoruje bieżącą sytuację, a podległe mu siły pozostają w gotowości do ewentualnej dalszej reakcji. Kierowcy coraz głębiej sięgają do kieszeni przy dystrybutorach, a zdaniem

0: analityków rynku paliwowego będzie jeszcze drożej. Niektórzy przewidują, że jeszcze w tym tygodniu cena benzyny przekroczy 8 zł za litr, a oleju napędowego 9 zł. Podwyżki napędza niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie. Kierowcy, z którymi rozmawialiśmy w Łodzi, też spodziewają się jeszcze większych cen.
1: Ceny reguluje podaż i popyt, no i myślę, że będzie ponad 10 na pewno. To się przełoży na wzrost cen wszystkiego. Może nauczy nas takich zdrowszych nawyków.
2: No tragedia. Będzie drożej, do 10 zł dojdziemy.
3: Jest jakiś tam pułap tego zaciskania zębów. Jeżeli jest to jeszcze korzystne dla nas przedsiębiorców, to okej. Przestanie się to opłacać, to niestety, ale wpadniemy.
4: Paliwo po złotówce za 100 ml. Mam nadzieję, że nie doczekamy tego czasu i oby tak nie było.
0: Dziś od 9 rząd zajmuje się stawkami paliw. Niewykluczone, że będzie uruchomiony z powrotem program Ceny Paliwa Niżej. Tarcza drążąca tunel dla kolei dużych prędkości dojechała już w całości do Łodzi. Inwestycja ma połączyć podziemią Warszawę z Łodzią i przez Sieradz z Poznaniem oraz Wrocławiem. Drążenie ruszy na wiosnę. To inna tarcza niż w przypadku tunelu średnicowego, z którym łodzianie mają złe doświadczenia. Nasza maszyna może sterować naciskiem na grunt, mówi gość Radia Łucie Maciej Dudkiewicz z Portu Polska.
5: Ta tarcza była używana pod dnem rzeki, gdzie jest to jeszcze większym wyzwaniem z punktu inżynierii niż budowa czegokolwiek pod miastem.
0: Inwestycja będzie się wiązać z tymczasowymi wyprowadzkami mieszkańców na czas przejścia maszyny pod ich domami.
5: Nie mogę podać w tym momencie dokładnych terminów, bo wszystko będzie zależało tak naprawdę od tego, jak prace będą rozplanowane już konkretnie w danym miejscu. Priorytetem jest tutaj jak najwcześniejsze zaplanowanie tych robót.
0: Planowany termin zakończenia drążenia tunelu i oddanie inwestycji to 2032 rok. Może być jednak elastyczny, bo priorytetem jest bezpieczeństwo. A całej rozmowy o tunelu kolei dużych prędkości można posłuchać na naszej stronie.
6: Więcej na radiołódź.pl.
0: Jeże częstymi gośćmi na ulicach Piotrkowa Trybunalskiego. Mieszkańcy Piotrkowej okolicy coraz częściej zabierają znalezione jeże do ośrodka dla dzikich zwierząt w kole, mimo że wiele z nich nie potrzebuje pomocy. Zdrowy, sprawnie poruszający się jeż powinien pozostać w swoim naturalnym środowisku, przypominają leśnicy. Sam fakt, że zwierzę znajduje się poza kryjówką, nie oznacza jeszcze, że potrzebuje pomocy. Nasz reporter rozmawiał z odwiedzającymi ośrodek rehabilitacji dzikich zwierząt w kole.
7: Są bardzo malutkie, bo to jesienny miot. Z litości wzięłam do domu, przechowałam kilka dni, bo nie miałam wcześniej czasu, żeby je tu przywieźć.
8: To są te tak zwane jesienne sieroty.
0: Do ośrodka w kole codziennie trafia około 10 jeży. Leśnicy przypominają, że należy przewozić przede wszystkim zwierzęta ranne lub chore. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
9: Co słychać w sporcie, to wie Piotr Andrzejczak.
10: Widzę WKS i Unia Skierniewice odpadły z piłkarskiego Pucharu Polski kilkanaście dni temu. Wczoraj mecz w pierwszej rundzie rozgrywali piłkarze rezerw Widzewa, grający na co dzień w trzeciej lidze. Podejmowali na boisku łodzianki pierwszoligową Polonię Bytom i przegrali 1-2 i tym samym także z Pucharu Polski odpadli. No i w rozgrywkach nie ma już żadnej z drużyn z naszego województwa. Bramkarz Aleksander Bobek został piłkarzem Krakowi, poinformował krakowski klub występujący w Ekstraklasie. 22-letni bramkarz przez całą swoją karierę był związany z łódzkim klubem sportowym. Tym razem podpisał kontrakt z opcją przedłużenia, podpisał 3-letni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 2 sezony. Broniący tytułu polscy siatkarze w Sofii rozegrają dziś z Bułgarią ostatni mecz w grupie B Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni mają już pewne pierwsze miejsce w grupie, ale starcie z gospodarzami, aktualnymi wicemistrzami świata, będzie dla nich sprawdzianem przed fazą pucharową. Bułgarzy, wicemistrzowie globu w ubiegłym roku z Filipin, nie prezentują się już tak dobrze jak rok temu. Stracili do tej pory seta z Izraelem i przegrali też 1-3 z Ukrainą, z którą Polska wygrała 3-0. Początek dzisiejszego meczu Polska-Bułgaria o godzinie 18. A siatkarze z Krybełchatów rozpoczęli kolejny etap przygotowań do nowego sezonu w Ekstraklasie. Żółto-czarni zmierzyli się z drużyną z Jaworzno w meczu sparingowym. Pokonali pierwszoligowca 4-0, a najwięcej punktów dla Bełchatowian zdobył nowy siatkarz z Kry, Igor Grobelny. A wiadomości sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
9: Pogoda zachęca, żeby wyjść dziś z domu. W Łodzi jest już 16 stopni, w Pabianicach i Tomaszowie 15, a w Piotrkowie i Bełchatowie około 14. Jest słonecznie i temperatura szybko będzie rosła. Po południu zrobi się wręcz letnio, do 26 stopni. Dopiero wieczorem pogoda się zmieni, zrobi się chłodniej i miejscami pojawi się deszcz, ale na razie korzystajmy z tych promieni słonecznych. Już 6 minut po godzinie 9 w studiu Monika Borysow-Dudowicz. Dzień dobry.
11: Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry i słonecznie przede wszystkim.
9: Serdecznie i słonecznie.
11: Ciepło, niech tak będzie jak najdłużej. Chociaż wieczorem tutaj troszeczkę pogoda zacznie się psuć, tak? Ale to też jest wyjątkowa wskazówka, żeby korzystać z tego dnia, żeby korzystać dosłownie z każdej minuty i sekundy.
9: Więc ja uciekam, zostawiam Państwa z Moniką Borysow-Dudowicz, która będzie towarzyszyć przez najbliższe godziny Państwu. Jakub Jędrzejewski, bardzo dziękuję. Do usłyszenia około 10:40 jeszcze w świecie mediów.
11: Wracasz?
9: Bez tajemnic. Wracam na chwilkę,
11: to
9: kilka
11: będę
9: minut.
11: Czekać.
9: Także do usłyszenia. Program realizował Adam Miksa. Bardzo dziękujemy za to spotkanie.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

11 minut po godzinie 9, czyli od teraz to ja zostaję strażnikiem sejfu. Złota polska jesień to przyszłość, sztabka złota do zdobycia to jest teraźniejszość. Także jeżeli ktoś kompletuje pięciocyfrowy szyfr, to polecamy się do słuchania. Dzisiaj wracamy do tego konkursu. Coś się niedługo wydarzy, tyle mogę powiedzieć. Ale przede wszystkim proszę korzystać z pięknej, wciąż letniej pogody. Spacery, wycieczki, nie ma wymówki w stylu nie mam czasu. Lato pięknie się z nami żegna. Ja miałam okazję wczoraj po południu pospacerować trochę dłużej i nie dość, że kolory wciąż wyrastają, to wciąż jeszcze fruwają. Dzisiaj nie zabraknie opowieści o motylach późnego lata. Może ktoś widział piękne okazy, może ma zdjęcia. Ja chętnie zobaczę, chętnie poczytam. studio@radiolodz.pl. Czekam na wiadomości w tej sprawie. Czyli podsumowując, no to fru, lecimy.

0: 19 minut po godzinie 9 i coś się miało niedługo wydarzyć.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Nie ma sprawy, bardzo proszę, czas pomóc spełnić marzenie, jeżeli ktoś marzy o sztabce złota. Dzisiaj także zbieramy cyfry do kodu, łącznie 5, podanych w odpowiedniej kolejności. Ja za chwilę podam kolejną cyfrę, komplet 5 w odpowiednim czasie należy przesłać na adres konkurs@radiowodz.pl. To bardzo proszę, uwaga, uwaga, ta cyfra to 9. Powodzenia.
1: Sponsorem konkursu był Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.

0: Autopromocja.
1: W świecie informacji coraz trudniej odróżnić fakty od manipulacji.
2: W dużej mierze pozostajemy pod pewnym wpływem psychologicznym, na przykład chociażby mediów.
3: Mamy to poczucie, że cały czas nie nadążamy i właściwie wydaje mi się, że niemożliwe, żeby tego poczucia nie mieć.
4: Krótki przekaz dominuje.
5: Tradycyjne media też są zmuszone przejść na tę formę komunikacji.
1: Technologia może być niebezpieczna, jeśli nie umiemy jej odpowiednio dawkować.
6: Smartfon uzależnia dziecko jak alkohol, papierosy i narkotyki.
4: Świat mediów bez tajemnic.
1: W każdą środę o 10.40.
4: Joanna Karp
1: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
7: Radio Nocą.
8: Parzęczew, małe miasteczko pod Łodzią z 1000 mieszkańców, przeżywa wielkie przeobrażenie, transformując wszystko w tryby gospodarki obiegu zamkniętego. Tu także organizowane są ogólnopolskie debaty, festiwale cyrkularności, konkursy na gminę cyrkularną. O Parzęczewie, polskiej stolicy cyrkularności, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z burmistrzem Ryszardem Nowakowskim i dr Aleksandrą Ścibich-Kopiec, prezeską Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji. Zapraszam Państwa do naszej rozmowy w czwartek, 17 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa pytań czy komentarzy na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
10: Co?
9: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
10: Dziewczyno.
9: Co?
10: To jest fake.
11: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
12: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
13: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
14: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
13: Lamia Sofa na każdy dzień.
15: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy!
16: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
0: Po reklamie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
17: Za nami godzina 9.30, a przed nami magazyn Masz Głos w Radiu Łódź. Zapraszam już za kilka minut w imieniu Agaty Zielińskiej.

0: 26 minut mamy do 10.
1: Masz głos.
2: Agata Zielińska, dzień dobry. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Proszę w takim razie nam powiedzieć, odbył się protest. Chodzi mi oczywiście o tę sytuację, kiedy pociągi w całej Polsce przejeżdżały przez pojazdy kolejowo-drogowe z prędkością nie większą niż 20 km na godzinę. Chcieliście Państwo zwrócić uwagę w ten sposób na kryzys bezpieczeństwa na polskiej kolei. Czy akcja odniosła zamierzony skutek?
3: Myślę, że odniosła zamierzony skutek. To była akcja maszynistów organizowana na podstawie kodeksu pracy. Sam pomysł takich działań podsunął nam wiceminister Piotr Malewszak, odpowiedzialny za kolej, no bo to on w Sejmie mówił kilkakrotnie i w wielu wywiadach, że w warunkach polskich przekraczanie przejazdów kolejowo-drogowych ze względu na ciężki tabor drogowy wprost zagraża życiu i zdrowiu maszynistów i pasażerów. Więc jeżeli praca zagraża życiu i zdrowiu, no to kodeks pracy artykuł 210 mówi, że pracownik powinien się powstrzymać od wykonywania takiej pracy. My się oczywiście nie powstrzymaliśmy, my ograniczyliśmy prędkość do bezpiecznej, tak żeby ta prędkość była bezpieczna, ale przede wszystkim celem działań maszynistów było zszokowanie opinii publicznej i również dotarcie do decydentów, którzy decydują za kwestie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Dlatego były te działania inne, które były podejmowane już od wielu lat przez nas, żadnego skutku nie przynosiły, bo to i pikieta przed Ministerstwem Infrastruktury z petycją dotyczącą bezpieczeństwa i nasz udział w sejmowych komisjach infrastruktury, w polskim parlamencie, różnego rodzaju pisma, wystąpienia. To nic nie dawało, nikt na to nie reagował, a także prowadzimy od ponad półtora roku kampanię społeczną, hashtag Chcę Żyć. Trochę media o tym pisały, również w tej kampanii mówimy o tym, co przeżywa maszynista po takich wypadkach śmiertelnych na polskich torach. Są wywiady z maszynistami, którzy uczestniczyli w takich wypadkach, niektórzy odchodzili z zawodu, jest wywiad z wdową po maszyniście, który zginął na przejeździe koleją. To wszystko nie odnosi odpowiedniej reakcji społecznej wśród kierowców i wśród decydentów. Pan premier powiedział to, co powiedział i dzisiaj na rządzie ma stawać już ustawa, która zwiększa penalizację za łamanie przepisów ruchu drogowego na przejazdach kolejowych w stosunku do kierowców, więc pod tym względem to dotarło i przyniosło skutek. Mam nadzieję, że również do kierowców poprzez media, duże zainteresowanie mediów, nasz przekaz też dotarł chyba do kierowców i mam nadzieję, że ograniczy to te wypadki na przejazdach kolejowych, a najlepiej gdyby ich w ogóle nie było. Też w swojej karierze związkowej robiłem wiele protestów, natomiast ten należał do tych, w których duża część społeczeństwa nas wspierała, wyrażali zrozumienie. Oczywiście byli też tacy, którzy tego nie rozumieli, ją krytykowali nas, ale powtarzam, że lepiej jak pociąg będzie spóźniony kilkanaście minut, co niektóre, może kilkadziesiąt minut, a ta akcja po prostu przyniesie swój skutek. My nie eskalowaliśmy tego, wręcz przeciwnie, po rozmowach z panem ministrem Dariuszem Klimczakiem ograniczyliśmy czas działań maszynistowskich, bo przecież nie chodzi nam o to, żeby w jakiś sposób doskwierać tu podróżnym, którzy korzystają z usług kolei. Tak musieliśmy zrobić, bo to było działanie zgodne z prawem. Niektórzy doradzali nam blokowanie dróg, ale blokowanie dróg jest niezgodne z prawem. Nie mogliśmy tego zrobić i nie możemy tego zrobić. My wykorzystaliśmy, maszyniści wykorzystali zapisy kodeksu pracy.
2: Czyli można powiedzieć, że ta śmierć pasażerki i obrażenia kolejnego maszynisty w pewnym sensie przelały po prostu czarę goryczy.
3: Tak, rzeczywiście została przekroczona czerwona linia, bo tak jak mówię, my staramy się o poprawę bezpieczeństwa od lat nieskutecznie, natomiast to przelało szary goryczy, bo też podkreślam, wszyscy widzimy, jak wielkim nakładem środków modernizowane są linie kolejowe, mamy nowy tabor, remontowane są dworce, ta kolej się pięknie rozwija, mamy coraz więcej pasażerów, ale to wszystko pęka jak bańka mydlana wtedy, kiedy dochodzi do śmierci na torach. Jeżeli podróżny ufa kolei i wsiada do pociągu, to chce dojechać po prostu na miejsce cało, zdrowo i szczęśliwie. Dla nas, dla maszynistów, to jest po prostu bardzo duże wyzwanie. Nie ma nic ważniejszego dla nas, jak właśnie bezpieczeństwo ruchu. Ja byłem na pogrzebach naszych kolegów też, którzy ginęli na przejazdach kolejowo-drogowych. Nie chcę robić tego ponownie. Po prostu maszynista, jak wychodzi do służby, to chce cało i zdrowo wrócić do domu.
2: Czy te zmiany, które proponowane są teraz, wyższe kary, czy to wystarczy? Czy coś jeszcze powinno się zadziać w kwestii bezpieczeństwa?
3: Tego nie wiem, czy to wystarczy. Na pewno nie wystarczy, bo myślę, że jakiś skutek przyniesie, bo sam jestem kierowcą i jak obserwuję, pewnie pani redaktor także, jak jest fotoradar wystawiony, to wszyscy kierowcy zwalniają do maksymalnie dopuszczalnej prędkości przy tym fotoradarze. Więc jeżeli będzie wiadomo, że łamanie przepisów ruchu drogowego przez kierowców na przejazdach kolejowo-drogowych może spowodować utratę prawa jazdy na 3 miesiące, a może będzie wprowadzone jeszcze, że odzyskanie tego prawa jazdy dopiero po zdanym egzaminie w WORD-zie, to otrzeźwi kierowców. Pewnie zdarzą się tacy, którzy się nie zastosują, ale myślę, że tutaj to będzie efekt bardzo duży. Natomiast żeby poprawić bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych, trzeba wykonać dużo więcej, bo jeśli chodzi o legislację, to chociażby przepisy prawa, które dopuszczą kamery przez zarządcę infrastruktury na przejazdach, żeby zapisy tych kamer mogły być podstawą do dochodzenia w stosunku do kierowców, którzy łamią te przepisy. Maszynista w 2024 roku, który zginął pod Warszawą w lipcu, zginął przy olbrzymim centrum logistycznym, przez które przejeżdżają dziesiątki ciężarówek. Tu potrzeba jest zmiany prawa również budowlanego i przy tego typu inwestycjach koniecznym powinno być to, że przejazdy krzyżujące linią kolejową powinny być bezkolizyjne, bo po prostu tego wymagają względy bezpieczeństwa. Trzeba również techniczno-organizacyjnych spraw na przejazdach kolejowych wiele zmienić długofalowo i krótkofalowo. Jeśli chodzi o długofalowo, to jeżeli miliardy idą na remonty infrastruktury kolejowej, to trzeba uwzględnić w większym stopniu przejazdy bezkolizyjne. Również samorządy powinny poczuć odpowiedzialność za przejazdy, które są na ich terenie, a także drogowcy. Ja w Sejmie słuchałem dyskusji i ci, którzy odpowiadają za drogi, nie bardzo czują problemy przejazdów kolejowych, sądząc, że to jest tylko i wyłącznie sprawa kolejarzy i kolei. Tak być nie może.
2: Ze statystyk zdaje się, że wynika, że najwięcej wypadków jest jednak właśnie na tych przejazdach kategorii D, czyli zabezpieczonych tylko znakami drogowymi, ale pozbawionych rogatek i tej samoczynnej sygnalizacji świetlnej. Czy generalnie właśnie takich przejazdów powinno być mniej? Powinniśmy takie przejazdy minimalizować?
3: Oczywiście każde dodatkowe zabezpieczenie zwiększa to bezpieczeństwo, natomiast też trzeba zwrócić uwagę na to, żeby te zabezpieczenia działały ze 100% skutecznością, żeby nie było sytuacji w takich, że zamontowane są urządzenia, a jadący pociąg nie uruchamia tych urządzeń i one po prostu nie działają, bo wtedy to jest jeszcze gorsza sytuacja, jakby w ogóle nie było tych zabezpieczeń.
2: Sami maszyniści też zwracają uwagę i w ogóle środowisko maszynistów, że te skutki wypadku na przejeździe nie kończą się w chwili zdarzenia i to nie muszą być nawet wypadki śmiertelne, ale często konsekwencją tych wypadków jest to, że mimo, że nie ma fizycznych obrażeń, to przez lata można się mierzyć z takimi psychicznymi ciężarami, następstwami tragedii, której kierujący pociągiem nie mógł uniknąć.
3: Oczywiście, że tak. Odsyłam raz jeszcze do kampanii społecznej hashtag Chcę Żyć. Tam są świadectwa maszynistów, którzy mieli tego typu wypadki, wdowy po maszyniście, który zginął. Tam koledzy to dokładnie opisują. Są tacy, którzy nie mogą sobie z tym poradzić. Ja chcę zaznaczyć, że dla nas olbrzymim problemem są również potrącenia ze skutkiem śmiertelnym osób postronnych, bo to są samobójcy, ale są również ludzie, którzy znajdują się na torach wskutek nieuwagi, nierozważnie. Trzeba pamiętać, że infrastruktura jest remontowana, jest nowy tabor, pociągi jeżdżą bardzo szybko i cicho i dochodzi nawet do kilku takich potrąceń ze skutkiem śmiertelnym. Także my z tą śmiercią na torach jako maszyniści obcujemy praktycznie na co dzień i to jest dla nas olbrzymi problem.
2: Ostatnio przecież ściągano z torów jakieś influencerki, które postanowiły robić sobie zdjęcia, bo kadr im się spodobał. Się okazuje, że brak wyobraźni ludzkiej nie ma granic jednak.
3: To mogę potwierdzić, natomiast nie chcę tutaj epatować tym, co przeżywa maszynista, ale dla nas najgorszym jest, jeżeli pod koła pociągu wchodzi dziecko, albo matka pchająca wózek z dzieckiem drugim, który trzyma się tego wózka. Tego typu wypadki były na kolei. To jest olbrzymie przeżycie psychiczne dla maszynistów. Tak jak powiedziałem, niektórzy tego nie wytrzymują i muszą odejść z zawodu. Wielu, wszyscy praktycznie żyją z tym do końca swoich dni, widząc po prostu te oczy w ostatniej chwili. My nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Trzeba sobie uświadomić, że droga hamowania pociągu to jest kilkaset metrów. W zależności od masy i prędkości tego pociągu, ale to jest kilkaset metrów. Pociągu nie zatrzymamy na drodze hamowania, tak jak samochodu.
2: Panie Leszku, bardzo dziękuję za tę krótką rozmowę. Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję, pozdrawiam. I życzę bezpiecznych podróży samochodem i pociągiem.

0: 9 minut zostało jeszcze do godziny 10 od rana. Mamy problemy w Łodzi z komunikacją miejską. Po 9 kolejna sytuacja z zatrzymaniem tramwajów. Tym razem Kilińskiego przed Traugutta przez brak napięcia. 1, 4, 5, 9, 12, 18. Tramwaje kierowane są objazdami. Są opóźnienia, także jeżeli ktoś wybiera się na przystanek, proszę liczyć się z utrudnieniami. Dobrze, że pogoda piękna, spacer nawet taki przymusowy, przyjemniejszy. Tuż po 10 kilka uskrzydlonych historii. Motyle późnego lata piękne. Właśnie teraz się tak prezentują. Jakie gatunki, kiedy i gdzie ich szukać? O tym tuż po wiadomościach Radia Łódź.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
2: Co?
1: Podobno jest nowy system w Azji.
2: Aha.
1: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
2: Mordo.
1: Co?
2: To jest fake.
3: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
5: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
8: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
9: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
10: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
8: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
11: Tworzymy rodzinę.
12: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
7: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
13: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
14: Paliwa nie zabraknie, rząd szuka sposobu na obniżenie cen. Dwa przejścia z Ukrainą były czasowo zamknięte, odprawy już wznowiono. Akwapark na Łódzkim Widzewie coraz bliżej, prace idą zgodnie z planem. Dziś jest zachmurzenie zmienne, na razie jeszcze chłodno, ale w ciągu dnia do 26 stopni. Choć jest drogo, to paliwa w Polsce nie zabraknie, zapewniał o tym minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak tłumaczył, Orlen jest na razie zabezpieczony, a rezerwy paliw są nienaruszone. Tak drogo na stacjach benzynowych w Polsce jeszcze nie było. Wysokie ceny paliw spowodowane są kryzysem na Bliskim Wschodzie i uderzają w kierowców, ale też w przedsiębiorców. Szef resortu mówił też o szansach na niższe ceny paliw.
15: Wszystko będzie zależne od tego, co przyniosą kolejne tygodnie. Podjęliśmy uchwałę na posiedzeniu rządu dotyczącą przywrócenia inicjatywy ustawodawczej związanej z obniżeniem cen paliw i podatkiem od nadzwyczajnych zysków. Mam nadzieję, że tym razem prezydent będzie kierował się interesem państwa, interesem obywateli, nie będzie wetował.
14: Ustawa w tej sprawie ma jeszcze w tym tygodniu zostać przyjęta przez Sejm. Aktualnie politycy debatują nad sytuacją na rynku paliw. Trwa posiedzenie rządu.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Czasowo wstrzymano pracę przejść granicznych. W związku z alertami przeciwlotniczymi czasowo wstrzymano pracę dwóch przejść na granicy z Ukrainą. Alarm odwołano, a odprawy zostały już wznowione. Ale sytuacja jest dynamiczna, a na miejscu przy jednym z przejść jest Paweł Buszko.
17: Wstrzymanie odpraw to wynik alertów dla województw lubelskiego i podkarpackiego, mówiących o powietrznym ataku na terytorium Ukrainy i o tym, że w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Alert odwołano, a praca przejść granicznych wróciła do normy, wyjaśnia major Dariusz Sienicki, rzecznik komendanta nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej.
18: Była wstrzymana odprawa graniczna w Dorohusku oraz w Zosinie w związku z atakami na terytorium Ukrainy. Natomiast była to krótka przerwa, krótkie wstrzymanie odpraw granicznych, które w żaden sposób nie wpłynęły na czasy oczekiwania czy płynność odpraw. W tym momencie wszystkie przejścia funkcjonują normalnie.
17: W zeszłą niedzielę w pobliżu przejścia w Dorohusku po ukraińskiej stronie doszło do wybuchu rosyjskiego drona odrzutowego. Inny dron, również w pobliżu granicy z Polską, trafił w pociąg relacji Kijów-Warszawa. Z Dorohuska Paweł Buszko, Polskie Radio.
14: Dorsz monitoruje bieżącą sytuację, a podległe mu siły pozostają w gotowości do ewentualnej dalszej reakcji. Dworzec kolejowy Łódź-Widzew czeka remont. To jeden z najważniejszych i najczęściej uczęszczanych przez pasażerów dworców w Łodzi. Zmiany obejmą m.in. wyposażenie i infrastrukturę dla pasażerów.

0: budynków, a szczegóły zna Jakub Jędrzejewski.
1: W ramach modernizacji zaplanowano m.in. montaż monitoringu, remont toalet i wymianę części wyposażenia. Pojawią się także stojaki rowerowe oraz nowe gabloty informacyjne, mówi Justyna Gawron z biura prasowego PKP SA.
2: Inwestycja będzie realizowana etapami, dzięki czemu funkcjonowanie dworca nie zostanie zakłócone.
1: Na razie nie podano terminu rozpoczęcia remontu ani jego ostatecznego kosztu. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: Łódź Widzew jest jednym z kilkunastu dworców w Polsce, które PKP SA planują zmodernizować w najbliższym czasie. Akwapark na Widzewie w Łodzi zgodnie z harmonogramem. Budynek jest już na etapie montażu instalacji i okien, a także przygotowań do wykonania elewacji. Nowy akwapark będzie miał 3 baseny. Sportowy, basen do nauki pływania z brodzikiem dla dzieci oraz rekreacyjny z dodatkowymi atrakcjami wodnymi. Oprócz tego zaplanowano strefę saun, jacuzzi oraz kawiarnię. Jak mówi dyrektor do spraw technicznych i realizacji inwestycji Akwapark Łódź Cezary Rodak, goście będą mogli również skorzystać z 2 wyjątkowych zjeżdżalni.
3: Każda z nich będzie miała długość ponad 60 metrów. Jedna z nich będzie zjeżdżalnią multimedialną, w której będą dominowały pionowe efekty świetlne, dające klientowi wrażenie jeszcze szybszego zjazdu niż będzie realizował go w rzeczywistości.
0: Druga z nich będzie przeszklona w taki sposób, że korzystający z niej będą mieli wrażenie, jakby za chwilę mieli wypaść ze zjeżdżalni. Mieszkańcy z nowego akwaparku będą mogli skorzystać na koniec przyszłego roku, a zdjęcia z postępu prac są już dostępne na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. W tej godzinie w wiadomościach Radia Łódź to wszystko, na kolejne zapraszam o 11:00.
4: W prognozie pogody informacja jest taka: lato wróciło na dobre, bardzo ciepły dzień przed nami, nawet do 26 stopni dzisiaj w Łódzkiem. W ciągu dnia zachmurzenie małe, ale na zachodzie regionu po południu wzrastające do umiarkowanego oraz dużego i tam pod koniec dnia przydadzą się parasole. Wiatr słaby i umiarkowany okresami porywisty, jakość powietrza dzisiaj dobra.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: 5 minut po godzinie 10. Monika Borysow-Dudowicz, Adam Miksa, realizujący program. Witamy bardzo serdecznie w porze przedpołudniowej. Korzystamy z pięknej pogody. Motyle późnego lata. Tak, za chwilę dr Marek Michalski opowie, kto jeszcze fruwa dookoła.

0: ten dzień.
1: 11 minut po godzinie 10. Kolory, wyrastają kolory, latają i o tym już teraz w Radiu Łódź. Przy tak pięknej pogodzie nie sposób nie zauważyć motyli, które o tej porze roku jeszcze sprawiają radość. Naprawdę cudowne, cudownie kolorowe. Doktor Marek Michalski z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego w plenerze opowiadał mi o motylach. Ja dzisiaj przypomnę ten spacer. Najważniejsza kwestia, sporo gatunków można właśnie teraz jeszcze zobaczyć.
2: Tak, o tej porze lata już niewiele gatunków motyli. W tej chwili widzimy właściwie 3 gatunki i wszystkie są białe, także nawet ich odróżnienie sprawia pewne problemy, trzeba podejść bardzo blisko, ale dajemy radę, mamy już zdjęcia kilku gatunków, także widzimy, że są co najmniej 2, jeśli nie 3 gatunki bielinków, bo tak te motyle się nazywają. I tu od razu taka uwaga, jak się słyszy bielinek, to w zasadzie każdy od razu mówi bielinek kapustnik. Bielinek kapustnik jest może najbardziej znany, ale wcale nie jest taki częsty. Tutaj u nas na terenie Łodzi najczęściej latają 2 inne, jego mniejsi kuzyni, bielinek rzepnik i bielinek bytomkowiec, ale kapustnika też możemy spotkać. Widzimy właściwie w tej chwili głównie tańczące bielinki. Bielinkowate mają taki zwyczaj, że urządzają tańce godowe. Jedna samica i 2-3 samce krążą w takim tańcu nad roślinami na wysokości mniej więcej od metra do jakichś 2-3 metrów. To bardzo wyraźnie w tej chwili widać. No i wiatr im aż tak bardzo nie przeszkadza, natomiast nam przeszkadza w tym, żebyśmy przyjrzeli się im z bliska i poznali, co to za gatunek.
1: To jeszcze takie podpowiedzi, jeżeli ktoś chciałby jeszcze nacieszyć się tym latem, tymi wakacjami, bo one jeszcze przez chwilę są z nami. Przede wszystkim pięknym widokiem kolorowych motyli. Jakie godziny są najlepsze na obserwacje?
2: Najlepsze byłyby godziny wczesnego popołudnia. Godzina powiedzmy 14-15. Wtedy jest już bardzo ciepło. Ewentualnie nawet jeszcze później. Może około godziny 17, kiedy wiatr po prostu cichnie, tak? I wtedy można podchodzić do tych owadów łatwiej.
1: My nie będziemy tutaj ograniczać się do tego białego koloru skrzydeł. Inne kolory też dzisiaj udało nam się zaobserwować. I teraz pytanie, jakie motyle dzienne możemy spotkać o tej porze roku?
2: W tej chwili, jeśli chodzi o motyle dzienne, najczęstsze są, tak jak już mówiliśmy, bielinki, ale oprócz nich można spotkać kilka gatunków rusałek oraz modraszkowate. Może zacznę od tych modraszkowatych. Modraszki, jak sama nazwa wskazuje, są najczęściej niebieskie. I te niebieskie, jeden gatunek właściwie, modraszek ikar, jest spotykany w całej Łodzi. To jest gatunek bardzo powszechny, ale żeby go zobaczyć, trzeba tak spokojnie po prostu sobie spacerować po łąkach czy nawet trawnikach w śródmieściu. Natomiast do tej grupy modraszków należą również czerwończyki, które są z kolei jaskrawo-pomarańczowe. I jednego z nich dzisiaj widzieliśmy. Ale to są drobne motyle, tak żeby je zobaczyć, trzeba tak już naprawdę spokojniej się przyglądać otoczeniu. Natomiast rusałkowate w tej chwili latają takie pospolite gatunki, które będą zimowały, albo takie, które będą odlatywały na południe, bo takie też mamy. Z tych zimujących, no to chyba taki najbardziej ukochany motyl wszystkich, czyli rusałka pawik, tak zwane pawie oczko. To jest motyl, który w tej chwili ma drugie pokolenie. To pokolenie będzie zimować. Także te motyle będą sobie szukały miejsca na zimowanie gdzieś w naszych domach, czy gdzieś w terenie, w dziuplach, wśród liści i na wiosnę się pojawią. Podobnie zachowuje się mniejszy od niego pomarańczowy pokrzywnik, rusałka pokrzywnik. No i spotykany w Łodzi rzadko, ale spotykany przepiękny motyl rusałka żałobnik, która jest czarno, taka fioletowa, z pięknym połyskiem, ale to jest motyl wyraźnie rzadszy. Natomiast mamy 2 gatunki, też takie dość częste. To jest rusałka admirał, też taki bardzo łatwy do rozpoznania motyl, praktycznie czarny, z czerwonymi i białymi pasami, który będzie odlatywał na południe. I jego kuzyn, rusałka osetnik, którą mieliśmy dzisiaj zresztą, to jest motyl w barwie takiej łososiowo-pomarańczowej i on też będzie odlatywał. Także mamy też takich właśnie migrantów. Nam się migracje kojarzą raczej z ptakami, ale wśród motyli 2 gatunki takie częste też takie właśnie loty wykonują, czyli przylatują do nas gdzieś na przełomie maja i czerwca, albo nawet w maju, jeśli jest dobra pogoda, a odlatują na południe. No niestety nie wszystkie, tak? No wiadomo, że tylko pewna część odleci i to są motyle, które wykluwają się u nas na miejscu, czyli ci wiosenni migranci składają jajeczka, wykluwają się larwy, larwy żerują i później wyklute młode osobniki wracają na południe, no przeważnie na południowy zachód, gdzieś w rejon powiedzmy Francji.
1: I taką sobie właśnie robią wycieczkę. Ja za chwilę dopytam o pewnego pazia, poszukamy go wspólnie, podobno jeszcze krąży po okolicy.

0: 21 minut po godzinie 10. To wracamy już teraz do spaceru w towarzystwie doktora Marka Michalskiego. Spacer pod tytułem Motyle. Małe, duże, a skoro o dużych, paś królowej. Czy można go jeszcze spotkać po drodze?
1: Tak, powinniśmy go jeszcze spotkać. Także pazie w tej chwili jeszcze latają. Sam widziałem kilka dni temu jeszcze pazia królowej. Rzeczywiście piękne, ogromne motyle, rzucające się w oczy, bo one są takie jasno-żółte, tak? Także widzimy je z daleka. Natomiast ten największy nasz krajowy motyl to jest pokłonnik osinowiec. On jest czarny, występuje w lasach i no przyznam się, ja nigdy go w życiu nie widziałem na żywo, tak? Także też znam go tylko właściwie z gablot, ale jest większy od pazia. No tam o centymetr, ale jest większy.
0: Paź królowej, gdzie możemy go szukać?
1: Paź królowej występuje wszędzie tam, gdzie są rośliny pokarmowe jego gąsienic. A roślinami pokarmowymi są takie dość w sumie banalne rośliny, bo najczęściej w warunkach takich miejskich to są hodowane gdzieś w ogródkach działkowych marchewki czy kopry, rzadziej na innych gatunkach baldaszkowatych, przy drożach, na trawnikach takich nawet w środku miasta, gatunku jakim jest pasternak, też występują, ale tak najczęściej widzimy je na marchwiach i na koprach. Próbowaliśmy znaleźć dzisiaj, ale było już prawdopodobnie za późno. Nie było śladu nawet gąsienic, ale no, zachęcam do ich poszukiwania. One są dość łatwe, bo nie kryją się, tak? One po prostu potrafią siedzieć wysoko wśród kwiatostanów kopru. Są takie zielone w czarne pasy, łatwe do znalezienia. Zachęcam.
0: Takie moje przygody w ostatnim czasie. Próbujemy jeszcze Państwu podpowiedzieć, na jakie motyle można jeszcze się natknąć, jakie motyle można jeszcze spotkać. Fruczak gołąbek. Oczywiście był widziany przeze mnie kilka dni temu.
1: Tak, fruczak gołąbek, tak zwany polski koliber. Gatunek, który jeszcze kilkanaście lat temu był takim gatunkiem bardzo rzadko spotykanym. To jest migrant, który przylatuje do nas z południa Europy. Natomiast w tej chwili jest on naprawdę spotykany dosyć często, nawet w centrum miasta. Tak jak wspomniałem, jest to migrant, czyli w zasadzie jego spotkanie nie jest uzależnione od tego, gdzie jest roślina pokarmowa jego gąsienic, tylko od tego, gdzie akurat trafi motyl dorosły. A motyle dorosłe odżywiają się nektarem kwiatów, zwłaszcza tych, które mają takie długie trąbki. Bardzo lubią kwiaty na przykład tytoniu ozdobnego, uwielbiają surfinię, pelargonię, czyli takie kwiaty, które często w ciągu ostatnich lat sadzimy na balkonach. Na Piotrkowskiej można bez problemu fruczaka zobaczyć w każdy cieplejszy dzień. Nawet potrafią na bratkach też żerować. Raz widziałem kilka lat temu w Kielcach na początku listopada fruczaka, który właśnie w takich ostatnich posadzonych na jesień jeszcze bratkach jeszcze szukał nektaru. Także też warto o nim pamiętać. Bardzo taki charakterystyczny owad, wyglądający rzeczywiście jak koliber. Brunatny, tak? O takich bardzo szybkich ruchach i zawisający przy kwiatach.
0: To do kiedy będziemy mogli ruszać na te poszukiwania?
1: Ostatnie motyle latają u nas przeważnie w końcu października. To są te gatunki, które przygotowują się do zimowania, no i zbierają ostatnie zapasy pokarmu, tak? No bo musi im wystarczyć tej energii na cały okres zimowania. To będą rusałki, tak? To będzie rusałka pawik, to będzie rusałka pokrzywnik, ale również jeden gatunek z innej rodziny, mianowicie z bielinkowatych. No, wspomniany zresztą przez panią już latolistek cytrynek, to jest motyl, który zimuje jako dorosły i jest to motyl, który, może powiedzieć, absurdalnie długo żyje, ponieważ te motyle jako dorosłe żyją około jednego roku. Praktycznie rok bez miesiąca to jest taki okres ich życia normalny i też może warto o tym pamiętać, bo nawet wśród gatunków egzotycznych niewiele z gatunków tak długo właśnie żyjących w postaci motyla już dojrzałego.
0: Po prostu szczęściarz. To teraz zadanie specjalne. Telefony w dłoni, polujemy z aparatem na motyle, a zdjęcia, które udało mi się zrobić podczas tego spaceru, do zobaczenia jeszcze dziś na radiouć.pl. Do tej opowieści też będzie można powrócić.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 centymetry nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
6: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
7: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
8: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
9: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie.
12: Najdłuższa fala relaksu.
13: 29 minut po godzinie 10, a w mediach, o mediach sobie za chwilę porozmawiamy. Konkretnie na temat fake newsów i edukacji młodzieży. Jest na to bardzo konkretny pomysł. O tym jeszcze przed godziną 11 w Radiu Łódź.

0: Kate Bush w Radiu Ć. 19 minut zostało do 11.
1: Media bez tajemnic.
2: Przed mikrofonem Jakub Jędrzejewski. Dzień dobry. Dziś w świecie mediów bez tajemnic mam dla Państwa dobre informacje. Łódź stanie się centrum walki z dezinformacją. W Narodowym Centrum Kultury Filmowej EC1 rusza ogólnopolski program What the Fake, który ma uczyć, jak rozpoznawać fake newsy, manipulacje i propagandę, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Wróbel.
3: Wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej od tego roku wprowadzamy do szkół podstawowych nowy moduł edukacja medialna do klas 4-8, żeby właśnie najmłodsi mogli poznawać, jak wygląda dezinformacja, jak wygląda jej tworzenie, jak wyglądają fake newsy. What the Fake jest kolejnym puzzlem w tej układance, niezwykle istotnym. To właśnie tutaj, w Łodzi, uczniowie wszystkich szkół w Polsce będą mogli uczyć się tego, jak powstaje fake news, jak powstaje dezinformacja, jak ją rozróżniać, jak jej nie wierzyć, jak sprawdzać informacje. Istotnym elementem oczywiście tego jest kino, bo obraz potrafi być odpowiednio skomentowany, przedstawiony w najrozmaitszy sposób. Ważne jest, żeby poprzez tego rodzaju kulturę tłumaczyć naszym najmłodszym, ale też wszystkim odbiorcom treści informacyjnych, jakie zagrożenia czyhają na nich, między innymi w internecie, w social mediach. Wierzę głęboko, że Łódź stanie się takim prawdziwym ogólnopolskim centrum walki z dezinformacją, że tutaj będziemy mogli uczyć najmłodszych, jak ta dezinformacja wygląda, jak ją zwalczać, jak nie ufać fake newsom, jak odróżniać deepfake'i od prawdziwych materiałów wideo.
2: Program został podzielony na 3 moduły. Pierwszy, What the Fake Talks, to projekcja filmu poświęconego dezinformacji połączona z prelekcją. Druga część, What the Fake Class, będzie poświęcona propagandzie, manipulacji i cenzurze w historii polskiego kina, a najbardziej praktyczny będzie moduł What the Fake Lab. O szczegółach mówi zastępczyni dyrektora EC1 do spraw Narodowego Centrum Kultury Filmowej Monika Głowacka.
4: Poprzez projekt What the Fake chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz audiowizualny, ale też jak on może być odebrany w zależności od zastosowanej muzyki, kontekstu, montażu czy komentarza. Podstawą programu jest nauka poprzez doświadczanie. Tak podeszliśmy do tworzenia konceptu. Program składa się z 3 modułów. What the Fake Class to opowieść o cenzurze, manipulacji i propagandzie. Chcemy pokazać, że właśnie te mechanizmy są jeszcze starsze niż deepfake'i czy sztuczna generatywna inteligencja. Także tutaj na wystawie Kinopolonia chcemy właśnie przybliżać, jak ten proces manipulowania treścią propagandy i cenzury był tworzony. W What the Fake Talks to z kolei rozmowa o filmie, czyli nasze przestrzenie sal kinowych. Tutaj będziemy prezentować wybrane tytuły filmowe, którym będzie towarzyszyła prelekcja Becadło Dezinformacji, a następnie wspólnie z edukatorem uczestnicy będą omawiali to, co zobaczyli na ekranie. I wreszcie What the Fake Lab, czyli praktyczne zajęcia w naszych przestrzeniach edukacyjnych, w naszych salach filmowych. Tutaj uczestnicy będą sami tworzyli w kontrolowanych warunkach treści, a także analizowali je i zastanawiali się, jak etycznie można je wykorzystywać i jaką odpowiedzialność to za sobą niesie.
2: Zajęcia ruszają w czwartek, 17 września, a zainteresowanie programem już teraz jest bardzo duże. Zgłosiło się ponad 7,5 tysiąca dzieci z całej Polski. W zajęciach będą mogli uczestniczyć także nauczyciele i opiekunowie, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.
5: To, co najważniejsze, to wychowanie odpornego, świadomego społeczeństwa, które szczególnie w tych trudnych czasach bardzo potrzebuje umiejętności radzenia sobie z otaczającym światem, nie tylko poprzez szkiełko i oko, ale właśnie poprzez właściwe rozwiązywanie czy akceptację bądź nie tego, co widzą w internecie. Internet, sztuczna inteligencja są bardzo, bardzo ważnymi narzędziami, z których możemy korzystać, ale korzystajmy z nich świadomie.
2: What the Fake to więc połączenie kina, zajęć edukacyjnych i praktycznych ćwiczeń, a wszystko po to, żeby młodzi odbiorcy potrafili bardziej świadomie korzystać z internetu, mediów społecznościowych i informacji, które każdego dnia do nich docierają. Jakub Jędrzejewski, do usłyszenia.

8 minut mamy jeszcze do godziny 11. Przyda się kilka podpowiedzi w sprawie wydarzeń kulturalnych. To po wiadomościach Radio Łódź, ale przypominam się też w sprawie Sztabki Złota. Nasz radiowy sejf otwiera specjalny 5-cyfrowy szyfr, także między godziną 11 a 12 będzie można jeszcze dopisać kolejną cyfrę. Dzisiaj znowu kompletujemy szyfr i wysyłamy na adres konkurs@radiołódź.pl, a szczegóły tego konkursu także na naszej stronie radiołódź.pl. What are you looking at?

0: praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
1: Kompas jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Wiktoria Makowska.
6: CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza. Potwierdziły się tym samym ustalenia Radia Łódź. Są nowe informacje o rosyjskim dronie znalezionym w Rusinowie. Za chwilę szczegóły. Awaria w MPK Łódź. Mamy spore utrudnienia w centrum miasta. Dziś zachmurzenie zmienne. Na razie chłodno, ale w ciągu dnia do 26 stopni. CBA u prezydenta Zgierza. Prokuratura potwierdza ustalenia Radia Łódź. W ubiegłym tygodniu agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego odwiedzili zgierskiego włodarza Przemysława Staniszewskiego, a szczegóły zna reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski.
7: Centralne Biuro Antykorupcyjne zainteresowało się domem prezydenta Zgierza. Przemysław Staniszewski ma dom o powierzchni niemal 300 metrów kwadratowych, a jego deklarowana wartość w oświadczeniu majątkowym to niecałe 2 miliony złotych. Jak nieoficjalnie słyszę, kwota ta ma być znacząco zaniżona, na razie jednak służby nie informują o szczegółach postępowania. Potwierdzają jednak, że w domu zostało przeprowadzone przeszukanie. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
6: Postępowanie jest prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi. Do tematu będziemy jeszcze wracać.
8: Więcej na radiołódź.pl.
6: Ceny paliw zależą od decyzji prezydenta Polski. Jeżeli Karol Nawrocki podpisze ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, to program ceny paliwa niżej zostanie ponownie wprowadzony. Zapowiedział to rzecznik rządu Adam Szłapka. Tak drogo na stacjach benzynowych jeszcze nie było. Wysokie ceny paliw spowodowane kryzysem na Bliskim Wschodzie uderzają w kierowców, ale też przedsiębiorców. Dziś w Sejmie pierwsze czytanie nowych przepisów. Poprzedni projekt zawetował Karol Nawrocki, a teraz wszystko w jego rękach, mówi Adam Szłapka.
9: Rząd chce, żeby nadmierne zyski firm paliwowych były przekazane na wsparcie obywateli, jeśli chodzi o ceny paliw. To jest dobry projekt, jest na stole, przejdzie, myślę, że w czasie tego posiedzenia przez Sejm. Jeżeli pan prezydent dalej będzie utrzymywał ceny Karola Nawrockiego, które widzimy codziennie na stacji, no to będzie też za to odpowiadał. Jeżeli tylko pan prezydent podpisze ten projekt, zostanie wprowadzony CPN.
6: Przygotowana ustawa miałaby pozwolić na sfinansowanie nowego CPN z nadmiernych zysków firm energetycznych. Chodzi o zysk, który osiągnęły od marca do grudnia. Polscy wojskowi zabezpieczyli i badają elementy rosyjskiego drona znalezionego na plaży w Rusinowie. Przypomnijmy, rosyjski bezzałogowy statek powietrzny został wyłowiony przedwczoraj z Bałtyku. Nowe informacje w tej sprawie przekazał wicepremier i minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie powiedział, że jest to nowoczesne urządzenie, prawdopodobnie w fazie testów.
10: Został zabezpieczony, te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione. Teraz będzie podlegał badaniom w służbie kontrwywiadu wojskowego. Wszystko wskazuje, że to były testy nowego drona, który mógł również przelecieć przez terytorium całej Republiki Litewskiej, później Obwód Królewiecki.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, że należy liczyć się z tym, że podobne incydenty mogą się zdarzyć ponownie. Duże utrudnienia dla pasażerów MPK w Łodzi. Na skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego i Śmigłego Rydza uszkodzona została sieć trakcyjna. A więcej na ten temat wie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
11: Tramwaje linii 4, 8, 9, 10, 13 i 14 są kierowane objazdem. Na odcinku od skrzyżowania Piłsudskiego i Kilińskiego do ulicy Wizewskiej uruchomiono komunikację zastępczą. Jak powiedział nam jeden z motorniczych, doszło do zerwania jednej z sieci trakcyjnych. Na miejscu pracują służby, które usuwają usterkę.
6: Tyle Kacper Józefowicz, dziękujemy. MPK zapewnia, że usterka zostanie naprawiona jak najszybciej, a ruch tramwajów zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich. Dokładną rozpiskę objazdów można znaleźć na radiowucz.pl, ale

0: Są też utrudnienia na skrzyżowaniu ulicy Nawrot i Wodna. Tutaj doszło do zdarzenia drogowego. Autobus komunikacji miejskiej zderzył się z samochodem dostawczym. 3 osoby zostały ranne, na miejscu pracują służby. Autobusy linii 80A, 80B i 83 są kierowane objazdami. Dodatkowo od dziś niektóre autobusy przy Placu Niepodległości będą jeździć inaczej. To z uwagi na prace torowe w jego północno-wschodniej części. Jak podkreśla Tomasz Śliwiński z Zarządu Dróg Transportu, zmiana jest tymczasowa i nie wpłynie na rozkład jazdy.
1: Autobusy linii 72, N4 oraz N6 wyłącznie w kierunku centrum będą objeżdżać plac przez ulicę Żgowską. Zarówno rozkłady jazdy, jak i przystanki zostają dla pasażerów bez zmian.
0: W ramach prac na Placu Niepodległości pojawi się m.in. nowa nawierzchnia na wysokości torowiska. Więcej na temat utrudnień piszemy na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A kolejne wiadomości w Radiu Łódź w samo południe.
2: A w prognozie pogody proponuję małą wycieczkę po województwie łódzkim i przegląd temperatur. Łódź, Kutno, Bełchatów 15 stopni na termometrach, Skierniewice 16, Zduńska Wola 19. Nawet do 26 stopni dzisiaj w Łódzkiem, czyli będzie ciepło. W ciągu dnia zachmurzenie małe, ale na zachodzie regionu po południu wzrastające do umiarkowanego oraz dużego i wtedy możliwe przelotne opady deszczu.

0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: 11:05. Czas na kulturę. To temat na za chwilę. Tu i teraz dzień dobry przede wszystkim. Monika Borysow-Dudowicz, Adam Miksa, realizujący program od nas. Pozdrowienia.

0: Czas na kulturę.
1: 10 minut po godzinie 11. Obiecaliśmy sobie o tej porze właśnie kilka podpowiedzi w związku z wydarzeniami kulturalnymi. W studiu Anna Groblińska. Dzień dobry, Aniu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Zaczynamy. Od czego?
2: Na początek przypomnienie o tym, że Michał Rusinek, profesor Michał Rusinek jest w trasie. Spotyka się z czytelnikami nie tylko jako były sekretarz Wisławy Szymborskiej, a obecnie prezes Fundacji jej imienia, ale także jako literaturoznawca i autor książek dla dzieci i dorosłych. Wczoraj był w Łodzi, dzisiaj w Szatku, teraz jest w Lutomiersku, a po południu będzie w Ozorkowie o godzinie 17. Można się spotkać z Michałem Rusinkiem w Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Warto wiedzieć, że w Zgierzu rozpoczyna się ciekawy projekt. To nie jest trudne włączanie sztuki w procesy edukacyjne. To jest projekt skierowany do nauczycieli, edukatorów, animatorów kultury, osób prowadzących amatorskie grupy artystyczne. Organizator Miejski Ośrodek Kultury Stary Młyn w Zgierzu. Dzisiaj o 14:00 konferencja poświęcona temu właśnie tematowi. Natomiast aż do kwietnia potrwa cykl warsztatów teatralnych, filmowych, literackich, psychologicznych, prowadzonych przez zaproszonych specjalistów. Warto zainteresować się tym zgierskim projektem. W Łodzi spotkanie z profesor Zdzisławą Janowską i promocja książki Dobro wspólne, a rzeczywistość polska, patologia rządzenia. To będzie dzisiaj o godzinie 17:00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Piłsudskiego w Łodzi, czyli przy ulicy Gdańskiej 100/102. Przypomnijmy, że profesor Zdzisława Janowska, członkini Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk, członkini Łódzkiego Towarzystwa Naukowego, od początku kariery związana z Uniwersytetem Łódzkim, inicjatorka specjalności kierunku i katedry zarządzania zasobami ludzkimi, autorka wielu publikacji, można by długo opowiadać.
1: Pilnująca łódzkiej zieleni, o tym też trzeba pamiętać.
2: Pilnująca łódzkiej zieleni, ponieważ swoje doświadczenia zarówno naukowe, jak i społeczne wykorzystuje w działalności politycznej, społecznej w wymiarze lokalnym i ogólnopolskim. To biblioteka imienia Marszałka Piłsudskiego, natomiast w Domu Literatury dzisiaj prolog do 4. już, jak ten czas leci, Festiwalu Literatury Podróżniczej, dalej, taka jest nazwa tego festiwalu. On się odbędzie od 2 do 4 października, potrwa w Łodzi, natomiast dzisiaj w ramach prologu Rafał Gawin porozmawia z Bartkiem Sabelą, autorem między innymi, bo nie tylko, reportażu Wszystkie ziarna piasku. Ja zacytuję fragment recenzji, bo tak moim zdaniem jest bardzo przemawiający do naszych dusz i umysłów, fragment recenzji Kaśki Paluch. Wszystkie ziarna piasku Bartka Sabeli to książka wstrząsająca. Nie dlatego, że Sabela pisze o wojnie, porwaniach, więziennych torturach, walczących o niepodległość swojego kraju Saharyjczyków. I nie dlatego, że robi to niemal beznamiętnie, tak jak beznamiętnie mówią o tym sami bohaterowie, żeby nie przerażać innych. Wszystkie ziarna piasku to lektura wstrząsająca, bo każe nam wątpić we wszystko, w co do tej pory prawdopodobnie wierzyliśmy. W pokojowe misje, międzynarodowe prawo, pomoc humanitarną. Rozmowa o tej książce dzisiaj o godzinie 18 w Domu Literatury w Łodzi. A Związek Polskich Fotografów Przyrody z kolei w Łódzkim Domu Kultury urządza dzisiaj spotkanie poświęcone fotografii krajobrazowej. Paweł Koziorowski będzie opowiadał i o podstawach kompozycji, i o fotografowaniu o odpowiedniej porze dnia. To o godzinie 18 w Eudeku przy ulicy Dowborczyków 18. Polecamy.
1: Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję.
1: Anna Groblińska.

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu Cię, 21 minut po godzinie 11. Ważne informacje mam teraz do przekazania.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Oczywiście, najwyższy czas, żeby podać kolejną cyfrę do specjalnego kodu, który jeszcze dziś przed godziną 16 otworzy sejf. Tam schowana jest sztabka złota. Taka nagroda dzisiaj dla Państwa przygotowana. Kiedy już poznają Państwo wszystkie cyfry, w odpowiedniej kolejności należy je przesłać na adres konkurs@radiowic.pl. A ja już mogę powiedzieć, kolejna cyfra do zapisania to dwójka. Dwójeczka, po prostu. Powodzenia!
1: Sponsorem konkursu był Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
0: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
4: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
3: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
5: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
6: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
7: No tak, jakaś metafora.
6: Przesada.
3: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14:40.
4: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
3: i Anna Groblińska.
1: Autopromocja. Reklama.
8: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
9: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavere. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
10: Wielka inauguracja sezonu artystycznego w Filharmonii Łódzkiej. W piątek 18 września zabrzmi muzyka Aleksandra Tansmana, pochodzącego z Łodzi, pioniera neoklasycyzmu, oraz Witolda Lutosławskiego, jednego z największych rodzimych kompozytorów XX wieku. Gwiazdą wieczoru będzie Jonathan Plowright, znakomity brytyjski pianista, który od lat angażuje się w promowanie muzyki polskiej na świecie. Łódzkich filharmoników poprowadzi ich szef artystyczny Paweł Przytocki. Bilety na filharmonia.lod.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: Dwadzieścia osiem minut po godzinie 11, a przed południem w Radiu Łódź będą jeszcze dzisiaj niespodzianki. Ja już jestem gotowa do działania.

25 minut zostało nam jeszcze do godziny 12. Czy będą dzisiaj jeszcze jakieś upominki? Na takie pytania odpowiadam z przyjemnością. Co mogę zaproponować? Wyprawę do muzeum i do kina, ponieważ w Muzeum Kinematografii w Łodzi te dwie przyjemności można połączyć. Zatem do zdobycia jednocześnie zaproszenie do kina i do zwiedzania wystaw stałych w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zaproszenia są dwuosobowe, przygotowane. Jakie będzie zadanie? To będzie pytanie, bardzo poproszę o błyskawiczną odpowiedź. Jak nazywa się wystawa stała, która przypomina ulubieńców z dzieciństwa, bohaterów filmów animowanych dla dzieci? To jest wystawa, którą można odwiedzać właśnie w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Dwie pierwsze osoby otrzymają dziś podwójne zaproszenia. Ja w takim razie czekam. Studio Małpa, radiouć.pl.

19 minut zostało do godziny 12, to zaglądamy już teraz do Muzeum Kinematografii w Łodzi, a tam na jednej z wystaw Miś Uszatek, Pingwin, Pikpok, Reksio, Smok Wawelski. Tych wszystkich bohaterów można spotkać, odwiedzając wystawę Pałac Pełen Bajek. To wystawa stała. Ja miałam do rozdania zaproszenia do zwiedzania wystaw stałych w muzeum właśnie, także będzie można między innymi tych bohaterów odwiedzić, ale do kompletu jeszcze podwójne zaproszenie do kina. To są oczywiście wszystko zaproszenia dwuosobowe. Najważniejsza wiadomość dla kogo? Dla pana Krzysztofa i dla pani Ani. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Gratuluję.

0: 13 minut zostało do godziny 12. Temat związany z ekologią jeszcze do omówienia. To zadanie dla Izy Berkowskiej.
1: Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
2: Jak powstaje smog? Jak bardzo jest groźny dla naszego zdrowia? Czy wieś to rzeczywiście są nasze zielone płuca? Czym tak naprawdę oddychamy? Porozmawiajmy. Są z nami Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: I dr Grzegorz Kardas, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Szpital Barlickiego w Łodzi.
4: Dzień dobry Państwu.
2: O jakości powietrza możemy powiedzieć, mówimy od wielu, wielu lat. I czy, no takie pytanie się nasuwa, czy aby na pewno musimy w dalszym ciągu do tego wracać, pani Magda?
3: Tak, rzeczywiście zgadza się, że mamy wrażenie, że o smogu powiedziano i złej jakości powietrza powiedziano już wszystko. Natomiast problem nadal istnieje. Oczywiście jakość powietrza jest coraz lepsza, ale jeszcze mamy cały czas problem z pewnymi zanieczyszczeniami, które mogą mieć negatywne skutki dla naszego zdrowia i życia. Dlatego warto cały czas o tym mówić, bo problem nie zniknął.
2: No tak, ale wciąż słyszymy komunikaty. Można odnieść wrażenie, że na te komunikaty to my już jesteśmy odporni?
3: Zgadza się. Sprawdzenie jakości powietrza jest tak naprawdę już tak powszechne, jak sprawdzenie prognozy pogody. Ale myślę, że powinniśmy wiedzieć, z czym ta zła jakość powietrza się wiąże i czy możemy w pełni korzystać właśnie z tego powietrza, czy powinniśmy jednak na siebie uważać.
2: Czyli komunikaty są potrzebne, mimo wszystko. Oddychać musimy, panie doktorze.
4: Nie jest absolutnie inaczej, tak? Każdy z nas fizjologię człowieka mniej lub bardziej zna. Oddech jest z nami 24 godziny na dobę. Oddychamy, kiedy funkcjonujemy na co dzień i kiedy śpimy. A żyjąc w dużej mierze coraz bardziej w zurbanizowanym świecie, tak? Mamy do czynienia z nieustającymi źródłami tych zanieczyszczeń, o których dzisiaj mówimy. Samochody, nawet jeśli elektryczne, nie zniknęły z życia, to one wciąż są też źródłem pyłów, o których się chociażby dużo mniej mówi, tak jak chociażby pył z klocków hamulcowych. To nie jest tak, że tylko owiane zmysłową paliwa kopalne są źródłem smogu czy zanieczyszczeń powietrza szerzej rozumianych, ale to tak naprawdę cały uprzemysłowiony świat człowieka.
2: Mówi pan samochody. Co jeszcze nam się przekłada na ten smog? Co nam ten smog tworzy?
4: No, oczywiste jest to, tak, że to jest pewnego rodzaju sezonowość, tak? W okresie jesienno-zimowym, kiedy jest sezon grzewczy i mniej lub bardziej smogogenne źródła ciepła zaczynają w większej mierze funkcjonować. Tak będzie ta różnica w ciągu roku wyraźna. To też ma do czynienia ogólne warunki atmosferyczne, takie jak wilgotność powietrza, czy chociażby kwestia wyładowań energetycznych.
2: Na przykład, tak?
4: Tak, jak najbardziej. Ale to nie jest tak, że mając informacje na bieżąco gromadzone z prognoz pogody czy z prognoz tych zanieczyszczeń powietrza, nie jesteśmy w stanie na to reagować i tak planować swojego życia codziennego, żeby tego negatywnego dla zdrowia czynnika nie unikać.
2: No tak, bo nie możemy zrobić tak, że jesienią to ja nie chodzę do pracy na przykład, bo jesienią mamy wzmożone zanieczyszczenie powietrza, bo tak jest, prawda?
3: No oczywiście, że nikt z nas takiej decyzji nie podejmie, że nie pójdziemy do pracy. Natomiast rzeczywiście możemy ograniczyć inne aktywności na świeżym powietrzu, tak? Zrezygnować na przykład z biegania, z porannego, wieczornego joggingu i te aktywności w pewien sposób ograniczyć tak, żeby te skutki były jak najmniejsze. Ja jeszcze chciałam do jednej rzeczy wrócić, bo tutaj rozmawiamy oczywiście o zjawisku smogu, które kojarzy nam się tak naprawdę właśnie z tym okresem jesienno-zimowym. Natomiast to nie do końca jest tak. Również i w okresie letnim może zanieczyszczenia powietrza są, ale to są inne zanieczyszczenia. To jest inny rodzaj smogu, który z kolei też jest wynikiem po pierwsze dużego natężenia ruchu, o którym już wspominał pan doktor, i silnego nasłonecznienia. Więc to są inne zanieczyszczenia, ale nadal tak szkodliwe dla naszego zdrowia.
2: Panie doktorze, no to trzeba by trochę może postraszyć.
4: Ja myślę, że straszenie straszeniem, ale z drugiej strony można podejść do tego w kategoriach możliwych do uzyskania korzyści. Tak, każdy z nas raczej lepiej czuje się w momencie, kiedy coś zyskuje, niż koniecznie traci albo robi sobie samemu szkodę. Tak jak wspomnieliśmy, nie pójście do pracy może być ewidentnie pewną szkodą, czy to dla budżetu domowego, czy dla sytuacji zawodowej.
2: Do pracodawcy również, tak.
4: Natomiast już tak mówiąc mniej żartobliwie, a bardziej poważnie, możemy zyskać na pewno lepszą jakość naszego układu oddechowego w perspektywie wielu lat, które miejmy nadzieję przed każdym z nas. Możemy uniknąć powikłań sercowo-naczyniowych, które już wiemy od ładnych paru lat bez wątpienia są związane także ze smogiem, z tymi cząsteczkami o drobnej masie, o drobnej wielkości, które przedostają się nie tylko do naszego układu oddechowego, ale też do układu krążenia, do drobnych naczyń wieńcowych, do naczyń mózgowych i summa summarum mogą znacznie zwiększać ryzyko takich schorzeń jak zawał serca czy udar niedokrwienny mózgu. Więc co możemy zyskać? No na pewno możemy zyskać na długości, jakości, dobrze spędzonym czasie naszego życia.
2: Krótko mówiąc, to czym oddychamy będzie miało znaczenie, będzie się przekładało też na jakość i długość naszego życia.
4: Bez wątpienia, tak. To oczywiście w połączeniu z wspomnianą już aktywnością fizyczną, już abstrahując od innych tak zwanych modyfikowalnych czynników ryzyka, jakie każdy z nas w swoim życiu prowadzi, jak chociażby palenie tytoniu, tak, bo to też bardzo często zestawiane jest jedno z drugim. Zanieczyszczenie powietrza takie generowane przez naszą cywilizację oraz to de facto, a tak należy to podobnie potraktować, zanieczyszczenie powietrza, jakim jest nałóg palenia czy też tytoniu w formie papierosów czy innej formie. Tak? No, niektórzy palą fajkę na przykład.
2: To już rzadkość.
4: O, zdarza się. Proszę, że zdarzają się tacy.
2: Chciałabym was dopytać jeszcze o wieś, bo mówi się, że na wieś jeździmy po czyste powietrze. No, jako osoba, która w tej chwili mieszka na wsi, to musiałabym się grubo zastanowić nad tym, czy w takim właśnie sezonie jesienno-zimowym, czy tam właśnie po to zdrowe powietrze bym się wybrała.
3: No właśnie, to wszystko zależy od naszych codziennych wyborów i właśnie jednym z nich jest to, jakiego źródła ciepła używamy. Czy jest to nieefektywne, przestarzałe źródło ciepła na paliwo stałe, tak? Węgiel czy inne paliwo stałe. Jakiej jakości, jeżeli nawet już jest to źródło na paliwo stałe, to jakiej jakości paliwem, jakiej jakości paliwa używamy? Możemy pójść jeszcze o krok dalej i zastanowić się, ile energii nam jest potrzebne do ogrzewania domu, bo być może tak należałoby ten budynek docieplić, wymienić okna na bardziej szczelne po to, aby to ciepło uciekało nam z domu jak najmniej. Wtedy będziemy zużywać mniej paliwa do ogrzewania takiego budynku. Wspomnieliśmy również o tym, że jednym ze źródeł zanieczyszczeń poza tymi domowymi kotłami jest również transport. Więc możemy wybrać, zamiast jechać się do wspomnianej już przez nas pracy pojedynczo samochodem, wybrać komunikację miejską albo zabrać się ze znajomym, z kolegą i zamiast dwóch aut, trzech, po prostu pojechać jednym autem do pracy.
2: Po więcej informacji zaprosimy już na stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. A w dzisiejszej audycji udział wzięli Magdalena Jankowska-Kostrzewa, doradca energetyczny. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: I dr Grzegorz Kardas, Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Szpital Barlickiego w Łodzi.
4: Dziękuję Państwu.
1: Audycja powstała na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego, finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027, działanie Efektywność Energetyczna, priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko. Audycja powstała przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
5: Autopromocja.
6: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
5: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
6: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
7: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
8: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
6: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
9: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
10: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
11: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
12: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
10: Panie ministrze, w polityce
12: to było...
10: Nie jest pan od wczoraj w polityce.
13: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
14: Czy to jest polityczny trolling?
15: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
16: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
17: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
13: Gość Radia Łódź.
9: Najważniejsza rozmowa w regionie.
13: Od poniedziałku do piątku po 8.10.
9: Maciej Trajanowski
13: i Michał Dąbrowski.

0: lekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Po reklamie jest południe.
6: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
7: Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, Jarosław Turek.
8: Na serwisie wypadek z udziałem autobusu i utrudnienia w centrum Łodzi. Centralne biuro antykorupcyjne u prezydenta Zgierza i jelenie hałasujące na rykowisku pod Piotrkowem. Do wieczora w regionie pogodnie i ciepło do 23 stopni. Wypadek z udziałem autobusu w centrum Łodzi. Jedna osoba została ranna. Do zdarzenia doszło dzisiaj rano u zbiegu ulicy Wodnej i Nawrót, ale wciąż są utrudnienia. Na skrzyżowaniu samochód osobowy zderzył się z autobusem komunikacji miejskiej. Młodszy aspirant Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi mówi, że zawinił kierujący samochodem osobowym.
9: Kierujący pojazdem marki Renault, 23-letni mężczyzna, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z autobusem MPK linii 83/1, którym kierował 55-letni mężczyzna.
8: W wyniku zdarzenia 23-letni kierowca samochodu trafił do szpitala. Ruch na skrzyżowaniu dalej jest zablokowany, a na miejscu pracują służby. Centralne Biuro Antykorupcyjne u prezydenta Zgierza. Według ustaleń Radia Łódź śledczych zainteresował dom Przemysława Staniszewskiego. Prezydent ma dom o powierzchni niemal 300 m², który według oświadczenia majątkowego ma być wart niecałe 2 miliony złotych. Jak nieoficjalnie słyszymy, jednak kwota ta ma być znacząco zaniżona. Ustalenia Radia Łódź częściowo potwierdza rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej, prokurator Paweł Jasiak.
10: Pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu. Natomiast o przedmiocie sprawy, zakresie czynności oraz poczynionych ustaleniach będziemy informować na dalszym etapie śledztwa.
8: A my o tym, co wiadomo, informujemy na naszym radiowym portalu.
6: Więcej na radiołódź.pl.
8: Bezpieczeństwo Europy to jest jeden z głównych punktów orędzia o stanie Unii, które Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, wygłosiła dzisiaj na sesji parlamentu w Strasburgu, relacjonuje Beata Płomecka.
11: Przewodnicząca Komisji Europejskiej mówiła tak. Uważam, że nadszedł czas na własny artykuł 4 Europy, czyli protokół bezpieczeństwa na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Miałby być on wzorowany na natowskim artykule 4, przewidującym konsultacje i możliwe wspólne działania, jeśli jakiś kraj uważa, że jego bezpieczeństwo jest zagrożone. Szefowa Komisji poszła jeszcze dalej i zaproponowała stworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa z udziałem m.in. Kanady, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
8: Przewodnicząca Komisji Europejskiej zapowiedziała też przyspieszenie dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot dla Ukrainy i współpracę nad nowym, tańszym systemem obrony przeciwrakietowej. I na koniec o tym, że w lasach pod Piotrkowem rozpoczęło się rykowisko jeleni. To jest jeden z najbardziej widowiskowych, no i akustycznych momentów w przyrodniczym kalendarzu. Wieczorami, nocą i o świcie można więc usłyszeć donośne głosy byków rywalizujących o łanie. Informuje nasz, właściwie też nasłuchuje reporter Paweł Kwiatkowski.
12: Samce donośnym rykiem oznajmiają swoją obecność, zaznaczają teren i rywalizują o łanie. W okolicach Piotrkowa jelenie można spotkać m.in. w rejonie Bugaja i osiedla Wierzeje. Zwierzęta chętnie przebywają teraz w pobliżu wody i mokradeł, gdzie kąpią się i tarzają w błocie, mówi Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków.
13: Ich mocz daje taki bardzo mocny piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego.
12: Rykowisko potrwa około 2-3 tygodni i będzie się nasilać wraz z nadejściem chłodniejszych nocy. W tym czasie może też dochodzić do starć między dorosłymi bykami. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
8: Przyrodnicy uspokajają, że dzikie jelenie zwykle unikają ludzi. Podczas obserwacji warto jednak zachować dystans, nie płoszyć zwierząt i pozwolić im spokojnie przeżyć okres godowy. A w serwisie za godzinę o tym, komu w Konstantynowie Łódzkim w najbliższych dniach zabraknie ciepłej wody.

0: Przed nami jeszcze prognoza pogody. W Łódzkiem dzisiaj bardzo ciepło, do 23 stopni, lokalnie nawet do 26. W ciągu dnia zachmurzenie małe, na zachodzie po południu wzrastające do umiarkowanego oraz dużego, tam pod koniec dnia możliwe przelotne opady deszczu i nawet burze. Tutaj wydano ostrzeżenie dla powiatów poddębickiego, sieradzkiego, wieluszowskiego od godziny 17.30 do godziny 21.00. Prognozowane są burze, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu. Pięć minut po godzinie 12 w Łodzi dzisiaj chyba burzy nie będzie. Piotr Bielawski w studiu. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Mogę potwierdzić, że burzy nie będzie w tym programie przynajmniej.
0: ale tak na 100%? Na 100%?
1: Na 100%.
0: No to na 100% po prostu. Ja na 120 nawet mogłabym powiedzieć.
1: Nie będę się licytował.
0: Niech i tak zostanie.
1: Złoto będę miał później w programie.
0: Ja słyszałam, ja otrzymuję już bardzo różne telefony w tej sprawie. Także tutaj taka podpowiedź dla państwa. Proszę po prostu słuchać uważnie Radia Łódź, ponieważ to jest warunek, jeżeli chodzi o ten konkurs, czyli ta sztabka złota
1: nie
0: przekazana.
1: Będę jej licytował.
0: Monika Borysow-Dudowicz, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony czas. Złoty chłopak Piotr Bielawski zostaje z państwem.
1: No to dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.

No już prawie 7 minut po 12. Jest tak, iż zawsze wybieramy sobie jakieś piękne miejsca na wakacje. Mamy kłopot z tym, bądź go nie mamy. Jeśli potrafimy wybierać szybko, to potem no, różnie z tym bywa. O miejscach dzisiaj będzie. Co prawda mówi się, że nieważne gdzie, ważne z kim, tu zawieszę głos, zostawię trochę ciszy, niech do każdego to dotrze. I to prawda, że ważne z kim, ale miejsca czasami są niezwykle klimatyczne.

Tak, to prawda. Najważniejsze z kim, nie gdzie. Najważniejsze momenty to te, kiedy panuje cisza wokół i można poświęcić ten czas sobie. Miejsce ma znaczenie? Myślę, że tak, bo to jest jak poznawanie tej drugiej osoby, dobór takiego miejsca. Żeby naprawdę było przyjemnie, są urokliwe miejsca. Niektóre od razu nasuwają się, bo są wakacyjne, bo wszyscy tam jadą do tych kurortów i oczekują nie wiadomo czego. A są też miejsca oddalone, takie spokojne, takie dla właśnie wypoczynku, no i dla spotkania z tą bliską osobą. Więc o takich miejscach dzisiaj, a jest ich trochę, w piosenkach także można je znaleźć.

I już Państwo domyślili się, że dzisiaj o miejscach, ale tak niedosłownie o tych miejscach dokładnie zaznaczonych na mapie, o miejscach, no, które są w nas i to jest rzecz do znalezienia bardzo często albo do po prostu na tyle ważne, że do odkrycia w sobie raz jeszcze. Dobry jest czas wakacji, napisała mi pani, żeby właśnie to w sobie odszukać. No i faktycznie całe tło, czyli to miejsce prawdziwe, fizyczne, z nazwą miejscowości, czy też nazwą tego miejsca, to już jest drugorzędna sprawa. Właściwie też klimat potrafimy stworzyć z niczego, więc może to być po prostu zwykłe pole. Tu się zgodzę, no i pani już mówi, że wypoczywa, tylko usłyszała mnie i temat. Bardzo się cieszy, bo taką chwilę potrzebuje. W pracy jest pani, to od razu dorzucę. To są piosenki na walizkach, jeszcze przez chwilę trwa ta nasza akcja właśnie związana z tymi walizkami pełnymi muzyki. Każdy jeszcze może jakiś pomysł dorzucić, zębaty. Ja o tym pamiętam, mam nadzieję, że pani słyszy. Pamiętam, jutro się spotykamy, 12:13 i kto wie, czy jutro ten zębaty też nie zabrzmi. A dzisiaj te miejsca. Jeśli Państwo mają inny pomysł, studio@radiouć.pl albo piosenki@radiouć.pl, proszę proponować.

Właściwy czas i miejsce. To Mike and the Mechanics, wcześniej Kylie Minogue, wcześniej Lisa Stansfield, bo tutaj pani już prosi, bo za szybko to wszystko przebiega. Niby muzyka zwalnia, niby pięknie się zrobiło, ale tak nastrojowo, że zapomniała w ogóle patrzeć, co to jest, co za utwór. No to podałem już, że Mike and the Mechanics, Kylie Minogue, wcześniej Lisa Stansfield ze swojej kolekcji pięknych przebojów. Ta Lisa Stansfield to mogłaby tu wyśpiewać więcej takich utworów. To prawda. No bo to są utwory o takich miejscach, sam raz na wakacje, bo miejscach, które przynajmniej ciepło dają, by nie powiedzieć rozpalają. Takich miejscach w nas, z którymi jedziemy, mamy w sobie, no i dobrze mieć po prostu kogoś obok. Ale jeśli ktoś ma inny pomysł na taką audycję, to jeszcze jest chwilka, jeszcze kilka tych audycji przed nami. Proszę pisać piosenki@radiuć.pl, bo to piosenki na walizkach, takie wakacyjne bardzo.

Mistrzowski Michael Bolton, mistrz nad mistrzem, mawiają niektórzy, mają rację oczywiście. Do każdej piosenki podchodzi z taką delikatnością, pietyzmem wręcz bym powiedział, tak dopieszcza te dźwięki i słowa, bo dla niego ma znaczenie, o czym śpiewa. Zapowiadając audycję, obiecywałem, że nie będzie burzy. Jest ta burza w tym tytule, ale w zupełnie innym znaczeniu. Nie takiej burzy, która mogłaby nam tutaj przeszkodzić. O tym, że w tym szalonym świecie, coraz bardziej szalonym, trzeba przyznać, trudno jest znaleźć taką prawdę, takie miejsce prawdziwe, które przetrwa, bo zupełnie inaczej się zachowujemy. No i tyle. No co ja będę więcej opowiadał? To o takich miejscach, najprawdziwszych w świecie dzisiaj ta audycja. No, miejscach, które przydają się na wakacje, bo rzeczywiście czujemy się w nich znakomicie, najlepiej, najcieplej, bo z kimś czujemy się w takich miejscach i dla kogoś to miejsce zresztą. No, sami mistrzowie zresztą w tej audycji dzisiaj, tak się jakoś złożyło, pomyślałem, klasyków zagram z różnych półek muzycznych, chociaż będzie przede wszystkim soulowo.

I tych kilka dźwięków na końcu jakby chciał naprawdę dotrzeć gdzieś głęboko w nas, wzruszyć, jakbyśmy mieli zauważyć, że o czymś ważnym śpiewa, a o miejscach, do których możemy podążać, a mamy je w sobie przede wszystkim, z nimi podążamy. Trzeba je po prostu otworzyć przed kimś, zanim będzie za późno. Wcześniej zagrałem Dana Fogelberga. Przyznam Państwu szczerze, że zaskoczyło mnie, kiedy dowiedziałem się, że odszedł. Przecież zawsze piękne piosenki śpiewał i wydawało się, że to będzie forever, na zawsze. A jednak odszedł i to była taka chwila, no i co teraz, nie? Kto zaśpiewa jeszcze jakąś taką mądrą, piękną piosenkę o nas, o naszym pięknie wewnątrz i o tym świecie? No są oczywiście artyści i to nie jest tak, że nie ma kto nam tego śpiewać, a jednak brakuje mi Dana Fogelberga i zawsze odejście kogoś zaskakuje tym bardziej bliskiego. No i ten wątek tu zostawię, za to inny poruszę i to szybciutko, bo pani z kolei przysyła mi tutaj piękne widoki z trasy. Nie, to już jest z nad samego morza i to jest Krynica Morska. No i tam się też słucha podobno tych pięknych melodii. W drodze do Krynicy i z powrotem. Aha, rozumiem teraz, czyli to zdjęcie z Krynicy, a już się wraca. To pozdrawiam Państwa bardzo gorąco i fajnie, że taki razem wypadł nad morze i że takie wakacje można spędzać. To nie są spóźnione wakacje, to nie jest spóźnione lato. To jeszcze jest lato, to jeszcze jest czas, jeszcze proszę z tego czasu korzystać. Zwłaszcza, że nie trzeba gdzieś daleko wyjeżdżać, żeby takie piękne miejsca sobie znaleźć, bo są w nas, jak powiedziałem.

0: Reklama.
1: Lamia Sofa, każdy dzień zrobi ci
2: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
1: Lamia Sofa na każdy dzień.
3: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatr-muzyczny.loc.pl.
4: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
10: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty.

0: Pora w regionie będzie pogodnie i ciepło, dzisiaj do 23 stopni Celsjusza. Ale zacznijmy od pogody, bo w nocy można spodziewać się opadów deszczu. Jest ostrzeżenie pogodowe. Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed możliwością burz, które wieczorem i w nocy mogą pojawić się w regionie. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla powiatów poddębickiego, sieradzkiego i wieruszowskiego. Alert pierwszego stopnia określa prawdopodobieństwo wystąpienia burzy na 70%. W obawie przed kryzysem na rynku paliwowym Orlen zakontraktował dodatkowe dostawy ropy naftowej. Mają pochodzić m.in. z Norwegii i obu Ameryk. A minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnia, że paliwa w kraju nie zabraknie i są też szanse na niższe ceny.
1: Podjęliśmy uchwałę na posiedzeniu rządu dotyczącą przywrócenia inicjatywy ustawodawczej związanej z obniżeniem cen paliw i podatkiem od nadzwyczajnych zysków. Mam nadzieję, że tym razem prezydent będzie kierował się interesem państwa, interesem obywateli, nie będzie wetował.
0: Ustawa w tej sprawie ma jeszcze w tym tygodniu zostać przyjęta przez Sejm. W weekend poinformowano, że po irackich atakach Arabia Saudyjska zamknęła kluczowy rurociąg, którym transportuje się 45% ropy naftowej z rejonu Zatoki Perskiej. A magazyny gazu w Polsce są prawie w całości zapełnione, dodajmy, czyli mamy zapas wynoszący ponad 3 miliardy metrów sześciennych gazu. To dodajmy jeszcze, że z powodu wysokich cen paliw, na przykład we Francji, dochodzi do społecznego gniewu, demonstracji i aktów wandalizmu. Ceny paliw osiągają tam rekordowe poziomy. Miejscami za litr diesla trzeba zapłacić prawie 3 euro, czyli ponad 12 zł. Brak ciepłej wody w niektórych domach w Konstantynowie Łódzkim. Mieszkańcy od dzisiaj tymczasowo nie będą mieć dostępu do ciepłej wody, a przerwa w dostawie wynika z awarii sieci ciepłowniczej. O szczegółach mówi nasz reporter Sebastian Dziuda, który jest na miejscu.
2: Dzień dobry, zgadza się. Przez najbliższe dni mieszkańcy części ulic w Konstantynowie Łódzkim będą musieli borykać się z brakiem ciepłej wody. Przerwa w dostawie zacznie obowiązywać dziś od godziny 15 i potrwa aż do najbliższej niedzieli 20 września, również do godziny 15. W tym miejscu warto zaznaczyć, że ta przerwa dotyczy wszystkich odbiorców ciepła dostarczanego przez przedsiębiorstwo komunalne gminy Konstantynów Łódzki. A zatem bez ciepłej wody zostaną m.in. posesje przy ulicach Narutowicza, Kopernika, Sucharskiego i parzyste numery przy ulicy Zgierskiej. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
0: Bardzo dziękuję za relację. Dodajmy, że przerwa w dostawie ciepłej wody jest spowodowana awarią sieci ciepłowniczej gminnego przedsiębiorstwa komunalnego, do której doszło przy ulicy Jana Pawła II. Atrakcyjne działki w Łodzi na sprzedaż. Miasto zaprezentuje wiele ciekawych nieruchomości podczas monachijskich targów. Na początku października podczas Expo Real w Monachium Łódź będzie szukać inwestorów chcących kupić działki zarówno miejskie, jak i prywatne. Mówi Radio Łódź wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
3: Łódź niekoniecznie nawet jedzie tam sprzedawać coś konkretnego, bardziej sprzedawać siebie jako produkt i sprzedawać pewną ideę. Ideę jako najlepiej skomunikowanego miasta w środkowej Europie, bo takim w istocie się stajemy.
0: Na targach nieruchomości będą prezentowane nieruchomości w dzielnicach przemysłowych i sąsiadujące ze skrzyżowaniem autostrad, ale to także działki w samym centrum, takie jak na przykład przy siedzibie telewizji, przy Textil Impexie, czy w sąsiedztwie Teatru Nowego przy ulicy Więckowskiego. A my w serwisie za godzinę powiemy m.in. o tym, jak wyglądają wypłaty emerytur w naszym regionie.
4: Uwaga, mamy ostrzeżenie o burzach. One mogą się pojawiać przede wszystkim w województwie, w powiatach podębickim, sieradzkim, wieruszowskim. Burze, które miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę. No ale też na naszym obszarze ten deszcz i burze mogą pojawiać się w innych miejscach. Silne zamglenia, lokalnie mgła także, do 500 metrów ograniczająca widzialność. Temperatura maksymalna 26 stopni, 24 w tej chwili. No, można powiedzieć, że w całym regionie opady deszczu i burze również w nocy nas czekają przez całą noc. W nocy temperatura 12-14 stopni i proszę pamiętać, podczas burz wiatr będzie porwisty.

Zapraszam bardzo serdecznie. Adam Miksa realizuje program. No, w najbliższej godzinie, jeśli chodzi o muzykę, bo tutaj czytam odnośnie poprzedniej godziny, też kilka takich pięknych, bym powiedział nawet soulowych zaśpiewów się znajdzie.

10 minut po 13 w Radiu Łódź. W tej godzinie to na pewno o mieście porozmawiamy, a tak naprawdę o tym mieście Piotr Andrzejczak rozmawia, bo to taki cykl rozmowy o mieście. No i o 13.40 znowu się Piotr Andrzejczak tutaj pojawi w studiu. A z kim i o czym tym razem w kontekście tego miasta będzie rozmawiał, to się okaże. Proszę z nami pozostać. Ale to tylko i wyłącznie w tej godzinie. Natomiast będę miał dwa konkursy do 16 program. No i to się zdarzy. Pierwszy to już pewnie Państwo bardzo dobrze wiedzą, do wygrania sztabka złota. Jeszcze podam coś, co jest niezwykle ważne, żeby mieć konkretnie całą odpowiedź, poprawną odpowiedź w naszym konkursie, a potem poproszę, żeby Państwo przysyłali poprawne odpowiedzi i kto pierwszy, ten lepszy. Dzwonię wtedy do tej osoby, jeśli odbierze, wygrywa sztabkę złota. Ale to nie będzie jedyny konkurs w dzisiejszym programie, bo mam też zaproszenie do Teatru Muzycznego na Drakule. A Drakula, no to jest niezły kąsek, trzeba przyznać. Bardzo fajna Drakula. 9 o 18.30 w Teatrze Muzycznym. No to proszę uważać, bo nigdy nie wiadomo, który konkurs i w którym momencie w tym programie ogłoszę.

Radio Łódź, 17 minut po godzinie 13. Słuchają Państwo naszego programu, ale też mogą zajrzeć na stronę radiołódź.pl. Tam też wiele ciekawych informacji, przede wszystkim aktualnych. Miasto Łódź sprzedaje działki. Można kupić sobie i to są atrakcyjne adresy. Jak się dowiadujemy, te działki zostaną wystawione na targach w Monachium. Może będą zainteresowani, żeby je kupić za dużą cenę. Chcemy zapewnić jak najwięcej przemysłu w okolicach węzłów autostradowych, węzłów komunikacyjnych, dopełnienia dawnych dzielnic przemysłowych, takich chociażby jak Teofilów Przemysłowy, Olechów Przemysłowy, Dąbrowa Przemysłowa. Łódź niekoniecznie nawet jedzie tam sprzedawać coś konkretnego, bardziej sprzedawać siebie jako produkt i sprzedawać pewną ideę jako najlepiej skomunikowanego miasta w środkowej Europie, bo takim w istocie się stajemy, powiedział Radiu Łódź wiceprezydent Adam Pustelnik. Więc są działki na sprzedaż. Myślę, że polscy inwestorzy też mogliby być zainteresowani. Kiedy skorzystamy z nowego aquaparku, Państwo zapewne wiedzą, że taki powstaje. Na Widzewie zresztą są zdjęcia, można już zobaczyć, jak idzie budowa, co się tam dzieje, no kiedy powstanie. Jeśli chodzi o wszelkie budowy, to oczywiście czas jest ruchomy, są opóźnienia i tak dalej, ale w najbliższym czasie będą montowane elewacje. W tej chwili trwa montaż stolarki okiennej, która jest niezbędna, żeby można było zamknąć budynek i prowadzić pracę wewnątrz. I no, wewnątrz też mamy zdjęcia, więc już możemy pokazać, jak to wygląda. Czekając po prostu na ten aquapark, możemy przyglądać się, jak postępuje budowa tego miejsca i no, oczekiwać, że terminy zostaną rzeczywiście dotrzymane. I na naszej stronie również mnóstwo sportu, chciałbym zauważyć, i kultury. No właśnie, i jeśli chodzi o kulturę, to oczywiście też podcasty z wywiadami. Zapraszam bardzo serdecznie. O tej kulturze mówimy szeroko, w znaczeniu nie tylko o muzyce, o wielu rzeczach, w różnych aspektach podejmujemy się rozmowy o tej kulturze, czy też o sztuce. I te wszystkie podcasty można odszukać na naszych stronach, czy też w naszych zakładkach poszczególnych audycji. Oczywiście polecam swoją, czyli Okolice Jazzu. Tam mnóstwo wywiadów i tam mnóstwo informacji na temat jazzu, a przede wszystkim w tej chwili akcji, która już się zakończyła, Open Stage Ether Jazzu. Przez całe wakacje graliśmy koncerty w Porcie Łódź. Tam są wywiady z artystami, którzy dla nas zagrali, a w audycji poniedziałkowej po 21 w audycji Okolice Jazzu. No, jeszcze takie podsumowanie nas czeka. Jeszcze przypomnę niektóre fragmenty poszczególnych występów.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina z Damaskiem, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny. A jednak mamy do czynienia z fenomenem.
11: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
10: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
11: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
12: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20.
11: Bartosz Florczak,
10: Marcin Tercjak.
11: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama. Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
13: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
14: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
13: Czy to konieczne?
14: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
15: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
16: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
0: Po reklamie.
17: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
18: I prawie 30 minut po godzinie 13 w Radiu Łódź. No panią trochę wystraszyłem, ale fajnie, że pani dzieli się takimi swoimi emocjami i przemyśleniami, bo postraszyłem burzą, to pani wróciła do domu, wzięła parasol, ale wtedy sobie uświadomiła, że też ma być silny wiatr, to co ten parasol może. No, będzie okazja kupić nowy w takim razie. Też zażartuję, bo później jest żart, nie będę go cytował, to ja odpowiadam też żartem. To później wreszcie będzie okazja kupić nowy i tyle.

23 minuty do godziny 14 w Radiu Łódź, a zapowiadałem, że o mieście będzie ciekawa rozmowa. To miasto zmienia się w czasie, trzeba obserwować, a właściwie zaznaczać momenty, kiedy rzeczywiście coś się w tym mieście zmienia. To jak żywa tkanka, wszyscy powtarzają i tak jest w istocie. Ciekawe, jaki aspekt tego miasta poruszy tym razem Piotr Andrzejczak w swojej rozmowie, a to już niebawem.

0: Rozmowy o mieście. Zapraszają Piotr Andrzejczak i Marek Dill.
1: Dzisiaj porozmawiamy o architekturze śródmiejskiej. Jak wiadomo, Śródmieście to centralna, najbardziej rozwinięta i reprezentacyjna część każdego miasta. Jaka powinna więc tam dominować architektura, jaka dominować zabudowa, aby sprawiać, że będą spełnione najważniejsze potrzeby mieszkańców.
2: Śródmieście i cała reszta, albo jest Śródmieście, reszta i tereny otwarte, przyrodnicze. Nie, za takie no, dzikie, może za dużo powiedziane, ale powiedzmy zupełnie niemiejskie.
1: No tak, ale w granicach miasta.
2: Nie, ja mówię właśnie już zupełnie pozamiejskie. No i teraz w takich krajach cywilizowanych, co czasami się tam udaje zauważyć, wyjeżdżając gdzieś poza Polskę, no ta granica między miastem a niemiastem jest bardzo ostra, czego się nie da u nas niestety zauważyć, ponieważ cały czas widzimy zabudowę mniej lub bardziej rozproszoną. Nie ma takiego krajobrazu, który byłby właściwie nienaruszony przez rękę człowieka. Znaczy ja nie mówię nawet o słupach z wysokiego napięcia, tylko przez zabudowę jakąkolwiek. No to dzisiaj znowu gościmy architekta, bardziej łódzkiego niż jakiegokolwiek innego, ale lubelskiego również, Jerzego Korszenia.
3: No i teraz ten temat zabudowy. Trzeba tutaj chyba jeszcze, oczywiście jest w prawie zabudowa śródmiejska, która się różni od tej innej tym, że mamy o połowę obniżone parametry zasłaniania i nasłonecznienia. I tylko w strefie śródmiejskiej właśnie można robić mieszkania, które...
2: Przepisy,
3: oczywiście prawa budowlanego, warunki techniczne, pozwalają tylko w strefie śródmiejskiej, czyli tej zwartej zabudowy, no, budować mieszkania, które nie mają w ogóle światła dziennego, prawda? To są tak zwane studia. I teraz strefa śródmiejska z uwagi na swoje historyczne, prawda, uwarunkowania, jak i zagęszczenie, zezwala na takie ograniczenie, które zresztą warunków technicznych, które w sumie nie powstały w pewnym momencie, kiedy modernizm się rozwijał i te warunki nasłonecznienia stały się istotne. Na tyle istotne, że definiują i determinują sposób projektowania zabudowy miejskiej. Natomiast sama nazwa Śródmieście oznacza w swoim brzmieniu coś, co jest w środku, prawda? Ale według mnie ta zabudowa śródmiejska, no nie sposób nie wziąć pod uwagę tego, że powstały w jakimś tam procesie historycznego rozwoju, prawda? Że najpierw były ulice, potem te miasta powstawały na jakimś tam prawie, prawda, i tak dalej, że była jakaś idea miasta czy idea prawna powstania takiego miasta. I, no, i dla mnie ta strefa śródmiejska to jest ta, której jest zabudowa zwarta, pierzejowa. Przynajmniej ja to tak czuję i tak rozumiem. Ale może tutaj kolega inaczej podejdzie do tego.
2: Nie, ja podchodzę tak samo. Natomiast miasta powstawały z reguły z powodów usytuowania w odpowiednim miejscu. Najczęstszym powodem były powód handlowy, czyli na skrzyżowaniu lub na jakichś szlakach handlowych. Drugi powód to był powód obronny czy strategiczny. Czyli na przykład miasta włoskie powstawały na przykład w oparciu o... Czy początkiem były obozy wojskowe.
1: Rzymskie,
2: tak. No więc to były te dwa główne powody powstawania ośrodków miejskich. No i te rynki albo te obozowiska stawały się zalążkiem powstania miasta, czyli stawały się tym śródmieściem. No wiadomo, że jak mówimy o jakimkolwiek kształcie geometrycznym, to jego najbardziej charakterystycznym punktem jest jego środek. No stąd taka nazwa śródmiejska, między innymi wskazuje też na to, jak ważne jest to miejsce. Teraz jeżeli chodzi o to, co mówił Jurek o doświetleniu, o tym, że się dopuszcza w śródmieściu obniżone parametry dotyczące różnych odległości między budynkami, czy właśnie dosłonecznienia, przesłaniania, o połowę przynajmniej, albo nawet dopuszcza się brak, no to chciałbym powiedzieć, że rozmawialiśmy wcześniej o tym, że no nie stosujemy jedynego tylko kryterium do tego, żeby stwierdzić, że mieszkanie jest dobre bądź złe. Czyli jedną z głównych cech na przykład dobrego mieszkania jest jego lokalizacja. Zresztą jest takie dość głupawe powiedzenie, że jaka jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, czy jakiekolwiek. Lokalizacja, lokalizacja i jeszcze raz lokalizacja. Czyli to jest główna cecha Jeżeli jesteśmy w Śródmieściu, to znaczy, że mamy łatwy dostęp do wszystkich usług na najwyższym poziomie. I wszędzie mamy tak samo blisko. Położenie centralne czy śródmiejskie jest położeniem najkorzystniejszym ze względu właśnie na dostępność do różnych atrakcji miejskich, a potem mieszkamy w mieście, żeby mieć dostęp do tych usług. Mieszkanie w Śródmieściu czy Śródmieście jest zawsze dla każdego miasta wyjątkowe.
1: Jurek powiedział, że to jest Śródmieście czy centrum miasta, jemu się kojarzy z zabudową pierzejową. Odbudowa miast po wojnie w Polsce. Wiele miast rezygnowało z budowy pierzejowej i osiedla mieszkaniowe, wolnostojące budynki zapełniały centrum tych miast przez lata. Teraz pewnie to się zmienia, ale wtedy to wolnostojące, no powiem wprost, bloki mieszkalne. No
3: według mnie takim przykładem właśnie tego są Bałuty, bo to przecież to jest teren żydowskiego getta, które zostało w większości zniszczone. Tam była zabudowa po prostu pierzejowa, miejska, która została zniszczona, prawda?
1: Bo osiedle Marysińska to jest tego typu chyba przykład, nie?
3: No ale tutaj nie, to możemy mówić o większym obszarze, prawda? Okolice Rynku Bałuckiego. I tam mamy pomieszanie. Po wojnie no, był problem, prawda? Bo to były tereny, prawda, które należały do Żydów i budynki, które zostały zniszczone. Oni zostali wywiezieni, wymordowani. Natomiast potem został obszar olbrzymi. Przecież tam mieszkało 250 tysięcy ludzi. To jest olbrzymi obszar, gdzie powstawały bloki w sposób bardziej lub mniej chaotyczny. I mamy tam czasami widok, prawda, że mamy kilka kamienic, mamy jedną, potem jest blok, potem... No jest chaos.
1: Chaos absolutny.
3: Jest takie poczucie negatywne, prawda? Ja nie lubię tych przestrzeni, bo one nie wiadomo jakie są, prawda? Też stwarzają wrażenie niezbyt bezpiecznych. Nie wiem, czy tak jest, czy nie jest, bo tam się nie zapuszczam, ale może tak być, prawda? Ponieważ... No jednak zabudowa ta pierzejowa, kiedy mamy ulice i place, powoduje, że tam mieszkają ludzie. I ludzie, patrząc, prawda, mając okna, prawda, sprawiają, że te przestrzenie, które są widoczne, są bezpieczne. Natomiast tam, gdzie można się schować, prawda, gdzie są takie przestrzenie gdzieś otwarte, nie wiadomo, otwarte czy zamknięte, gdzie światło nie dochodzi, gdzie ludzie nie widzą, są właśnie takimi miejscami, które się odczuwa jako niebezpieczne. I to też jest dosyć istotny aspekt życia w mieście. I w Polsce mamy po wojnie przede wszystkim, prawda, w bardzo dużym tempie rozbudowały się tak zwane blokowiska. One jedne były lepsze, drugie gorsze. Ale tam trudno mówić o jakiejś... No to była zupełnie inna koncepcja zabudowy, prawda? Nie tworzyło się ulic. Jeżeli się tworzyło przestrzenie między blokami, które były jakoś zagospodarowane, to był już jakby ten lepszy standard, ale najczęściej ta przestrzeń była zaniedbana i jest do tej pory. W tym momencie, kiedy mamy napływ samochodów, no to są po prostu parkingi, które są... Każde wolne miejsce jest wykorzystane, prawda? Kosztem też zieleni, jakiejś przestrzeni. I teraz pytanie, co to jest?
1: Prawda? Czy to jest jeszcze Śródmieście, tak, Marek?
2: Znaczy, ja sobie przypominam całkiem niedawno, czyli parę lat temu, wystawę, która pokazywała niezrealizowane projekty dotyczące przebudowy Łodzi powojennej. Te projekty zostały realizowane w Łodzi tak częściowo, można powiedzieć. To było takie, zresztą to podkreślamy to często, że to był nurt czy zachowanie ogólnoświatowe.
4: Punktowo zostały zrealizowane.
2: Punktowo, tak, na szczęście, ponieważ brakowało, tak, ponieważ brakowało pieniędzy na to, żeby przeprowadzić te wyburzenia totalne, te arterie głównie, bo to było zachłyśnięcie się technologią, właśnie takim przepływem, transportem, ruchem, takim przepływem energii. Na szczęście w Łodzi nie dokonano tego, bo tu nie było tego nacisku.
4: Nie dało się.
2: Tak, nie dało się tego zrobić. Ale na przykład, przypominam sobie Sztokholm, gdzie w samym centrum, w tym takim dworcu multimodalnym, zresztą paranoicznym absolutnie, bezsensownym, to wygląda jak szpital wariatów, ale to nie o tym dzisiaj rozmawiamy, to też jest, był ten dworzec właśnie takim przykładem mody na to, żeby w jednym miejscu skoncentrować wszystko, w związku z tym nic nie działa. Wyburzono kilka kwartałów i postawiono 5 identycznych, olbrzymich bloków. No i teraz Szwedzi mają do tego podejście pragmatyczne, no traktują to jako coś, co zobaczmy, co się wydarzyło, dalej tak nie będziemy robić. No ale już na przykład w Katowicach, czy w ogóle w okręgu tym górnośląskim, tam pieniądze płynęły strumieniem, w związku z tym tam, jak przypominam, nie pamiętam, to było za miasto, ale tam przez rynek przeprowadzono estakadę, przez środek rynku zabytkowego. No do dzisiaj ten kult nowoczesności, przemysłu, jakiegoś takiego zachłyśnięcia się nie wiadomo czym, panuje w Katowicach. I na przykład Katowice centrum definiują przez rondo przy którym stoją spodek katowicki. Może i piękny budynek, ale to jest relikt myślenia z lat 70. I tym samym trybem w tej chwili dokładają kolejne takie pawilony, wolno stojące obiekty. Każdy z nich jest w innym stylu, każdy z nich jest zupełnie jakby innym. To wszystko jest zanurzone w morzu parkingów, wiatr tam hula i katowiczanie tak uwielbiają to. Po prostu to jest cudowne, to jest nowoczesne. A najlepiej jeszcze, cieszą się, jak tam wieżowiec jakiś powstanie. To już w ogóle są zachwyceni. Tylko, że tam nikt nie chce chodzić. To centrum Katowic to jest właśnie taka kwintesencja tego myślenia niemiejskiego o Śródmieściu. Właśnie to coś nienazwanego absolutnie. I zadziwiające jest to, że w Katowicach powstają najlepsze budynki w Polsce. Czego dowodem są nagrody, które dostają tam budynki. Wszystko tam jest, właśnie o to chodzi. Że tam mamy pozostałości, ta super jednostka. Jakieś osiedle. Do tego jest nowe osiedle budowane tą samą metodą. W ogóle nie licząc się tam, urbanistyka to w ogóle jest coś, o czym ci ludzie w ogóle nie to, że nie mają pojęcia. Oni w ogóle nie wiedzą, czy coś takiego istnieje. Dokładają cały czas nowe elementy w tym zbiorowisku śmieci, które tam są. I to wszystko jest unożone w parkingach. I oni są zachwyceni po prostu.
1: No, to by przeczyło teorii Jurka, że Śródmieście musi mieć zabudowę pierzejową i musi być, nie wiem, czy w ludzkiej skali, bo ja to zrozumiałem, że to bardziej chyba w ludzkiej skali.
2: No, Katowice to jest katastrofa. Znaczy, to jest taka sama katastrofa, jak już mówiliśmy, jak defans w Paryżu. Zakłóśnięcie się nowoczesnością, a samo sformułowanie nowoczesność nie ma żadnego zabarwienia. Ani dodatnie, ani ujemne.
1: A rozmów o mieście można słuchać także na naszej stronie radiołódź.pl w zakładce audycje i podcasty.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta. Niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
7: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
8: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
5: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
7: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
9: O Jezu, strasznie, drzewa powyrywane.
10: Od stycznia, tak co miesiąc, tam 7 podwyżek mieliśmy.
11: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
12: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
13: O, jest za mało policji.
14: No, na porządku, czystości i spokoju.
5: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
16: Brak planów na sylwestrowy wieczór lub karnawałowe szaleństwo? Teatr Muzyczny w Łodzi zaprasza na spektakularne jubileuszowe widowisko i znów premiera. Bilety dostępne w kasie teatru oraz na www.teatrmyślnikmuzyczny.loc.pl.
17: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie. Po reklamie.
18: Już 14 w Radiu Łódź. W naszym programie Wiadomości, a w studiu Jarosław Turek.
19: Na serwisie skargi na bezdomnych pijących alkohol na łódzkim polu.

0: Osoby w kryzysie bezdomności mają odbierać tam jedzenie, a następnie kupować alkohol i spędzać cały dzień na ławkach. Zdaniem przewodniczącej Komisji Ładu Społeczno-Prawnego radnej Beaty Bilińskiej problemem nie jest jednak sam punkt PCK.
1: No to nie może być problem, bo mamy również takie miejsce na Włóczańskiej, na Gdańskiej, wielu różnych. Natomiast zostało to zgłoszone i nazwane, że jest tam w pobliżu Melina, gdzie jest produkowany i sprzedawany nielegalnie alkohol.
0: Sprawą spożywania alkoholu w tym miejscu ma zająć się Straż Miejska wraz z policją.
2: A służby mają również sprawdzić, czy w okolicy nie jest nielegalnie produkowany alkohol. Od kilkudziesięciu tysięcy do kilku groszy. Taka jest rozpiętość emerytur wypłacanych w naszym regionie. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował właśnie najnowsze dane na ten temat. I widać, że zróżnicowanie jest ogromne. A więcej wie o tym nasza reporterka Weronika Skibińska.
3: Dzień dobry, jestem właśnie przy ulicy Łęczyckiej, a za mną znajduje się oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. Jak udało mi się ustalić, najniższa emerytura w naszym województwie to tylko 8 groszy, a najwyższa to 38 tysięcy złotych. Przeciętny emeryt pobiera tylko kilka tysięcy, wyjaśnia Monika Kiełczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
4: Dane za czerwiec bieżącego roku pokazują, że najliczniejszą grupą w każdym z trzech oddziałów ZUS w województwie łódzkim są emeryci pobierający od 3 do 4 tysięcy złotych.
3: Jak przypomina ZUS, o wysokości świadczenia decyduje przede wszystkim staż pracy. Każdy dodatkowy rok aktywności zawodowej i późniejsze przejście na emeryturę znacząco podnoszą kwotę. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
2: A mieszkańcowi, który pobiera 38 tysięcy złotych emerytury, do krajowego rekordzisty jeszcze daleko, bo najlepiej uposażony polski emeryt dostaje 54 tysiące złotych. A wrócimy do tego szerzej jeszcze w naszym programie po godzinie 16. Jest tymczasowy areszt dla 42-latka podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu bombowego w szpitalu w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zaatakował też interweniujących policjantów. Teraz trafił do aresztu na 3 miesiące, mówi prokurator prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
5: Mężczyzna poinformował, że w budynku szpitala jest podłożona bomba i poinformował o konieczności ewakuacji. Oczywiście natychmiast zostały powiadomione służby. W trakcie jego zatrzymania zrzucił z okna strychowego na przechodzącego wzdłuż budynku policjanta szklaną taflę.
2: Policjantowi udało się uskoczyć i nie odniósł obrażeń. Podczas przesłuchania Przemysław H. nie przyznał się do winy, a może mu grozić kara nawet do 20 lat więzienia. Przewodnicząca Komisji Europejskiej chce zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci poniżej 13 roku życia. Osoby poniżej 15 lat nie będą mogły mieć własnych kont w tych mediach, a jedynie monitorowane przez rodziców z ograniczonymi funkcjami. Ursula von der Leyen jest również przekonana, że trzeba powstrzymać potęgę wielkich firm technologicznych. Nie musimy akceptować funkcji uzależniających, nie musimy akceptować tego, że dzieci są wciągane w coraz bardziej ekstremalne treści, że zdjęcia dziewcząt są wykorzystywane do tworzenia seksualnych obrazów generowanych przez sztuczną inteligencję. Europa ma możliwości do działania. To my ustalamy nasze zasady, a nie wielkie firmy technologiczne. Jutro mają być opublikowane szczegóły nowej propozycji, czyli regulacji, które miałyby obowiązywać w całej Unii Europejskiej. A informacje z Łodzi regionu na bieżąco, jak zawsze, na naszym portalu radiołódź.pl.
6: Przypomnę, obowiązuje ostrzeżenie o burzach. One mogą się pojawiać, a przede wszystkim w Podębickim, Sieradzkim i Wieruszowskim. Ale padać może również w innych miejscach. Wzrośnie zachmurzenie. Temperatura czy wzrośnie? W tej chwili 24 do 26 też może wzrosnąć. No i później mogą pojawić się silne zamglenia i lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. W nocy zachmurzenie duże w dalszym ciągu, opady deszczu, możliwe burze wciąż będą się pojawiać wraz z porwistym wiatrem. W nocy temperatura spadnie nawet do 12 stopni.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: 6 minut po 14 w Radiu Łódź. Tomasz Ferliński, program od teraz realizuje Piotr Bielawski. My jesteśmy razem. Państwo, mam nadzieję, że z nami i myślę, że Państwo pamiętają o naszym złocie, tak? Mam nadzieję.

0: Jump Van Halen. No to skaczemy po złoto i nie trzeba na nas napadać, żeby zdobyć to złoto. Trzeba znać kod, a my ten kod powolutku odkrywamy przed słuchaczami Radia Łódź. Wystarczy słuchać naszego programu od samego rana.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: I wiem, co mam zrobić. Mam odkryć ostatnią cyfrę tego kodu. I teraz się dopiero zacznie. Zrobi się gorąco. Złoto czeka. Ja podaję cyfrę, a potem można już pisać. Cały kod trzeba podać poprawnie. Poprawnie trzeba podać kod. Ja do pierwszej osoby, która ten kod poda, zadzwonię w pewnym momencie naszego programu. Jeśli odbierze, wygrywa. Jeśli nie, dzwonię do następnej osoby, która przysłała poprawny kod. I to taka zabawa. No, zabawa nie zabawa, bo walczymy o złoto. Ostatnia cyfra kodu, uwaga, to 6. Już wszystko Państwo wiedzą. To proszę kod wysyłać. Konkurs małpa radiuć.pl.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: No, chwilkę Państwo mają na to, żeby ten kod wysłać. Na razie będę po prostu spokojnie czekał 11 po 14.

Ale proszę wysyłać te kody poprawne. Po pierwsze na adres konkurs@radiuć.pl, a nie studio. I po drugie numer telefonu trzeba dorzucić. No jak zadzwonię bez numeru telefonów? A już tutaj jest sytuacja taka, że ktoś może mógłby wygrać, tylko nie ma numeru telefonu, a takiego maila uznać nie mogę. konkurs@radiuć.pl

0: Zacząłem z tą sztabką złota, dzisiaj same problemy. Szóstkę podałem na końcu, ale się wszyscy mylą. A w studiu Maciej Trojanowski bez złota i nie po złoto.
1: To prawda.
0: Nie, tobie nie dam tej sztabki złota, nie ma takiej szansy. Konkurs małparadio.pl, proszę pisać. A Maciej Trojanowski by opowiedzieć, co po 16 w audycji.
1: No za tą sztabkę złota to można by na przykład kupić jakąś atrakcyjną nieruchomość.
0: Słyszałem, że sprzedaje Łódź.
1: Tak, i Łódź jest ku temu okazja, bo Łódź wystawia, jedzie na targi zagraniczne nieruchomości i wystawia bardzo atrakcyjne działki. Ciekawe, czy znajdą się chętni. Będziemy szukać odpowiedzi. No i przede wszystkim wskażemy, które działki są na sprzedaż. To między innymi taki bardzo charakterystyczny bank przy ulicy, przy Alei Kościuszki. Ja myślę, że łodzianie mogą go kojarzyć chociażby ze Złota Dezerterów, czyli kontynuacji CK Dezerterów. On grał wtedy niemiecki bank. Okazały budynek. No ciekawe, czy tam jakieś lofty mogą powstać.
2: A może tam złoto jeszcze jest.
1: A może tam złoto jeszcze jest, właśnie. To jest dobre miejsce, jak ktoś kupi sztabkę złota, żeby przechować. Jakby miał jeszcze przy okazji drobne na kupno takiego małego budynku. Będziemy informować o tym, będziemy mówić o tym, które dokładnie działki są na sprzedaż, które nieruchomości są na sprzedaż w Łodzi. Ale będziemy również mówić o sytuacji nie tak bogatych ludzi, którzy mogą sobie pozwolić. Wiesz, ile wynosi najniższa emerytura w województwie łódzkim? 8 groszy, tak jest. Średnio emeryci...
0: Co można kupić za 8 groszy?
1: Za 8 groszy chyba teraz nic. Kiedyś to zapałki można było kupić, ale teraz już 20 groszy kosztują. Nawet 50 czasami, więc
0: to 3 miesiące trzeba zbierać.
1: Za 8 groszy naprawdę będzie kiepsko, ale średnio emerytura, tak mniej więcej zazwyczaj emeryci dostają od 3 do 4 tysięcy. To nie jest za dużo. Zapytamy, jak wygląda sytuacja emerytów w województwie łódzkim. Proszę nas słuchać. Będziemy o tym opowiadać szerzej. Będziemy też na Starym Polesiu w Łodzi. Na tym osiedlu jest duży problem, bo przy jednej z ulic bardzo dużo jest incydentów związanych z piciem alkoholu w miejscach publicznych. Już wpłynęło 50 zgłoszeń do Straży Miejskiej. To sporo dotyczące właśnie tego miejsca. Co jest przyczyną tego problemu? Czy rzeczywiście, jak wskazują mieszkańcy w mediach społecznościowych, osoby w kryzysie bezdomności, które tam przychodzą między innymi po pomoc, czy też, jak mówią radni, to nie jest wina właśnie tej instytucji, która jest tam ulokowana. Będziemy oczywiście trzymać rękę na pulsie. Zapraszam też oczywiście słuchaczy z okolic Sieradza, z Duńskiej Woli, do słuchania Słuchasz i Wiesz nad Wartą, naszej sieradzkiej popołudniówki. Będziemy tam mówić o ważnej rzeczy, ponieważ nowe miejsca parkingowe dla petentów przy Urzędzie Miasta w Sieradzu powstają. Przy okazji też zapytamy, co ze strefą płatnego parkowania. Chyba tak od półtora roku jest o tym mowa. Na razie nic nie słychać o strefie płatnego parkowania w Sieradzu.
0: No to proszę słuchać po prostu nas uważnie. Maciej Trojanowski zapowiadał to wszystko po 16 w naszym programie, a na razie 14.20.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13.40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify. Radio Nocą.
3: Parzęczew, małe miasteczko pod Łodzią z 1000 mieszkańców, przeżywa wielkie przeobrażenie, transformując wszystko w tryby gospodarki obiegu zamkniętego. Tu także organizowane są ogólnopolskie debaty, festiwale cyrkularności, konkursy na gminę cyrkularną. O Parzęczewie, polskiej stolicy cyrkularności, rozmawiać będziemy w najbliższym Radiu Nocą z burmistrzem Ryszardem Nowakowskim i dr Aleksandrą Ścibich-Kopiec, prezeską Fundacji Edukacji, Rozwoju i Innowacji. Zapraszam Państwa do naszej rozmowy w czwartek, 17 września od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa pytań czy komentarzy na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
5: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. Lamiasofa.pl.
4: Lamia Sofa na każdy dzień.
6: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
7: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
8: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
9: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
0: Po reklamie.
1: Najdłuższa fala relaksu.
10: Trochę Państwo słuchają naszego programu, bo same poprawne kody tu przyszły w sprawie tego złota oczywiście. Czyli mają Państwo już kod do złota, ale kto będzie pierwszy, to się okaże. To jeszcze trochę trzeba zaczekać. Wcześniej na Drakule będę zapraszał. Jest 14.30 w Radiu Łódź.

No oczywiście mapę gwiazd to Sorry Boys, mapę gwiazd. Ja o Drakuli będę mówił, a to jest dopiero gwiazda. To jest postać bardzo znana, rzeczywiście inspirująca, a muzyczny spektakl, który przedstawiany jest w Teatrze Muzycznym, to jest dopiero niesamowita uczta. No i ktoś będzie mógł się wybrać na Drakulę 9 października na godzinę 18.30. Proszę więc się powoli już szykować. Oczywiście z nadzieją, że to Państwo wygrają to podwójne zaproszenie, które trzeba będzie odebrać do 23 września. Jeśli ktoś nie odbierze, to znowu wróci do puli konkursowej i będę rozdawał to zaproszenie na nowo. Ale wracając do Drakuli. No myślę, że jest to postać znana przede wszystkim z filmu i myślę, że jest to postać znana nie tylko tym, którzy oglądali, ale w ogóle wydaje mi się, że takie głosy, jakieś takie wici na temat Drakuli, to rozeszły się wśród kinomanów no lata temu i wszyscy o tym przynajmniej słyszeli, a nie koniecznie widzieli film. A to jest horror. Drakula to jest amerykański horror w reżyserii niesamowitego Francisa Forda Coppoli. No i w którym roku ten film został przedstawiony? O, to jest pytanie. studio@radiuć.pl

Nothing's gonna stop us now, nic już nas nie zatrzyma, to Starship. Państwa nic nie zatrzymuje. Wciąż otrzymuję poprawne odpowiedzi na moją zagadkę do wygrania. Podwójne zaproszenie na Drakulę do Teatru Muzycznego. Spektakl 9 października o 18.30. No do 23 września proszę panie Łukaszu odebrać swoje zaproszenie. Pan Łukasz był pierwszy z poprawną odpowiedzią. A kto pierwszy? Ten lepszy. O, 1992 rok to jest poprawna odpowiedź. O film Francisa Forda Coppoli pytałem. No i rzeczywiście to był ten rok i myślę, że większość jednak z Państwa nie tylko wie, czy też kojarzy Drakulę, ale rzeczywiście ten film widziała, co ważne. Akcja tego filmu rozpoczyna się już w 1462 roku. Tam książę Wołoski w lat trzeci pokonuje armię turecką i no i co? No i później akcja przenosi się do Londynu. Młody prawnik Harker udaje się do Rumunii, gdzie ma zastąpić swojego kolegę, bo tamten popadł w obłęd i jedzie tam w imieniu firmy. Współpracuje z ekscentrycznym hrabią Drakulą. I to jest ta postać ważna. I myślę, że już wszyscy sobie przypomnieli w ogóle, kim jest ten Drakula. A przyznam, że musical oparty właśnie na tym scenariuszu jest naprawdę niesamowity. To mnóstwo fantastycznej muzyki wyśpiewanej. Warto się wybrać do Teatru Muzycznego. Drakula. Wielki tytuł, wielka postać i wielki spektakl w Łodzi. Warto naprawdę się wybrać. Jeszcze raz, panie Łukaszu, gratuluję bardzo serdecznie. Odbiór w Radiu Łódź tych zaproszeń, podwójnego właściwie zaproszenia do 23 września proszę odebrać, bo jeśli nie, to wróci to zaproszenie podwójne do któregoś z programów i jeszcze ktoś będzie miał ponowną szansę, żeby wybrać się na Drakulę właśnie 9 października. Będzie się działo.

0: Reklama.
1: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
2: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
3: Nie komplikujmy tego, co może być proste. Chcesz naturalnej wody źródlanej? To wybierz Primavera. Pochodzi z dobrze izolowanego źródła, głębokiego na 473 metry. Do pracy, na trening, na co dzień. Primavera. Świetny wybór w dobrej cenie.
4: Szefie, takich grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
5: A w Brikomanie sprawdzałeś?
4: No nie, ale...
5: Ale co?
4: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
5: A to zobacz ten.
4: No rzeczywiście.
6: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Linz, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Już 15 w Radiu Łódź. Czas na kolejne wiadomości w naszym programie. Jarosław Turek.
11: Agenci CBA prześwietlają nieruchomości prezydenta Zgierza. Łódź wystawia na sprzedaż najcenniejsze nieruchomości. Ministerstwo Finansów o rok przedłuża bezkarność przedsiębiorców za błędy w systemie KSeF. Do wieczora w regionie pogodnie i ciepło, ale w nocy możliwy deszcz i burze. Centralne Biuro Antykorupcyjne u prezydenta Zgierza. Prokuratura potwierdza ustalenia Radia Łódź. W ubiegłym tygodniu agenci CBA odwiedzili Przemysława Staniszewskiego, a więcej o tym wie nasz reporter Michał Dąbrowski.
12: Centralne Biuro Antykorupcyjne zainteresowało się domem prezydenta Zgierza. Przemysław Staniszewski ma dom o powierzchni niemal 300 metrów kwadratowych, a jego deklarowana wartość w oświadczeniu majątkowym to niecałe 2 miliony złotych. Jak nieoficjalnie słyszę, kwota ta ma być znacząco zaniżona, na razie jednak służby nie informują o szczegółach postępowania. Potwierdzają jednak, że w domu zostało przeprowadzone przeszukanie.

0: Powinno się na spokojnie przemyśleć, czy na pewno te wszystkie działki, które chcemy sprzedać, powinny być sprzedane.
1: Nie jesteśmy w stanie tego sami wyremontować, więc no to jest oferta. Bardzo dobrze, że taka oferta jest, bo wyremontowanie kolejnych kamienic to są też kolejne mieszkania, kolejne przestrzenie, kolejne podwórka i kolejni mieszkańcy w naszym mieście.
2: Odpowiada radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej. Targi nieruchomości w Monachium potrwają od 5 do 7 października. Zdjęcia łódzkich nieruchomości na sprzedaż można zobaczyć na naszym portalu, a my wrócimy do sprawy szerzej w programie po 16. Bezpłatna komunikacja na 1 listopada w Łodzi, wprowadzona na stałe. Łódzcy radni przyjęli dzisiaj uchwałę w tej sprawie. Wszyscy głosowali za, w tym i każdym kolejnym roku, więc pasażerowie tramwajów i autobusów MPK Łódź będą mogli bezpłatnie jeździć w dniu Wszystkich Świętych, czyli 1 listopada. Do końca przyszłego roku przedsiębiorcy nie będą karani za błędy w KSeF, czyli Krajowym Systemie E-Faktur. To wydłużenie terminu o rok. Rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska mówi, że w ten sposób Ministerstwo Finansów wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców.
3: Rozwiązanie odpowiada na postulaty przedsiębiorców, organizacji branżowych i ekspertów podatkowych i ma ułatwić bezpieczne wdrożenie systemu, zwłaszcza najmniejszym firmom, które od 1 stycznia 2027 roku zostaną objęte obowiązkowym KSeF.
2: Większość firm już jest zobowiązana do korzystania z krajowego systemu e-faktur. Od 1 stycznia taki obowiązek będzie dotyczył wszystkich podmiotów. System wprowadzono, aby umożliwić kontrolowanie faktur, no i uszczelnić system podatkowy. Na końcu tym, że w lasach pod Piotrkowem rozpoczęło się rykowisko jeleni. Samce donośnym rykiem zaznaczają teraz swoją obecność i rywalizują o łanie. Jelenie można usłyszeć m.in. w rejonie Bugaja i osiedla Wierzeje. Najbardziej aktywne są wieczorami i nocą, a całe rykowisko potrwa około 2-3 tygodni. Jak mówi Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, to jest prawdziwy leśny spektakl.
4: Porykiwanie, bo to są przeróżne, bo to jest taki ryk tubalny, młodsze byki zawodzą, takie mają koniec, tak zakończą, tak po prostu z tęsknotą to widać, że młody byk i nie ma łań, dorosły, potężny, na końcu widać takie czyli ja tutaj rządzę i wara wam ode mnie.
2: W okolicach Piotrkowa można spotkać również łosie, bo trwa właśnie bukowisko, czyli okres godowy łosi. Teraz samce łosi mogą być bardziej pobudzone i nieprzewidywalne, dlatego też spotkanie z nimi z bliska może być niebezpieczne. A piszemy o tym więcej także na naszym radiowym portalu.
5: Na razie może trochę popadać, ale może popadać w niektórych miejscach. Proszę na to uważać. Później przyjdą burze. Wieczorem w nocy burze i wtedy wiatr nawet do 70 km na godzinę. Mamy ostrzeżenie o tych burzach. Proszę się wtedy chronić. A jutro pozostanie trochę deszczu. Możliwość też tych burz. Temperatura jutro do 19 stopni jedynie. Wiatr na razie słaby, ale może być porwisty, jak mówiłem, w czasie burz. I jeszcze spoglądam na temperaturę w tej chwili właściwie 24-25 stopni w naszym regionie. Do 26 może ta temperatura wzrosnąć.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
5: 6 minut po 15. Piotr Bielawski. Dobrze, nie będę trzymał Państwa w napięciu. Już za chwileczkę, już za momencik. Zadzwonię do kogoś i się okaże, kto wygra złoto.

0: tak sobie spokojniutko gramy, wesolutko, wydawałoby się, nic się nie dzieje, a napięcie rośnie, jak rozumiem, a u kogoś na przykład może już nie napięcie, ale taki spokój się pojawia.
1: Sponsorem konkursu jest Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Pani Beato, u pani to spokój już się pojawia, prawda?
2: Tak.
0: Bo zna pani kod, zaraz rozstrzygnie sprawę i będzie złoto.
2: Dobrze.
0: Dobrze, dobrze. Ja tu wszystko podsłuchiwałem, jakie tam były rozmowy, jakie miejsca do powieszenia na ścianie. Ja to wszystko słyszałem. Trzeba mieć niezłe ściany, żeby wieszać takie złoto, proszę pani.
2: Prawda? Żeby utrzymało.
0: No to ja rozumiem, że pani te ściany to po prostu szykowała już od dawna. Na to
2: no, grunt zrobiony, tak.
0: Grunt zrobiony. Tak,
2: zagruntowane niech później, czekają.
0: Niech później patrzą, ale czy będą patrzeć, to jeszcze jest pytanie. Jeszcze jest ten dreszczyk emocji, bo pani musi podać kod.
2: Dobrze.
0: Bardzo proszę. I otwieramy sejf. Uwaga.
2: 1, 8, 9, 2, 6.
0: Poszło, pana ja widzę, jest. Otworzyło się. Widzę to złoto. To pani złoto. Ładnie o, wygląda, powiem super. Pani szczerze. Przepięknie.
2: Jak to złoto, nie?
0: O, złoto. Złoto zawsze się przyda. Można spieniężyć na przykład. Gdyby miała pani spieniężyć jednak, a nie trzymać to jako rezerwę bądź pamiątkę po tym konkursie.
2: Bardziej pamiątkę.
0: Dobra, to na co by pani przeznaczyła te pieniądze z tego złota?
2: Nie wiem, chyba na lody.
0: Naprawdę? Jejku, to wszyscy tam się ucieszą. Gdzie pani się teraz w ogóle znajduje? I z kim pani
2: jestem
0: rozmawia?
2: W pracy.
0: Czyli wszystkim koleżankom, kolegom lody by pani postawiła za to złoto. No,
2: no nie wiem, czy wszyscy by się za tą kwotę załapali, ale ile wystarczy, tyle pójdzie.
0: No to niech się tam wszyscy cieszą wraz z panią, tak że jest. Takie szczęście. Niech jakieś hip hip hura może usłyszę chociaż, co?
2: No będzie, bo już wyszli w pokoju.
0: A, wyszli z pokoju i dla pani tylko będzie. A dla tak. nas to już nie, abyśmy sobie tutaj usłyszeli taką radochę. Dobrze. No, złoto, złoto, złoto. I jest pani od teraz złotą kobietą.
2: Tak jest.
0: Zawsze pewnie pani była złotą kobietą. Bo słyszę taki optymizm w pani, radość, zabawę w tym wszystkim. To ja tu zdradzam słuchaczom, co się działo pozakulisowo, jak podsłuchiwałem. Tak, tak. Pani to tam ich wszystkich, kurczę, jednak ustawia, a z drugiej strony dowcipkuje z nimi. Fajna taka atmosfera. Pozdrawiam pani Beato. Złoto
2: dziękuję
0: czeka
2: bardzo.
0: W Radiu Łódź na Rutowicza 130. Dobrze. Niech pani wszystkim powtarza, że złoto można wygrać w Radiu Łódź.
2: Tak, wszyscy u nas tutaj dobrze wiedzą.
0: Ale jak pani wyjdzie z pracy, też niech pani powtarza
2: innym. Krzyczeć.
0: A jak?
2: Dobra.
0: Taki dzień, takie szczęście, tak taka radocha.
2: Tak robimy, tak jest.
0: Gratuluję. Pani Beato.
2: Dziękuję bardzo.
0: A tak z drugiej strony się zastanawiam, no to w pracy udaje się słuchać radia, bo to no trzeba zbierać te momenty, kiedy podajemy no jakieś
2: akurat,
0: cyfry.
2: Akurat się udało, mnie zawsze tak było, nie?
0: Aha. Niech pani nie mówi szefom. Dobra, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Tym bardziej niech pani nie mówi szefom, że złoto wygrała, bo to nie wiadomo. Zazdrość i inne historie.
1: Sponsorem konkursu był Tavex, jeden z liderów rynku metali szlachetnych i walut w Polsce.
0: Kolejne złoto do wygrania to już w piątek, to proszę uważać i Radia Łódź słuchać uważnie.

No, trochę o pieniądzach Meja pośpiewała. To dobry temat muzyczny po konkursie, w którym było do wygrania złoto. Sztabka złota, dokładnie rzecz biorąc. Pani Beata zabrała złoto, a kolejne będzie do wygrania w piątek, jak mówiłem.

0: Autopromocja. Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
1: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
0: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak.
2: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
3: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
1: No tak, jakaś metafora.
3: Przesada.
0: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
1: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
0: i Anna Groblińska. Autopromocja. Reklama.
4: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
5: Co?
4: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
5: Dziewczyno.
4: Co?
5: To jest fake.
6: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków ministra kultury i dziedzictwa narodowego.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
9: Myślisz o przyszłości?
10: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
9: A co cię do tego przekonało?
10: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
9: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
10: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp, są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
9: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
10: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
11: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
12: Smog to nie tylko szara mgła nad miastem. To niewidzialne zagrożenie, które każdego dnia trafia do naszych płuc. Głównym źródłem zanieczyszczeń są domowe piece, w których spalany jest węgiel, drewno, a czasem także odpady. Do tego dochodzą spaliny samochodowe oraz pyły powstające ze ścierania opon i hamulców. Szczególnie niebezpieczny jest pył PM2,5, tak drobny, że może przenikać z płuc do krwioobiegu. Zwiększa ryzyko chorób serca, udaru i problemów z oddychaniem. Najbardziej narażone są dzieci, seniorzy, kobiety w ciąży oraz osoby chore, bo zdrowe otoczenie zależy od naszych codziennych wyborów. Materiał powstał na potrzeby kampanii Czy wiesz, czym oddychasz? Realizowanej w ramach projektu doradztwa energetycznego finansowanego ze środków programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, klimat, środowisko 2021-2027. Działanie efektywność energetyczna. Priorytet wsparcie sektorów energetyka i środowisko.
0: Po reklamie.
13: A my sprawdzamy, jaki jest ruch na ulicach. Patryk Lewy.
14: Dzień dobry. Zaczynamy od regionu. Jadąc w stronę Kutna, kilka minut stracimy na Krajowej 60 między Leszczynkiem a Bożą Wolą. Natomiast za samym Kutnem wypadek, utrudnienia przy rondzie kierującym na dwójkę. Dodatkowa zmiana świateł czeka nas także w samym centrum Aleksandrowa, na drogach dojazdowych do Zgierza i w ścisłym centrum Pabianic. Nie najlepiej sytuacja wygląda również na Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Wolniej przejedziemy od Toruńskiej do Armii Krajowej. Wracamy do Łodzi. Tutaj wbrew pozorom sytuacja nie jest najgorsza, ale zwolnić należy na pewno na Pabianickiej między Starorudzką a Łukową i w okolicach ronda Solidarności. Tu najgorzej na Kopcińskiego, Uniwersyteckiej i na Narutowicza. A na drogi wrócimy za pół godziny.
13: I 15.30 w Radiu Łódź. Czas na skrót najważniejszych wydarzeń, a w studiu Jarosław Turek.
5: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed możliwością burz, które wieczorem i w nocy mogą się pojawić w regionie. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla powiatów poddębickiego, sieradzkiego i wierszowskiego. Alert pierwszego stopnia określa prawdopodobieństwo wystąpienia burzy na 70%. Centralne Biuro Antykorupcyjne u prezydenta Zgierza. Służby sprawdzają, czy wartość nieruchomości Przemysława Stańszewskiego wpisanej do oświadczenia majątkowego nie została zaniżona. Z deklaracji prezydenta wynika, że posiada dom o powierzchni prawie 300 m2, wyceniony na niecałe 2 miliony złotych. Prokuratura Okręgowa w Łodzi potwierdza działania CBA, ale nie informuje o szczegółach na tym etapie śledztwa. Obawy i skargi mieszkańców związane z pijanymi bezdomnymi na Starym Polesiu w Łodzi. Osoby spożywające alkohol zajmują ławki przeznaczone dla mieszkańców na zrewitalizowanym odcinku ulicy Lipowej od ulicy Zielonej do Więckowskiego. Straż Miejska była tutaj już wzywana ponad 50 razy. Jest tymczasowy areszt dla 42-latka podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu bombowego w szpitalu w Białej Podlaskiej. Mężczyzna zaatakował też interweniujących policjantów. Teraz trafił do aresztu na 3 miesiące, ale może mu grozić kara nawet do 20 lat więzienia. Bezpieczeństwo Europy powinno być głównym celem państw członkowskich, tak mówiła w orędziu o stanie Unii Ursula von der Leyen. Przewodnicząca Komisji Europejskiej namawia, aby w Europie stworzyć system wzajemnych gwarancji podobny do artykułu 4 NATO, przewidujący protokół bezpieczeństwa uruchomiany na wypadek zagrożenia jednego z państw członkowskich. Zapowiedziała też przyspieszenie dostawy pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot dla Ukrainy. Tyle informacji w skrócie, a pełne wydanie serwisu za pół godziny.
13: A dokładniej za 27 minut, a w pogodzie no, prawie nic się nie zmienia od ostatniego mojego spojrzenia. 24 stopnie w dalszym ciągu, 25 nawet w naszym regionie. Deszczyk może się pojawiać, mamy burze przewidywane na późniejsze godziny, przede wszystkim w Podębickim, Sieradzkim i Wieruszowskim. Co nie oznacza, że tylko tam te burze z silnym wiatrem, proszę na to uważać. No i te burze również mogą pojawiać się dalej w nocy. W nocy temperatura 12-14 stopni.
15: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
13: A jak komuś brakuje trochę słońca, to teraz słoneczne granie nas czeka. 27 minut, rzeczywiście do godziny 16.

0: To taka prawda. Z piosenki wyjęta zespołu Manam, piosenka sobie trwa i pięknie, że trwa. Są utrudnienia i to na S8 i to w dwóch miejscach. Jadący do Wrocławia mają utrudnienia na odcinku Łódź Południe Róża. Tu proszę uważać bardzo. I później Żgów Pabianice Południe. To są dwa odcinki, gdzie utrudnienia, gdzie są zablokowane pasy ruchu. Trzeba w tej chwili jechać ostrożnie.
1: Jedno słowo za dużo, jedno przepraszam za mało. Znowu cały wieczór trafił szlak.

To The Cardigans, Carnival. To tak cieplutko jeszcze zabrzmiało. To wiadomości będą za 12 minut, dokładnie o 16. A będzie o niebezpiecznym pościgu za motocyklistą ulicami Ozorkowa. Dzieje się w takim razie w regionie.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę, czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina Damaska, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
11: Jak relacjonują mieszkańcy, woda lała się ulicami miasta, niektóre drogi miały wyglądać dosłownie jak rzeki.
12: Od rana w okolicy Placu Kościelnego pojawiły się wygrodzenia.
13: Sprawdzam sytuację na drogach i obecnie bez większych korków.
10: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
12: Dla mieszkańców Łęczycy i okolicznych miejscowości to bardzo dobra informacja.
14: O Jezu, strasznie, drzewa pogrywane.
15: Od stycznia, tak co miesiąc, 7 podwyżek mieliśmy.
16: Straciłem już naprawdę przejrzystość tego wszystkiego.
17: Panie, tu się nic nie dzieje, to jest umieralnia.
18: O, jest za mało policji.
19: No, no, porządku, czystości i spokoju.
10: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
20: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch. Na żywo. Razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch. 29 stycznia 2027. Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
21: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
22: Co?
21: Podobno jest nowy system w Azji.
22: Aha.
21: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
22: Mordo.
21: Co?
22: To jest fake.
23: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
24: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores. Nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
25: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
26: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci.
27: Sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
26: Lamia Sofa na każdy dzień.
28: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
29: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
28: Czy to konieczne?
29: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
24: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
30: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora województwa łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.
0: Po reklamie.
31: I znowu sprawdzamy, jak się jeździ, a Patryk Lewy sprawdza tak naprawdę.
32: Co zmieniło się w ostatnich minutach? Na pewno pogorszył się przejazd przez Łódź, w szczególności na Kopcińskiego w stronę Ronda Solidarności. Utrudnienia zaczynają się jeszcze przed wiaduktem koło Wydawniczej. Trudna sytuacja też na Aleksandrowskiej, jadąc do centrum. Wolniej przejedziemy już za Traktorową. Doszło dodatkowo do kolizji na Włókniarzy, dlatego jadąc do Zielonej, czekać na przejazd można już od okolic Parkowej, a sytuację pogarszają tylko prace na estakadzie. Skoro o estakadzie będzie mowa, to warto omijać trasę WZ, bo utrudnienia w tunelu zaczynają się już przy Wólczańskiej. W regionie spokojniej, choć kilka minut stracimy na Kilińskiego w Pabianicach, na odcinku od Grota Roweckiego do Zamkowej i na wylotówce z Piotrkowa do Sulejowa.
31: I to już 16. Słuchają Państwo Radia Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie. Jarosław Turek.
1: Prezydent zgierza na celowniku CBA w sprawie deklaracji majątkowej. Niebezpieczny pościg za motocyklistą ulicami Ozarkowa i wielomilionowe zarobki Mety na oszukańczych reklamach w Polsce. W regionie coraz więcej chmur, ale wciąż ciepło. W nocy możemy spodziewać się opadów deszczu, ale mogą być także burze. Agenci CBA u prezydenta Zgierza. W minionym tygodniu funkcjonariusze przeszukali dom Przemysława Staniszewskiego. Informację Radia Łódź potwierdziła prokuratura okręgowa w Łodzi prowadząca tę sprawę. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, może chodzić o wartość nieruchomości znacząco zaniżoną w oświadczeniu majątkowym. Zgierski prezydent ma niemal 300-metrowy dom, który ma być wart mniej niż 2 miliony złotych. Na najbliższej sesji ten temat na pewno nie będzie przemilczany, tak komentuje przewodniczący Zgierskiej Rady Łukasz Wróblewski z Koalicji Obywatelskiej.
2: To dotyczy wprost miasta i mam nadzieję, że wszystko będzie szybko wyjaśnione, bo też takie niejasności, różne niedomówienia nie służą też wizerunkowi naszego miasta, to jest dla nas najważniejsze. Można powiedzieć, znowu ten Zgierz.
1: Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski w oświadczeniu potwierdził przeprowadzenie wspomnianych czynności u niego w domu i zadeklarował pełną współpracę ze służbami, aby wyjaśnić całą sprawę. Do scen jak z filmu akcji doszło na ulicach Ozorkowa. Policjanci ruszyli w pościg za motocyklistą, który nie zatrzymał się do kontroli i postanowił uciec. W trakcie pogoni doszło do kilku sytuacji, w których motocyklista stwarzał poważne zagrożenie dla innych, mówi sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu.
3: Stwarzał zagrożenie dla pieszych, a także powodował, że inni kierowcy musieli zjeżdżać na pobocze, aby uniknąć zderzenia. Został zatrzymany przez zgierskich policjantów. Po jego sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się,

0: Intensywnie pracuje, żeby wyrabiać premię, bo jeżeli to jest 40%, to jest 4 razy więcej niż koncern zarabia na skamie globalnie. Gratuluję. I dodam jeszcze jedno. 41% tych reklam znika z biblioteki reklam, która jest obowiązkowa, czyli ukrywacie przestępców, robicie to celowo, przestańcie ściemniać.
1: Do raportu odniósł się minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który zapowiedział budowę europejskiej koalicji na rzecz zwiększenia odpowiedzialności Mety i rozmowy z Komisją Europejską o przyspieszeniu postępowania w tej sprawie. Bez ciepłej wody w Konstantynowie Łódzkim z powodu awarii sieci ciepłowniczej przy ulicy Jana Pawła II przez kilka dni niektórzy mieszkańcy nie będą mieć dostępu do ciepłej wody. O tym, gdzie jej zabraknie, mówi Radio Łódź prezes Konstantynowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rafał Cybulski.
2: To wynika z awarii ciepłociągu i dotyczy bloków zlokalizowanych na ulicy Zgierskiej numery parzyste przy ulicy Narutowicza, przy ulicy Sucharskiego i przy ulicy Kopernika. Mówię o zasobach administrowanych i zarządzanych przez Konstantynowską Spółdzielnię Mieszkaniową.
1: Bez ciepłej wody pozostają nie tylko domy mieszkalne. Tymczasowo wyłączony z użytku jest także miejski basen. Awaria ma zostać usunięta, ale dopiero w niedzielę. A więcej o tym piszemy też na naszym radiowym portalu.
3: Mamy ostrzeżenie o burzach, które mają pojawiać się przede wszystkim w Podębickim, Sieradzkim i Wieruszowskim z silnym wiatrem do 70 km na godzinę i możliwym gradem, ale w innych miejscach może popadać. Na to też proszę zwrócić uwagę. W tej chwili 24-25 stopni w naszym regionie, do 26 maksymalnie. W nocy nic się nie zmieni, burze w dalszym ciągu, opady miejscami o silnym natężeniu i mgły też mogą się pojawić. Temperatura w nocy 12-14 stopni. Wiatr poza tym momentem, kiedy będzie burza, słaby bądź umiarkowany. Pięć po 16, Piotr Bielawski. No to tyle ode mnie, bo już Piotr Andrzejczak przyszedł, już aktualności się zaczynają, czyli słuchasz i wiesz, no to państwo się dowiedzą, bo będą słuchać.
4: Mam nadzieję.
3: No, zostawiam cię ze słuchaczami Radia Łódź.
4: No to startujemy.
5: Słuchasz i wiesz.
4: A cóż my dla państwa przygotowaliśmy do godziny 17? No między innymi o tym, że władze Łodzi chcą sprzedać atrakcyjne działki w mieście. Miasto zaprezentuje nieruchomości podczas monachijskich targów na początku października Expo Real w Monachium. I tam Łódź będzie szukać inwestorów chcących kupić działki zarówno miejskie, jak i prywatne. Między innymi prezentowane będą narutowite nieruchomości w centrum miasta. Działki przy Kaskadzie i siedzibie telewizji, czyli przy ulicy Narutowicza, narożnik niedaleko Teksty Impexu, przy Trauguta, a także działki na ulicy Więckowskiego w okolicy Teatru Nowego.
6: Miasto sprzedaje te działki hurtowo.
7: Wyremontowanie kolejnych kamienic to są też kolejne mieszkania, kolejne przestrzenie, kolejne podwórka.
8: Budzi wątpliwość to, dlaczego na te targi miasto wybiera się z prywatnymi przedsiębiorcami.
9: Zawsze na wszystkie targi, na które jedziemy, robimy miks ofert miejskich i prywatnych.
4: A dodam, że władze Łodzi chcą także sprzedawać działki, które leżą poza centrum miasta, w okolicach węzłów autostradowych, węzłów komunikacyjnych czy na dawnych terenach przemysłowych, takich jak Teofilów Przemysłowy, Olechów Przemysłowy czy Dąbrowa Przemysłowa. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował najnowsze dane dotyczące emerytur wypłacanych w województwie łódzkim. Różnice między najniższym a najwyższym świadczeniem są ogromne. Najniższa emerytura w regionie wynosi bowiem 8 groszy miesięcznie, co aż trudno uwierzyć, a z kolei najwyższe świadczenie przekracza 38 tysięcy złotych. Do krajowego rekordu brakuje jeszcze co prawda kilkanaście tysięcy, ale to i tak są olbrzymie pieniądze. A zdecydowana większość seniorów otrzymuje niższe kwoty, między 3 a 4 tysiące złotych.
10: To dobrze, że jeszcze mąż jest, to jeszcze jako tako wiążemy koniec końcem.
11: Im wyższe były składki odprowadzane na ubezpieczenie emerytalne i im dłużej, tym większy jest zgromadzony kapitał.
4: No tak więc każdy kolejny rok aktywności zawodowej oznacza dalsze składki i krótszy przewidywany okres pobierania świadczenia. To może wyraźnie podnieść jego wysokość. A potem zajrzymy jeszcze na ulicę Starego Polesia w Łodzi, bo tam osoby w kryzysie bezdomności uprzykrzają życie mieszkańców. Między innymi zajmują ławki i spożywają alkohol. Do Straży Miejskiej wpłynęło już w tej sprawie 50 zgłoszeń.
12: Jeżeli widzi się osobę, która leży i śpi na tej ławce, to wtedy przeszkadza.
13: To może być uciążliwe, bo ławki są bardzo pomocne dla starszych osób, którym trudno przejść dalej i

0: No nie mogą z nich skorzystać, jeśli cały dzień ławka jest zajęta przez kogoś, kto siedzi i pije.
1: A mieszkańcy okolic Lipowej zwracają uwagę, że sytuację może powodować punkt wydawania paczek żywnościowych Polskiego Czerwonego Krzyża, który mieści się właśnie przy ulicy Lipowej. Osoby w kryzysie bezdomności mają odbierać tam jedzenie, a następnie kupować alkohol i spędzać całe dnie siedząc albo nawet leżąc na ławkach. No ale o szczegółach już po 16.30, a przed 17, ponieważ dzisiaj jest środa, no to nasz samorządowy magazyn Łódzkie dla Ciebie. Oczywiście przypominam nasz adres mailowy studio@radioloc.pl. Można się z nami kontaktować. Dodam, że program dzisiaj wydaje Maciej Trojanowski.

0: Muzycznie naszą popołudniówkę rozpoczął zespół Peter, Björn and John.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A my zgodnie z zapowiedzią teraz o tym, że Łódź chce się pozbyć wielu atrakcyjnych działek, bowiem na monachijskich targach nieruchomości magistrat zaprezentuje wiele właśnie działek na sprzedaż. Na początku października podczas Real Expo w Monachium miasto Łódź będzie szukać kupców i inwestorów, którzy mogliby nabyć grunty i budynki na przykład w centrum miasta. A o które adresy chodzi, to sprawdzał nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: Na targach w Monachium Łódź zaprezentuje nieruchomości w całym mieście, także w centrum. Na przykład przy Narutowicza 5, 9 i 11 przez 13 tuż przy siedzibie telewizji i kaskadzie, narożnik niedaleko Textil Impexu przy Trauguta 19 oraz Więckowskiego 16 i 18 przy Teatrze Nowym. W ofercie są też grunty nienależące do miasta, na przykład budynek Banku Handlowego przy Kościuszki 15.
3: Zawsze na wszystkie targi, na które jedziemy, robimy miks ofert miejskich i prywatnych, te, które są najbardziej atrakcyjne z perspektywy naszej strategii.
2: Mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.
3: Łódź niekoniecznie nawet jedzie tam sprzedawać coś konkretnego, bardziej sprzedawać siebie jako produkt i sprzedawać pewną ideę. Ideę jako najlepiej skomunikowanego miasta w środkowej Europie, bo takim w istocie się stajemy. I już teraz na tym etapie, jeszcze jak całe CPK czy Port Polska i jego pakiet infrastrukturalny, zanim jeszcze w pełni wyszedł z ziemi, właśnie pokazujemy głównie nasz potencjał przemysłowy. To jest nasz priorytet. Chcemy zapewnić jak najwięcej przemysłu w okolicach węzłów autostradowych, węzłów komunikacyjnych, dopełnienia dawnych dzielnic przemysłowych.
4: Jeśli prywatny inwestor chce to sprzedać, a tak jest na przykład w przypadku PKO, to myślę, że może ktoś z zagranicy faktycznie ma pomysł na ten budynek.
2: Komentuje radny Kosma Nykiel ze Stowarzyszenia Łódź Cała Naprzód.
4: Natomiast jeśli chodzi o nieruchomości miejskie, no sprzedawanie tego ciągu przy Narutowicza już idzie od wielu, wielu lat i uważam, że w tym miejscu można by stworzyć taki park linearny po prostu. Ja rozumiem, że miasto bardzo chce zarobić i miasto sprzedaje te działki hurtowo. Mieliśmy dyskusję o Harcerskiej, o szeregu innych działek. Ja uważam, że powinno się na spokojnie przemyśleć, czy na pewno te wszystkie działki, które chcemy sprzedać, powinny być sprzedane.
5: Wszystkim mieszkańcom w Łodzi zależy na tym, żeby piękne kamienice nasze pałacowe, fabrykanckie, no, były zrewitalizowane, odbudowane, odrestaurowane i wyglądały jak najlepiej.
2: Odpowiada radny Damian Raczkowski z Koalicji Obywatelskiej.
5: Wiele tych adresów to są właśnie tego typu budynki czy tego typu działki, które dzisiaj są dzikimi parkingami, dziurami, straszą albo są po prostu niezabudowane. A wiemy też, że jako Łódź jesteśmy największym kamienicznikiem w Polsce i po prostu nie jesteśmy w stanie tego sami wyremontować, więc no to jest oferta. No, bardzo dobrze, że taka oferta jest, bo wyremontowanie kolejnych kamienic to są też kolejne mieszkania, kolejne przestrzenie, kolejne podwórka i kolejni mieszkańcy w naszym mieście.
6: Budzi wątpliwość to, dlaczego na te targi miasto wybiera się z prywatnymi przedsiębiorcami.
2: Mówi radny Marcin Buchali z Prawa i Sprawiedliwości.
6: Na pewno niepokoi to i myślę, że jest o wiele lepsze przeznaczenie, w szczególności na działki w centrum. Wiemy dobrze, jak bardzo potrzebujemy budownictwa komunalnego. To się dzieje, ale w małej skali. Mogłoby dziać się w większej. Te działki mogłyby temu służyć.
3: To nie są targi jak targi handlowe między firmami, które robią produkty B2B, że ktoś kupuje, sprzedaje, dobijamy targu. Miasto ma swój zestaw procedur. To wszystko nie jest takie proste i proces budowania relacji, budowania dobrego wizerunku miasta wobec inwestorów trochę trwa. To jest tak, że w takich miejscach są wszyscy. Nie może nas tam nie być.
2: Targi nieruchomości Expo Real w Monachium potrwają od 5 do 7 października.
0: A tematem zajmował się reporter Radia Łódź Michał Dąbrowski. Dodam, że zdjęcia łódzkich nieruchomości, które mają być wystawione na sprzedaż w Monachium, można zobaczyć na naszej stronie radiołódź.pl.

0: Olivia Rodrigo, piosenka nosi tytuł Serena Joy. A my za chwilę o tym, ile będzie można emerytury dostać, jeżeli się krótko pracowało.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Trudno w to uwierzyć, ale to 8 groszy właśnie jest, bo tyle wynosi najniższa emerytura wypłacana w regionie łódzkim. Z drugiej strony jest też świadczenie przekraczające 38 tysięcy złotych miesięcznie. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi za czerwiec tego roku pokazują ogromne różnice między emeryturami w naszym regionie. A o szczegółach opowie Państwu Weronika Skibińska.
2: Najniższa emerytura w Łódzkiem wynosi 8 groszy, a najwyższa ponad 38 tysięcy złotych i jest o 16 tysięcy złotych niższa od najwyższej w kraju.
3: Mówi Monika Kiełczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi. To tylko część danych, które opublikował ZUS. Dla zwykłego seniora kwota emerytury wygląda następująco.
2: Dane za czerwiec bieżącego roku pokazują, że najliczniejszą grupą w każdym z trzech oddziałów ZUS w województwie łódzkim są emeryci pobierający od 3 do 4 tysięcy złotych.
3: Zapytałam się seniorów, czy starcza im na wszystkie potrzeby ich kwota emerytury. Odpowiedzi były różne.
4: Tak, musi.
5: Mam wysoką emeryturę.
4: No średnio. Wiadomo, że w tym wieku to właśnie leki się bierze, nieraz dietę jakąś, która też jest kosztowna.
6: Nie starcza. Za małą mam. A jeszcze jak przychodzi teraz właśnie sezon grzewczy.
3: Niektórzy tylko wspólnymi siłami mogą liczyć na godne życie.
6: To dobrze, że jeszcze mąż jest, no jeszcze jako tako wiążemy koniec końcem. Nie starcza, bo leki są akurat. Ja wczoraj 400 zł, proszę pani. Dzisiaj 120, że naprawdę nie starcza. Człowiek ani nigdzie nie wyjeżdża, bo nawet bo trzeba wziąć jakoś się ubrać, prawda, i coś na tą kawę. A jeszcze nie mogę tak ugotować, to jeszcze chodzę do takiego domu społecznego, co dadzą obiada.
5: Moja żona, która ma w tej chwili 3200 zł, no to oczywiście. Ona odczuwa, dzięki mojemu wsparciu, to wszystkie swoje zapotrzebowania spełniało, można w ten sposób powiedzieć, nie?
3: Wzór na emeryturę jest skomplikowany, ale wniosek pozostaje ten sam. Im wyższe były składki i dłuższy czas pracy, tym kwota będzie wyższa, tłumaczy Monika Kiełczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi.
2: Im wyższe były składki odprowadzane na ubezpieczenie emerytalne i im dłużej, tym większy jest zgromadzony kapitał podlegający waloryzacjom. Im później przechodzi się na emeryturę, tym krótszy jest też średnie dalsze trwanie życia, przez które dzielony jest zgromadzony kapitał. Dlatego też wydłużenie aktywności zawodowej i późniejsze przejście na emeryturę może istotnie zwiększyć wysokość świadczenia.
3: Programów, które wspierałyby finansowo emerytów, jest niewiele. W Łodzi Centrum Świadczeń Socjalnych daje dodatek mieszkaniowy, pielęgnacyjny i energetyczny, które w niewielkim stopniu mogą pomóc seniorom.
0: Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi program Aktywni 50+. Ma on zachęcać osoby po 50 do dłuższej aktywności zawodowej i świadomego planowania swojej kariery oraz przyszłej emerytury. A sprawą zajmowała się Weronika Skibińska.

0: Zespół Kwiat Jabłoni śpiewał o prostych drogach, a jaka jest sytuacja w tych drogach niekoniecznie prostych, opowie Państwu Patryk Lemer.
1: Faktycznie niekoniecznie prosta. Więcej samochodów na pewno w Aleksandrowie Łódzkim, w okolicach Konstantynowskiej, na Wojska Polskiego także w obu kierunkach. I w samych Pabianicach tu kilka minut stracimy na Roweckiego, Nawrockiego i Kilińskiego. Ciasno też na drogach wylotowych z Łodzi, korek na Maratońskiej od Popiełuszki do trasy S14 i na Pabianickiej przy 3 Maja i Rudzkiej. Dłużej przejedziemy też w Nowosolnej, szczególnie na Brzezińskiej w obu kierunkach, a w samej Łodzi postoimy na Drewnowskiej przy Włókniarzy i na Limanowskiego w stronę Hipotecznej. Utrudnienia większe dla kierowców też przy Manufakturze. Najgorzej na ten moment przy Północnej, Ogrodowej i Kilińskiego, a na drogi wrócimy jeszcze przed 17.
0: Niezmiennie słuchają Państwo Radia Łódź. Zbliża się 16.30. To pora na skrót najważniejszych wiadomości w naszym programie. Przedstawi mnie Jarosław Turek.
2: W obawie przed kryzysem na rynku paliwowym Orlen zakontraktował dodatkowe dostawy ropy naftowej. Mają pochodzić m.in. z Norwegii i obu Ameryk. Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapewnia, że paliwa w Polsce nie zabraknie. No i są szanse na obniżenie cen paliw. Ustawa w tej sprawie ma jeszcze w tym tygodniu zostać przyjęta przez Sejm i wejdzie w życie, o ile nie zawetuje jej prezydent. Dodajmy, że magazyny gazu w Polsce są prawie w całości zapełnione. To ponad 3 miliardy metrów sześciennych tego paliwa. 1 listopada łodzianie będą mogli korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej w tym roku i w kolejnych latach. Bezpłatna komunikacja tego dnia została wprowadzona na stałe. Łódzcy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w tej sprawie. Chodzi o to, aby mieszkańcy w Dniu Wszystkich Świętych nie korzystali z samochodów i mieli szansę wygodnie dojechać na cmentarze. Komisarz wyborczy sprawdzi, czy na listach poparcia dla dwóch kandydatów na prezydenta Krakowa pojawiły się dane osób zmarłych. Sprawa dotyczy komitetów byłego prezesa NIK Mariana Banasia i Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Obaj nie zostali zarejestrowani jako kandydaci ze względu na zbyt małą liczbę podpisów poparcia. A za podrabianie podpisów i popełnienie błędów przy sporządzaniu list poparcia może grozić nawet kara więzienia. Przewodnicząca Komisji Europejskiej chce zakazu dostępu do mediów społecznych dla dzieci poniżej 13 roku życia. Osoby poniżej 15 lat nie będą mogły mieć własnych kont w tych mediach, a jedynie monitorowane przez rodziców z zagranicznymi funkcjami. Ursula von der Leyen jest również przekonana, że trzeba powstrzymać potęgę wielkich firm technologicznych. Jutro mają być opublikowane szczegóły nowej propozycji, czyli regulacji, które miałyby obowiązywać w całej Unii Europejskiej. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
0: A w pogodzie bez zmian, 22-21 stopni w Łodzi i w regionie. Niewielkie zachmurzenie, chociaż gdzieniegdzie no może być poważnie to wyglądające na niebie. Raczej nie powinno już padać, będzie wiał słaby bądź umiarkowany wiatr z południa.
3: Słuchasz i wiesz.

šírami. A moje miasto oddyha i żyje. Moje miasto to twoje dłonie.

0: zespołu Rumblejet. Utwór nosi tytuł Moje Miasto, a my już za kilka minut zajrzymy do miasta Łódź oczywiście, na ulicę Lipową, bo tam osoby w kryzysie bezdomności uprzykrzają życie mieszkańców tej części Starego Polesia. Zajmują bowiem ławki, spożywają alkohol, a do Straży Miejskiej wpłynęło już 50 zgłoszeń w tej sprawie. Mieszkańcy zwracają uwagę, że ta sytuacja może wynikać z tego, że niedaleko jest punkt wydawania paczek żywnościowych Polskiego Czerwonego Krzyża. Nie osoby w kryzysie bezdomności odbierają tam jedzenie, a następnie kupują alkohol i no, takie małe bankiety na miejscowych ławkach sobie urządzają. Czy rzeczywiście tak jest? Sprawdzimy.
1: Jeżeli widzi się osobę, która leży i śpi na tej ławce, to wtedy przeszkadza.
2: To może być uciążliwe, bo ławki są bardzo pomocne dla starszych osób, którym trudno przejść dalej i no, nie mogą z nich skorzystać, jeśli cały dzień ławka jest zajęta przez kogoś, kto siedzi i pije.
0: Na Łódzką ulicę Lipową zajrzymy za kilka minut, a za kilkanaście, jako że dzisiaj środa, nasz samorządowy magazyn Łódzkie dla Ciebie.

0: Always the Sun to stary przebój zespołu The Stranglers.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Osoby spożywające alkohol zajmują ławki przeznaczone dla mieszkańców Starego Polesia w Łodzi. Problem występuje na zrewitalizowanym odcinku ulicy Lipowej między Zieloną a Więckowskiego. Temat był poruszany już podczas ostatniego posiedzenia Komisji Ładu Społeczno-Prawnego Rady Miejskiej. Straż Miejska przekazała, że odnotowała w tym miejscu ponad 50 zgłoszeń dotyczących spożywania alkoholu. A problemem ma być umiejscowiony w okolicy punkt Polskiego Czerwonego Krzyża. Niektórzy z mieszkańców wskazują też miejsce, gdzie ma być sprzedawany nielegalnie alkohol. Jednak nie wszystkim mieszkańcom przeszkadzają osoby pijące alkohol na ławkach.
2: Jest, wszędzie było, zawsze było. Taka okolica. Nie są to ludzie agresywni, nie są to ludzie, którzy by przysparzali jakichś tam problemów. Po prostu są, ja to nazywałem Checkpoint Charlie. Oni tu stoją, siedzą, obserwują, ale że byli jacyś uciążliwi. Estetycznie może tak.
3: Może jak się przechodzi tylko przez chwilę, to nie przeszkadza, ale jeżeli widzi się osobę, która leży i śpi na tej ławce, to i czasami zaczepiają, żeby dać złotówkę albo coś do jedzenia, to wtedy przeszkadza.
4: Monika Perek-Jura, Rada Osiedla Stare Polesie. Niektórzy mieszkańcy zgłaszają obawy co do bezpieczeństwa, czyli jak dzieci przechodzą obok. Inni zgłaszają też nieobyczajne zachowania. Te osoby w nie do końca pełnym stroju na tych ławkach sypiają.
5: Janna Budzińska, radna Rady Miejskiej i członek Komisji Ładu. Mieszkańcy czują duży dyskomfort dla siebie, dla swoich najbliższych i zgłosili się do nas z tym problemem. Wiemy, że w tej okolicy właściwie na wprost tych ławek i tych kamienic jest też punkt PCK, który regularnie wydaje posiłki osobom najbardziej potrzebującym. To też generuje ruch ludzi, którzy spożywają alkohol.
6: Beata Bilska, radna Rady Miejskiej Zieloni. Przewodnicząca Komisji Ładu Społeczno-Prawnego. Zrewitalizowaliśmy ulicę za 2,5 miliona złotych, a w tej chwili to są ławki, które wyglądają jakby były wyjęte tak naprawdę z rynsztoka.
7: Ja myślę, że to może być uciążliwe, bo ławki są bardzo pomocne dla starszych osób, którym trudno przejść dalej i no nie mogą z nich skorzystać, jeśli cały dzień ławka jest zajęta przez kogoś, kto siedzi i pije.
6: Wraz z komendantem Straży Miejskiej zastanawialiśmy się, co można z tym zrobić. Komendant powiedział, że zna problem. To, co ustaliliśmy, że w połączeniu z siłami policji sprawdzą, zobaczą, podejmą kroki.
5: Przy następnych posiedzeniach porozmawiamy z punktem i być może też z przedstawicielem zarządu lokali miejskich. Być może jednym z rozwiązań tego problemu nie byłoby przeniesienie tego punktu w inne, bardziej neutralne miejsce.
6: No nie może być Polski Czerwony Krzyż, który po prostu wydaje osobom w kryzysie posiłki. No to nie może być problem, bo mamy również takie miejsce na Włóczańskiej, na Gdańskiej, wielu różnych. Natomiast zostało to zgłoszone i nazwane, że jest tam w pobliżu Melina, gdzie jest produkowany i sprzedawany nielegalnie alkohol i to również sprawdzi Straż Miejska.
4: Na pewno byśmy oczekiwali, żeby zwiększyła się ilość patroli w tych okolicach. Na pewno byśmy chcieli, żeby w porozumieniu z PCK też przemyśleć kwestię lokalizacji tego punktu jako jednego z elementów, które może wpłynąć na tą sytuację. I na pewno chcielibyśmy, żeby sprawdzono ten wątek dotyczący nielegalnego handlu alkoholem w okolicy. To z całą pewnością.
0: A Straż Miejska wraz z policją ma także weryfikować pobliskie sklepy, czy nie sprzedają alkoholu osobom będącym już pod jego wpływem. Zdjęcia z ulicy Lipowej można znaleźć na naszej stronie radiołódź.pl, a Lipową odwiedził dzisiaj Kasper Józefowicz.

0: Muzycznie program Słuchasz, Wiesz, kończy Robert Gawliński, ale to jest oczywiście nie koniec naszego programu, bo dzisiaj jest środa, no to jeszcze przed Państwem kolejne wydanie naszego magazynu samorządowego.
1: Łódzkie dla Ciebie. Audycja samorządowa, na którą zaprasza marszałek województwa łódzkiego.
2: Dzień dobry. Witamy w magazynie Łódzkie dla Ciebie, w którym prezentujemy zaangażowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w pomoc i rozwój lokalnej społeczności. W dzisiejszej audycji powiemy o nowym wyposażeniu dla strażaków ochotników, planowanej trasie rowerowej z Łodzi na Mazowsze, 28 fotelach dla rodziców małych pacjentów szpitala imieniem Biegańskiego w Łodzi oraz przebudowie drogi między Zelowem a Bełchatowem. Zapraszamy! OSP coraz lepiej przygotowane do akcji. Nowe ubrania ochronne, rękawice, hełmy i aparaty powietrzne. Takie wyposażenie trafi do kolejnych jednostek ochotniczych straż pożarnych w regionie. W tym roku z programu skorzysta 108 jednostek, a 17 kolejnych właśnie podpisało umowy. Druhowie kupią m.in. ubrania specjalne, obuwie i sprzęt chroniący ich podczas akcji. W Stefanowie będą to 4 kompletne zestawy, a strażacy z Justynowa zyskają także aparaty powietrzne. Chodzi o bezpieczeństwo, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
3: Oczywiście czas jest najistotniejszy, ale oprócz tego czasu ważny jest sprzęt, ważne jest przygotowanie druhów i oczywiście ważne jest ich bezpieczeństwo. I właśnie mówiąc o tym bezpieczeństwu, mamy tutaj na myśli środki ochrony osobistej, czyli sprzęt taki jak aparaty tlenowe, maski, hełmy, rękawice, całe uzbrojenie, dzięki któremu druhowie mogą czuć się bezpiecznie.
2: Na środki ochrony osobistej samorząd województwa przeznaczył w tym roku 2 miliony złotych. To nie jedyna pomoc dla OSP. Jednostki dostały również pieniądze na modernizację strażnic i rozwój drużyn dziecięcych i młodzieżowych. Kolejne wsparcie, tym razem na środki łączności, ma wynieść 2 miliony złotych.
1: Nowa trasa rowerowa połączy Łódź z Mazowszem. Województwo przygotowuje się na rowerowy boom. Prawie 70 km będzie miała planowana trasa rowerowa z Łodzi do granicy województwa mazowieckiego. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi rozpoczął przygotowania do jej budowy. Ogłoszono przetarg na opracowanie szczegółowego planu inwestycji. Z tej trasy skorzysta kilkanaście gmin, mówi Marcin Sośnierz z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z Wydziału Tras Rowerowych.
4: Planowana trasa będzie miała prawie 70 km i przebiegać będzie przez obszar 11 gmin. W znacznej części została zaplanowana wzdłuż linii kolejowej, co pozwoli w przyszłości lepiej połączyć dwa środki transportu, to jest kolej i rower. Trasa będzie jednocześnie fragmentem krajowej trasy rowerowej numer 8.
2: Trasa ma służyć nie tylko turystom, ale też mieszkańcom korzystającym z roweru na co dzień, w drodze do pracy, szkoły czy na zakupy. Jest częścią większego planu budowy tras rowerowych w regionie. Równolegle przygotowywane są założenia dla tras Velo Warta i Velo Pilica. Otwarcie ofert zaplanowano na 5 października, a na przygotowanie dokumentacji wykonawca będzie miał 14 miesięcy od podpisania umowy.
1: „28 nowych foteli dla rodziców małych pacjentów szpitala imieniem Biegańskiego w Łodzi. Na dwóch oddziałach szpitala pojawiło się 28 rozkładanych foteli. Przekazała je Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Mają zapewnić rodzicom wygodniejsze warunki podczas wielogodzinnego czuwania przy chorym dziecku. Można na nich usiąść, oprzeć nogi, odchylić oparcie, a nawet rozłożyć niemal na płasko. Mamy już z nich korzystają i podkreślają, że taki odpoczynek przy dziecku jest bardzo potrzebny.
5: Mamy właśnie fotel i jest bardzo wygodny, można na nim spać, leżeć. Bardzo często młody też korzysta ze mną, także bardzo polecamy.
6: Korzystamy z foteli przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i bardzo dziękujemy.
2: To kolejne wsparcie dla szpitali w regionie. Podobne wyposażenie trafiło niedawno do placówki w Skierniewicach. Szpital imieniem Biegańskiego podlega samorządowi województwa. W tym roku na ochronę zdrowia przeznaczył on 256 milionów złotych.
1: Ponad 10 km drogi między Zelowem a Bełchatowem w przebudowie. Na drodze wojewódzkiej nr 484 trwa rozbudowa ponad 10-kilometrowego odcinka. Prace obejmują m.in. przebudowę jezdni, budowę odwodnienia oraz nowej infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną także zatoki autobusowe, przebudowane zostaną skrzyżowania, a stary most na rzece Pilsi zostanie rozebrany. A w jego miejsce powstanie nowy, mówi Marcin Nowicki z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
7: Nawierzchnia do warstwy wiążącej jest już ułożona na odcinku ponad 4 km łącznie, to jest pod Zelowem oraz na odcinku pod Wody Wola Mikorska oraz od strony Bełchatowa. Trwają roboty ziemne związane z przygotowaniem nowej konstrukcji jezdni na odcinku prawie 2,5 km. Trwa też budowa trzech przepustów pod koroną rogi w miejscowości Podwody.
1: Wykonano też już 2 km kanalizacji deszczowej. Zaawansowanie całej inwestycji przekroczyło 22%. Prace rozpoczęły się w marcu i mają zakończyć się w kwietniu 2029 roku. Kierowcy muszą nadal korzystać z objazdów. Wartość projektu to 92 miliony złotych. To już wszystko w tym magazynie Łódzkie dla Ciebie. Do usłyszenia.
8: Była to audycja samorządowa Łódzkie dla Ciebie, na którą zaprosił marszałek województwa łódzkiego.
9: Autopromocja.
10: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
11: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
12: Ale rzeczywiście, przecież to jest ewidentnie.
13: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
10: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
14: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
15: Czy to jest polityczny trolling?
16: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
17: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
18: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
14: Gość Radia Łódź.
10: Najważniejsza rozmowa w regionie.
14: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
10: Maciej Trojanowski
14: i Michał Dąbrowski.
10: Zapraszamy!
19: Łódź jest. Region też. Co słychać? Co się dzieje? Gdzie warto być i co warto wiedzieć? Masz to pod ręką w aplikacji Radia Łódź. Słuchaj na żywo, odkrywaj podcasty i sprawdzaj wiadomości. Aplikacja Radia Łódź. Łódź i cały region. Zawsze blisko.
9: Autopromocja. Reklama.
20: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
21: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
20: Lamia Sofa na każdy dzień.
22: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi.
23: Hot Wheels Stunt Show nadchodzi. 7 i 8 listopada. Łódź Atlas Arena. Prawdziwe samochody, motocykle i quady wykonają brawurowe akrobacje na żywo. GT Scorcher, Bone Shaker, Roger Dodger i wiele innych na żywo w Łodzi. Skoki z rampy, salta w tył, 10-metrowa pętla 360 i wiele więcej. To wszystko już w listopadzie. Pre-show party to możliwość obejrzenia pojazdów Hot Wheels z bliska. Hot Wheels Stunt Show. Bilety na livenation.pl.
24: Myślisz o przyszłości?
25: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
24: A co cię do tego przekonało?
25: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
24: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
25: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
24: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
25: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
26: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek województwa łódzkiego.
0: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
2: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
0: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
2: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
0: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
2: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
3: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Po reklamie.
4: No to po raz ostatni dzisiaj wracamy na łódzkie drogi. Jaka jest sytuacja? Sprawdza Patryk Lewy.
5: Sytuacja w Łodzi powoli zaczyna się poprawiać, choć nadal mamy miejsca, gdzie przejazd zajmie nam więcej czasu niż zazwyczaj. Mowa tu w szczególności o trasie WZ na odcinku od Kilińskiego do Śmigłego Rydza, Narutowicza od Uniwersyteckiej do Kopcińskiego i Konstantynowskiej od Unii Lubelskiej do Krakowskiej. Najgorzej jest jednak na Pabianickiej w obu kierunkach, na odcinku od Łukowej do Rudzkiej. W regionie zwolnić należy na drodze między Piotrkowem a Sulejowem i w okolicach ronda w Sosnowcu. Najdłużej poczekają tutaj kierowcy zjeżdżający z autostrady i jadący od strony Strykowa. Spore utrudnienia również w Pabienicach, tutaj okolice skrzyżowania Grota Roweckiego i Kilińskiego, a także na Zamkowej. Dodatkowa zmiana świateł czeka też w Aleksandrowie Łódzkim, Wojska Polskiego przy 11 listopada, a więcej o utrudnieniach na radioloc.pl.
4: Słuchaj Państwo, Radia Łódź, minęła 17. A więc w naszym programie najnowsze wydanie wiadomości, a prezentuje Jarosław Turek.
6: A w serwisie apel służb specjalnych o zgłaszanie podejrzanych sytuacji. Akcja szczepienia lisów w regionie. Ważne, aby takich szczepionek nie dotykać. I skargi na bezdomnych pijących alkohol na łódzkim Polesiu. W regionie dosyć pochmurno, ale ciepło. Na wschodzie regionu w tej chwili lekkie opady deszczu, w nocy możliwe burze. W związku z rosnącym zagrożeniem służby apelują do Polaków o uwagę i czujność. Chodzi o obserwowanie takich obiektów jak budynki wojskowe, dworce, mosty, linie energetyczne, tory, stacje przekaźnikowe czy inne potencjalne cele aktów dywersji. Mówi o tym więcej Magdalena Kowalska.
7: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji apeluje o zgłaszanie wszelkich niepokojących zdarzeń, nietypowych dźwięków czy podejrzanego zachowania. O szczegółach mówi rzeczniczka resortu Karolina Gałecka.
27: Jeżeli zdarzają się sytuacje, że ktoś długo obserwuje most, stację, węzeł kolejowy, fotografuje infrastrukturę, pojawia się kamera w miejscu, w którym wcześniej nie było, bądź jest pozostawiony jakikolwiek przedmiot, bagaż bez opieki, nie ignorujmy takich sygnałów.
7: Jak dodaje rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński, w przypadku zauważenia nietypowej sytuacji czy podejrzanego zachowania należy unikać bezpośredniej konfrontacji i zgłaszać takie sprawy służbom. Dywersją mogą okazać się z pozoru niewinne sytuacje. Magdalena Kowalska, Radio Lublin.
6: Na informacje o budzących podejrzenia sytuacjach należy zgłaszać pod numerem 112. W województwie łódzkim rusza szczepienie lisów. Od jutra do 30 września w części województwa prowadzona będzie akcja zrzucania z samolotów szczepionek przeciwko wściekliźnie dla wolno żyjących lisów. Co ważne, takich szczepionek nie należy ruszać ani podnosić. O szczegółach mówi nasz reporter Miłosz Warszawski.
28: Szczepionka wygląda dość charakterystycznie, mówi Marzena Pawlak-Grabowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.
29: Lisy są szczepione za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną. Przynęta ma kształt kwadratu lub krążka o wymiarach około 3-4 cm, koloru zielono-brunatnego o rybim zapachu. W jej wnętrzu jest właśnie plastikowa kapsułka zawierająca wirus szczepionkowy w formie płynnej.
28: Nie należy dotykać znalezionych szczepionek ani pozwalać, by miały z nim kontakt.

0: Kogo?
1: Jeżeli widzi się osobę, która leży i śpi na tej ławce, to i czasami zaczepiają, żeby dać złotówkę albo coś do jedzenia, to wtedy przeszkadza.
2: To może być uciążliwe, bo ławki są bardzo pomocne dla starszych osób, którym trudno przejść dalej i no, nie mogą z nich skorzystać, jeśli cały dzień ławka jest zajęta przez kogoś, kto siedzi i pije.
3: Mieszkańcy twierdzą, że w okolicy ulicy Lipowej może być nielegalnie produkowany alkohol. Straż Miejska wspólnie z policją mają zająć się tym problemem, a wiadomo, że strażników w ten rejon wzywano już ponad 50 razy. Łódzkie zoo z rekordowym wynikiem. Od maja do sierpnia było więcej odwiedzających niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. Liczba gości wzrosła o 10 tysięcy i zaczyna zbliżać się do 600 tysięcy w ciągu 4 letnich miesięcy. To ogromny sukces, bo rzadko udaje się przez lata mieć taki wynik, mówi prezes holdingu Łódź Łukasz Gos.
4: W takich obiektach standardowo najlepszy jest pierwszy rok, a potem generalnie próbujemy utrzymać tą frekwencję, żeby ona spadała czy minimalizowała się w jakimś niewielkim stopniu, a tutaj udało się ten trend odwrócić.
5: Można powiedzieć, że jesienią czas zwalnia, natomiast to stwierdzenie na pewno nie odnosi się do naszego ogrodu zoologicznego, wręcz przeciwnie.
3: Dodaje Piotr Tomasik z działu edukacji w łódzkim zoo. W całym ubiegłym roku łódzkie orientarium odwiedziło prawie 1,5 miliona gości, a piszemy o tym więcej również oczywiście na naszym portalu. Radio.pl.
6: +22 stopnie za oknem w Łodzi, w regionie niewielkie zachmurzenie, no i tak będzie przez całe popołudnie i wieczorem. W nocy zachmurzenie jednak będzie się zwiększać, możliwe opady deszczu miejscami o umiarkowanym, a lokalnie nawet silnym natężeniu, możliwe także burze, temperatura spadnie do 12-14 stopni, będzie wiał słaby wiatr z południa.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: 6 minut po godzinie 17. Tomasz Ferliński program realizuje. Przed mikrofonem Marcin Tercjak. Zapraszam na nasze spotkanie środowe do 19.00.

Manic Street Preachers dziś ślicznie rozpoczęli nasze spotkanie popołudniowe bez pośpiechu na antenie Radia Łódź. You Stole the Sun from My Heart to tytuł tej piosenki sprzed ładnych paru lat już. Kilka starszych melodii trafi nam się do godziny 19, ale będzie też sporo nowości. Sięgniemy także po klasykę polskiej piosenki, a uczynimy to w naszym kąciku z historią pewnej piosenki, którą jak zawsze przygotował Bartosz Florczak. Będziemy też oczywiście słuchać kolejnego fragmentu naszej płyty tygodnia. Wszystko to do 19 i nie tylko, bo oczywiście też serwisy informacyjne i najważniejsze informacje w skrócie. Parę słów o pogodzie powiemy także i nie tylko. Muzycznie przed nami już teraz zespół Lor i Błażej Król gościnnie w piosence Jak wtedy, a potem zajrzymy na koncert Dua Lipy i posłuchamy znakomitego wykonania utworu Training Season z Royal Albert Hall.

Training Season z londyńskiego koncertu w legendarnym miejscu, czyli w The Royal Albert Hall, Dua Lipa. Wcześniej słuchaliśmy w nagraniu Jak Wtedy zespołu Lore z gościnnym udziałem Błażeja Króla. Na zegarze 19 minut po godzinie 17. Niebawem sięgniemy do klasyki piosenki polskiej i to będzie historia, którą opowie Bartosz Florczak, ale wcześniej jeszcze posłuchajmy zespołu Belen Sebastian.

0: historia pewnej piosenki.
1: Sukces Jamesa Bonda i Świętego sprawił, że każdy kraj chciał mieć swojego superagenta, czy też superpolicjanta. W Polsce kimś takim był Hans Klos, ale przecież postać detektywa, supergliny, żołnierza dla kina była tematem właściwie nie do wyczerpania. Pojawili się więc porucznik Colombo, Kodżak, Shaft i wielu innych, a w Polsce w czasach PRL-u numerem jeden był porucznik Borewicz z serialu 07 Zgłoś się, co przywoływało oczywiście silne skojarzenie z bondowskim numerem 007. Główną rolę zagrał Bronisław Cieślak. Borewicz nie chodził w mundurze, tylko w dżinsach, sportowych t-shirtach znanych firm, palił zagraniczne papierosy i do tego rozwiązywał kryminalne zagadki, a więc szybciutko stał się idolem, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Mimo upływu kilkudziesięciu lat od premiery pierwszego odcinka 07 Zgłoś się, serial wciąż cieszy się popularnością, stał się jednym z symboli telewizji czasów PRL-u. Jednym z najsilniejszych skojarzeń z tym serialem jest muzyka z czołówki. Jej autorem jest Włodzimierz Korcz, który z pomocą warszawskich muzyków znakomitych stworzył jedną z najlepiej rozpoznawalnych kryminalnych ścieżek dźwiękowych, jaka powstała w Polsce. Najsłynniejszym tematem muzycznym napisanym przez Korcza do serialu jest niewątpliwie ballada 07, zaśpiewana przez Grzegorza Markowskiego. Podobno Korcz skomponował tę melodię, kiedy wrócił do domu z lotniska, gdzie miał odebrać żonę. Z różnych przyczyn aktorka Elżbieta Starostecka nie mogła przylecieć do domu tym właśnie samolotem. W efekcie powstał taki nostalgiczny, smutny, pełen tęsknoty utwór. Korcz pokazał go aktorowi z teatru na Targówku, Grzegorzowi Markowskiemu, który zasugerował, aby nie pisać słów do tej muzyki, a on wykona wokalizę. Przyszły wokalista zespołu Perfect nagrał swoją niespełna minutową partię, podobno w 4 godziny, ale honorarium i tak dostał tylko za minutę śpiewu. Markowski miał pecha do serialu, bo miał w nim także zagrać mordercę, ale nie znaleziono dla niego dublera w teatrze i ta rola z serialu przeszła mu koło nosa. Najbardziej jednak wokalista podobno żałuje, że w napisach końcowych pomylono jego imię. Pierwszy raz pojawiam się na afiszu i nie pod swoim imieniem. Ktoś pomylił mnie z Ryszardem Markowskim, nieżyjącym już przesympatycznym aktorem. Okazało się, że poprawienie tego błędu wiązałoby się ze zmianą całej tyłówki i dużymi kosztami, więc musiałem to przełknąć, mówił po latach Grzegorz Markowski. Rozczarowani byli też przyjaciele, rodzina, wszyscy znajomi, którzy usiedli przed telewizorami, aby zobaczyć w tych napisach końcowych nazwisko Grzegorza Markowskiego. Dzień.

W 1980 roku do melodii Korcza tekst napisał Zbigniew Stawecki, a całość zaśpiewała Alicja Majewska. Jej wersja pod tytułem Przed nocą i mgłą została wykorzystana w 13 odcinku serii 07 Zgłoście pod tytułem Strzały na dancingu, który swoją premierę miał 11 stycznia 1981 roku. I tej wersji właśnie teraz posłuchamy, oto Alicja Majewska.

0: Historię piosenki opowiedział jak zwykle Bartosz Florczak. Już za chwilę w naszym programie najważniejsze informacje. Zbliża się bowiem godzina 17.30, zatem skrót najważniejszych informacji przedstawi Jarosław Turek.
1: Wstrzymano ruch pociągów na trasie Łódź-Widzew-Koluszki. Pociągi nie jeżdżą w obu kierunkach. W tej chwili na odcinku między miejscowościami Gałkówek i Justynów doszło do wypadku na torach. Na miejscu pracują służby. Nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa. Skorzystać z niej mogą pasażerowie jadący różnymi pociągami, niezależnie od przewoźnika. To dodajmy, że dzisiejszej nocy będą też utrudnienia na kilku przejazdach kolejowo-drogowych na trasie Koluszki-Częstochowa. Mowa o przejazdach na terenie powiatu piotrkowskiego. Od godziny 22 do 5 rano kolejarze będą szlifować szyny. Z tego powodu ruch samochodów na przejazdach może być czasowo wstrzymany nawet na półtorej godziny. W województwie łódzkim rusza akcja szczepienia lisów. Od jutra do 30 września w części województwa prowadzona będzie akcja zrzucania z samolotów szczepionek przeciwko wściekliźnie dla wolno żyjących lisów. To przynęty w kształcie kwadratu albo krążka w kolorze zielonym o charakterystycznym zapachu, których nie należy podnosić. Trzeba też zwracać uwagę, aby nie robiły tego psy. Dlatego odradza się w tym czasie spacery z psami do lasów. W związku z rosnącym zagrożeniem ze strony obcych służb, resort spraw wewnętrznych apeluje do Polaków o uwagę i czujność. Chodzi o obserwowanie takich obiektów jak budynki wojskowe, dworce, mosty, linie energetyczne, tory i stacje przekaźnikowe, czyli potencjalne cele aktów dywersji i sabotażu. Informacje o wszelkich budzących podejrzenia sytuacjach należy zgłaszać przede wszystkim pod numerem 112. Jeszcze o tym, że do końca przyszłego roku przedsiębiorcy nie będą karani za błędy w KSeF, czyli Krajowym Systemie E-Faktur. To wydłużenie terminu o rok. Większość firm jest już zobowiązana do korzystania z Krajowego Systemu E-Faktur. Od 1 stycznia taki obowiązek będzie dotyczył wszystkich podmiotów. System wprowadzono, aby umożliwić kontrolowanie faktur i uszczelnić system podatkowy. A kolejny serwis w Radiu Łódź za pół godziny.
0: Ciepło i słonecznie za naszym radiowym oknem. W tej chwili na termometrach 22 stopnie. No, można by powiedzieć, że lato trzyma się pięknie, ale wszyscy wiemy, że jesień już za progiem. Natomiast cieszy ta wysoka temperatura i promienie słońca bez wątpienia. Jeszcze przez jakiś czas będziemy się nimi cieszyć. Natomiast nocą zachmurzenie będzie przeważnie duże. Mogą pojawić się opady deszczu. Lokalnie także burze. Temperatura nocą spadnie do około 12-14 stopni, a wiatr powieje słabo z południa. Momentami wiać będzie też z kierunków zachodnich. Oczywiście podczas burz wiatr może nawet osiągać takie prędkości, które notujemy, kiedy jest porywisty. Natomiast jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Miejscami zdarzą się przelotne opady deszczu, głównie przed południem. Temperatura maksymalna niestety już nieco niższa niż dzisiaj, bo od 17 do 19 stopni.
2: Popołudnie bez pośpiechu.
0: Za 27 minut będzie godzina 18. Posłuchajmy teraz zespołu Bridget Calls Me Baby.

Gdybym miała serce, to była oczywiście Daria Zawiałow, a wcześniej słuchaliśmy popularnego amerykańskiego zespołu Bridget Calls Me Baby w nagraniu zatytułowanym Geordie. 19 minut pozostało do godziny 18. Jeszcze mamy sporo muzyki do zaprezentowania do tego czasu. Między innymi nowe nagranie, nowy singiel Johnny'ego Marra, który kiedyś był, jak pewnie wszyscy fani doskonale wiedzą, gitarzystą zespołu The Smiths. Potem współpracował z wieloma bardzo znanymi i znakomitymi artystami, takimi jak Matt Johnson z grupy The Day, jak Brian Ferry z grupy Roxy Music, jak Chrissy Hynde i zespół Pretend, którego jest liderką, grał też na gitarze w zespole The Creeps, Modest Mouse i współpracował z wieloma różnymi artystami, ale oczywiście jego legendę zbudowały te lata 80., tych kilka lat w tej dekadzie, kiedy był gitarzystą zespołu The Smiths, zespołu, którego wokalistą był jeszcze bardziej legendarny Morrissey. I to charakterystyczne brzmienie gitary, bardzo powiedziałbym lekkie, takie swobodne, powraca dość często właśnie w kawałkach pisanych przez Morrisseya i nagrywanych przez niego. Między innymi tak jest w utworze zatytułowanym It's Time, którego za chwilkę posłuchamy. Mam takie wrażenie, że ta piosenka z powodzeniem mogłaby znaleźć się na którejś ze starych płyt zespołu The Smiths. Po Johnnym Marze pojawi się grupa Moloko, niestety już nieistniejąca, a również jej znakomita wokalistka Roisin Murphy. Roisin oczywiście tworzy i nagrywa nowe płyty, ale ja bardzo lubię też to, co robi Roisin Murphy, natomiast no, tęsknię za brzmieniem grupy Moloko i nie miałbym nic przeciwko temu, jak gdyby się na chwilkę, chociaż na jeden sezon czy dwa, reaktywowali i zagrali trochę koncertów. Posłuchajmy zatem Johnny Marra, potem Moloko.

są takie piosenki, które przypominają troszeczkę kondensator energii. Za każdym razem, kiedy słyszymy je, czujemy, mam przynajmniej taką nadzieję, ogromny przypływ energii i też tę energię, która emanuje z takiego nagrania. I to jest jedno z nich, Forevermore i zespół Moloko. Jeszcze przed 18:00 Dawid Podsiadło.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Słyszałeś, że linie lotnicze testują opłaty uzależnione od wagi pasażera?
6: Co?
5: Podobno jest nowy system w Azji.
6: Aha.
5: W którym koszt biletu obliczają na podstawie wagi pasażera i jego bagażu.
6: Mordo.
5: Co?
6: To jest fake.
7: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Program realizowany przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź. Miasto Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
8: Profilaktyka ratuje życie. Bezpłatny test HPV-HR wykrywa zakaźnego wirusa, który powoduje raka szyjki macicy i inne nowotwory. Masz od 25 do 64 lat. Zgłoś się na bezpłatny test. Umów się do poradni ginekologicznej lub do położnej w ramach NFZ. Zrób test HPV-HR. Test nie boli. Rak boli. Nie daj się wyprzedzić rakowi. Chyba zacznę inwestować w złoto.
9: Dlaczego akurat w złoto?
8: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
9: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
8: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/łodzianin.
10: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Łódź, ulica Inflancka 72. Zapraszamy.
11: Planujesz nową kuchnię, garderobę lub zabudowę na wymiar? Odwiedź Studio Decores, nowy showroom wielu marek w Łodzi. Stworzony dla projektantów, wykonawców i osób poszukujących rozwiązań do mebli na wymiar. Znajdziesz tu płyty, dekory, fronty, blaty oraz systemy do mebli. Zapraszamy do Studio Decores przy Alei Generała Zygmunta Waltera Jankę 7 w Łodzi. Studio Decores. Jedno miejsce inspiracji.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpaklarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
16: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
17: A w Bykomanie sprawdzałeś?
16: No nie, ale...
17: Ale co?
16: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
17: A to zobacz ten.
16: No rzeczywiście.
18: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
19: La Mia Sofa każdy dzień zrobi ci
20: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. La Mia Sofa.pl.
19: La Mia Sofa na każdy dzień.
6: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
21: Jest 18.
22: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
21: Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Jarosław Turek.
23: A w serwisie zablokowanie ruchu pociągów między Łodzią a Koluszkami. Najdroższe w historii paliwa w Polsce i łódzkie nieruchomości na sprzedaż na niemieckich targach. W regionie jest cały czas pogodnie i ciepło, ale w nocy możemy spodziewać się opadów deszczu. Może zacząć padać jeszcze przed północą. Wstrzymano ruch pociągów na trasie Łódź-Widzew-Koluszki. Pociągi nie jeżdżą w tej chwili w obu kierunkach. Na odcinku między miejscowościami Gałkówek i Justynów doszło do wypadku na torach. Na miejscu wciąż pracują służby i nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Wprowadzona została zastępcza komunikacja autobusowa, a skorzystać z niej mogą pasażerowie jadący różnymi pociągami, niezależnie od przewoźnika. Paliwa są dzisiaj w Polsce najdroższe w historii. Litr benzyny 95 kosztuje niecałe 8 zł, a diesel prawie 9 zł. Paliwa nie zabraknie, ale ceny mogą jeszcze wzrosnąć, ocenia główny analityk domu inwestycyjnego Xedion Piotr Kuczyński. Przyczyną wysokich cen jest wojna na Bliskim Wschodzie i malejąca podaż ropy naftowej. Piotr Kuczyński mówi, że paliwa będą drożeć, dopóki Donald Trump nie zdecyduje się zakończyć konflikt z Iranem.
24: Jeżeli to będzie się tak rozwijało, jak się na razie rozwija i Donald Trump się nie wycofa, jeżeli go rynki nie zmuszą, on naprawdę, prezydent Trump naprawdę patrzy na to, co się dzieje na rynkach, na cenę ropy, na rentowność obligacji, na zachowanie rynku akcji. Wtedy zobaczymy, jak gwałtowne spadki ceny ropy i to jest chyba w zasadzie jedyna nadzieja.
23: Z drugiej strony, zdaniem Piotra Kuczyńskiego, podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, takich jak Orlen, byłby sensownym lokalnym rozwiązaniem pozwalającym na finansowanie pakietu obniżającego ceny paliw. Projekt ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych jest w tej chwili procedowany w ekspresowym tempie i możliwe, że w najbliższy piątek już odbędzie się sejmowe głosowanie. Atrakcyjne części Łodzi na sprzedaż. Na monachijskich targach nieruchomości magistrat zaprezentuje wiele działek na sprzedaż. Na początku października podczas Real Expo w Monachium miasto Łódź będzie szukać kupców i inwestorów, którzy mogliby nabyć grunty i budynki na przykład w centrum miasta. O które adresy chodzi, sprawdzał nasz reporter Michał Dąbrowski. Powiemy o tym więcej w naszym serwisie za godzinę, a zdjęcie nieruchomości na sprzedaż można zobaczyć m.in. na radiołódź.pl. Najniższa emerytura w regionie łódzkim wynosi 8 groszy. Najwięcej emerytów w Łódzkiem dostaje od 3 do 4 tysięcy złotych miesięcznie, tak wynika z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W tej grupie jest mniej więcej co czwarty senior. Są jednak duże różnice. Najniższa emerytura w Łódzkiem to zaledwie 8 groszy. Z kolei najwyższa przekracza 38 tysięcy złotych. My zapytaliśmy seniorów, czy im wystarcza emerytura na wszystkie potrzeby.
25: Tak, musi.

Jowym Oknem, nie wiem jak w innych częściach miasta i naszego regionu, ale generalnie rzecz biorąc, patrząc na mapy, słońce jeszcze nam towarzyszy i jeszcze przez jakiś czas tak właśnie będzie, chociaż nocą zachmurzenie będzie przeważnie duże i czekają nas opady deszczu, lokalnie nawet o dosyć silnym natężeniu. Możliwe są również burze i wtedy zdecydowanie silniejsze porywy wiatru. Temperatura nocą wyniesie od 12 do 14 stopni, a jutro zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, głównie przed południem. Temperatura maksymalna jutro w ciągu dnia od 17 do 19 stopni.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: W Radiu Łódź w środę 16 września 2026 roku są z Państwem Tomasz Feliński, który program realizuje, i Marcin Tercjak. Wokalnie teraz dołączy do nas Jessie Ware.

Sauna to była Jessie Ware ze swojej najnowszej wydanej w tym roku płyty. 9 minut po godzinie 18 w tej części naszego spotkania, między innymi kolejna część naszej płyty tygodnia, którą w tym tygodniu prezentuje Piotr Bielawski, ale także kilka jeszcze innych, mam nadzieję, bardzo pięknych muzycznych momentów naszej dzisiejszej, naszego no, środy, tak, popołudniowego spotkania w środę. Jungle już teraz w nagraniu zatytułowanym Heavy on My Soul, a chwilę później Ojciec i Syn, czyli panowie Bennettkowie w nagraniu zatytułowanym Miłość.

Miłość i zespół BNDK, wcześniej Jungle w kompozycji Heavy on My Soul, już 16 minut po godzinie 18, za kilka minut w naszym programie Płyta Tygodnia i Piotr Bielawski, ale wcześniej jeszcze posłuchamy zespołu Roxy Music i przy tej okazji warto powiedzieć i powiem, że dziś jeszcze będzie okazja, żeby posłuchać zespołu Roxy Music, bo przewidziałem jedno nagranie także w programie Muzyka jest najlepsza. Dziś w zastępstwie Bartosza Florczaka, który wypoczywa gdzieś w promieniach słońca południowego, prowadzę tę audycję i posłuchamy tam między innymi grupy Roxy Music, ale poza tym też wielu innych wspaniałych nagrań. Zatem Roxy Music teraz z płyty Avalon, a potem Piotr Bielawski z naszą płytą tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: A w tym tygodniu słuchamy zespołu Plastik i debiutanckiej płyty, która ukazała się 20 lat temu, a teraz wróciła na winylu. Piotr Bielawski, jest ze mną Aga Burcan, Paweł Radziszewski, czyli Plastik właśnie.
2: Tak.
1: I opowiadają nam o tamtym czasie, o nagraniu tej płyty i o poszczególnych piosenkach. Dziś, gdybyście wrócili do tego momentu, co byście zmienili?
2: Nic.
1: To będzie krótka rozmowa dzisiaj, Państwo słyszą.
2: No często tak jest, że artyści chcą coś zmienić. To jest zapis czasu, nie ja to wymyśliłem, ale zapis czasu, jakichś emocji, stanu, lat, bo to kilka lat nam zajęło nagranie tej płyty, mniej więcej 3, więc to jest zapis takiej chwili. I no, co
1: tak
2: to zmieniać?
1: Tak miało być, tak jest, tak?
2: Tak, dokładnie, co to zmieniać, no.
1: A dzisiaj, gdybyście mieli zagrać ten krążek, zagralibyście go dokładnie tak samo?
2: Tak.
3: No, z chęcią.
2: Tak, okay. Ja odpowiem bardzo szybko, dlaczego. Ja jestem bardzo dużym fanem muzyki na żywo, bardzo dużo na koncerty chodzę. I jest część artystów, nie będę wymieniał nazwisk, w tym topowych polskich, którzy grają co z trasy na trasę swoje piosenki w nowych aranżacjach, w nowych wersjach. Ja widzę z doświadczenia, fani nie za bardzo chyba lubią takie rzeczy.
3: Ja uważam, że wolno artyści.
2: Oczywiście, że wolno. Ja nie neguję tego, tylko ja wybieram...
1: Piosenka jest piosenką, ja powiem tak. Przyjmuję, że ktoś gra piosenkę i ja ją rozpoznaję, prawda?
2: Tak, tak.
1: Natomiast kiedy improwizujemy, to improwizujemy, zdajemy sobie sprawę z tego, co robimy z muzyką. Wonderful dzisiaj?
3: Tak, dzisiaj najbardziej cudowna.
2: Chyba mroczna najbardziej piosenka. No.
3: Tak, tutaj mamy właściwie nie gość, bo to jest członek naszego zespołu w tym koncertowym składzie, czyli Piotr Skotnicki, zagrał na shakuhachi.
2: Shakuhachi to trzeba powiedzieć, tak. To jest taki japoński flet, na którym bardzo długo trzeba uczyć się grać. I to jest bardzo fajna historia, tak szybko powiem. Shakuhachi można usłyszeć na płytach Petera Gabriela i na przykład w intro do piosenki chyba Ride Across the River, Dire Straits.
3: Tak, podejrzewam, że dlatego się
1: zdarza.
2: Ale tylko szybko. I tam to jest sample, z takiego samplera z 80-tych lat.
1: To ja dorzucę, że to był czas, kiedy ten instrument sobie funkcjonował w ogóle, bo czasami są mody na różne dziwne instrumenty. Tak.
2: Tylko tam było samplera, a my mamy na żywo.
3: Dobra. Piotr Skotnicki specjalnie nauczył się właśnie grać na tym instrumencie, żeby wystąpić na naszej płycie. I zresztą chyba to też jest jego pierwszy winyl w tej chwili.
1: No to super.
3: Wstępuje.
1: Czyli co, wonderful.
2: Proszę bardzo.
1: Słuchamy.

0: out of the materials of the human spirit something which did not exist before.
1: Popołudnie bez pośpiechu.
2: Po 20 latach nasze ponowne spotkanie z płytą debiutancką zespołu Plastic w tym tygodniu w Radiu Łódź prezentuje fragmenty tej płyty i rozmowy z twórcami Piotr Bielawski. Jutro wracamy do tematu około godziny 18.20. A teraz Francuzi, ale śpiewający po angielsku, czyli zespół Tahiti 80, chwilę później Madame in Poland.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Sikamy cicho.

Lambda, Robert Gawliński, zespół Madame in Poland, czyli Robert Gawliński, muzycy kultowej formacji Made in Poland, a wcześniej słuchaliśmy w nagraniu Thousand Times zespołu Tahiti 80. Już tylko 24 minuty pozostały do godziny 19. Za chwilę posłuchamy piosenki filmowej. Myślę, że sporo wielu naszych słuchaczy rozpozna te dźwięki i skojarzy z filmem, bo to swego czasu, to już będzie ze 25 lat temu. To był bardzo popularny film z główną rolą Hugh Granta. Wtedy mam takie wrażenie będącego u szczytu swojej popularności. Skoro o filmach i o kinie mowa, to może warto zajrzeć do kinowego repertuaru, bo dziś środa, a więc pojutrze nowe filmy pojawią się w kinach. Między innymi najnowszy obraz François Ozona pod tytułem Obcy. Adaptacja słynnego dzieła Alberta Camus. Zastanawiam się, dlaczego ten film dopiero teraz trafia na ekrany kin w Polsce, bowiem swoją światową premierę miał we wrześniu minionego roku. No ale, jak to mówią, lepiej późno niż wcale. Przypomnijmy tylko, że akcja rozgrywa się w Algierze. Jest rok 1938. Młody mężczyzna po śmierci matki nawiązuje romans z koleżanką z pracy i wikła się w ciemne sprawy z sąsiadem. Obcy to jest najnowsza ekranizacja jednej z najwybitniejszych francuskich powieści XX wieku, czyli książki Obcy Alberta Camus, która pierwotnie była opublikowana w roku 1942. Zachęcam oczywiście do odwiedzania kina i do oglądania filmów na dużym ekranie. Jak zawsze powtarzał David Lynch, filmy robimy w taki sposób, tutaj mówił w imieniu twórców filmowych, wspaniałych artystów, reżyserów, scenografów, operatorów, oświetleniowców, robimy je w taki sposób i w takich parametrach, żeby w najbardziej optymalny sposób można było odbierać je na wielkim kinowym ekranie i tego nie zapewni żaden monitor telewizyjny. Oglądajmy filmy w kinach. A teraz już Badly Drowned Boy z filmu, który w naszych kinach wyświetlany był pod tytułem Był sobie chłopiec.

przed chwilą Badly Drowned Boy i jego wielki przebój Something to Talk About ze ścieżki dźwiękowej do filmu Był sobie chłopiec w oryginale About a Boy z Hugh Grantem w roli głównej. A przed chwilką Big Runga, cudowna wokalistka z krainy długich chmur, czyli z Nowej Zelandii. To kompozycja z jej płyty Beautiful Collision, zatytułowana Gravity. Śliczna piosenka i prawie nieznana. Taki, można powiedzieć, muzyczny zakątek wciąż nieodkryty, chociaż przecież już wiele lat minęło. Big Runga w tym roku powróciła z nową płytą po wielu latach milczenia i ten krążek też polecam uwadze tych, których wzruszyła melodia utworu Gravity. Ten najnowszy krążek nosi tytuł Red Sunset. Już tylko 14 minut do godziny 19. Wróćmy nad Wisłę. To Tomasz Makowiecki i Warszawa Wschodnia.

Warszawa Wschodnia, to był Tomasz Makowiecki. Jeszcze jedno nagranie pozostało nam do zaprezentowania. Klimat dziś naszego spotkania zrobił się lekko refleksyjny, zwłaszcza w końcówce. I takim pozostanie, bo sięgniemy jeszcze po piękną balladę w wykonaniu Suzanne Wegi. Wspomnę jedynie o tym, o co dziś jeszcze w programie Radia Łódź, a warto z nami zostać, myślę, także po godzinie 19, bo tuż po 19 magazyn Dbaj o zdrowie pod redakcją Małgorzaty Warzechy. O 20 o tym chcemy rozmawiać z Anną Groblińską, o kampanii społecznej pod hasłem Szkoła przyjazna dla neuroróżnorodności, szkoła przyjazna dla każdego człowieka. No a o godzinie 21 zapraszam w swoim imieniu, ale w zastępstwie Bartosza Florczaka do audycji Muzyka jest najlepsza. Teraz jeszcze Suzanne Wega. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Lubisz oglądać seriale? W audycji w następnym odcinku rozmawiamy o produkcjach kultowych, nowych i takich, które zmieniły telewizję. O ich bohaterach, fenomenie i wpływie na widzów.
2: Zapraszam, Mariusz Janik.
1: W każdy piątek o 13:40 w Radiu Łódź. Audycji można słuchać także w serwisie Spotify.
3: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
4: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
5: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
1: Agata i film. W każdą sobotę o 16:00.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Słyszałaś, że we Włoszech sąd nakazał restauracji zwrot pieniędzy za nieudaną randkę?
8: Co?
7: Mówią, że lokale ponoszą odpowiedzialność za złe samopoczucie klientów. Na przykład, jeśli muzyka albo światło nie sprzyja rozmowie.
8: Dziewczyno.
7: Co?
8: To jest fake.
9: Uodpornij swoje dziecko na manipulacje. Wejdź na wtfake.pl i sprawdź nowy program edukacji medialnej. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
10: Jesień w klubie Wytwórnia. 26 września Wymyśliłem Ciebie. Koncert pamięci Andrzeja Zauchy. A od 20 Cyber Girl. Pierwszy w historii mapping na fasadzie DoubleTree by Hilton Łódź. 18 października Siesta w drodze Gala Fado. Na scenie Marta Pereira da Costa. 23-25 października Festiwal Sound Edit i plejada polskich i światowych artystów. A dalej Kult Pomarańczowa Trasa oraz Rogucki razy 30. Szczegóły i bilety na wytwórnia.pl.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
12: Lamia Sofa każdy dzień zrobi ci
13: sofy i narożniki, meble, które pokochasz. Zapraszamy na Sienkiewicza 82 w Łodzi. Przyjedź, usiądź, zdecyduj na spokojnie. LamiaSofa.pl.
12: Lamia Sofa na każdy dzień.
14: 20 lat na scenie i nadal uderzają z pełną mocą. Five Finger Death Punch na żywo razem z Lamb of God i Bleed From Within. Five Finger Death Punch 29 stycznia 2027 Atlas Arena Łódź. 20 lat Five Finger Death Punch. Bilety dostępne na livenation.pl.
15: Twoja firma nie czeka na przyszłość. Ona ją tworzy. Czas na wyróżnienie, które dotrzyma Ci kroku. Zgłoś się do Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego Kwanty Biznesu. Podziękuj zespołowi, umocnij zaufanie wśród partnerów i udowodnij, że to Ty napędzasz łódzką gospodarkę. Wejdź na nagrodagospodarcza.lockie.pl i wyślij zgłoszenia do 30 września. Udział w konkursie jest bezpłatny. Kwanty Biznesu. Twój skok w przyszłość. W imieniu organizatora Województwa Łódzkiego serdecznie zapraszam. Piotr Wojtysiak, wicemarszałek Województwa Łódzkiego.
0: Po reklamie.
16: Tu Radio Łódź, jest 19:00. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dzień dobry. Łódź będzie promować się na targach nieruchomości w Monachium. Władze wystawiają atrakcyjne części miasta. Nie będzie na razie spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Prezydent nie posłuchał próśb polityków po ostatnich aktach rosyjskiej agresji. Polacy palą więcej niż inni Europejczycy. Przerzucają się na elektroniczne papierosy. W nocy w regionie może padać deszcz. Temperatura spadnie do 13 stopni. Atrakcyjne części Łodzi na sprzedaż. Na targach nieruchomości w Monachium magistrat zaprezentuje wiele działek na sprzedaż. Na początku października podczas Real Expo w Niemczech miasto Łódź będzie szukać kupców i inwestorów, którzy mogliby nabyć grunty i budynki na przykład w centrum miasta. O które adresy chodzi, sprawdzał nasz reporter Michał Dąbrowski.
8: Na targach w Monachium Łódź zaprezentuje nieruchomości w całym mieście, także w centrum. Na przykład przy Narutowicza 5, 9 i 11 przez 13 tuż przy siedzibie telewizji i kaskadzie, narożnik niedaleko Textil Impexu przy Trauguta 19 oraz Więckowskiego 16 i 18 przy Teatrze Nowym. W ofercie są też grunty nienależące do miasta, na przykład budynek Banku Handlowego przy Kościuszki 15.
17: Proces budowania relacji, budowania dobrego wizerunku miasta wobec inwestorów trochę trwa. To jest także w takich miejscach są wszyscy, nie może nas tam nie być.
8: Mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Targi nieruchomości Expo Real w Monachium potrwają od 5 do 7 października. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
16: A zdjęcia łódzkich nieruchomości na sprzedaż można zobaczyć na radiołódź.pl.
18: Więcej na radiołódź.pl.
16: Prezydent nie zwoła w najbliższym czasie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O taką naradę w związku z nasileniem agresywnej polityki Rosji apelowało od kilku dni wielu polityków. Zamiast RBN-u prezydent i jego najbliżsi współpracownicy spotkają się z wybranymi członkami rządu. Do Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybiera się minister Tomasz Siemoniak, który koordynuje służby specjalne. Później do Pałacu Prezydenckiego zaproszono szefa MON i szefa Sztabu Generalnego. Szczepienie lisów w regionie łódzkim. Uwaga na zwierzęta domowe, bo dla nich szczepionki mogą być niebezpieczne. Od dziś do końca września w części województwa łódzkiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolnożyjących przeciwko wściekliźnie. Szczepionki będą zrzucane z samolotów, nie wolno ich dotykać, a szczególną uwagę trzeba zwrócić na własne zwierzęta, mówi Marzena Pawlak-Grabowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego.
19: Przynęta dotknięta przez człowieka nie jest już atrakcyjna dla lisa i lis takiej szczepionki nie podejmie. Kontakt z samą przynętą nie jest dla człowieka groźny, natomiast kontakt z jej płynną zawartością już tak. W okresie 2 tygodni po zrzucie należy psy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu, a koty trzymać w zamknięciu.
16: Do mieszkańców regionu powinny już trafić komunikaty w formie alertu RCB z informacją o całej akcji. W dzisiejszej nocy będą utrudnienia na kilku przejazdach kolejowo-drogowych na trasie Koluszki-Częstochowa. Mowa o przejazdach na terenie powiatu piotrkowskiego. Od 22 do 5 kolejarze będą szlifować szyny, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
20: W trakcie prac ruch drogowy na poszczególnych przejazdach może być czasowo wstrzymany na około 1,5 godziny. Utrudnienia obejmą m.in. przejazdy w Babach, Raciborowicach, Kalinowie oraz przy ulicy Kolejowej i Dworcowej w Moszczenicy.
16: To końcowy etap modernizacji linii. Pozostałe prace na odcinku Koluszki-Częstochowa mają potrwać do końca października. Polacy palą więcej niż inni Europejczycy, chociaż w ostatnich latach spadła liczba osób palących klasyczne papierosy. Coraz większym problemem staje się używanie nowych produktów tytoniowych, takich jak e-papierosy. Według danych codziennie tytoń pali 17% Polaków, średnia państw europejskich to niecałe 15%. Profesor Paweł Koczkodaj z Narodowego Instytutu Onkologii podkreślił, że są to dane niepokojące.
21: Zastanawiamy się w tym samym czasie, czy te osoby, które rezygnują z papierosów tradycyjnych, nie przechodzą do grupy osób używających tak zwane nowe wyroby tytoniowe i nikotynowe, czyli tytoń podgrzewany i e-papierosy. No i dla nas jest to martwiące, ponieważ jest to również uzależnienie od nikotyny. Te wyroby w żadnym razie nie są dla nas zdrowe.
16: Profesor zaznaczył, że w Stanach Zjednoczonych została już

0: Małgorzata Warzecha, kłaniam się nisko, a dzisiaj ze mną Adam Orszulak, osteopata i fizjoterapeuta. Witam pięknie.
1: Witam serdecznie.
0: No właśnie, zacznijmy od tego, czym zajmuje się osteopata, czym fizjoterapeuta, czy zajmują się bardzo podobnymi rzeczami, czym się różnią te dwie specjalizacje?
1: To jest właśnie bardzo dobre pytanie, bo fizjoterapeuta przede wszystkim zajmuje się narządem ruchu. Czyli jak coś nas boli, coś przeskoczy, no to idziemy najczęściej do fizjoterapeuty i ten fizjoterapeuta pracuje z naszym narządem ruchu, usprawnia go, masuje, czasami robi różne zabiegi fizykoterapeutyczne i daje ćwiczenia do domu. Jest to oczywiście bardzo skuteczna forma terapii. Natomiast osteopatia to jest coś innego. Tutaj patrzymy na człowieka jako na całość i bierzemy wszystkie aspekty pod uwagę, między innymi na przykład ruchomość narządów wewnętrznych, ruchomość na przykład kości, ruchomość kości czaszki. Sprawdzamy, czy na przykład prawidłowo oddychamy, czy klatka piersiowa się rusza, więc bierzemy wszystko pod uwagę. Fizjoterapeuta najczęściej prowadzi proces terapeutyczny skupiony trochę na źródle bólu, a osteopata bardziej prowadzi taką terapię całościową.
0: Słowo ból, określenie ból, zjawisko bólu, to jest to, co skupia na sobie uwagę właśnie takich specjalizacji jak osteopata czy fizjoterapeuta. Porozmawiamy o tym bólu, jak zaczyna się ta droga, w której już należy się zastanowić, czy udać się o pomoc. No bo wiadomo, że w pewnym momencie życia, chociaż czasami to się zdarza także ludziom młodym, chociaż czasami, jak w pana przypadku, także pracuje pan z dziećmi, i to małymi, prawda, i niemowlętami.
1: Zgadza się.
0: Ale w którym momencie zdecydować się na szukanie pomocy, w którym momencie próbować właśnie poradzić sobie i nie mówić, ach, boli mnie, bo jak kiedyś taki koszmarny dowcip, teraz sobie przypomniałam, był, że jak wstajesz rano, nic ci nie boli, to znaczy, że już ci nie ma. Więc właśnie, no bo ból jest, szczególnie ten stawowo-kręgosłupowy, biodrowy, no takim pewnym zjawiskiem, które już od pewnego wieku trzeba jakoś się nauczyć z tym żyć. Jak to jest? W którym
1: momencie?
0: Przede
1: wszystkim o zdrowie nasze dbamy cały rok i całe życie. Nie czekamy na ból. To jest taka kwintesencja, żebyśmy regularnie sprawdzali, jak my się czujemy, żebyśmy skanowali sami siebie i sprawdzali, czy na przykład czujemy się dobrze, czy nie mamy napięć w ciele. I to jest takie dosyć ważne, czego właśnie uczymy pacjentów, żeby nie czekali na ból, tylko właśnie reagowali. Tak jak nasze samochody, regularnie chodzimy i sprawdzamy, robimy przeglądy techniczne, żeby sprawdzić, co jest do roboty. Kiedy ból się pojawia, od razu reagujemy, od razu. Wiadomo, że najczęściej jest zlecona farmakoterapia, bierzemy leki przeciwbólowe po to, żeby no jakoś egzystować, żeby się nie położyć do łóżka. Ale oprócz tej farmakoterapii właśnie warto zastanowić się, dlaczego nas boli. Czy to jest tylko spowodowane tym, że mamy sztywny kręgosłup i coś tam nam w cudzysłowie przeskoczyło, czy na przykład nasz styl życia i ostatnie nasze 20 lat spowodowało, że zaczęło nas właśnie boleć.
0: Albo mamy niewygodny materac do spania na przykład. Taka prozaiczna rzecz też może wchodzić w grę, czy
1: tak,
0: nie bardzo?
1: Tak, jak najbardziej właśnie materac warto, żebyśmy sprawdzali, czy jest dobry, czy ma elastyczność. I ogólnie dobrze, żebyśmy spali na materacu, bo czasami się zdarza, że pacjenci śpią na przykład na rogówkach albo na wersalkach, które mają różne górki, doliny wyrobione przez ostatnie 20 lat, więc po pierwsze warto spać na łóżku, które ma materac. I ten materac, pamiętajmy, zgodnie z instrukcją, co kilka miesięcy musimy przekręcać z lewa na prawo, góra, dół i zobaczyć, czy się na przykład nie zapada. Taki materac powinien być w miarę twardy, żeby on amortyzował nasze położenie podczas nocy.
0: To teraz spróbujmy te bóle jakoś podzielić, bo są różne one, prawda? Bo są bóle narządów ruchu, są takie przeciążeniowe, są rozmaite urazy sportowe na przykład. No i są takie bóle, które czasami są bardzo mocno niestety odczuwalne albo wręcz niepozwalające funkcjonować naturalnie. I tutaj pojawia się to takie mocne zjawisko, jakim jest na przykład rwa

0: kulszowa. Porozmawiajmy o tych rodzajach bólu.
1: Mm-hmm. No, ból się dzieli na taki, który jest ostry i przewlekły. Ostry to jest takie 7-10 dni od momentu, kiedy zaczęło nas mocno boleć. To jest taki ból nie do wytrzymania, który nas tak paraliżuje, że nie jesteśmy w stanie funkcjonować. I z takim ostrym bólem najczęściej się właśnie działa farmakoterapią oraz takimi pozycjami, które są bezbolesne. W tym czasie oczywiście już można zacząć wykonywać zabiegi osteopatyczne czy fizjoterapeutyczne i to jest mega wskazane oraz wiedza o tym, jak sobie z takim bólem poradzić. Ale jak już jest ból przewlekły, to wtedy mamy większe pole do manewru, bo właśnie mamy już większą swobodę ruchu i możemy zacząć robić taką terapię już właściwą. To właśnie wspomniała Pani o tej rwie kulszowej, to jest właśnie taka nomenklatura, która najczęściej funkcjonuje w naszym organizmie, że albo nas rwa kulszowa złapała, czyli to jest ból kręgosłupa lędźwiowego z promieniowaniem do pośladka albo nogi, albo nas sztyngiel złapał, czyli ból szyi. I to są takie duże worki, do których wrzucamy po prostu tego typu bóle, a jest to tylko tak naprawdę duży worek z różnymi objawami, bo taka rwa kulszowa na przykład z promieniowaniem do pośladka albo do nogi, może to być ból, słuchajcie, spowodowany tym, że na przykład mamy jakieś tam przesunięcia w kręgosłupie, mamy na przykład napięcia mięśniowe, a mamy także bliznę po cesarskim cięciu albo wyrostku robaczkowym, które powodują wzrosty, ograniczenia ruchomości i na przykład właśnie ten ból promieniujący do pośladka.
0: No właśnie, to teraz przejdźmy do tego, jakie są sposoby pomagania pacjentowi na tego typu dolegliwość. Co to jest? No, pomijając oczywiście środki farmakologiczne, no bo to, umówmy się, też jest pewna jakaś skrajność, nie można długo stosować, trzeba w bardzo precyzyjny sposób określić. Natomiast jak osteopata czy fizjoterapeuta radzi sobie z takim nagłym lub przewlekłym bólem?
1: Mamy rwę kulszową, jak przychodzimy do fizjoterapeuty, trzeba też powiedzieć, że każdy osteopata w Polsce, albo większość osteopatów to fizjoterapeuci, czyli jest to właśnie zawód medyczny, czyli to są fizjoterapeuci, więc trafiając do osteopaty, masz dwa w jednym, bo jesteśmy też, na początku byliśmy fizjoterapeutami. Fizjoterapeuta będzie sprawdzał, co możemy zrobić, będzie wykonywać terapię tkanek miękkich właśnie w obrębie danego stawu, który boli, zada ćwiczenia, ewentualnie da jakieś zabiegi fizykalne, które mają uśmierzyć ból. Jeżeli chodzi o osteopatę, to w zależności, czy się zakontraktujemy z osteopatą na taką terapię dłuższą, to wtedy on będzie, oprócz tego, że pomoże w tym bólu, z którym przyszliśmy, no to on się trochę będzie bawił w takiego detektywa, bo ciało, słuchajcie, jest całością i tam jest niesamowicie dużo szlaków anatomicznych, powięziowych i osteopata będzie szukać tych połączeń, jak ten organizm przez te ostatnie 30-50 lat sobie radził z tym zdrowiem, jaką wykonywał taki człowiek pracę, czy tylko siedział 8 godzin, a później po pracy szedł do domu i dalej siedział przed telewizorem, czy na przykład się ruszał. Więc trochę zachowujemy się jak tacy śledczy, którzy szukają takich prawdziwych przyczyn danego problemu.
0: I co? I to jest potem co? Masaż, ćwiczenia? Jak wygląda ta forma konkretnej medycznej pomocy?
1: Osteopata przede wszystkim stosuje terapię manualną. Stosuje różne techniki, które są zapożyczone i z fizjoterapii, i z terapii manualnej, bo osteopatia to przede wszystkim taka filozofia szukania źródła przyczyn, więc wygląda to jak terapia manualna, czyli mówiąc w przenośni taki masaż, tylko trochę inny, bo bez oliwki, więc nie działamy na środkach poślizgowych. Masaż taka terapia obejmuje całe ciało, pracujemy z narządami wewnętrznymi, pracujemy z ruchomością jelit, pracujemy też z ruchomością kręgosłupa, tkanek miękkich, ale także z różnymi nerwami w obrębie czaszki i szyi. Czasami się okazuje, że na przykład jechaliśmy kiedyś samochodem, ktoś nas wjechał, mieliśmy taki uraz odcinka szyjnego, to spowodowało zablokowanie właśnie kręgów w odcinku szyjnym, przyblokowanie naczyń albo nerwów i to te wszystkie rzeczy po 10-20 latach mogły spowodować na przykład problemy gastryczne, jakieś zaparcia albo właśnie bóle kręgosłupa, więc szukamy właśnie takich rozwiązań, jak dany człowiek sobie poradził z tym swoim życiem, jakie miał urazy, a terapia osteopatyczna to jest przede wszystkim terapia manualna. Zadajemy też ćwiczenia domowe, tylko to są takie ćwiczenia nie do końca, tak jak fizjoterapeuci, tylko takie bardzo precyzyjne na określone struktury oraz dajemy ogólne zalecenia zdrowotne.
0: Tak, czyli ja rozumiem, że po prostu proponując taką formę terapii uwzględniają osteopaci cały organizm. Nie tylko to dane miejsce, które boli, nie tylko ten odcinek kręgosłupa, czy biodra, czy szyi, tylko po prostu jest takie podejście do całości organizmu. Szukanie przyczyn właśnie wszędzie, też w przeszłości danego pacjenta.
1: Dokładnie tak. Mogę na przykład dać przykład takiego medycznego problemu. Trafił do mnie młody pacjent, 40 lat, to było z 20 lat temu, i z bólem kręgosłupa lędźwiowego. No i trafił do mnie i chciał, żebym go pomasował. No to jako, że zajmuję się całościowo organizmem, kazałem mu się rozebrać do bielizny, chciałem go zobaczyć w całości, sprawdziłem ruchy i tak dalej. No i moją uwagę przykuła jego stopa, która po prostu była czerwona. Była czerwona i po badaniach stwierdziłem, że ta stopa no, ma ubytki w czuciu. Kiedy zacząłem dotykać tą stopę i jedną i drugą, okazało się, że ta jedna stopa czerwona była z ograniczonym czuciem. Okazało się, że ten ból kręgosłupa to nie był tylko ból kręgosłupa, tylko były to problemy naczyniowe. Wtedy moje kompetencje się skończyły i wysłałem oczywiście w jak najszybszym terminie do lekarza specjalisty i dzięki temu taki człowiek miał już taką trafną diagnozę i został przez odpowiednich specjalistów leczony. Dlatego czasami to źródło bólu jest po prostu, źródło problemu jest gdzie indziej.
0: To porozmawiajmy o tych najmłodszych pacjentach, o tych niemowlakach. One też czasami potrzebują tego typu terapii.
1: Dokładnie tak. Wyobraźmy sobie,
0: co powinno zaalarmować.
1: Że dziecko jest upchane w brzuchu mamy, w kawalerce mamy, i ma tam ciasno. Niektóre dzieci są bardziej ruchliwe i żywotne, a niektóre mniej. Jak są ruchliwe, to sobie z tą ciasnotą poradzą, a te mniej ruchliwe, słuchajcie, po prostu zaczną mieć jakieś takie napięcia albo asymetryczne problemy. Jak takie dziecko się rodzi, to warto sprawdzić, czy dziecko obraca główkę na lewą i na prawą stronę tak samo. Czy rusza lewą i prawą rączką tak samo i tak samo nóżką. Lewą i prawą. Dziecko w każdym wieku ma symetrycznie ruszać i na lewą, i na prawą stronę główkę oraz kończynę tak samo ma angażować. Jeżeli tego nie robi, jest to sygnał alarmowy, że coś może być nie tak. Jeżeli na przykład dziecko tylko raz dziennie główka na prawą, a zazwyczaj na lewą, to wtedy jak najszybciej do osteopaty. I tak samo, jeżeli widzimy asymetrię główki. Ja akurat mocno się specjalizuję w pracy z niemowlakami i przede wszystkim z asymetriami główki. Jeżeli widzimy, że główka po jednej stronie ma większe wybrzuszenie, albo jedno oczko jest bardziej otwarte lub mniej, albo ucho jest wyżej albo niżej, wtedy to są rzeczy alarmowe. Tak samo nieustępliwy płacz, który lekarz stwierdził, że no nie wiadomo z jakiego pochodzenia jest, oraz kolki i ulewania. To są takie najważniejsze rzeczy, z którymi się do nas zgłaszają rodzice z małymi dziećmi.
0: No tak, bo bardzo często się zdarzają takie właśnie alarmy od rodziców, że moje dziecko ciągle płacze. Nie wiem, czy jest głodne, nie wiem, czy jest nakarmione, nie wiem, dlaczego tak płacze. A to mogą być właśnie takie napięcia spowodowane już koniecznością pomocy, bo już od samego początku mogą być jakieś problemy, które potem się na przykład objawią tym, że będzie opóźnione chodzenie na przykład, prawda?
1: Dokładnie tak. Do 12, słuchajcie, miesiąca życia dziecko robi naprawdę wielkie zmiany w swoim życiu i na każdy miesiąc przypadają inne zmiany. Ma inne rzeczy do zrobienia i jeżeli będziemy mieli jakieś opóźnienia w tym okresie, to będzie trochę warunkowało jego dalszy rozwój. Gorzej, jak na przykład jakiegoś wzorca ruchowego nie zrobi. W trzecim miesiącu dziecko zaczyna trzymać główkę prosto. Jeżeli tego nie będzie robić i będzie asymetrycznie trzymać dalej, to będzie warunkowało jego dalsze życie. Wiadomo, jeżeli dziecko ma opóźniony ten rozwój, czyli wolniej to robi, to pół biedy, ale gorzej jak na przykład jakiejś części rozwojowej nie zrobi, to później w przyszłości mogą być różne problemy z koncentracją, z rozwojem właśnie takim psychoruchowym, więc warto sprawdzać, czy dziecko się prawidłowo rozwija i nie warto czekać na chorobę ani na ból. Warto po prostu sprawdzić, czy wszystko jest w porządku już na takim etapie do 12 miesiąca życia, bo wtedy jeszcze można wszystko odkręcić. Tak samo główka do 12, 14, 16 miesiąca ona się zrasta, więc mamy wtedy duże pole do manewru, aby zmienić kształt główki takiego dziecka.
0: I to się czyni też przy pomocy takich zabiegów masujących, takich właśnie czynności.
1: Dokładnie tak, terapią manualną pracujemy. Osteopaci zazwyczaj właśnie terapią manualną pracujemy delikatnie z główką. Nacisk jest delikatny, dziecko nie odczuwa bólu, czuje tylko dyskomfort, że obca osoba dotyka właśnie jego ciałka. Wszystko jest w towarzystwie rodziców, którzy są blisko i animują i są po prostu obecni, więc wykonujemy taką terapię manualną. Tym zajmują się osteopaci, dajemy też ćwiczenia, ale też w naszych centrach osteopatii mamy fizjoterapeutów, którzy właśnie ćwiczą, więc do fizjoterapeuty raczej wtedy, kiedy trzeba poćwiczyć, a z osteopatą, kiedy właśnie trzeba manualnie coś popracować. I to są takie dwa różne podejścia, aczkolwiek spójny mianownik jest taki, no zdrowie i dobro dziecka, bo najważniejsze jest to, żeby każde dziecko miało taki sam start w życiu, żeby później, jak już będzie wyekwipowane w te wszystkie czynności, żeby mogło dorównać innym rówieśnikom.
0: To oczywiście nie jest świat idealny i czy nie można przecież powiedzieć, że się tego, już wracajmy do dorosłych pacjentów, że się tego bólu pozbędziemy na zawsze. Czy ten proces rzeczywiście trwa potem jakiś czas, że ta ulga będzie przyniesiona na czas dłuższy, ale na pewno nie jest tak, że na zawsze.
1: Bardzo ważne jest to, jak podchodzimy do bólu. Ból można porównać do tego, jak nam wyskakuje bezpiecznik w domu. Jeżeli wyskakuje nam bezpiecznik w domu, no to bezpiecznik nie jest problemem. Nie będziemy teraz masować i znieczulać bezpiecznik, tylko będziemy szukać urządzenia, które spowodowało te wyskoczenie tego właśnie bezpiecznika. I tak samo w samochodzie. Jeżeli wyskakuje nam kontrolka, słuchajcie, silnika, no to nie bierzemy za moich czasów gęsiej skórki, nie zaklejamy, no tylko sprawdzamy, co się dzieje. A niestety często tak się dzieje, że jak czujemy ból, to myślimy sobie, że ten ból sam sobie jest problemem. Dlatego terapia osteopatyczna właśnie pomaga dojść do tego źródła problemów i traktujemy ból jako informację zwrotną. I to jest taka ważna rzecz, żebyśmy nie traktowali tego jako wroga, bo słuchajcie, też mogę przypomnieć sobie taką sytuację. Miałem pacjentkę z 15 lat temu, która przyszła do mnie z tego powodu, że nie mogła ruszać kolaną. Ją to kolano nigdy nie bolało, i wtedy zobaczyłem osobę, która ma taki próg bólu, że ona w ogóle tego bólu nie czuje. Ona niszczyła te kolano przez ostatnie 10 lat, ale tak zniszczyła, że ono było już tak opuchnięte, że ona nie mogła ruszać tym kolanem. I ten ból, niestety, ten brak bólu tej pacjentki spowodował, że ona nie miała tych sygnałów alarmowych i zniszczyła te kolano doszczętnie, ponieważ nie miała tego bezpiecznika. Dlatego słuchajcie, jeżeli boli, to szukajmy po prostu rozwiązania. Ponieważ naprawdę mamy teraz tak duży dostęp do wiedzy różnych podcastów oraz możemy zapytać się lekarzy oraz specjalistów, że warto pytać i szukać rozwiązania.
0: No tak, żeby sobie poradzić, żeby sobie pomóc, żeby sobie ułatwić życie. Czy są takie jakieś zalecenia profilaktyczne? Zanim jeszcze się cokolwiek z naszym organizmem złego dzieje. Nie wiem, no na przykład ciągle słyszę o tych spacerach, o tych krokach, że 1000 kroków, 2000 kroków, że to są takie zalecenia, żeby utrzymać się długo w takiej sprawności, to trzeba robić to i to.
1: Mhm. Ruch jest najważniejszym lekarstwem w naszym życiu. I proszę sobie wyobrazić nasze zdrowie i nasze życie jako rzeka. Wartka rzeka, która powinna mieć właśnie swój ruch. Jeżeli jesteśmy zdrowi, ruszamy się, zdrowo się odżywiamy, to nasze życie jest jak taka rzeka, która płynie. Ale jak przestajemy się ruszać, siedzimy to 8 godzin dziennie, później przed telewizorem, obiadamy się, nadużywamy różnych substancji, to nasza rzeka staje się taką sadzawką, na której wszystko zaczyna rosnąć i te patogeny właśnie nam rosną. Więc dlatego Światowa Organizacja Zdrowia powiedziała, że takim wytycznym minimum socjalnym jest takim, żeby 3 razy w tygodniu po 45 minut mieć taki umiarkowaną aktywność ruchową. I ja się pod tym podpisuję. Minimum 45 minut, 3 razy w tygodniu, ale to ma być wysiłek taki wolicjonalny, a nie, że idziemy do sklepu na zakupy.
0: I tylko targamy, tak.
1: Dokładnie tak. Jeszcze niszczymy przy okazji kręgosłup, bo asymetrycznie dźwigamy. Dlatego zawsze pamiętajmy, dźwigajmy na 2 torby. I tak samo też zapraszam do tego, to jest już ode mnie, zalecenie, żeby jak siedzimy albo mamy taką pracę właśnie biurową, co godzinę, co 2, przez minutę trochę głębiej oddychać. Dzięki temu ruszymy naszą przeponę, a przepona to jest taki główny narząd oddechowy, mięsień oddechowy, która ruszy naszymi narządami, jelitami. Do przepony, słuchajcie, przymocowane są nasze narządy wewnętrzne, więc jak będziemy trochę głębiej oddychać, bardziej przeponowo, to dzięki temu polepszymy ten drenaż w jelitach, w naszych narządach wewnętrznych i będziemy bardziej zadowoleni z życia.
0: No ale oczywiście też nie możemy uciec od tego, że ta sprawność z latami robi się coraz mniejsza, że jednak osoby już w tym wieku senioralnym będą miały problem z zachowaniem właśnie takiej sprawności fizycznej. No już sobie na Kasprowy Wierch piechotą nie pobiegną. Natomiast rozumiem, że też są takie zalecenia, żeby jak najdłużej starać się, nawet wtedy, kiedy te nasze narządy już swoje przeżyły i dostały, żeby się jednak cały czas próbować uruchamiać, żeby sobie jednak w jakiś sposób pomagać.
1: Najstarsza moja pacjentka, która aktualnie do mnie przyjeżdża z Dąbrowy, tramwajem numer chyba 2, ma 94 lata i pozdrawiam panią serdecznie. To jest osoba, która właśnie wspomaga swój organizm regularnie, raz na przykład na miesiąc, ponieważ wie, jak to jej bardzo, bardzo pomaga. Drobne zmiany, bo powyżej 90 roku życia już się nie robi takiej rewolucji w ciele, po prostu się udrażnia ten system po to, żeby tam ciągle była ta rzeka życia, a nie sadzawka, w której wszystko będzie rosło. Dlatego seniorzy zapraszam do tego, żeby robili regularne rzeczy i regularne zmiany. Nie róbmy gwałtownych zmian, tylko zacznijmy coś robić. Jest tak dużo, słuchajcie, grup dla emerytów i rencistów, przy PTT-ku, grupy piechurów, na każdym osiedlu można spotkać takie społeczności, gdzie możemy wspólnie się poruszać, gdzie są właśnie aktywności ruchowe. Jeżeli oczywiście będziecie się Państwo zastanawiać, czy mój organizm jest ok, to zapraszam, żebyśmy sprawdzili i zrobili taki przegląd Waszego ciała, to wtedy będziemy mogli stwierdzić, jaki ruch dla Państwa będzie korzystny, a czego na przykład unikać. Ale ruch jest zawsze wskazany. Słuchajcie, 24 godziny po operacjach, wtedy już zaczynamy aktywować pacjentów po takich różnych sprawach. Więc to jest taka kwintesencja, którą warto zapamiętać.
0: Z takim na puentę zaleceniem chciałabym, żeby nas pan zostawił. Właśnie, jak się nauczyć słuchać własnego organizmu i kiedy trzeba sobie pomóc szczególnie?
1: Proszę Państwa, należy przede wszystkim sprawdzić, jak ten nasz organizm funkcjonuje. Gdy mamy morze i ma duże fale, to nie widzimy dna, albo na przykład w jeziorze, jak są fale, więc musimy poczekać, aż te fale ustaną. Więc zapraszam do tego, żeby poprzebywać raz na jakiś czas w ciszy, bez radia, bez telewizji, bez rozmów, takie 5 minut i przeskanować mentalnie od góry do dołu całe nasze ciało. I dzięki temu sprawdzimy, czy nie mamy zbędnych napięć w ciele, czy nas coś nie boli, czy nas boli i zapisujmy to, jak nasze ciało się czuje. Jeżeli będziemy czuli sztywność, to możemy po prostu intuicyjnie zacząć ruszać w tym obszarze naszym ciele i to na pewno będzie bardzo wskazane. Jeżeli będziemy odczuwali duży dyskomfort, to wtedy zgłośmy się do osteopaty, który z przyjemnością pomoże w tym procesie, ale już teraz możemy zacząć regularnie się ruszać te kilka razy w tygodniu. Przebywanie w ciszy będzie nas też uwrażliwiało na nasz organizm oraz regularne oddychanie głębsze przynajmniej takie co 2-3 godzinki na minutę czasu, też będzie miało wielką wartość wymierną. I jak najwięcej uśmiechu i przebywania z innymi ludźmi, bo to jest najważniejsze. Jesteśmy ludźmi stadnymi.
0: Bo zawsze tam, gdzie jest nas więcej, jest też inna energia, prawda? I jakaś wymiana. Tak, że dziękuję za te wszystkie dzisiejsze porady. Naszym gościem dzisiaj był osteopata i fizjoterapeuta Adam Orszulak. Małgorzata Warzecha, dziękuję pięknie.
1: Dziękuję ślicznie.

0: Małgorzata Warzecha, witam ponownie, by opowiedzieć o niezwykłym projekcie. Nie pozwól, by kaszel ci przerywał życie. To krótki film, który zrealizował według własnego scenariusza Wojciech Smarzowski, reżyser takich obrazów jak Wesele, Dom zły, Pod mocnym aniołem, a jego ostatni film z 2025 roku, Głośny dom dobry. Spot trwa niespełna 3 minuty. Opowiada historyjkę, która dzieje się na planie filmowym. Ekipa kręci dramatyczną scenę w prosektorium nad ciałem młodego człowieka. Rozpacza kobieta, zapewne matka. Obok stoi załamany sytuacją mężczyzna, a scenę przerywa kaszel. Najpierw kaszel dźwiękowca, w kolejnym dublu kaszel aktora, wreszcie kaszle sam reżyser tego filmowego obrazu. Zrobiłem ten spot na zdrowie dla wszystkich, mówi Wojtek Smarzowski, reżyser i autor scenariusza. Dlatego zobaczcie, a potem jak potrzeba, idźcie się badać. I tak Wojciech Smarzowski wykorzystuje swój charakterystyczny język filmowy, aby opowiedzieć historię o zdrowiu i o chorobie. To spot społeczny kampanii Płuca Polski, od kaszlu do włóknienia, przypominający, że przewlekły kaszel może być pierwszym sygnałem chorób prowadzących do nieodwracalnego włóknienia płuc. Grają aktorzy. Eryk Lubos.
1: Podczas pracy nad tym spotem pomyślałem, ile razy sam zlekceważyłem kaszel. Pewnie więcej niż powinienem. Łatwo sobie powiedzieć, to nic, zaraz przejdzie. Ale jeśli coś trwa tygodniami, to warto się temu przyjrzeć. Czasem jedna rozmowa z lekarzem może dużo zmienić.
0: Ten film to oczywiście produkcja o mocnym haśle, które stawia odbiorcę przed bardzo prostym wezwaniem do działania. Nie pozwól, by kaszel ci przerywał życie. Katarzyna Herman.
2: Przepraszam, to tylko kaszel. W życiu często przyzwyczajamy się do niego, przestajemy go zauważać. Ten spot przypomina, że długo utrzymujący się kaszel nie powinien być ignorowany. Nie pozwól, by kaszel przerwał ci życie.
0: Eksperci podkreślają, że kaszel utrzymujący się ponad 8 tygodni wymaga diagnostyki. W przypadku chorób śródmiąższowych czas ma kluczowe znaczenie. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, tym większa szansa na spowolnienie postępu choroby i zachowanie sprawności oddechowej, mówi Mikołaj Matczak.
3: W spocie gram dźwiękowca, który swoim kaszlem przerywa pracę całej ekipy. Na planie filmowym każdy taki dźwięk od razu słychać. W życiu często uczymy się go po prostu ignorować, mówimy, taki już mam. Tylko że czasem warto posłuchać dźwięków naszego ciała i sprawdzić, co się za nimi kryje.
0: Przewlekły kaszel jest przez wielu Polaków bagatelizowany i oswajany, mówi dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska, konsultant krajowa w dziedzinie chorób płuc i przewodnicząca Polskiej Koalicji Zdrowe Płuca. W praktyce pulmonologicznej nadal obserwujemy pacjentów, którzy trafiają do nas zbyt późno, kiedy proces włóknienia płuc jest już mocno zaawansowany. Tymczasem wczesna diagnostyka daje szansę na wdrożenie leczenia spowalniającego rozwój choroby i poprawiającej jakość życia, dodaje dr Małgorzata Czajkowska-Malinowska. A tak o tym spocie mówi aktor Mirosław Kropielnicki.
4: Ten spot przypomniał mi, jak często racjonalizujemy różne objawy. Zmęczenie, zadyszkę, kaszel. A te objawy to ważny sygnał wysyłany przez nasze ciało, zwłaszcza w wieku później dorosłości. Dlatego tak ważne jest, żeby nie odkładać zdrowia na później i pójść do lekarza po diagnozę.
0: I jeszcze jeden głos aktora uczestniczącego w tym filmie, Piotr Witkowski.
5: Wszyscy znamy ten moment, kiedy coś nam dolega i próbujemy to sobie jakoś zracjonalizować. A kaszel? Pewnie pogoda, alergia, nie? Albo wiek. Ten spot jest właśnie o tym, żeby nie przyzwyczajać się do objawów, które przerywają życie.
0: Film Nie pozwól, by kaszel ci przerywał życie Wojciecha Smarzowskiego będzie prezentowany między innymi podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Radio Łódź.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
3: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
2: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
6: 9, 10, szukam.
7: Masz czas?
6: Pomóż mi znaleźć wiarę w siebie. Z tobą będzie łatwiej, bo jesteś dorosły.
8: Zostań wolontariuszem Akademii Przyszłości, by pomóc konkretnemu dziecku, które nie wierzy w siebie.
6: Może jest pod meblami?
8: Wystarczy godzina w tygodniu, by dziecko zaczęło z twoim wsparciem odkrywać swój potencjał.
6: Podsadzisz mnie?
8: Wolontariusze Akademii co roku pomagają około 2000 dzieci w całej Polsce.
6: Dołącz na akademiaprzyszłości.org.pl. Czekam!
1: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Ulica po rewitalizacji dla lokatorów, a zajęli ją pijący alkohol. Sprawdzą to strażnicy miejscy i policjanci w Łodzi. Poseł Łukasz Mejza może stracić immunitet. W tle są prokuratorskie zarzuty przestępstw przy realizacji szkoleń e-learningowych. Podrożeją zakupy na tanich chińskich platformach zakupowych. Unia Europejska znowu zaostrza przepisy. W nocy w regionie może padać deszcz. Temperatura spadnie do 13 stopni. Nielegalny handel alkoholem i picie na odnowionej ulicy spędza sen z powiek mieszkańcom Łodzi. Lokatorzy informują nas, że na zrewitalizowanym odcinku ulicy Lipowej od Zielonej do Więckowskiego regularnie odbywa się picie alkoholu. Amatorów pijaństwa może m.in. przyciągać punkt Polskiego Czerwonego Krzyża, który wydaje posiłki potrzebującym, mówi Monika Perek-Jura z Rady Osiedla Stare Polesie.
10: Byśmy chcieli, żeby w porozumieniu z PCK też przemyśleć kwestię lokalizacji tego punktu. I na pewno chcielibyśmy, żeby sprawdzono ten wątek dotyczący nielegalnego handlu alkoholem w okolicy. To z całą pewnością.
9: Straż Miejska i Policja mają sprawdzić, czy w okolicy faktycznie dochodzi do nielegalnej produkcji alkoholu.
1: Więcej na radiołódź.pl.
9: Poseł Łukasz Mejza może już niedługo być bez immunitetu. Opowiedziała się za tym jednogłośnie Sejmowa Komisja Regulaminowa. Prokuratura zamierza postawić Mejzie zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw przy realizacji szkoleń e-learningowych. Chodzi o oszustwo, wyłudzenie funduszy unijnych i poświadczenie nieprawdy w dokumentach. O szczegółach Michał Makowski.
11: Prokuratura twierdzi, że poseł Mejza nielegalnie z własnej kieszeni opłacił wkład własny uczestników szkoleń finansowanych z unijnych pieniędzy. Z tego powodu Agencja Rozwoju Regionalnego w Zielonej Górze nieprawidłowo wydała ponad 600 tysięcy złotych i sama straciła prawie 50 tysięcy.
12: Artur Karczmarczyk, Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Chodzi o przedłożenie nieprawdziwych dokumentów, w których znajdowały się środki niekwalifikowane, w związku z tym nienależne firmie szkoleniowej pana Łukasza Mejzy.
13: Ja przypominam, że ja byłem tylko właścicielem firmy, która przeprowadzała szkolenia, a nie ubiegała się o dotacje.
14: Państwo teraz wybaczą, ale mam ciekawsze rzeczy do robienia niż branie udziału w marnej grotesce.
15: Precedensowe zachowanie, gdy osoba, której wniosek immunitetowy dotyczy, po swoim wystąpieniu wstaje i wychodzi.
11: Komentuje szef Sejmowej Komisji Regulaminowej poseł Jarosław Urbaniak. Posłowi Mejzie może grozić do 8 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
9: A Sejm zagłosuje nad uchyleniem immunitetu posła Mejzy w najbliższy piątek. Brak ciepłej wody w Konstantynowie Łódzkim. Z takim problemem od dziś przez kilka dni będą borykać się niektórzy mieszkańcy. Powodem przerwy w dostawie jest awaria sieci ciepłowniczej. O szczegółach nasz reporter Sebastian Dziuda.
0: Dziś około godziny 15 w niektórych domach w Konstantynowie Łódzkim przestała lecieć ciepła woda. To z powodu awarii sieci ciepłowniczej zlokalizowanej przy ulicy Jana Pawła. Warto zaznaczyć, że przerwa dotyczy tych posesji, które odbierają ciepło dostarczane przez przedsiębiorstwo komunalne gminy Konstantynów Łódzki. O tym, jakie ulice m.in. są pozbawione ciepłej wody, mówi prezes konstantynowskiej spółdzielni mieszkaniowej Rafał Cybulski.
7: To wynika z awarii ciepłociągu i dotyczy bloków zlokalizowanych na ulicy Zgierskiej numery parzyste, przy ulicy Narutowicza, przy ulicy Sucharskiego i przy ulicy Kopernika.
0: Brak ciepłej wody będzie doskwierać mieszkańcom najpóźniej do najbliższej niedzieli 20 września. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
9: Nie tylko domy są pozbawione ciepłej wody z powodu awarii, tymczasowo nie działa także basen miejski. Podrożeją zakupy na tanich chińskich platformach zakupowych. Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące handlu w internecie. Regulacje, które przyjęli europosłowie, wprowadzają od listopada nową opłatę, która będzie doliczana do przesyłek spoza Unii o wartości poniżej 150 euro. Beata Płomecka.
16: W Unii Europejskiej od 1 lipca już obowiązują cła w wysokości 3 euro za przedmiot w przesyłce, a od 1 listopada dojdzie dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 2 euro. Bruksela tłumaczy, że ma ona pokryć rosnące koszty obsługi ogromnej liczby pojedynczych przesyłek, które stale rosną. Będą ją płacić sprzedawcy i operatorzy platform, ale te koszty mogą być później przerzucane na odbiorców. Unia Europejska postanowiła wprowadzić zmiany w handlu w internecie, czyli najpierw nałożyła cła, a teraz opłaty manipulacyjne w związku z gwałtownym wzrostem paczek z Chin. W ubiegłym roku do Unii trafiło około 6 miliardów paczek, z czego zdecydowana większość właśnie z państwa środka. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
9: A teraz czas już na informacje sportowe. W studiu jest Michał Malinowski.
17: Dobry wieczór. Piotrkowianki wciąż niepokonane. Piłkarki ręczne Piotrkowi wygrały 28-23 z Galiczanką Lwów w wyjazdowym meczu trzeciej kolejki Lotto Superligi Kobiet. Nie był

0: widać, jak wygląda ten stadion, jak wszystko dookoła rozmalowane. Wiemy, że nie jesteśmy na pewno faworytem w tym meczu, ale na spokojnie podchodzimy, nie spuścimy tak głowy, tylko na pewno będziemy starać się postawić.
1: Mówił Taras Romańczuk, kapitan Jagiellonii, między innymi o robiącym na nim wrażenie stadionie w Pireusie. Każdy z uczestników Ligi Europy rozegra po 8 meczów z różnymi przeciwnikami, 4 u siebie i 4 na wyjeździe. Początek dzisiejszego meczu Olympiakosu z Jagiellonią o 21:00, a jutro swój mecz rozegra Lech Poznań, rywalem mistrza Polski będzie Crystal Palace. Spotkanie zostanie rozegrane w Anglii. Polscy siatkarze kończą fazę grupową Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni grają w Sofii ze współgospodarzami Euro Bułgarami. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali pierwszego seta 25-20, ale już w kolejnych dwóch partiach lepsi byli rywale, zwyciężając do 29 i do 23. Trwa czwarty set, w którym Polska mimo nie najlepszego początku prowadzi 20-17. Już wcześniej biało-czerwoni, którzy 4 dotychczasowe mecze wygrali 3-0, zapewnili sobie pierwsze miejsce w grupie B. Natomiast w trakcie ich meczu z Bułgarami stało się jasne, że ich rywalem w 1/8 finału będzie reprezentacja Łotwy, która awans wywalczyła dzięki zwycięstwu 3-1 z Turcją. I na koniec jeszcze informacja z trzeciej ligi. Zaplanowane na 27 września derbowe spotkanie Widzewa 2 Łódź z Wartą Sieradz zostało przełożone. To efekt powołania 4 piłkarzy Łodzian na zgrupowania reprezentacji młodzieżowych, a są nimi Mikołaj Czerniatowicz, Jan Głąb, Franciszek Golański oraz Antoni Chojecki. Kiedy zostanie rozegrany mecz, jeszcze nie wiadomo. Znamy natomiast termin kolejnego serwisu sportowego. Zapraszam jeszcze dzisiaj po 22:00.
2: W nocy w regionie może padać deszcz. Temperatura spadnie do 13 stopni. W czwartek najpierw pochmurno, ale po południu przejaśnienia. Temperatura maksymalna jutro to 19 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni.
3: Anna Groblińska, dobry wieczór. Witam w ostatnim wydaniu naszych środowych rozmów w obecnym kształcie, bowiem już od przyszłej środy nasza nowa ramówka z wieczorami publicystycznymi od godziny 18 i z nieco innym układem audycji. A dzisiaj o bardzo ważnej kampanii zainicjowanej przez młodych samorzeczników Fundacji Autism Team. Już za chwilę. Zapraszam.

0: O tym chcemy rozmawiać.
1: Szymon ma 15 lat, jest w spektrum autyzmu i ma ADHD. W szkole obniżono mu ocenę z zachowania, ponieważ nie inicjuje i nie podtrzymuje kontaktów z rówieśnikami. Adrian ma 12 lat, trzykrotnie zmieniał szkołę, ponieważ kolejne miejsca nie były przygotowane na jego potrzeby sensoryczne. Głośny dzwonek powodował u niego fizyczny ból, hałas podczas przerw, tłum uczniów, brak miejsca, w którym mógłby się wyciszyć, sprawiały, że zwykły dzień w szkole stawał się doświadczeniem ciągłego przeciążenia. Takich historii jest dużo więcej, a są to prawdziwe historie. Prawdziwe historie opowiedziane przez młodych ludzi Fundacji Autism Team. I fundacja właśnie, a szczególnie obecny w studiu Janek Gawroński, czyli samorzecznik i założyciel, koordynator Klubu Świadomej Młodzieży przy fundacji, jest inicjatorem czy współinicjatorem kampanii, która właśnie wystartowała. Szkoła przyjazna dla neuroróżnorodności, szkoła przyjazna dla każdego człowieka. Dobry wieczór, Janku.
2: Dobry wieczór.
1: Jest z nami także Sylwia Kowalska, ekspertka edukacji włączającej, dyrektor zarządzająca Fundacji Autism Team. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Te historie to są historie, które na potrzeby kampanii zostały wyszukane. Czy one po prostu się dzieją?
2: Są to autentyczne historie, które wpływają do społecznego pogotowia interwencyjnego Fundacji Autism Team, o których Sylwia za chwilę więcej powie. Kampania społeczna Szkoła Przyjazna dla Neuroróżnorodności, Szkoła Przyjazna dla Każdego Człowieka. My zawsze mówimy bez wyjątku, bo dla każdego człowieka my jasno mówimy i wyraźnie o tym, ponieważ takie pytania się też pojawiały, że mówimy, że dla każdego człowieka bez wyjątku, która też została objęta honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Obywatelskich, Rzeczniczki Praw Dziecka, dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, czyli jednostki szkoleniowej dla nauczycieli podległej Ministerstwu Edukacji Narodowej, a także Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To dla nas ważne, bo tym sposobem możemy dotrzeć bardzo szeroko do szkół i placówek oświatowych, do społeczności szkolnych. I w ramach kampanii w tym roku chcemy jasno, została właśnie zainicjowana przez nas młode samorzeczniczki i samorzeczników zrzeszonych w Klubie Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team i od kilku lat tworzymy przestrzeni do rozmowy, edukacji włączającej, dostępności, także szeroko rozumianym zdrowiu psychicznym młodych ludzi, ponieważ osoby młode z niepełnosprawnościami, z własnymi potrzebami są bardzo często szczególnie narażone na kryzysy zdrowia psychicznego, ale także prawach uczniowskich i podmiotowości młodych ludzi. Oczywiście także tegoroczną edycję nie tylko współtworzy młodzież, żeby nie być zero-jedynkowym, ale także wspierają nas nauczyciele.
1: Krzysztof Chojecki, pan Pistacja na przykład, tak, prawda? Tak, czyli nauczyciel, który sam się rozwija w spektrum autyzmu.
2: Tak jest, nauczyciel, który sam się rozwija w spektrum autyzmu, też powszechnie szanowany przez uczniów pedagog, samorzecznik, a także edukator właśnie związany też z naszą fundacją, z Fundacją Autism Team.
1: Tomasz Bilicki, psychotraumatolog, interwent kryzysowy, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, edukator, także się włącza do tych działań. Sylwio, chcę powrócić do tej kwestii, że to nie są historie jakieś wyjątkowe, te, które zostały tutaj przytoczone, tylko po prostu tak się dzieje. Ale w związku z tym ta kampania nie jest chyba przeciwko szkole.
3: Absolutnie.
1: Można by tak się spodziewać, tak? Absolutnie. Bo pokazujemy,
3: dziękuję,
1: że nie jest młodzież rozumiana.
3: Dziękuję, że to wybrzmiało. Nie, to nie jest kampania przeciwko szkole. Wręcz przeciwnie. My chcemy mówić o inkluzji edukacyjnej, chcemy mówić o zabezpieczeniu całej społeczności szkolnej, o bardzo trudnej sytuacji nie tylko uczniów i uczennic, ale też nauczycieli, też kadry niepedagogicznej, dlatego, że to wszystko ze sobą współpracuje. Te historie, które były właśnie przytoczone na samym początku, one są naprawdę wybrane, bo to jest codzienność naszej fundacji. My w ramach fundacji między innymi prowadzimy społeczne pogotowie interwencyjne i tam wspieramy młode osoby, ale też całe rodziny osób z niepełnosprawnościami, osób z grup szczególnie narażonych na wykluczenie, między innymi osób neuroatypowych. No i szanowni państwo, w tamtym roku, myślę, że to najlepiej odda, w tamtym roku, w ubiegłej edycji kampanii, 2 tygodnie kampanii, 10 dni roboczych jakby, 389 interwencji zgłoszonych do Społecznego Pogotowia Interwencyjnego. To jest jakiś rekord rekordów. Dziś rozpoczęliśmy dopiero co. Mamy już ponad 50 nowych spraw, które są z pograniczy łamania praw uczniów i uczennic. I to nie jest o tym, że jesteśmy przeciwko szkole. Samo hasło kampanii, które niezwykle mnie ujęło, jak usłyszałam od młodych ludzi pomysł na to pytanie, czy ktoś cię o to zapytał w szkole, ma być takim bodźcem do tego, żebyśmy się zastanowili, dlaczego te historie się wydarzyły, dlaczego one miały miejsce.
1: Bo przecież są też przykłady kuratoriów, które angażują się w kampanię, tak?
3: Absolutnie, my mamy wsparcie.
1: Ministerstwo wsparcia udziela.
2: Tak, mamy bardzo potężne właśnie wsparcie już wspomnianego Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, a także już po raz kolejny wspierają nas otwarcie już od kilku lat kuratoria oświaty w całej Polsce, które przekazują informacje o naszej kampanii do szkół i placówek oświatowych. I w ramach kampanii przygotowaliśmy również scenariusze lekcji różnorodności, bardzo potrzebne i bardzo ważne scenariusze, które będzie można wykorzystać w trakcie lekcji, w trakcie godzin wychowawczych.
3: Ale myślę, że też, Janku, przepraszam, że wchodzę ci w głos, ale warto powiedzieć, że to ubiegłoroczna edycja kampanii dostała potężne wsparcie kuratoriów oświaty. Tak. Kuratorzy w całej Polsce rozesłali rekomendacje do działań do swoich szkół w swoich regionach. To jest bardzo dużo. Natomiast też bardzo ważną kwestią jest, żebyśmy mocno to podkreślili, że to właśnie nie jest kampania przeciwko szkole, bo my na przykład śledzimy, co się dzieje w mediach społecznościowych, kiedy młodzi ludzie edytują rolki z różnymi odpowiedziami na pytania, które wzajemnie sobie zadają, między innymi na przykład, czy ktoś opowiedział ci przez wszystkie lata szkoły, czy ktoś ci powiedział o tym, jakie są twoje prawa, albo jakie masz możliwości, nie tylko obowiązki. No i kiedy słyszymy odpowiedzi na rolce, że nie, że po prostu nie, że nikt mi o tym nie powiedział, rzeczywiście są regulaminy. Młodzi ludzie nie mówią o tym w sposób atakujący, oni po prostu nawet nie wyrażają opinii, oni mówią o faktach, żebyśmy my sobie wszyscy to jasno powiedzieli, że to nie jest opinia, tylko to są fakty. Czyli mówią do nas młodzi ludzie o tym, co ich spotkało w szkole. I nie po to, żeby kogoś atakować, tylko po to, żebyśmy usłyszeli, że to jest niezwykle ważne i być może stąd bierze się aż tak wiele problemów w przestrzeniach rówieśniczych, nie wiem, w kryzysach zdrowia psychicznego. I bardzo istotnym jest, żebyśmy chcieli się po prostu w to wsłuchać.
1: Ja bym się zatrzymała przy tym pytaniu, które tu padło z twoich ust, Sylwio. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego w szkole są takie historie jak Tomka, który ma 16 lat i w czasie lekcji usłyszał od nauczycielki: ten autyzm to ci chyba wymyślili. Pani poleciła Tomkowi, aby przestał machać palcami przed oczami i po prostu skończył zadanie. I no, mnóstwo jest takich historii. Dlaczego one się dzieją, skoro jest wsparcie przynajmniej części kuratoriów, właśnie ośrodka ministerialnego i tak dalej, i tak dalej?
3: Bo my wszyscy jesteśmy w takim sprincie edukacyjnym, że to się w głowie nie mieści. Już odpowiadam na to pytanie. Ja mam przyjemność superwizować szkoły, mam przyjemność pracować z radami pedagogicznymi. Ja nie spotykam złych ludzi. Naprawdę, proszę mi wierzyć, ale spotykam ludzi bardzo pogubionych, którzy nie dostali kierunkowskazu w krętym labiryncie systemu indywidualizacji kształcenia do potrzeb psychofizycznych, jak to czytamy w mądrych dokumentach, każdego ucznia bez wyjątku. Ale spójrzmy, wstaje młody człowiek 1 września w progu szkoły, ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. W ciągu 30 ustawowych dni musi powstać najlepszy na świecie wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania najpierw, a potem indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Mamy masę dokumentów, które mają zdefiniować tego młodego człowieka po to, żebyśmy lepiej uszyli mu wsparcie. A okazuje się, że mamy 16-stronicowe dokumenty, które nie mówią nic o młodym człowieku, ponieważ nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że skoncentrujemy się, czy ten młody człowiek w jakiej formie ma zapisywać pracę domową, ale być może powinniśmy zainteresować się, jak spędza długą przerwę. Dlatego, że życie młodych osób, szczególnie z własnymi potrzebami edukacyjnymi, nie toczy się na polskim i na matmie. Ono toczy się na długiej przerwie w szatni przed WF-em, na jadalni. Tam dochodzi do relacji. I jeśli my nie mamy w tych właśnie ważnych dokumentach opisu, jak młody człowiek spędza długą przerwę, czy jest narażony na wpływy, czy być może nie potrafi uprawiać relacji, nie dlatego, że nie chce, tylko po prostu nie jest w stanie tego robić. I gdybyśmy to sobie opisali, zrobili profilaktykę tych działań, czyli tak naprawdę odpowiedzieli sobie na pytanie, czego potrzebujesz, a nie tylko i wyłącznie siadali do ułamków i dziadów, tylko zaczęli właśnie od tych potrzeb, nie mielibyśmy tylu sytuacji kryzysowych, bo wiedzielibyśmy, że Bartek, który spaceruje sobie pod oknami na końcu korytarza, on nie lekceważy swoich kolegów i koleżanki. On
1: nie czuje się od nich lepszy, wyższy, mądrzejszy.
3: Nie, on po prostu potrzebuje chwilę, aby pochodzić w kółko, aby wyregulować swój bardzo przebodźcowany układ nerwowy. Gdybyśmy zamiast milionowego pudełka puzli na godzinie wychowawczej zaczęli rozmawiać z dziećmi o tym, że samoregulacja jest w porządku, że każdy z nas tego potrzebuje, że każdy z nas inaczej wyraża potrzeby, że każdy z nas ma inne kody komunikacyjne. Gdybyśmy to sobie powiedzieli, przepracowali na samym początku, mielibyśmy się po prostu znali, gdybyśmy zadali sobie te pytania, nawet napisali je w tych ważnych dokumentach, które mają chronić dzieciaki, jeśli chodzi w ogóle o indywidualne wsparcie. Jesteśmy w tym nurcie mocno regulaminowym, jesteśmy w takim nurcie, gdzie wszyscy mamy bardzo dobre intencje, bo chcemy uczyć, oczywiście, szkoła ma uczyć, natomiast w dobie tak dynamicznego rozwoju AI, przestrzeni cyfrowej, to my nauczyciele, którzy będziemy mieć te kompetencje miękkie, którzy będziemy uprawiać relacje z uczniami, to tak jak mówi Tomasz Bilicki, my przetrwamy. Będzie trudniej, jeśli będziemy koncentrować się tylko na nauce. Młodzi ludzie mają skąd czerpać wiedzę. Naprawdę mają i to się będzie bardzo dynamicznie zmieniać. Więc cudownie, gdybyśmy stworzyli tą przestrzeń do relacji i dialogu po to, żebyśmy wiedzieli od tych młodych ludzi bezpośrednio, czego potrzebują.
1: Ja chciałam odwołać się jeszcze tutaj do słów obecnego w studiu Janka, wygłoszonych na potrzeby kampanii. Kilka dobrych lat temu, jako 14-letni samorzecznik, zaczynałem od jednego postulatu. Stop głośnym dzwonkom. Dziś wspólnie z moimi neuroatypowymi przyjaciółmi, Koalicją Organizacji Partnerskich Osób Sojuszniczych, rozmawiamy o edukacji włączającej, dobrostanie psychicznym, dostępności, neuroróżnorodności i podmiotowości uczniów. Czyli zwiększył się ten zakres świadomych potrzeb. Natomiast u ciebie, Janku, w tych wspomnieniach ze szkoły, to właśnie ten dźwięk dzwonka głośny, to był taki podstawowy problem.
2: Zawsze tak naprawdę inspiracją do tego właśnie było to, że pierwszego dnia poszedłem do szkoły, w której był bardzo stary, głośny dzwonek i który mi po prostu, mówiąc dosłownie i w przenośni, a dokładnie dosłownie, sprawił mi po prostu ból. To były czasy, w których nie obowiązywały jeszcze przepisy, na przykład wspomniane już ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, które już obecnie nakazują likwidację barier, w tym właśnie barier sensorycznych, likwidacji właśnie też głośnego dzwonka lub zastąpienie cichszą alternatywą poprzez dzwonek melodyjkę czy sygnalizację świetlną, które bardzo się cieszą w polskich szkołach już z roku na rok powodzeniem, ale tutaj tak naprawdę jako 14-letni samorzecznik dokładnie też już później w kolejnych latach też apelowałem do ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej jeszcze za poprzedniej władzy o to, aby podjąć działania między innymi właśnie, mówiąc w języku prawnym, nowelizującym artykuł 68 ustawy Prawo oświatowe, na które tak otwarcie było przerzucanie odpowiedzialności na dyrektora szkoły, dając niestety, patrząc to do dzisiaj, zbyt dużą autonomię, zbyt dużą swobodę, co niestety prowadzi do tego, że nadal w niektórych jeszcze polskich szkołach, ale już tego jest coraz mniej, dostępności nie ma, dlatego tym kluczem właśnie jest odgórna zmiana przepisów właśnie ustawy Prawo oświatowe, tak aby było to skorelowane też z ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, bo w tym wypadku możemy mieć naprawdę skuteczną edukację włączającą.
3: Ale powiedzmy też sobie głośno, że zdjęcie tych wszystkich sensorycznych barier, ono pomoże całej społeczności szkolnej. To nie chodzi tylko o uczniów z własnymi potrzebami.
2: Ale także o uczniów właśnie neurotypowych, nauczycieli, nauczycielki, nauczyciele i właśnie i rodziców oraz osoby opiekuńcze, ponieważ to jest tak, jak mamy na przykład, prawda, higienę cyfrową, została wprowadzona ustawa smartfonowa od 1 września 2026 roku, to tak samo chcemy w polskich szkołach właśnie nawet prędzej czy później z biegiem czasu być może i odgórnie właśnie doprowadzić do systemowej higieny sensorycznej. Dlatego też po to zabiegamy też właśnie o tworzenie pokoi wyciszeń, ale także chciałbym jasno podkreślić skrzyneczki pierwszej pomocy sensorycznej.
1: To teraz wywołane już skrzyneczki sensoryczne, czy mają być, czy już są?
2: Idea skrzyneczek sensorycznych wywodzi się, zaczynając od początku, wywodzi się z Estonii, gdzie skrzyneczki sensoryczne nie tylko tam funkcjonują właśnie jako element dostępności sensorycznej, ale jako element szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia psychicznego zarówno u dzieci i młodzieży, jak i u młodych dorosłych i osób dorosłych z niepełnosprawnościami. I właśnie jest to jedno z praktycznych działań, między innymi, które robimy w ramach tegorocznej kampanii, jako też upowszechnianie dostępności zagwarantowanej w ustawie o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Skrzyneczki pomocy pierwszej sensorycznej zawierają w środku zestawy narzędzi, które mają na celu wspierać osoby właśnie doświadczające przeciążenia sensorycznego, silnego stresu lub trudności właśnie wynikających z nadmiaru bodźców, ale także właśnie tak jak to było w Estonii, kryzysu zdrowia psychicznego. I skrzyneczki mogą być wykorzystywane zarówno w szkołach, poradniach specjalistycznych, szpitalach.
3: Tak, to nie jest narzędzie dedykowane tylko i wyłącznie do szkół. Ja się chcę bardzo ucieszyć, że jest to rezultat takiej współpracy społecznej między Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich a Klubem Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team. My przez kilka lat dostawaliśmy i dostajemy ogromne wsparcie, jeśli chodzi o Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, w postaci bezpłatnych warsztatów dla młodzieży, gdzie młodzież nabywa kompetencje i uczy się tego, jak wyrażać swoje potrzeby i mówić o swoich prawach, ale też jak zgłaszać chociażby sprawy do Rzecznika Praw Obywatelskich, i to jest bardzo ważne. I między innymi właśnie w toku takich rozmów warsztatowych, burzy mózgów, pojawiła się kwestia tego, że tak naprawdę to z tymi emocjami, jeżeli one się już pojawiają, nie zapobiegamy im, tylko się pojawiają, to nie bardzo wiemy, co robić w tej szkole. Bardzo często edukacja włączająca dlatego ma taki zły PR, bo służy jako wąż strażacki. My edukacją włączającą zaczynamy o niej mówić, jak się coś dzieje. Gasimy zachowania trudne, są zachowania niepożądane, ktoś nie współpracuje. No, szanowni państwo, trzeba się zastanowić, co do tego doprowadziło, jaka potrzeba na początku nie została sprawnie rozpoznana i dobrze zaspokojona, że doprowadziliśmy do momentu, kiedy młody człowiek krzyczy, kiedy mówi, że nie daje rady, bo trudne zachowanie jest zawsze efektem końcowym. Jest
1: Czyli już tutaj takim... wracamy do tego pytania, czego potrzebujesz?
3: Dokładnie tak.
1: Podstawowe pytanie.
3: Dokładnie tak.
1: Tak, nie tylko co musisz, czego od ciebie wymagamy, ale
3: czego potrzebujesz. I jeszcze chciałabym bardzo wspomnieć o tym, że żebyśmy zwrócili na to uwagę, ta kampania jest idealnym momentem i te historie, żebyśmy zwrócili uwagę na to, dlaczego to się wszystko dzieje, że i dlaczego robimy tak, że ustalamy na przykład jakiś pomysł na młodego człowieka w szkole, my rodzice, my nauczyciele, ale w ogóle go o tym nie informujemy. Czyli wymyślemy mu, że będziesz, nie wymyślemy oczywiście, bo to jest z ogromnej troski, ja nie dyskutuję o intencjach, będziesz miał tyle i tyle godzin wsparcia, na przykład rewalidacji, będziesz chodził do pani psycholog, tylko musisz przyjeżdżać na 7 rano, bo tylko wtedy możesz mieć na przykład rewalidację, albo na ostatniej godzinie, a ten młody człowiek bardzo często mówi o tym, że wszyscy idą grać na Orlik i on by chciał iść z rówieśnikami. Więc my mamy dobrą intencję, my chcemy bardzo, że tak powiem, pomóc, natomiast zapominamy o przestrzeni partycypacyjnej, czyli stworzenia przestrzeni do samostanowienia młodego człowieka. Wymyśliliśmy na ciebie system wsparcia, posłuchaj i powiedz nam, czy to jest dla ciebie okej. Czy to jest w ogóle z tobą zgodne?
1: To jest bardzo ważny element tej kampanii, takie samostanowienie, prawda? Tak. No oczywiście tak. Nie w zupełnej beztrosce wolności, ale branie pod uwagę zdania młodego człowieka. Dobrze, tylko skończmy, co w skrzyneczce dokładnie? Przykłady.
3: W skrzyneczce są na przykład materiały, jest taki piękny kawałek zielonego sensorycznego liścia, który jest dociążający.
2: Dociążający, między innymi pojawiają się różnego rodzaju gniotki, wszystkie przyrządy, które służą na przykład do dociskania.
3: Na przykład, albo do manipulowania, tak, manipulowania, jeśli chodzi o motorykę małą. Też są elementy takie dla, bardzo przyjazne dla oka. Nie chcemy wszystkiego zdradzać.
1: No właśnie,
3: ale one
1: jeszcze
3: bardzo
1: nie
3: są
1: ma tych skrzyneczek w szkołach.
3: No właśnie, to bym chciała powiedzieć, że w tej chwili trwa pilotaż. Pracujemy nad skrzyneczką. Praktycznie ona już jest i już znamy jej wyposażenie. Ona jest w tej chwili w takiej fazie, kiedy robimy takie opracowanie już merytoryczne do niej, czyli karty potrzeb, żeby młody człowiek wiedział, jak skorzystać, ale nie tylko młody człowiek, bo ta skrzyneczka jest dla każdego. I będzie, powstaje do końca roku pilotaż 15 miejsc, które będą testowały tą skrzyneczkę. To są rozprzestrzenione, rozstrzelone te miejsca, to nie tylko szkoły, chociaż z dużym naciskiem na szkoły, ale różne miejsca i po prostu musimy to dobrze zbadać i od przyszłego roku, mamy nadzieję, zaczniemy proces skalowania i będziemy mogli ucieszyć się tym, że mamy sprawdzone narzędzie do tego, narzędzie, które może służyć między innymi w szkołach do zabezpieczenia tego komfortu sensorycznego.
2: Chciałbym
3: pokoje wyciszyć.
1: Tak, proszę.
2: Chciałbym jeszcze tylko uzupełnić odnośnie skrzyneczek, że to odnośnie właśnie 15 podmiotów, które będą pilotowane, właśnie tych podmiotów, które chcą naprawdę, realnie i z sensem wdrażać dostępność sensoryczną.
1: To jeszcze teraz powiedzmy o samorządach, które według Autism Team i twórców kampanii powinny działać samorządy uczniowskie we wszystkich szkołach, a tak nie jest, Janku.
2: Dokładnie tak. Zabiegamy od wielu lat o uregulowanie prawnego wymogu tworzenia samorządów uczniowskich w szkołach specjalnych. Ten postulat pojawił się w trakcie procedowania tak zwanej ustawy zawetowanej niestety przez pana prezydenta, ustawy o prawach i obowiązkach uczniowskich, numer z wykazu rządowego prac legislacyjnych UD222, która miała między innymi na celu uregulowanie systemu krajowych i szkolnych rzeczników, krajowych, wojewódzkich i szkolnych rzeczników praw uczniowskich, w tym fakultatywnie na poziomie miejskim i powiatowym. I postulat wyszedł właśnie podczas konsultacji publicznych do tego projektu ustawy, bowiem w pierwotnej wersji nie było prawnego obowiązku tworzenia przez szkoły specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, w tym oczywiście czy też ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, ogólnie mówiąc placówek i szkół specjalnych, ale my chcemy jasno przy tym podkreślić, że to nie powinien być sztywno narzucany obowiązek, lecz tak żeby partycypację, tę samorządność uczniowską tworzyć na miarę potrzeb i możliwości osób uczniowskich, które będą tam zasiadały. Na tą kwestię już uwagę właśnie zwracała w uwagach do wspomnianego projektu ustawy Rzeczniczka Praw Dziecka. Potem wystąpienie generalne, też wystąpienie skierowało do Ministerstwa Edukacji Zespół do spraw równego traktowania w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym bardziej chciałbym zwrócić uwagę, że samo rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 roku, które reguluje materię, który tworzy katalog szkół i podmiotów, w których się nie tworzy samorządu uczniowskiego. Ten katalog, zgodnie z Konstytucją, z artykułem 92 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, powinien być uregulowany w drodze ustawy, a nie rozporządzenia, więc tym bardziej też te zmiany nie tylko zamykają się na uregulowaniu obowiązku, lecz zabiegamy też o przepisanie tego katalogu z rozporządzenia do ustawy.
1: My z okazji rozpoczęcia roku szkolnego w tej audycji także rozmawialiśmy z nauczycielami o tym, jakie są stereotypy na ich temat, a że tam nauczyciel 18 godzin w tygodniu pracuje, ma dwa miesiące wakacji i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo ciężka praca, to jest wyczerpująca praca, to jest praca obciążająca nerwy i no, długo można by wymieniać. Natomiast ze strony nauczycieli na przykład może istnieć taka obawa, że nagle uczeń stanie się tą główną osobą decydującą o tym, co jest w szkole i nauczyciel będzie podlegał ocenie, bo są na przykład takie szkoły społeczne, gdzie uczniowie wystawiają punkty nauczycielom i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś jest taki już brak równowagi, już nauczyciel nie stoi na tej pozycji ex cathedra, prawda? No i ktoś może się obawiać, ojejku, to jak teraz trzeba będzie tak brać bardzo pod uwagę wszystkie potrzeby uczniowskie, wszystkie, no to teraz jak ten nauczyciel tutaj się odnajdzie? Jak znaleźć tę równowagę pomiędzy potrzebami?
3: Czy to nie jest trochę o strachu? Czy to nie jest trochę o lęku? Czy to nie jest troszeczkę o tym, że no, gdzieś się obawiamy różnych rzeczy? Ja nie wiem. Ja naprawdę mam trafiam zwykle do szkół w sytuacjach interwencyjnych. To są trudne sytuacje. Często po kryzysach suicydalnych, często po różnych bardzo trudnych sytuacjach z przemocy rówieśniczej. Wchodzę czasami na rady pedagogiczne, gdzie powietrze mogę ciąć jak budyń, jest tak gęste, nauczyciele są zmęczeni. I chcę o tym powiedzieć jasno i krótko, że jeżeli nie będziemy mieć dobrych, ewaluacyjnych szkoleń dla kadry, jeżeli nie będziemy dawać nauczycielom przestrzeni do superwizji, przestrzeni do wsparcia psychologicznego, do przepracowywania różnych rzeczy, w dobie, kiedy edukacja włączająca wymaga od nas majstersztyku, jeśli chodzi o wiedzę, o dostępności, nie tylko wiedzę ze zdrowia psychicznego, ale również różnych rodzajów niepełnosprawności, bez wsparcia dla szkoły to się po prostu nie uda. Najlepsza diagnoza funkcjonowania, której ja jestem gorącą zwolenniczką, nie opowie nam o dziecku tyle, co świetny zespół IPET-owy, w którym będzie uczeń, nauczyciel i rodzic. Dlatego, że ten nauczyciel wówczas dostanie niezbędne wskazówki w tych krętych labiryntach dostosowań do konkretnego ucznia i nie będzie tak bardzo obciążony. Natomiast bardzo bym chciała zaapelować o to, żebyśmy na przestrzeń szkolną patrzyli z różnych perspektyw. Każdy z nas jako dorosły człowiek wybiera zawód i każdy bierze za to odpowiedzialność. Jeżeli czuję, że moje potrzeby są niezaspokajane i ja nie mogę realizować celów na przykład edukacyjnych, powinienem zgłosić to już dyrektorowi szkoły. Mamy przecież plany profilaktyczno-wychowawcze, zawsze na początku roku. Możemy je ewaluować, możemy wnioskować o zmiany, możemy prosić o to, żebyśmy dostali po prostu pomoc.
1: Mhm. To jest również historia warta przytoczenia. Mama nastoletniej Gabrieli, uczennicy w spektrum autyzmu i z chorobami współwystępującymi, usłyszała w szkole, że ma po prostu podpisać IPET. Tak w skrócie nazywamy takie podsumowanie, jakie tak, postępy to jest, zrobiło dziecko, tak, czy młodzież. Dokument miał być taki sam jak w zeszłym roku. Szkoła nie miała czasu na rozmowę o tym, co rzeczywiście zmieniło się w funkcjonowaniu dziewczyny.
3: No i nie ustaliliśmy tak naprawdę, jakie potrzeby są. Czyli znów to pytanie, czy ktoś cię o to zapytał w szkole, kampaninę mam tutaj w sercu. No tak, jeżeli będziemy robić kopiuj wklej w dokumentach i jeżeli w tych dokumentach nie będziemy widzieć człowieka, naprawdę wielospecjalistyczna i IPET, ja rozumiem, że jest formularz, ale on nie musi mieć 25 stron. Wystarczy, jak ma 4, tylko niech on będzie o moim Janku. Czyli niech będzie sprofilowane potrzeby i taka, proszę mi wybaczyć kolokwializm, ale ja bym chciała, żeby to wybrzmiało. Obsługa, instrukcja obsługi tego wszystkiego, co pozaedukacyjne, bo życie naszych dzieci nie toczy się na polskim właśnie na matmie, ono toczy się w tych wolnych timelabach. I ja bym chciała wiedzieć, jak Janek spędza długą przerwę, czy ma przestrzeń do samoregulacji, czy zjada drugie śniadanie, czy w toalecie czuje się bezpieczny, czy może przebrać się w szatni przed WF-em. To są rzeczy, na które nie zwraca się uwagi w tych trudnych dokumentach. Jeżeli będziemy je przepisywać bez ewaluacji, ustawodawca, my mamy naprawdę bardzo dobre prawo oświatowe, jeszcze lepsze rozporządzenia wykonawcze do tego prawa. Jeśli się tylko wczytamy, tam mamy napisane, że mamy to ewaluować, że mamy zapraszać rodziców na posiedzenia zespołów IPET-owych, że mamy zapytać się, co zmieniło się w tym roku, czego potrzebujesz, żeby jeszcze lepiej, bezpiecznie poczuć się w szkole. Nie będziemy mieć kumulacji zachowań trudnych, będziemy rozumieć potrzeby dzieciaków i nie będziemy krzyczeć na szkolnym korytarzu do dziecka z ADHD, nie biegaj.
1: I nie będą zdarzać się takie historie jak Julii, 17-latki, która każdą długą przerwę spędza w zaciemnionym miejscu pod schodami w szkole, bo to jest jedyne miejsce, w którym czuje się bezpiecznie. Nikt nie zapytał tej dziewczyny, gdzie właśnie czuje się bezpiecznie, czego potrzebuje. To jest to podstawowe pytanie. Inne pytania kampanijne. Co jest dla ciebie trudne? Co ci pomaga? Jak możemy sprawić, byś czuła się bezpiecznie? Co możemy zrobić inaczej? Tak jak wcześniej mówiłaś, nie należy bać się zadawania tych pytań. To nie znaczy, że teraz my polegniemy, bo nie będziemy robić nic innego, tylko zaspokajać uczniowskie potrzeby.
3: Dziękuję, że to powiedziałaś. To jest niezwykle ważne. Ja mam wrażenie, że to jest taka esencja. Tak, ja się podpisuję pod tą rękoma i nogami. Dokładnie tak.
1: Janku, a ty jak spędzałeś długie przerwy w szkole? Opowiedz nam.
2: Bardzo dziękuję, że też o to pytasz, żeby też właśnie pokazać tego tutaj autentyczność właśnie tego. Długie przerwy bardzo często spędzałem po prostu i też do dnia dzisiejszego w słuchawkach wyciszających. Ewentualnie, jeżeli byłem naprawdę przebodźcowany, to jeżeli nie było pokoju wyciszeń, to nie tyle co chowanie się za schodami, lecz chowanie się po prostu w toalecie, a jak już był pokój, a jak były pokoje, zaczęły powstawać pokoje wyciszeń, to już właśnie korzystając z pokoju wyciszeń. I też tutaj też troszeczkę przyznam szczerze, zostałem wywołany do tablicy od do tego, co Sylwia powiedziała, bowiem właśnie dlatego też już tak zmieniając wątek, aby naprawdę podnosić świadomość u osób uczniowskich na temat neuroróżnorodności. Dla szkół właśnie przygotowaliśmy również, właśnie w oparciu też o to, o doświadczenia z superwizowania szkół i placówek oświatowych, 3 scenariusze zajęć edukacyjnych, w ramach których można przeprowadzić lekcje różnorodności, który jest przeznaczony właśnie na lekcje, na godziny wychowawcze, na zajęcia rewalidacyjne.
1: To już wspominałeś. To już była mowa o tym w naszej audycji, ale warto o tym przypomnieć zawsze, oczywiście, żeby wszyscy mieli świadomość, że można znaleźć na stronie kampanii takie właśnie scenariusze. Tutaj wspomniał Janek także o tym pokoju wyciszeń. Ja muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba historia pokoju wyciszeń w Teatrze Łódzkim, bo tam do jego tworzenia zostali zaproszeni uczniowie ze szkoły specjalnej i wszyscy się spodziewali, że taki pokój wyciszeń to ma być szary albo biało-szary, że tam ma nie być żadnej dynamiki w ogóle w barwach, że tam ma być, nie wiem, jakieś materace takie.
3: Nic.
1: I no nie wiem, i coś pluszowego do dotykania, może jakieś pufy.
3: Gniotki,
1: pufy, tak. A tu się okazało, że jednak chcą młodzi ludzie barw jakiś, że powstało tam świetne łóżko, domek i różne inne rekwizyty.
3: Zapytaliśmy o zdanie.
1: Tak.
3: Stworzyliśmy przestrzeń do partycypacji. Ja, jak jadę do szkół, ostatnio jedna z takich fajnych historii, myślę, kiedy szkoliłam radę pedagogiczną i rozmawialiśmy o pokoju wyciszeń, który jest potrzebny. Wypracowaliśmy, że szkoła zaprosi do współpracy uczniów, rodziców, wspólnie zrobią ten pokój wyciszeń. I to było coś fenomenalnego, ponieważ sama pani dyrektor, nawet pedagog szkolna powiedziała: pani Sylwio, myśmy mieli na to inną koncepcję. My chcieliśmy to zrobić właśnie na szaro, tak spokojnie. A tutaj się okazało, że młodzi ludzie chcieliby, żeby była możliwość słuchania muzyki, tylko właśnie w słuchawkach, w tym miejscu, nie gdzie indziej, że chcieliby mieć dla samoregulacji, jeśli chodzi też o komfort taki psychiczny, muzykę relaksacyjną. No różne rzeczy się pojawiły zupełnie nowe. My czasami mamy dobre intencje i będzie cudownie je realizować, wcielać w życie, a one będą na poziomie właśnie majstersztyk, jak zapytamy, czy młodzi ludzie mają takie same spojrzenie na tą kwestię, jaką my mamy.
1: Czyli na wielu poziomach tutaj ta partycypacja.
3: Tak, i tak naprawdę my nie mówimy o nowości, dlatego że ustawodawca właśnie w IPET-ach wielospecjalistycznych, on nas zachęca trochę do tego, żebyśmy my z tymi młodymi osobami współpracowali, pytali o zdanie, że jeżeli młody człowiek mówi, że on nie chce iść na rewalidację, ja się nie dziwię, bo przecież jeden z młodych samorzeczników w Klubie Świadomej Młodzieży powiedział do mnie: Sylwia, rewalidacja to brzmi jak świerzb. Czy my możemy to nazwać jakoś inaczej? Na przykład lekcja pasji albo lekcja rozwoju potencjału. Dlaczego nie? Niech język urzędowy zostanie w papierach, ale w komunikacji z młodymi ludźmi, jeśli chcemy ich mądrze wspierać, zróbmy te zajęcia z rozwoju pasji.
2: I dokładnie tak, bo właśnie w ten sposób możemy pokazywać właśnie pozytywne i mocne strony polskiej szkoły. I też tutaj, stojąc jeszcze przy likwidacji punktowej oceny zachowania, też właśnie dlatego zabiegamy o likwidację punktowej oceny zachowania, bo bardzo często, jak osoba uczniowska na przykład odmawia uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjnych, to się spotykaliśmy też z takimi przypadkami, że była obniżana ocena zachowania, że po prostu pod pretekstem na przykład, że nie chce się poddać temu działaniom, bo to dla jego dobra było, prawda? A odnosząc się jeszcze do pokoju wyciszeń, to jest właśnie pozytywny przykład, jak można partycypować właśnie w kwestii tworzenia na przykład pokoju wyciszeń w instytucji publicznej, że się zaprasza uczniów z niepełnosprawnościami czy ze szkół na przykład specjalnych i się konsultuje od A do Z, na przykład taki pokój wyciszeń. My takie praktyki bardzo cenimy i będziemy je konsekwentnie upowszechniać.
3: I takie szkoły w Polsce są, powiedzmy to głośno. I takie miejsca, i tacy ludzie, którzy tworzą bezpieczną przestrzeń do edukacji, fajną, uszytą na miarę, nie systemu, tylko człowieka, tylko troszeczkę wtedy przytrzymujemy różne swoje ega, swoje pomysły dorosłe. Ja też mam milion planów na to, co zrobić, ale zawsze zaciągam hamulec ręczny i staram się jednak zapytać o zdanie, bo być może dowiem się czegoś zupełnie innego, zupełnie innej perspektywy.
1: Musimy jeszcze koniecznie powiedzieć o działaniach w ramach kampanii, bo to jest nagłaśnianie problemu, to jest obecność w mediach, ale nie tylko. Wprowadzenie tych skrzyneczek, tak, ale też i publikacje jakieś.
3: Tak, znaczy my bardzo dużo w ogóle, jakby kampania trwa 2 tygodnie, ale tak naprawdę w ramach naszej Fundacji Autism Team, my na okrągły rok pracujemy nad tym, aby dawać dobre praktyki, pisać o tym, edukować. Prowadzimy lekcje różnorodności w szkołach, na różnych poziomach, na pierwszym etapie edukacyjnym, drugim etapie edukacyjnym. Jeździmy do szkół po to, żeby oswajać z edukacją włączającą, ale trochę też odczarowywać tą kwestię. Prowadzimy superwizję, jesteśmy otwarci na indywidualne konsultacje. Mamy bardzo dużo zapytań od nauczycieli z prośbą o indywidualne konsultacje konkretnych przypadków. I to jest lawina. To jest w tej chwili nawet do 13-14 zgłoszeń. Tak średnio wyciągnęliśmy taką średnią dziennie. Nie.
1: To jak wy jesteście w stanie to ogarnąć?
3: Wszyscy jesteśmy wolontariuszami w fundacji, mamy potężny zespół, ale też ludzi z ogromną pasją. To są też między innymi nauczyciele, to są też rodzice, to są osoby samorzecznicze. Mamy trochę inną perspektywę. Z przyjemnością odpowiadamy na to pytanie. Ustawiamy po prostu kolejkę i konsultujemy według kolejności zgłoszeń, ale nikogo nie zostawiamy bez pomocy. Mamy też ogromne wsparcie, tak jak mówię, poradni psychologiczno-pedagogicznych, kuratoriów. Mamy ogromne wsparcie w Biurze Rzeczniczki Praw Dziecka, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak dzieje się też coś, co wymaga takiego zaopiekowania bardziej systemowego, korzystamy z tego wsparcia, bo jako organizacja pozarządowa musielibyśmy być fabryką i dobrą korporacją, żeby tym pogotowiem interwencyjnym zarządzać, ale mamy świetne relacje, bardzo dobre, sprawdzone takie kontakty, gdzie szybko młody człowiek, czy nauczyciel, czy też psycholog otrzymują wsparcie.
1: Ja muszę powiedzieć, że spotkałam się także z innym bardzo ciekawym przejawem działalności Fundacji Autism Team, bo to też Klub Świadomej Młodzieży, ale i działalność teatralna. Byłam bowiem na spektaklu Komedianci w Fabryce Sztuki, a tam właśnie uczestnicy Klubu Świadomej Młodzieży biorą w tym spektaklu udział i to jest znakomity przykład partycypacji i decydowania, absolutnie, ponieważ bohaterowie tego spektaklu sami zadecydowali o tym, czy aktorzy tego spektaklu sami zadecydowali o tym, kogo będą grać. Jakiego to bohatera sobie wymyślą. Dokładnie. I to się złożyło na świetną całość, prawda?
3: Bardzo dziękujemy. To jest niezwykłe wzmocnienie. Serdecznie pozdrawiamy nasz ukochany Teatr Chorea, który właśnie stwarza tą przestrzeń i możliwości. No i przede wszystkim artystów i artystki, którzy biorą udział w tych spektaklach, w premierach. Coś niesamowitego. Nawet w sztuce, a może nawet przede wszystkim w sztuce, kiedy otworzymy się na inne perspektywy, możemy tworzyć coś wyjątkowego. I nie chcę tutaj romantyzować różnych rzeczy, ale naprawdę polska szkoła będzie lepszą szkołą, bezpieczną szkołą, jeśli będziemy zadawać sobie pytania i nie będziemy uprawiać monologów, tylko będziemy ze sobą rozmawiać.
1: No i miejmy nadzieję, że kampania, o której dzisiaj mówimy, czyli Szkoła Przyjazna dla Neuroróżnorodności, Szkoła Przyjazna dla Każdego Człowieka i hasło, czy ktoś cię o to zapytał w szkole, że mówienie o tym, nagłaśnianie tego, że te wszystkie działania, publikacje, skrzyneczki, spotkania, że to zaowocuje taką refleksją, co tak, może zrobić szkoła.
3: Pewna. Jestem tego pewna. Ja myślę, że nikt z nas, kto stąpa po polskim gruncie szkolnym, nie ma złych intencji. Jesteśmy bardzo pogubieni w rozpędzonym do granic wytrzymałości świecie, również w tym świecie edukacyjnym. Potrzebujemy się zatrzymać i zapytać o swoje potrzeby. Nie tylko tych, którzy sami nam nie powiedzą z własnej inicjatywy, ponieważ są narażeni z różnych powodów na ogromne obciążenia, ale pytajmy siebie wzajemnie. Pytajmy siebie wzajemnie jako nauczyciele w szkole, pytajmy dyrektora, pytajmy psychologa szkolnego i czerpmy z tego siłę, bo to jest jedyna droga do tego, żebyśmy się po prostu usłyszeli.
1: Ja jeszcze zacytuję Tomasza Bilickiego, wspomnianego wcześniej, także zaangażowanego w akcję. Dobrostan psychiczny uczniów nie zaczyna się od programów i procedur oraz suchych paragrafów. Zaczyna się od relacji, bezpieczeństwa i poczucia, że ktoś naprawdę interesuje się tym, co młody człowiek przeżywa. Uczeń, który czuje się wysłuchany, ma większą szansę rozwijać się, uczyć i budować poczucie własnej wartości. Dlatego kampanijne hasło jest jednym z najważniejszych pytań, jakie możemy postawić współczesnej edukacji. Czyli to, że ktoś się będzie czuł lepiej, bezpieczniej, to zaowocuje po prostu wieloma dobrami różnymi. I edukacyjnymi, i wychowawczymi, relacyjnymi. Wszyscy będą mieli z tego korzyść.
3: Każdy z nas, jak ma zaspokojone potrzeby, jest najedzony, wyspany i zrobił to, co kocha. Chętniej siada do pracy, chętniej otwiera się na ludzi. To są naturalne procesy. To nie jest jakaś filozofia, którą jakby, o której teraz trzeba mówić i odmieniać przez wszystkie przypadki. Po prostu dbajmy o te potrzeby i pytajmy o nie. Potrzeby niby są takie oczywiste, ale w szkole jest na nie wciąż za mało miejsca.
1: A jeszcze tutaj podkreślmy, że mówimy o osobach ze szczególnymi potrzebami różnymi. Bo to nie jest tak, że to jest zestaw takich samych potrzeb.
2: Z różnymi, w zasadzie mówiąc, własnymi potrzebami edukacyjnymi.
3: Ale nie tylko edukacyjnymi. Ja myślę, że po prostu z potrzebami. Każdy uczeń do szkoły idzie z dwoma tornistrami. Jeden to są książki, a drugi to jest cały bagaż, który niesie z tej przestrzeni pozaszkolnej.
1: Janku, jeszcze coś dostrzegłeś w swoich notatkach, bo od czasu do czasu tak szeleszcząc do nich zaglądasz, jeszcze coś ważnego, co powinno zostać powiedziane na zakończenie audycji.
2: Tak, na zakończenie jeszcze chciałbym zaznaczyć, że wspomniane już przeze mnie scenariusze, w ramach których można przeprowadzić lekcje różnorodności w trakcie właśnie zajęć rewalidacyjnych, godzin wychowawczych, WOS-u, edukacji obywatelskiej, są do pobrania na stronie www.autismteam.pl. Bardzo serdecznie zapraszam nauczycielki i nauczycieli do skorzystania, ponieważ jako też osoba, która też jest gorącym zwolennikiem, entuzjastą przedmiotu edukacji obywatelskiej, tego w wymiarze praktycznym dla szkół ponadpodstawowych, pokładam taką nadzieję, że te scenariusze mogą też pokazać właśnie neuroróżnorodność w pozytywnym świetle i to, jak można korzystać nie tylko z narzędzi prawnych, jak to jest ujęte w podstawie programowej. I chciałbym tutaj bardzo zaznaczyć bardzo ważną kwestię. Scenariusze są w pełni kompatybilne z podstawami programowymi do tych przedmiotów, kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2026-2027, a także z pewnością kompatybilne z wieloma szkolnymi programami profilaktyczno-wychowawczymi, bo te scenariusze mają za zadanie właśnie pokazać w pozytywnym świetle to, jak polska szkoła powinna być przyjazna do neuroróżnorodności, ale to też jest jako element przeciwdziałania przemocy rówieśniczej, w tym cyberprzemocy, która niestety bardzo dużo spotyka światło dzienne i mamy nadzieję, że dzięki takim lekcjom tej przemocy i cyberprzemocy będzie znacznie mniej.
1: Jan Gawroński, samorzecznik, certyfikowany koordynator do spraw dostępności i założyciel Klubu Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo za otwartość i za rozmowę.
1: Sylwia Kowalska, ekspertka edukacji włączającej, dyrektor zarządzająca Fundacji Autism Team. Dziękuję. Ja nazywam się Anna Grablińska i również słuchaczom dziękuję za uwagę.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
7: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. CBA sprawdza rachunki prezydenta Zgierza, może chodzić o wartość domu. Małe i średnie firmy będą miały łatwiejszy dostęp do kredytów, to element Krajowego Planu Odbudowy. Studenci prawa będą mogli startować w konkursach na asystentów sędziów. W nocy w regionie może padać deszcz, temperatura spadnie do 13 stopni. Centralne Biuro Antykorupcyjne sprawdza prezydenta Zgierza. Funkcjonariusze przeszukali dom Przemysława Staniszewskiego. O sprawie informujemy jako pierwsi. Według naszych nieoficjalnych ustaleń służby wzięły pod lupę nowy dom zgierskiego prezydenta. O szczegółach Michał Dąbrowski.
9: Powodem przeszukania ma być nowy dom prezydenta Zgierza. Od ubiegłego roku Przemysław Staniszewski ma nieruchomość o powierzchni niemal 300 metrów kwadratowych, a jej deklarowana w oświadczeniu majątkowym wartość to niecałe 2 miliony złotych. Według moich nieoficjalnych ustaleń kwota ta ma być mocno zaniżona.
10: Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
9: Mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej prowadzącej śledztwo. Na razie jednak służby nie informują o szczegółach sprawy. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
8: Prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski potwierdził, że CBA przeszukało jego dom. Dodał, że będzie współpracował ze służbami, żeby wyjaśnić sprawę.
0: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
8: Małe i średnie firmy będą miały łatwiejszy dostęp do kredytów. Umożliwią to podpisane umowy dotyczące utworzenia gwarancji pożyczkowych. To element Krajowego Planu Odbudowy. Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz powiedziała, że na uruchomienie gwarancji rząd przeznaczy 1,5 miliarda złotych.
11: Polskie przedsiębiorstwa dzisiaj są na ogromnym głodzie kredytowym. My mamy w sumie więcej kredytów hipotecznych niż kredytów dla przedsiębiorstw, co jest nietypowym zjawiskiem na tle rozwiniętych krajów europejskich.
8: Kredyty na preferencyjnych warunkach będą udzielane od jesieni tego roku do 2029 roku. Studenci prawa będą mogli startować w konkursach na asystentów sędziów. Ministerstwo Sprawiedliwości umożliwi studentom czwartego roku prawa startowanie w konkursach na asystentów sędziów. Oprócz zmian ustawowych przygotowano również bazę ofert pracy w tym zakresie. To bardzo ważne, żeby wymiar sprawiedliwości zasilali młodzi ludzie ze świeżym spojrzeniem, pomysłami, umiejętnie korzystający z nowych technologii, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wskazał, że studenci zainteresowani podjęciem pracy jako asystent sędziego mogą sprawdzić oferty na stronie asystentsędziego.ms.gov.pl. Wiedza o bezpieczeństwie prosto od ekspertów. Łódź będzie gospodarzem targów Azyl Expo. Targi i Kongres Ochrony Ludności, Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Ratownictwa Medycznego odbędzie się w Łodzi 19 i 20 października w hali Expo. Zaprasza wiceprezydent miasta Adam Pustelnik.
12: Będziemy mogli usłyszeć od praktyków, od ludzi, którzy zajmują się tym na co dzień, w różnych ścieżkach, od budownictwa, przez samorząd, po obronę cywilną, cyberbezpieczeństwo, jak zachować się w sytuacji kryzysowej, w sytuacji napięcia, w sytuacji konfliktu.
13: Chcemy przekazać tą wiedzę, której nam brakuje zarówno jako mieszkańcom, jak i osobom odpowiedzialnym za bezpieczeństwo w naszym województwie. Chcemy pokazać to, co jest blisko nas ludzi i co nas bezpośrednio jako mieszkańców może dotknąć.
8: Dodaje prezes Expo Łódź Anna Adamska-Makowska. W programie znalazły się m.in. prezentacje nowoczesnych technologii i te praktyczne. Władze Białorusi uwolniły 25 więźniów politycznych. W zamian Amerykanie zniosą sankcje nałożone na niektóre białoruskie firmy. Specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa do Mińska przekazał tę informację dzień po spotkaniu z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką, który zabiegał o zniesienie pozostałych sankcji USA wobec swojego kraju. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 22:00. W nocy w regionie może padać deszcz. Temperatura spadnie do 13 stopni. Mogą być też burze i porywisty wiatr. W czwartek najpierw pochmurno, ale po południu przejaśnienia. Temperatura maksymalna jutro to 19 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie raz jeszcze dzisiaj w zastępstwie Bartosza Florczaka. Przed mikrofonem Marcin Tercjak i zapraszam na spotkanie pod szyldem muzyki, która jest najlepsza. Zaczniemy od zespołu Roxy Music, a poza tym dziś sporo nagrań zespołów i artystów, których myślę warto raz na jakiś czas przypomnieć. Roxy Music wśród tych artystów jest bez wątpienia grupą najbardziej znaną, bo pozostali to scena alternatywna przede wszystkim ostatnich 20 lat. Ale jak powiedziałem, zaczynamy od Roxy Music i od nagrania, które nosi tytuł Out of the Blue.

To był zespół Roxy Music, kompozycja Out of the Blue. Muszę przyznać, że ostatnio znów słucham płyt zespołu Roxy Music, słucham nagrań Briana Ferrego i sprawia mi to mnóstwo radości i przyjemności. John Grant pojawi się teraz, kiedyś w zespole The Charles, później rozpoczął karierę solową, między innymi nagrywając w 2010 roku głośną płytę Queen of Denmark. Z tej płyty posłuchamy teraz fragmentu w postaci kompozycji It's Easier.

To był John Grant, do którego jeszcze, mam nadzieję, dzisiaj wrócimy, jeśli oczywiście czas pozwoli, a teraz posłuchamy już dziś legendarnego tria Low w kompozycji zatytułowanej Witches z płyty wydanej w 2018 roku.

To był zespół Low, a przed nami Teenage Fan Club, grupa, która swoją karierę rozpoczęła na Wyspach Brytyjskich, bo to szkocki zespół na początku lat 90. Wydali wówczas bardzo popularną płytę Bandwagon-esque. Na tej płycie znalazło się kilka tematów, które można powiedzieć stały się kultowymi nagraniami w dorobku zespołu Teenage Fan Club. No a później zespół troszkę zmienił się stylistycznie, złagodniał też można powiedzieć i nagrywał różne bardzo płyty, między innymi krążek Shadows, który ukazał się, jeśli dobrze pamiętam, w 2010 roku. Posłuchamy dwóch nagrań zespołu Teenage Fan Club już teraz. Najpierw to będzie kompozycja zatytułowana The Fall, a potem Sweet Days Waiting.

Słuchaliśmy zespołu Teenage Fan Club w dwóch nagraniach i sprawdzam w naszym planie na dziś, jeżeli czas pozwoli, jeszcze do zespołu Teenage Fan Club powrócimy, ale to będzie już w kolejnej części naszego spotkania, czyli po godzinie 22. Teraz pojawi się zespół Sparkle Horse, fragmencik z płyty Good Morning Spider, wydanej w roku 1998. Sparkle Horse to też dziś, można powiedzieć, już prawie całkiem zapomniana historia, ale to jest historia przynajmniej kilku naprawdę świetnych płyt i niezwykle wrażliwego, utalentowanego artysty, który niestety opuścił nas przedwcześnie. Myślę o Marku Linkusie. Pozostawił po sobie sporo pięknej muzyki. Oto będzie przykład na to, o czym mówię, kompozycja zatytułowana Painbirds.

Pain Birds to był Mark Linkous i jego zespół Sparkle Horse. Mark Linkous przez chwilę pozostanie z nami, ale w ramach innego muzycznego projektu, czyli grupy A Camp. To była formacja założona przez wokalistkę zespołu The Cardigans, Ninę Persson. Kiedy na początku lat 2000 zespół The Cardigans zawiesił działalność, Nina Persson postanowiła zaprosić do współpracy amerykańskich przyjaciół, wśród nich właśnie Marka Linkousa, różnych muzyków, także ze Szwecji, i nakładem wydawnictwa Stockholm wydała pod nazwą A Camp płytę. Płytę pełną wspaniałych piosenek, mocno zainspirowanych taką tradycją właśnie amerykańskiego alternatywnego grania. Wśród utworów, które znalazły się na płycie, jest między innymi kompozycja Paula Westerberga zatytułowana Rock and Roll Ghost. Posłuchajmy oto A Camp.

Kompozycja Paula Westerbergera zatytułowana Rock and Roll Ghost w wykonaniu grupy A Camp właśnie wybrzmiała, a my sięgniemy teraz po zespół The Decemberists, czyli można powiedzieć jedną z legend alternatywnego grania, alternatywnej sceny muzycznej zachodniego wybrzeża, bo grupa pochodzi ze stanu Oregon. Tam Colin Malloy, wokalista, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, powołał do życia właśnie grupę The Decemberists. Zespół, który na przestrzeni już 20 kilku lat takiej intensywnej działalności, również fonograficznej, wydał co najmniej kilka naprawdę znakomitych albumów i są to płyty, na których czasami zespół diametralnie zmienia swoją stylistykę, swoje brzmienie. Niekiedy jest to typowe, takie amerykańskie, alternatywne granie z domieszką muzyki country, muzyki folkowej. Niekiedy dostajemy płyty o brzmieniu zdecydowanie bardziej rockowym, progresywnym wręcz, a innym razem grupa sięga po elektronikę i również modyfikuje swoje brzmienie jeszcze w innym kierunku. Ja mam dziś ze sobą płytę The Hazards of Love. To był rok 2008 i z tej płyty posłuchamy tematu tytułowego, a właściwie czwartej wersji tematu tytułowego. W podtytule natomiast znajdujemy określenie The Drowned. Zatem zbierając to wszystko razem, The Hazards of Love for The Drowned, zespół The Decemberists.

To był Colin Meloy i jego zespół The Decemberist z płyty The Hazards of Love, a teraz przypomnimy sobie grupę The Delgados w nagraniu zatytułowanym Girls of Valor.

To była grupa The Delgados, jeszcze jedna dziś zapomniana formacja, która przede wszystkim interesowała publiczność słuchającą alternatywnych brzmień na przełomie tysiącleci, bo swoje najważniejsze płyty wydali właśnie pod koniec lat 90. i na początku lat 2000. Na koniec pierwszej części naszego spotkania raz jeszcze John Grant, tym razem w kompozycji zatytułowanej Just So You Know. Wracamy po serwisie informacyjnym.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
8: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Koalicja rządząca zamierza odrzucić weto prezydenta do ustawy o związkach partnerskich. Opozycja mówi o osłabieniu roli małżeństwa. ZUS podaje dwa krańce emerytury w województwie łódzkim. 8 groszy to najniższe świadczenia, najwyższe wynosi ponad 38 tysięcy złotych. Specjalne medyczne opaski podobne do smartwatcha będą dbać o bezpieczeństwo zdrowotne seniorów w Zduńskiej Woli. W nocy w regionie może padać deszcz, temperatura spadnie do 13 stopni. Koalicja rządząca spróbuje odrzucić weto prezydenta do ustawy o związkach partnerskich. Ustawa zakłada, że po zarejestrowaniu umowy w Urzędzie Stanu Cywilnego dwie dorosłe osoby, również tej samej płci, będą mogły wspólnie rozliczać podatki, dziedziczyć po sobie majątek albo korzystać z prawa do renty rodzinnej. Minister Katarzyna Kotula, zwracając się do prezydenta, podkreślała, że ustawa ma ułatwić życie ponad 2 milionom osób żyjących w związkach nieformalnych.
11: Nie możemy recenzować niczyjej miłości, ani niczyjej rodziny. Nie możemy mówić Polakom, są rodziny lepsze i gorsze. Jedne zasługują na wsparcie, inne nie. Proszę mieć odwagę powiedzieć ludziom, że są takie rodziny, które chce pan wykluczyć, albo jest takie szczęście, czy taka miłość, którą chce pan wartościować. To jest sprzeczne z tym, co pan obiecywał w kampanii wyborczej.
10: Szef Kancelarii Prezydenta Paweł Szefernaker uważa, że ustawa próbuje podważyć szczególną rolę małżeństwa w polskim systemie prawnym.
12: Kiedy ustawodawca tworzy dla dwojga ludzi instytucję zapewniającą podobne korzyści przy mniejszym zakresie obowiązków i łatwiejszym sposobie rozwiązania związku, to w praktyce zachęca do rezygnacji z zawarcia małżeństwa.
10: Jutro w Sejmie odbędzie się debata w sprawie propozycji odrzucenia prezydenckiego weta.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: 8 groszy, tyle wynosi najniższa emerytura wypłacana w województwie łódzkim. Z drugiej strony jest też świadczenie przekraczające 38 tysięcy złotych miesięcznie. Dane ZUS za czerwiec pokazują ogromne różnice między emeryturami w naszym regionie. O szczegółach Weronika Skibińska.
13: Najliczniejszą grupą są osoby, które otrzymują od 3 do 4 tysięcy złotych. Takie świadczenie pobiera mniej więcej co czwarty emeryt w łódzkim. Są też emerytury bardzo niskie. Rekordzista dostaje zaledwie 8 groszy. Tak niskie świadczenia wynikają przede wszystkim z krótkiego stażu ubezpieczeniowego i niewielkich składek odprowadzanych w czasie pracy. Od marca tego roku minimalna emerytura to prawie 2000 zł brutto, ale żeby Zakład Ubezpieczeń Społecznych podniósł świadczenie do tej kwoty, trzeba między innymi mieć odpowiedni staż. 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
10: ZUS przypomina, że im dłużej pracujemy i później przechodzimy na emeryturę, tym wyższe może być świadczenie. Opaski podobne do smartwatcha będą strzec bezpieczeństwa seniorów w Zduńskiej Woli. Jeśli program się sprawdzi, będzie rozszerzony. Do Zduńskiej Woli zawitał Korpus Wsparcia Seniorów. To program, który ma zapewnić bezpieczeństwo i pomoc osobom starszym i samotnym w sytuacjach zagrażających ich życiu lub zdrowiu. Realizuje go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który rozda 20 elektronicznych opasek na rękę, mówi dyrektor zduńskowolskiego MOPS-u Krzysztof Bejmert.
5: będzie miało właśnie odpowiednie czujniki, które będą właśnie mierzyły podstawowe parametry typu saturacja, typu puls, z możliwością jednocześnie oczywiście wysyłania tych sygnałów do kogoś, kto będzie po drugiej stronie monitorował te parametry.
10: To urządzenie potrafi również wysłać sygnał, gdy na przykład senior straci przytomność. Realizację projektu finansowo wspiera Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiada dodatkowe kontrole w sektorze ochrony zdrowia. Mają się one zacząć w tym roku. Powodem są m.in. wycieki danych medycznych. Prezes UOD-u Mirosław Wróblewski przypomniał, że podobne kontrole prowadzone są już od 2 lat.
14: Kontrole sektorowe, bo o takich mówimy, są realizowane w sektorze ochrony zdrowia już od 2 lat, więc jest to tylko intensyfikacja, tylko i aż, bo oczywiście to jest także do pewnego stopnia spowodowane obecną sytuacją, ale ta kontrola trwała cały ubiegły rok, trwa w tym roku, ale dodatkowo zdecydowałem o skierowaniu dodatkowych sił i środków.
10: W sierpniu Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o wycieku danych medycznych z portalu MyDoktor. Szacuje się, że wykradziono dane osobowe prawie 19 milionów pacjentów. Teraz już czas na informacje sportowe. Michał Malinowski.
15: Piotrkowianki z 3. zwycięstwem w sezonie. Piłkarki ręczne Piotrkowi wygrały 28-23 z Galiczanką Lwów w wyjazdowym meczu 3. kolejki Lotto Superligi Kobiet. Nie był to jednak łatwy mecz dla brązowych medalistek z ubiegłego sezonu. Do przerwy zespół z Ukrainy prowadził bowiem 15-10. To jednak przyjezdne wyszły ze starcia w Biłgoraju zwycięsko.
16: Było nerwowo, pewnie zaraz oberwiemy w szatni, ale jestem dumna z mojego zespołu, że mimo tej nerwówki, mimo straty po pierwszej połowie, spięłyśmy się. Dalej wydaje mi się, że robiłyśmy sporo błędów, ale spięłyśmy się i wyciągnęłyśmy ten mecz na swoją korzyść.
15: Mówiła tuż po spotkaniu Patrycja Królikowska. Najwięcej bramek dla Piotrkowi, 9 rzuciła Natalia Nosek. Piotrkowie zajmuje 3. miejsce w tabeli, ale wyprzedzającym je drużynom ustępuje jedynie różnicą bramek. Porażka polskich siatkarzy na koniec fazy grupowej Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni przegrali w Sofii z Bułgarią 2-3. Co ciekawe, była to w ogóle pierwsza porażka Polaków w Mistrzostwach Europy pod wodzą trenera Nikoli Grbicia. Mimo porażki polscy siatkarze wygrali grupę B i w 1/8 finału zmierzą się z Łotwą. Mecz zostanie rozegrany 19 lub 20 września. W ewentualnym ćwierćfinale biało-czerwoni zagrają ze zwycięzcą meczu Niemcy-Bułgaria. Za nami pierwsze 4 mecze fazy pucharowej rozgrywanych w Polsce piłkarskich Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. Do ćwierćfinałów awansowały reprezentacje Brazylii, która po rzutach karnych wygrała z USA, oraz Włoch, która także po serii 11 wyeliminowała Chiny, a także Korei Południowej, która wygrała z Argentyną, i Hiszpanii, która zwyciężyła w meczu z Portugalią. Jutro kolejne 4 mecze, a wśród nich starcie Polek z Kolumbijkami. Biało-czerwone okazały się najlepsze w grupie A, co docenia trener drużyny Grot SMS-u Łódź Sebastian Papis.
17: 9 punktów, czyli wygrana we wszystkich meczach, stracone 2 bramki i strzelonych 9, tak, no to naprawdę to myślę, że jest okazałe. To trzeba by zaznaczyć, to są Mistrzostwa Świata.
15: W kadrze są 2 zawodniczki.

0: mecz pierwszej kolejki Ligi Europy. A na tenisowym korcie w meksykańskiej Guadalajarze Magdalena Frank wygrała 6-4 pierwszego seta z Amerykanką Caroline Dolihide. W drugim secie Polka prowadzi 2-0, oczywiście z przewagą przełamania. Kolejny serwis sportowy jutro rano po 7:00. Sport oczywiście także na stronie radio.łódź.pl.
1: W nocy w regionie może padać deszcz. Temperatura spadnie do 13 stopni. W czwartek najpierw pochmurno, ale po południu przejaśnienia. Temperatura maksymalna jutro wyniesie 19 stopni. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Witam w drugiej części naszego spotkania pod szyldem Muzyka jest najlepsza. Raz jeszcze dziś w zastępstwie Bartosza Floczeka, który wróci na swoje miejsce tutaj za tydzień. Drugą część rozpoczniemy jeszcze jednym nagraniem zespołu The Decemberists, ale tym razem sięgniemy do innej płyty. To jest krążek The Crane Wife z roku 2006. Z tej płyty posłuchamy kompozycji The Perfect Crime.

To był raz jeszcze dzisiaj zespół The Decemberists, a teraz powróci również grupa Sparkle Horse Marka Linkusa. Formacja mocno zapomniana z płyty Good Morning Spider raz jeszcze dzisiaj zabrzmi, tym razem w kompozycji Sunshine.

To był raz jeszcze dzisiaj Mark Linkous i jego Sparkle Horse w utworze zatytułowanym Sunshine, a teraz jeszcze jedna grupa z tych no, dawno niegranych. Czasami dobrze jest mieć audycję w zastępstwie, taką, w której nie trzeba się koniecznie skupiać na tym, co aktualne i co właśnie wydają różni muzycy. Sporo nowości, nawiasem mówiąc, pojawi się w naszym tradycyjnym spotkaniu w audycji Megafonia, czyli jutro między 21 a 23. Natomiast dziś pozwalamy sobie na luksus wspomnień. Teraz dwa nagrania zespołu, który nosił nazwę The Sea and the Cake. Ciekawe, alternatywne, lekko postrockowe granie i dwie kompozycje. Najpierw To the Author, wersja pierwsza, a później An Echo In.

0: Muzyka jest najlepsza.
1: Dwukrotnie słuchaliśmy zespołu The Sea and the Cake, a teraz powróci John Grant. Obiecałem, że przynajmniej jeszcze jedno nagranie tego artysty dziś zabrzmi w naszym programie. To kompozycja zatytułowana The Cruise Room.

To był raz jeszcze John Grant, a kolejne wspomnienie w naszym dzisiejszym spotkaniu to wspomnienie artystki, która swego czasu też odwiedziła Łódź. Było to w ramach festiwalu Czterech Kultur, który dziś, przypomnę, jest już festiwalem wielu kultur i jutro rozpoczyna się kolejna, a właściwie taki, rozpoczyna się kolejny taki weekend, bo w tym roku festiwal ma charakter kroczący. I różne wydarzenia festiwalowe odbywają się na przestrzeni kilku miesięcy, no ale przed nami jest taki bardzo intensywny weekend festiwalowy. Jutro między innymi koncert zespołu Współgłosy. To uwaga na marginesie, natomiast kilka lat temu jedną z artystek, które pojawiły się na Festiwalu Czterech Kultur, była Karen Ann. Niezwykła artystka o izraelskich korzeniach, ale rezydująca od wielu lat we Francji, właściwie już stopiła się z tą kulturą francuskiej piosenki, nagrywając kolejne płyty właśnie nad Sekwaną. Posłuchamy dziś z jej płyty zatytułowanej 101 kompozycji You Were on Fire.

To była Karen Ann, a teraz zespół The Lilac Time, czyli jesteśmy w latach 80. Zespół, który wtedy odniósł spory sukces, między innymi miał taki utwór Return to Yesterday. Ten utwór był sporym radiowym przebojem w tamtych czasach, ale no nie na tyle wielki był to sukces, żeby dzisiaj powszechnie wszyscy pamiętali o zespole The Lilac Time, chociaż lider tej grupy no, potem odnosił też sukcesy solowe na innych polach. Realizował się również także jako twórca piosenek dla takich chociażby artystów jak Robbie Williams. Posłuchajmy zespołu The Lilac Time w kompozycji zatytułowanej Love Becomes a Savage.

Life Becomes a Savage to był zespół The Lilac Time, a teraz przeniesiemy się na chwilkę do Kanady i posłuchamy jednego ze sztandarowych zespołów tamtejszej sceny reprezentującej stylistykę określaną mianem alt country albo Americana, czyli posłuchamy zespołu The Sadies. To będzie kompozycja zatytułowana No One's Listening.

Słuchaliśmy zespołu The Sadies, a przechodząc już do finałowej niejako części naszego spotkania, bo przed nami jeszcze dwie kompozycje, sięgamy po artystów, którzy dziś powracają w naszym programie. Teraz będzie to zespół Teenage Fan Club, którego posłuchamy w nagraniu zatytułowanym Today Never Ends.

Today Never Ends to raz jeszcze była grupa Teenage Fan Club, a już całkiem na koniec dzisiejszego spotkania w audycji Muzyka jest najlepsza. Raz jeszcze legendarne alternatywne trio z Utah, czyli grupa Low i no, można powiedzieć swego rodzaju wspomnienie wakacyjne, bo kompozycja nosi tytuł July. Dziękuję za uwagę, mówił Marcin Tercjak.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w Polsce apelują o czujność i zgłaszanie niepokojących sytuacji. Libacje alkoholowe zamiast spokojnych spotkań na odnowionej ulicy na Starym Polesiu w Łodzi. Koncerty w lasach pod Piotrkowem Trybunalskim. Rozpoczęło się rykowisko jeleni. Jutro w regionie w miarę upływu dnia będą przejaśnienia i do 19 stopni. Służby apelują do Polaków o zgłaszanie niepokojących sytuacji. Chodzi o z pozoru niewinne sytuacje, które mogą okazać się groźną dywersją obcych służb, przede wszystkim rosyjskich. O tym, co powinno wzbudzić naszą czujność, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
1: W miejscu zamieszkania, w miejscu pracy, w drodze do szkoły, jeśli coś nowego pojawia się niepokojącego, kamera, jakiś latający dron nad zakładem pracy, pozostawiona jakaś paczka, szczególnie paczka, z której gdzieś tam wystają czasami jakieś dziwnie podejrzane kable, należy po prostu dzwonić na numer 112 i informować policję, policjanci zawsze przyjadą.
0: O budzących podejrzenia sytuacjach można też informować Straż Graniczną, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Obawy związane z pijanymi i bezdomnymi na Starym Polesiu w Łodzi. Ulica Lipowa została odnowiona dla mieszkańców, ale nowe ławki najczęściej zajmują pijący alkohol. Straż Miejska informowała nawet, że musiała interweniować w tym miejscu już ponad 50 razy. Tej sytuacji przygląda się nasz reporter Kacper Józefowicz.
3: Mieszkańcy zwracają uwagę, że sytuację może powodować punkt wydawania paczek żywnościowych Polskiego Czerwonego Krzyża przy ulicy Lipowej. Osoby w kryzysie bezdomności mają odbierać tam jedzenie, a następnie kupować alkohol i spędzać cały dzień na ławkach. Zdaniem przewodniczącej Komisji Ładu Społeczno-Prawnego radnej Beaty Bilińskiej problemem nie jest jednak sam punkt PCK.
4: No to nie może być problem, bo mamy również takie miejsce na Włóczańskiej, na Gdańskiej, wielu różnych. Natomiast zostało to zgłoszone i nazwane, że jest tam w pobliżu. W pobliżu Melina, gdzie jest produkowany i sprzedawany nielegalnie alkohol.
3: Sprawą spożywania alkoholu w tym miejscu ma zająć się Straż Miejska wraz z policją.
0: Służby mają również sprawdzić, czy w okolicy jest nielegalnie produkowany alkohol. Kolejna ulica w Łodzi będzie w remoncie. Chodzi o odcinek Lutomierskiej między Klonową a Czarnkowską. Od 28 września mieszkańcy będą musieli liczyć się z utrudnieniami w ruchu. Planowane jest m.in. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego dalej Włókniarzy do ulicy Zachodniej. Zmiany czekają też pasażerów komunikacji miejskiej, mówi Marcin Dyguda z Łódzkich Inwestycji.
5: Autobusy linii 96 oraz 95 będą tylko i wyłącznie przejeżdżać w kierunku ulicy Zachodniej, natomiast w kierunku już tutaj Teofilowa będą one kierowane ulicą Drewnowską, Katprzaka, a następnie właściwą trasą.
6: Zrealizowaliśmy też pierwszy odcinek ulicy Lutomierskiej od Włókniarzy do Klonowej. Pojawił się tam nam ruch rowerowy separowany, więc to wypadałoby tę inwestycję kontynuować.
0: Dodaje wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski. Pierwsze prace rozbiórkowe rozpoczną się w najbliższy poniedziałek. Działek od wymiany wodociągów. Na Lutomierskiej powstanie nowa nawierzchnia, chodniki, przystanki autobusowe, miejsca parkingowe, a także ciąg pieszo-rowerowy. Cały odcinek między Klonową a Czarnkowską ma być gotowy wraz z końcem zimy. W lasach pod Piotrkowem Trybunalskim rozpoczęło się rykowisko jeleni. To jeden z najbardziej widowiskowych momentów w przyrodniczym kalendarzu. Wieczorami, nocą i o świcie można usłyszeć donośne głosy byków rywalizujących o łanie, informuje nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
7: Samce donośnym rykiem oznajmiają swoją obecność, zaznaczają teren i rywalizują o łanie. W okolicach Piotrkowa jelenie można spotkać m.in. w rejonie Bugeja i osiedla Wierzeje. Zwierzęta chętnie przebywają teraz w pobliżu wody i mokradeł, gdzie kąpią się i tarzają w błocie, mówi Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków.
8: Ich mocz daje taki bardzo mocny piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego.
7: Rykowisko potrwa około 2-3 tygodni i będzie się nasilać wraz z nadejściem chłodniejszych nocy. W tym czasie może też dochodzić do starć między dorosłymi bykami. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
0: Przyrodnicy uspokajają, że dzikie jelenie zwykle unikają ludzi. A po więcej informacji odsyłam na radiołódź.pl oraz do naszej aplikacji mobilnej. W nocy w regionie może padać deszcz. Temperatura spadnie do 13 stopni. W czwartek najpierw pochmurno, ale po południu przejaśnienia i słonecznie. Temperatura maksymalna do 19 stopni, wiatr słaby, okresami umiarkowany, zachodni.
9: Reportaż w Radiu Łódź.
10: Agata Zielińska, dobry wieczór. Od dzisiaj będziemy Państwu prezentować o tej porze najlepsze reportaże, które zakwalifikowały się do finału konkursu na reportaż audio podczas 36. już Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Pierwszy z reportaży jest zatytułowany Zabić Drozda. Reportaż opowiada o zaskakujących zwyczajach kulinarnych. We Włoszech, mimo zakazów, wciąż powszechnie jada się chronione gatunki ptaków śpiewających. Zapotrzebowanie jest tak duże, że miejscowi kłusownicy w poszukiwaniu ofiar potrafią nawet wyjechać za granicę, na przykład do Polski. Autorka Katarzyna Szczerba zabiera nas w świat, który przypomina scenariusz kryminału. Wąska, zamknięta grupa, przypominająca bardziej włoską mafię niż hodowców, zajmuje się przemytem ptaków objętych ochroną. Posłuchajmy.

0: dobry. Nazywam się Maciej Okraszewski, a to jest Dział Zagraniczny. Podcast o wydarzeniach na świecie, o których w polskich mediach słychać niewiele albo wcale. Jeżeli interesują Cię podejmowane tu tematy, to możesz wesprzeć moją działalność dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite pod adresem patronite.pl/Dział Zagraniczny.
1: Ptaki czy ciasto?
2: Ptaka.
1: Cześć.
2: Cześć. Mam nadzieję, że żyje. Cześć. Już niestety muszę zawieść Cię. To nie jest ciasto, tylko ptak. Wczoraj w szkole w Wejherowie walnęła czeczotka.
3: O, dobra.
2: Szybę. Mam nadzieję, że ona żyje, tak.
3: To jest środka, do gabinetu.
2: O, jest znajomy kruk.
3: Dobra. To was na szkole, a Ciebie poproszę sobie o wypisanie karty.
2: Nazywam się Jarek Nowakowski i jestem ornitologiem z zamiłowania i zawodowym też. Pracuję na Uniwersytecie Gdańskim w Stacji Badania Wędrówek Ptaków, co, jak się łatwo domyśleć, zobligowuje mnie do tego, żeby się szczególnie interesować ptakami wędrownymi. A niestety trochę za

0: Później te ptaki teoretycznie przynajmniej sprzedawał na jakichś targach, wywoził do Włoch na te targi, bo tam ten rynek ptaków trzymanych w klatkach jest większy. To była, jak się później okazało, tylko przykrywka do tego, co robił naprawdę. No to chodźcie.
1: To za tobą.
0: O tak.
2: O, cześć. No nie kłamałeś, jak mówiłeś, że mieszkasz w lesie.
0: No, już Mariuszowi pokazałem mój rezerwat przyrody.
3: I co się drzesz?
0: No, oficjalnie ci przedstawiam. To jest Mariusz. Mariusz opiekuje się rezerwatem Beka.
3: Pracuje w Ogólnopolskim Towarzystwie Ochrony Ptaków i to właśnie OTOP w pewnym momencie podjął się czynnej ochrony, bo tak to się nazywa, rezerwatu przyrody Beka.
0: Ale ja Mariusza poznałem w sumie nie w związku z Beką.
3: Tak, no nie z ptasim rajem.
0: Tylko wręcz odwrotnie, z ptasim piekłem.
3: Z ptasim piekłem.
0: Jeszcze raz my żeśmy się widzieli zimą i czekaliśmy. Tak, i czekaliśmy, aż prokuratura się zdecyduje, co mamy robić na jakiejś polnej drodze.
3: Prokuratura i policja chciała, żeby zebrać jak najbardziej profesjonalną ekipę, która pomoże zebrać jak najwięcej twardych, pewnych dowodów, że to, co tam się działo w tym miejscu, to jest przestępstwo.
0: W ogóle mi się wydaje, że policja ma stosunkowo mało takich spraw poważnych, no bo to jest poważne, bo to jest i przestępstwo gospodarcze, i znęcanie się nad zwierzętami, i ustawa o ochronie przyrody, gatunki chronione.
3: To była bardzo nowa sprawa dla policji. Jakby nigdy nie mieli do czynienia z takim procederem, że ktoś gdzieś łapie ptaszki, które są gdzieś pakowane, gdzieś wywożone i oni tak nie do końca chyba wiedzieli, jak sobie z tym poradzić. Jak to ugryźć?
0: Ale ja ci powiem, Mariusz, że dla mnie, jak ja się o tym dowiedziałem, to też był szok.
3: Ty co chwilę się zawieszałeś, że nie wiedziałeś, czy ja przypadkiem cię, nie wiem, nie nabieram.
0: Dokładnie.
3: Bo jak ja się o tym dowiedziałem po raz pierwszy, to tak samo. Jakby wy przeświadczeni o tym, że my tu właściwie każdego ptaka chcemy chronić, a nagle się okazuje, że ktoś tutaj przyjeżdża, po cichu nam te ptaki podbiera i robi na tym dobry interes za granicą.
4: Miło cię w końcu poznać osobiście.
5: Czy dobrze mnie słychać?
4: Jest tutaj dość głośno. Kiedy napisałeś, żebyśmy się spotkali nad rzeką, to wyobrażałam sobie bardziej dziki brzeg Wisły lub las.
5: To najlepsze, co mamy w Mediolanie, ale jeśli chcesz, to możemy przenieść się gdzieś dalej.
4: Ponieważ CAPS nie ma biura, prawda?
5: Nie.
6: My name is Andrea Rutigliano.
5: Nazywam się Andrea Rutigliano i jestem członkiem zarządu CAPS, Komitetu Przeciwko Zabijaniu Ptaków. Odpowiadam za wszystkie działania organizacji we Włoszech, na Cyprze, w Grecji, Hiszpanii i Francji. CAPS działa także w innych krajach, takich jak Niemcy, Liban czy Malta. Nasza praca polega na walce z kłusownikami i myśliwymi, ponieważ już wiele lat temu zrozumieliśmy, że nielegalne zabijanie ptaków w basenie Morza Śródziemnego jest jednym z głównych czynników zanikania wielu gatunków, bardziej bezpośrednio niż zmiana klimatu, przekształcenia siedlisk czy użycie pestycydów. To niesamowite, że mimo iż jesteśmy bardzo nieliczną grupą, wygrywamy tak wiele batalii. W północnych Włoszech pracuje nas tylko 20 osób, a funkcjonariuszy Policji Leśnej, którzy się tym zajmują, jest prawdopodobnie ledwie setka w całym kraju. Pomimo tego, razem udało nam się zakończyć wiele nielegalnych działań.
7: Go, go, go, go, go!
4: Kłusownicy właśnie uciekli. Zdążyli zabić dziesiątki ptaków, pokrzewek, kapturek. Są jeszcze ciepłe. Na szczęście przerwaliśmy im wybieranie z sieci, więc ocaliliśmy o wiele więcej ptaków, jeszcze żywych.
5: Zadzwonił do mnie funkcjonariusz Policji Leśnej i powiedział, że krążą pogłoski, że w Połchówku ktoś z naszego kraju nielegalnie łapie ptaki. Wsiadłem do samolotu, poleciałem do Gdańska, wynająłem samochód i pod osłoną nocy znalazłem ogromną instalację, podobną do tych, jakie znamy z Włoch. Roccolo, czyli drewniany budynek, z którego można obserwować ptaki, płoszyć je i łapać, kiedy zaczną panikować. Kłusownicy posadzili wokół niego drzewa w rzędach, tworząc prawdziwy labirynt i rozwiesili na nich 33 siatki do łapania ptaków. To była największa instalacja, jaką widziałem w swoim życiu. Kłusownicy przeważnie przyjeżdżali dwoma samochodami. Jeden pochodził z Brescia, a drugi, główny, z Toskanii.
0: Wygląda na to, że on naprawdę prowadził też hodowlę.

0: On miał taką osobną, wielką wolierę, gdzie był kawałek naturalnego środowiska zrobiony. Super, to było fajne. Bardzo różne gatunki tam sobie latały. Mówimy o drobnych ptakach, tak zwanych śpiewających. Jedne ładnie śpiewają, drugie nie bardzo, no ale tak się nazywa cała grupa. Przede wszystkim w dużym stopniu to były drozdy. Też wnioskuję, że on je naprawdę hodował, bo były takie, które wśród hodowców są bardziej cenne, czyli o nietypowym ubarwieniu. Miał bardzo dużo na przykład kosów, który jest jednym z drozdów, które są normalnie czarne, zamiast z efektownym żółtym dziobem. Natomiast on miał na przykład takie z białymi plamami, albo szare, czyli no dla hodowców zawsze atrakcyjne są takie wyjątki od reguły. No i myślę, że on je naprawdę hodował, bo na pasztet przerobić takiego ptaka to by była strata pieniędzy. Krótko mówiąc, a to był biznes.
1: Zdecydowanie to był dobry ruch. Ten obszar niedaleko Gdańska jest głównym szlakiem migracyjnym ptaków lecących wzdłuż morza z Rosji i Skandynawii. Wprawny kłusownik może tam wyłapać nawet 150 ptaków w jeden dzień. Wiemy, że każda dostawa do Włoch zawierała około 500 ptaków, a zrobili ich co najmniej 6 lub 7. To razem 3000 ptaków, a jeżeli sprzedasz każdego ptaka za minimum 100 euro, to daje 300 tysięcy euro. Ogromny utarg, a nie płacisz podatków i nie masz żadnych kosztów poza paliwem w obie strony oraz jedzeniem dla ptaków przez 5-6 miesięcy. We Włoszech nie trafiasz do więzienia za przestępstwa związane z dziką przyrodą. Jeśli będziesz mieć pecha, zapłacisz mandat w wysokości 700 euro, ale to wszystko. Prawie jak zachęta, rób tak dalej. Dlatego też chcieliśmy złapać tych kłusowników w Polsce, ponieważ liczyliśmy, że wasz system jest bardziej restrykcyjny. Starałem się zebrać dowody do przekazania włoskiej policji, zainstalowałem więc na posesji wideo pułapki, no i kamery przemysłowe. Sam leżałem na ziemi, żeby zobaczyć, co się dzieje, i zaobserwowałem, że od 4 rano do południa oni po prostu bez przerwy pracowali. To było jak chodzenie codziennie do biura. O 4 rano włączali wabiki, migrujące ptaki lądowały i wpadały w sieci, potem wyłapywali je, pakowali do worków i zabierali do dużego budynku z klatkami i wolierami. Big structure with cages, either each.

0: Na posesji był świeżo w miarę założony taki specjalny ogród do chwytania ptaków. Do tego miał sprzęt nagłaśniający, ponieważ bardzo skuteczne chwytanie ptaków, zresztą również do celów naukowych, jest takie, że po prostu puszcza się głos ptaków żerujących w danym terenie i wtedy lecące ptaki siadają, bo myślą, o, jest tam jakaś grupa, ma co jeść, pogwarza sobie wesoło, no to znaczy warto tu usiąść. No i w ten sposób siadają i ładują się po prostu w pułapkę. Miał tam wywieszone jabłka na tych krzakach, to w ogóle były tuje, ale obwieszone jabłkami, żeby te ptaki przywabiać i takimi kolorowymi, plastikowymi owocami, żeby to biło po oczach dla tych, które wędrują, bo teraz akurat wędrują nocą, ale dla tych, które wędrują w dzień. Natomiast oprócz tego miał kilka pomieszczeń, które już nie wyglądały tak pięknie, gdzie było ciasno, smród, ptaków ponad setka w jednym niedużym pomieszczeniu, gdzie jedne na drugie defekowały, obijały się. No i miały, krótko mówiąc, warunki bardzo złe. Część tych ptaków była w malutkich klatkach, miała kompletnie zniszczone pióra, miał takiego albinotycznego kosa. On był w ogóle niewidomy, ten ptak. Wiem, że ptaki śpiewające, a kos pięknie śpiewa, samiec, się oślepia, bo wtedy jeszcze mocniej śpiewają. Pod tymi małymi klatkami, które były, było mnóstwo odchodów starych, spleśniałych. No wyglądało to fatalnie. I w tych warunkach, co było zaskoczeniem, można powiedzieć, a jednocześnie nie zaskoczeniem, część z tych ptaków była w doskonałej kondycji. Co najlepiej świadczyło o tym, że one były świeżo złapane. To znaczy one w takich warunkach nie mogły być w tak dobrej kondycji. Woliera numer 13. Cztery drozdy.
1: Tutaj jest jeden martwy i tam pod z tyłu jest już taki martwy. Taki.
0: A około 80 osobników, głównie drozdziki i śpiewaki, pojedynczek piszoły. Idziemy dalej, siódemka.
2: Było dla nas jasne, że są to kłusownicy, ludzie z Włoch. Wiedzieliśmy, że u nas w kraju jest ogromny rynek zbytu, ponieważ zajmujemy się tym problemem od lat. I myśleliśmy, że to wystarczy. Przekazałem wszystkie dowody Policji Leśnej. Oni wysłali wiadomość przez platformę Siena, czyli system, którego używa się do międzynarodowej komunikacji między służbami. Poinformowali polską policję i prokuraturę, że w tym konkretnym miejscu ludzie łapią ptaki, a potem wysyłają je do Włoch i sprzedają na czarnym rynku. I nie stało się nic. Polskie służby wyraźnie nie zrozumiały, co tam się dzieje, a to, w jaki sposób tłumaczył się kłusownik, że konstrukcja służy do łapania ptaków, które uciekły z hodowli, było śmieszne. Nawet moja 5-letnia córka by się zaśmiała. To nie ma sensu, żeby montować 33 sieci i odtwarzać wabik każdej nocy z powodu ptaka, który raz do roku może uciec z hodowli. Ale to wystarczyło do umorzenia sprawy. Wstyd dla nas, wstyd dla policji. I wtedy pomyśleliśmy, że przegraliśmy tę sprawę.
0: O Jezus. Widziałeś to?
3: Przepraszam.
0: Takiego rzeczy nie widział. Jedynka.
3: Wiesz, tak?
0: O fuck. Silny zanik mięśni piersiowych. Początek grzybicy skóry. Upierzenie silnie zniszczone, szczególnie lotki pierwszorzędowe. Ptak nosi ślady zranienia na przodzie głowy. I to też sfotografujemy.
1: Noga z obrączką różni się kolorem od drugiej i jest napuchnięta.
3: Odnotuję.
1: Odnotuję pan, dobra.
4: Ewelina?
1: Całkowity brak tłuszczu podskórnego. Kurczę, glukozy powinien dostać.
5: No nie ma glukozy, proszę.
4: Jest cukier.
6: Napoić. Napoić.
4: A, to
1: tak, tak, no czuję, że on jest po prostu ledwo żywy. Wiecie co, nie będziemy go...
6: Nie będziemy go
1: więcej robić.
6: Jak on idzie do... Karmienia.
5: Zadzwoń do Huberta, żeby z ostoi glukozę przyniósł.
6: Nakarmić, proszę. Następny.
3: O, teraz lepiej widać.
7: Postanowiliśmy zadziałać tak trochę wabank. Postawili wszystko na jedną kartę. Napisaliśmy pismo jako stowarzyszenie, że jakby oficjalnie wiemy o tej sytuacji. Wiemy, że była ta operacja policyjna, że były jakieś kroki ze strony prokuratury i że my mamy jakby kolejne dowody, chcemy je wprowadzić i wysłaliśmy do tak zwanych wszystkich świętych. Tylko do wszystkich, którzy mogą być tym tematem zainteresowani.
1: Znany w Polsce sposób, tak? Że, żeby piśmie, prokuratora wiedziała, że inni
7: tak,
1: wiedzą.
7: W piśmie zaznaczyliśmy cały listę wymienionych instytucji, które zostały o tym temacie poinformowane. I no niestety, ale to okazało się być skuteczne. I wtedy właśnie ruszyła też taka mocna współpraca z Andreą, który proceder obrączkowy rozgryzł.
2: Ponieważ we Włoszech nigdy nie widzieliśmy polskich obrączek, pytanie brzmiało, w jaki sposób kłusownicy tłumaczą się, kiedy zostają skontrolowani przez policję podczas podróży z Polski do Włoch. Policja pyta, o, tyle ptaków, dlaczego? A oni odpowiadają, to nasze ptaki, ponieważ mają obrączki. Hodowane w niewoli osobniki muszą mieć obrączki, w przeciwnym razie byłyby to dzikie ptaki.
1: Przystąpiono do oględzin ptaków z gatunku kos. Pierwszy osobnik z boksu numer 3.
4: Zewnętrzny.
1: O numerze obrączki 1374. Nierówna, pofalowana jest.
4: Straszna jest taka, tam ewidentnie jest poprawiana.
1: Brzegi obrączki pofalowane, co może wskazywać, że była manipulowana. Z 21 roku to no, ten ptak urodził się w tym roku, nosi 3 lata.
8: Już w jajku miał tą obrączkę.
4: Trochę intrygujące to jest ta symulacja.
1: Obrączka została zdjęta i tam zabezpieczona odpowiednio. Okej.
9: Okay, now you want to measure the ring.
2: Teraz zmierz tę obrączkę.
9: Mariusz, come close. What's the size, Mariusz?
2: Jaki jest rozmiar?
7: 4,63. 4,63.
9: Good. It should be.
5: Okay.
7: Oryginalny jest 4,2.
1: No to jest kolejny dowód.
9: Brawo, very good.
7: Te ptaki niby są zaobrączkowane.
6: Jako pisklęte,
7: a tak naprawdę na siłę dorosłym ptakom wciskano te obrączki, bo w ten sposób legalizował to, co odłowił z natury. Andrea zdobył takie obrączki z tej sieci przemytników i oddał je do ekspertyzy, do takiego niemieckiego instytutu technologicznego, gdzie oni te obrączki zbadali i potwierdzili, że te obrączki nie są w stanie oryginalnym. One są troszeczkę zmanipulowane. Wszystko po to, żeby łatwiej tym ptakom tą obrączkę założyć.
1: Już dorosłym, tak? No bo to cały widz polega na tym, że młody ptak ma biologicznie mniejszą łapkę i tą obrączkę mu się bez szkody wkłada.
2: Obrączki miały nie 4 mm średnicy, ale 4,5. I te pół milimetra więcej wystarczyło, by umożliwić kłusownikom założenie ich i zatarcie wszelkich śladów. Wtedy wiedzieliśmy już, że mamy drugi dowód. Nagraliśmy obrączki na wideo, Mariusz poszedł do prokuratury i wyjaśnił sprawę o wiele lepiej.
7: Jakby Andrea rozgryzł ten temat i to były te nowe dowody w sprawie, którymi chcieliśmy tą całą machinę jeszcze raz ruszyć.
1: Takich spraw po prostu w Polsce w zasadzie... Tego kalibru dotyczących ochrony przyrody w zasadzie nie ma.
7: Ja myślę, że to nasza jest jedną z pierwszych takich skali. I oni się na tej sprawie dużo uczyli. Na początku to było trochę taka ignorancja, no bo Mają narkotyki, broń, przemyt ludzi, a teraz nagle muszą się zajmować przemytem ptaszków, bo oni tak właśnie się wyrażali. No, mamy tutaj do czynienia z ptaszkami. Ktoś tutaj kradnie ptaszki. Pamiętasz, jak już była akcja, jak im się zmienił punkt widzenia?
0: Tak, tak.
7: Nagle już nie było ptaszków, tylko były nasze ptaki.
0: Oni naprawdę się zaangażowali.
7: Tak.
0: Przecież myśmy...
7: Oni się przejęli.
0: Starali się w każdy możliwy sposób pomóc, udokumentować. No widać, że ich to ruszyło.
5: Śpiewaki, czeczotki, kosy czy droździki. Łącznie policjanci zabezpieczyli prawie 500 ptaków. Wszystkie przetrzymywane w tragicznych warunkach.
10: Przeczytasz to?
0: Ten mój to jest 77. Ptak jest dwójka wiek. I jest to samiec. Długość skrzydła 114. Długość ogona 87.
10: Hodowlana u mojego 112. Dla ciebie?
0: Stary.
10: Dla mnie też stary. Przedwcześnie urodzony.
0: Właściwie późniak chyba.
10: Oznaczasz te mięśnie? Bo ja nie potrafię.
0: No ten ma czwórkę. Ma full, po prostu mięśnie przelotowe. I też 23 rok.
5: Dobra.
0: Te miały wszystkie ten rok, co już świadczy o tym, że to jest lewe. Pracowaliśmy 2 dni, naprawdę kilkanaście godzin. Każdego ptaka braliśmy do ręki, spisywaliśmy obrączkę, opisywaliśmy stan. Część właśnie miała pół pióra czasami, albo sama ta stosina, centralna część tylko pióra, także on by nawet nie mógł polecieć, gdyby chciał taki ptak. A część świeżutkie upierzenie, najwyżej świeżo przybrudzone, bo właśnie sąsiad na niego coś zrobił. Prokurator na miejscu, jakby po mojej opinii, że są silne przesłanki, że to są ptaki schwytane nielegalnie, po prostu z przelotu, który w tym rejonie jest bardzo intensywny. Prokurator zadecydował, że te ptaki będą mu odebrane i przekazane do ośrodka Ostoja, ośrodka rehabilitującego dzikie zwierzęta. To nie jest miejsce, gdzie te zwierzęta mają trafić na dożywocie, tylko ideą tego ośrodka jest, żeby zwrócić je naturze.
5: Choć pracownicy ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt, gdzie trafiły osobniki, widzieli już wiele skrajnych przypadków, to takiej interwencji tu jeszcze nie było.
11: Nigdy nie zdarzyło nam się, żeby właśnie prawie 500 ptaków trafiło naraz, jednocześnie w jednym dniu.
5: Do tej pory skazane na życie w niewoli, ptasi osobniki, gdy tylko powrócą do sił, w końcu będą mogły rozprostować skrzydła. Zostaną wypuszczone na wolność. Z kolei oprawcy ptaków grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
0: Drodzy są smaczne. Znaczy ja sam nie jadłem, ale to powszechnie jest wiadome. Są w Polsce też się kiedyś ptaki jadło. Jak była bieda przed II wojną światową i wcześniej. Natomiast ta tradycja chwytania i jedzenia ptaków w całym basenie Morza Śródziemnego jest bardzo żywa. Tamten przelot jest tak masowy, że to jest takie naturalne źródło białka dla ludzi od lat.
12: Ciao, mi chiamo Alessandro.
13: Cześć, nazywam się Alessandro, mam 40 lat i pochodzę z północnych Włoch. Oczywiście, kiedy byłem dzieckiem, często jedliśmy małe ptaki śpiewające, które dostawaliśmy z kół łowieckich. Są bardzo smaczne, ale to przysmak raczej dla miłośników żelaza i intensywnych smaków. Mają lekko wątróbkowy posmak. Mój dziadek w wolnym czasie zajmował się myślistwem. Polował na różne gatunki ptaków i doskonale pamiętam, jak czasami wracał do naszego letniego domu z ptakami, na które w zasadzie nie wolno było polować. Ale oczywiście i tak je gotowano.
14: Mi chiamo Maddalena, ho 68 anni Nazywam się Maddalena, mam 68 lat i mieszkam w małym miasteczku położonym na wzgórzu w okolicach Bolonii. Pamiętam, że kiedy byłam mała, zimy były znacznie chłodniejsze niż teraz, a śniegu było o wiele więcej. Mój dziadek, Attilio, tata mojego ojca, zastawiał wtedy małe metalowe pułapki na ptaki, zwabiał je okruszkami chleba, a potem zabijał i gotował. Zazwyczaj babcia przyrządzała je w gulaszu z pomidorami i ziołami. Nie tyle dlatego, że brakowało jedzenia, ile raczej z przyzwyczajenia. Być może z pamięci o czasach, kiedy trudno było jej kupić mięso, więc kontynuowała ten zwyczaj, choć mnie jako małej dziewczynce bardzo nie podobała się myśl o zabijaniu ptaków.
15: A me piccola non piaceva molto l'idea di uccidere quegli uccellini.
0: Również część tych ptaków oczywiście ma wartość do hodowli w klatkach i żeby po prostu ładnie śpiewały, czy po prostu ładnie wyglądały. No i takie ptaki on też chwytał i z pewnością część z nich szła do klatek, żeby śpiewała. Natomiast no, większość raczej szła w celach kulinarnych. Zresztą myśmy współpracowali z taką stacją we Włoszech już parę lat temu i była tam taka śmieszna sytuacja, że nam nie pozwolono robić pierwszego obchodu. Podejrzewamy, że ten pierwszy szedł do gara, a później obrączkowali.
2: Kłusownicy działali na dwóch równoległych rynkach. Jeden dotyczył żywych ptaków, których potrzebowali. Grubodziobów, zięb, wszystkich drozdów. A drugi był to rynek martwych ptaków, które miały zostać podane na stół. Ptaki śpiewające mogą być bardzo tłuste. Wiem, że na osobę zjada się od 6 do 12 sztuk. W północnych Włoszech smaży się je w oleju albo piecze na ruszcie razem z innymi rodzajami mięsa. Przekładasz mięso wieprzowe i wołowe ptakami, nazywa się to spiedo, typowa potrawa dla Brescia, Bergamo i Wenecji. W regionie Wenecji jest jeszcze polenta uzei, kukurydziana mamałyga, obok której podaje się smażone ptaki. Na Cyprze robią to samo, ale pakują ich tam znacznie więcej. We Francji je się ortolany. Wciąż niestety w całym basenie Morza Śródziemnego małe ptaki śpiewające są częścią tradycji kulinarnej.
7: Ono jak już przekroczył włoską granicę, miał już umówionych odbiorców i te ptaki dosyć szybko były wypakowywane z jego samochodu i rozpływały się po prostu, bo tych detalicznych już bardziej odbiorca, którzy te ptaki kupowali.
0: Taki aspekt jakby twardy, który on się na pewno nie wymiga, jeżeli to doprowadzą do końca, to jest ten gospodarczy, że on nie płacił podatku ani w Polsce, ani we Włoszech. To wiadomo, że to są już takie ilości, więc na pewno przekraczał te przepisy podatkowe. No, dla nas to jest mniej ważne, no, ale wiadomo, Al Capone też nie był skazany za prowadzenie mafii, tylko za podatki.
7: Za podatki. Tam się te ptaki rozjeżdżały do swoich odbiorców i trafiały albo właśnie jako tak zwane bałwanki, czyli były wykorzystywane do wabienia tych ptaków, które tam jeszcze też przelatywały. Czyli gdzieś tam je stawiano w klatce, one się odzywały, więc pokazywały ptakom, które leciały nad tym danym regionem, że tutaj można coś przysiąść, zjeść i automatycznie tamte kolejne ptaki też były łapane. No i taka najbardziej ta brutalna, no czyli te ptaki po prostu brał ktoś i od razu do niego strzelał, no nie. Bardziej chyba treningowo, bo jak myślę, że taki kos czy kwiczoł dostał, nie wiem, śrutem, to co tam z niego zostało. No albo jako element kulinarny, czyli po prostu trafiały do potrawy, ich regionalne, tradycyjne. Tradycja.
0: Ja to o takiej tradycji zawsze mówię, to taka sama dobra tradycja jak żonę lać, tak?
7: Lepiej też kiedyś niż nie bić, no. Co to jest tradycja? Dziwne nakazy zostawione nam jakby w kulturze przez martwych ludzi.
2: To zabrzmi zabawnie, ale w Brescii lekarz mógłby na przykład zobaczyć pacjenta i powiedzieć: na tę chorobę powinieneś zjeść sikorkę sosnówkę. Brzmi to jak jakaś chińska medycyna, że istnieje gatunek ptaka wyjątkowo skuteczny w leczeniu twojej choroby. Pamiętam, jak kilka lat temu cypryjski myśliwy krzyczał do mnie: małe ptaki są najlepsze. A często są to właśnie gatunki objęte ochroną. Mamy mnóstwo zdjęć polityków, którzy je jedzą. Sami publikują te fotografie w social mediach, a już gołym okiem widać na nich ptaki chronione. Kobieta w parlamencie regionalnym, oczywiście z partii wspierającej te nielegalne tradycje, wrzuciła na Facebooka zdjęcie, na którym je rzadkie gatunki łuszczaków. I być może pamiętasz tę historię, bo podjął ją nawet New York Times. Mojemu przyjacielowi, funkcjonariuszowi Policji Leśnej, udało się złapać kilku polityków na jedzeniu chronionych ptaków na tajnej kolacji w Gardone Waltrąbia.
7: Secret dinner in Gardone Waltrąbia, eating prohibited birds.
14: Wydawało się, że to tylko kolejne naruszenie restrykcji związanych z koronawirusem, kiedy włoska policja rozbiła przyjęcie dla około 20 osób w pobliżu Brescia. Jednak funkcjonariusze odkryli też nielegalną masakrę, która była częścią menu. Haniebne, komentują antyłowieccy aktywiści. Pyszności, mówi Floriano Massardi, regionalny urzędnik, który podobnie jak wielu mieszkańców tego regionu uwielbia jeść małe ptaki śpiewające nadziane na rożen.
2: Aktualny włoski rząd jest bardzo, bardzo przychylny myśliwym. Zawsze tak było. Większość rządów krajów Europy Środkowej i Zachodniej z zasady sprzyja temu środowisku, są w nim nadreprezentowani. Polowanie jest symbolem statusu, dlatego spora część polityków to myśliwi, większość lokalnych administratorów to myśliwi, policjanci tak samo. Razem dzierżą niesamowitą władzę i z tego powodu wiele zanikających gatunków wciąż jest w Europie obiektem polowań, ponieważ brak jest politycznej woli, aby to powstrzymać. Gdziekolwiek spojrzysz, masz do czynienia z ogromnym lobby myśliwych. Ekolodzy mają naukę po swojej stronie, ale nie udaje im się przebić przez te ściany interesów. A we Włoszech, wyobraź sobie, prawo łowieckie zostało napisane w 1992 roku. Kary pieniężne wciąż są z tego roku, nigdy nie zostały zaktualizowane. W przypadku ruchu drogowego grzywny aktualizuje się co 2 lata, ale dla myśliwych kary zostały zamrożone 30 lat temu. We Włoszech możesz handlować chronionymi ptakami, nawet jeżeli prawo oficjalnie tego zabrania. Znaleziono na to sposób. Prawo mówi, że nie można ich sprzedawać, ale można je przekazywać za darmo. Oczywiście, jeżeli właściciel restauracji zwróci ci 100 euro, nie pozostanie po tym żaden ślad. Lombardzkie władze stworzyły nielegalny zapis, zaskarżyłem go do Komisji Europejskiej, ale wciąż nie otrzymałem odpowiedzi, który pozwala, aby każdy myśliwy mógł przekazać restauracji za darmo do 100 ptaków. Oczywiście nielegalnie zabitych, takich jak skowronki czy drozdy. Oznacza to, że jeśli wiesz, kiedy te dania są przygotowywane, możesz pójść do restauracji i powiedzieć, chcę zjeść drozdy. Właściciel restauracji odpowie, że płacisz 60 euro, ale nie za drozdy, tylko za obsługę, za polentę, za resztę, ale cena, wiadomo, jest za całość. W wioskach w północnych Włoszech organizowane są też kulinarne festyny. Jeden z nich odbył się tydzień temu i na pewno serwowano tam również ptaki śpiewające.
16: Sono in Franciacorta, provincia di Brescia, zona stupenda. Perché sono in Franciacorta? Perché c'è un appuntamento gastronomico imperdibile. A Gussago, in particolare, che è appunto la porta orientale della Franciacorta. C'è la tradizione dello spiedo.
17: Questo spiedo?
16: Si consuma con patate, polenta, grappini.
17: Va bene, allora...

0: The mountains around Brescia are incredible. If you
1: Góry wokół Brescia są niesamowite. Jeśli w październiku staniesz na jednej z przełęczy, zobaczysz całe fale migrujących ziemi i drozdów. W tych górach już w średniowieczu odbywały się wielkie polowania organizowane przez arystokrację na jelenie, dziki i inne duże zwierzęta. Z kolei biedni ludzie mieli prawo jedynie do łapania małych ptaków. Dlatego okoliczne góry aż roiły się od pułapek. Roccoli, czyli te specjalne struktury do polowania, zostały wymyślone w XVI wieku przez mnichów z okolic Bergamo. W centrum tych konstrukcji, umieszczonych na najlepszych trasach migracyjnych, znajdowała się czatownia, wokół której rosły drzewa w rzędach, a pomiędzy nimi były rozpięte sieci. Osoba czekała na zwabione ptaki z tak zwanym spauracchio, talerzem zrobionym ze słomy, który wydawał odgłos imitujący atak krogulca. Ptaki, przestraszone tym dźwiękiem, wpadały w sieci i były następnie wyłapywane, podobnie jak robili to ludzie w Połchówku. Zachowały się zapisy mówiące, że w jednym roccolo w ciągu sezonu łapano około 22 tysięcy ptaków. A wyobraź sobie, że takich roccoli były setki. Ptaki w prowincji Brescia były traktowane niczym waluta. Coś, czym można było płacić, podarować komuś, albo się tym chwalić, trochę jak kawior. Jeśli nie mogłeś zapłacić pieniędzmi, proponowałaś ptaki. Każdy wie, jaką wartość ma 10 euro. Dla nich zięba miała określoną wartość. Drozd jeszcze większą, kwiczoł ogromną, a drozdzik to już był top. W górach pracowali też ludzie podobni do listonoszy, którzy codziennie rano przemierzali je, przechodząc od jednego roccolo do drugiego i zbierali ptaki, które następnie sprzedawali w miastach. To właśnie miasta były ich głównymi konsumentami. Obszar od Brescia po Wenecję, czyli historyczne królestwo lombardsko-weneckie, był prawdopodobnie miejscem, gdzie w przeszłości znikała większość ptaków z basenu Morza Śródziemnego. Tradycje te są jednak wciąż żywe i nadal wywierają wpływ na europejską przyrodę.
2: Większość tego, co wiemy o wędrówkach ptaków w tej chwili, aczkolwiek to się już zmienia od paru lat, bo mamy lepsze techniki, jest z obrączkowania. A obrączkowanie ma to do siebie, że jak się ptaka zaobrączkuje, to później ktoś go musi złapać i odesłać obrączkę. I w zachodniej Europie odsyłali obrączki, to znamy z wielu gatunków, powiedzmy w Grecji, jeżeli taki ptak tam poleciał, to nawet jak go złapali, zjedli albo znaleźli martwego, to raczej nie odsyłali obrączek. Akurat śpiewaki raczej lecą faktycznie w kierunku Włoch, Hiszpanii i tam w basenie Morza Śródziemnego już mają dobre warunki, żeby przyzimować. Chyba, że zostaną zjedzone, albo oczywiście przydarzy im się jakaś inna niefajna przygoda, bo wędrówka jest generalnie strategią niebezpieczną. Tysiąc różnych rzeczy się może zdarzyć, a do tego człowiek dokłada swoje. Można zabłądzić we mgle, można uderzyć w jakąś przeszkodę. Bardzo wiele ptaków się zabija o szklane budowle. Ptaki drapieżne też wiedzą, że te małe przelatują, więc już tam czyhają po drodze. Też sobie lecą za nimi, cieszą się, że mają obiad. Codziennie nowa dostawa, można powiedzieć. Póki wystarczająco dużo dolatuje, jest w stanie wrócić, żeby się rozmnożyć, to gatunek zachowuje swoją liczebność, a jak człowiek z masowymi polowaniami, chwytaniem właśnie do celów kulinarnych, albo żeby trzymać je w klatce, albo właśnie zabudowując obszary, gdzie one odpoczywają w czasie wędrówki, dokłada śmiertelność, no to taki gatunek zmniejsza swoją liczebność i ekstremalnie może doprowadzić do wyginięcia.
1: W Europie jest 16 gatunków ptaków, które są zagrożone lub ich populacja cały czas się zmniejsza. Mimo to nadal są obiektem legalnych polowań oraz oczywiście kłusownictwa. Coraz więcej Włochów zajmuje się tym procederem w Polsce, a także w Rumunii i we Francji. W przypadku drugiej polskiej sprawy, w którą zaangażowało się CAPS o kryptonimie Turdusaurus, czyli Złoty Drozd, nie byłem obecny aż do momentu, kiedy potrzebowano kogoś, kto mógłby potwierdzić autentyczność obrączek i sposób ich manipulacji. Nie chodziło tu o dorosłe ptaki łapane jesienią i zimą, jak w przypadku połchówka, ale o młode ptaki, pisklęta wykradane z gniazd w sadach na południowy zachód od Warszawy. Kłusownicy, czyli tutaj złodzieje gniazd, jeździli wcześniej do północnych Włoch, gdzie występuje podobna sytuacja środowiskowa. Ogromne sady jabłoni w dolinach między Trydentem a Górną Adygą. W tych sadach wszystkie drzewka są dość niskie, co sprawia, że ptaki chętnie się na niej gnieżdżą. Spacerując można znaleźć po 2-3 gniazda w każdym rzędzie, co oznacza tysiące piskląt. Dla przestępców było to jak supermarket. Ja sam złapałem kłusownika w dokładnie takim sadzie. Przemytnicy zorientowali się, że w Polsce, w okolicach Grójca, istnieje podobna sytuacja i można z niej skorzystać. Policja nie miała pojęcia o tym procederze. Lokalni mieszkańcy, widząc kogoś spacerującego po sadzie, nigdy nie podejrzewali, że kradnie pisklęta. Włosi przenieśli więc swój biznes właśnie tam. Jedynym trudnym elementem było przetransportowanie ptaków do naszego kraju. Pewnej nocy zostałem poproszony o przyjazd do Niemiec, gdzie odbywała się wymiana towaru. W środku nocy widzisz, jak dwa samochody nadjeżdżają z naprzeciwka, spotykają się na rondzie, zatrzymują się na chwilę, otwierają bagażniki. Słychać wrzask pisklaków zamkniętych w kartonowych pudełkach. Ptaki są przenoszone z jednego samochodu do drugiego w ciągu kilkunastu sekund, po czym jeden samochód wraca do Polski, a drugi do Włoch. To wyglądało jak przemyt narkotyków. Pisklęta trafiały na fermę we Włoszech, gdzie zakładano im obrączki i udawano, że zostały tam wyhodowane. Obrączki nie były więc manipulowane, ponieważ ptaki zostały przywiezione między 5 a 10 dniem życia, kiedy można je jeszcze normalnie założyć. Ptaki transportowano w kartonowych pudłach, głównie nocą, ponieważ w ciągu dnia muszą jeść co pół godziny. Są jeszcze bardzo, bardzo młode. Sezon trwał od początku maja do końca czerwca, czyli około 60 dni. Kłusownicy organizowali transport co drugi dzień. Za każdym razem, gdy byli zatrzymywani, mieli w samochodach około 500 piskląt, więc szacujemy, że przemyt ptaków wynosił w tym przypadku 15 tysięcy piskląt transportowanych do Włoch w każdym sezonie lęgowym. Ceny są nieco niższe niż w pierwszej sprawie, ponieważ mówimy o młodych ptakach, które muszą jeszcze przetrwać lato, ale mają bardzo wysoką przeżywalność, ponieważ przemytnicy dobrze wiedzą, jak się nimi zajmować. Na przykład podają im specjalne rośliny do odrabaczania. No cóż, jest to dla nich prawdziwa żyła złota. Przewoźnicy dostają około 5 euro za ptaka, włoscy kłusownicy w Polsce tyle samo, a cena za pisklę po dotarciu do miejsca docelowego wynosi 30 euro. Jednak jeśli ptaki przeżyją lato, no to cena za drozda śpiewaka wzrasta do 100 euro, a za kwiczoła od 150 do nawet 200 euro. Ta grupa przemytników sprowadzała ptaki zarówno z Polski, jak i z Włoch, po czym trzymała je w ogromnych halach. Podłoga była pokryta warstwą odchodów o grubości 20 cm. Martwe ptaki leżały na nich i gniły. Myszy zjadały martwe ptaki, a następnie truły się nimi, więc wszędzie leżały martwe myszy. Wyglądało to jak Auschwitz dla ptaków.

0: We Włoszech prawo mówi, że jeżeli co najmniej 3 osoby zaangażowały się w popełnianie przestępstwa, są traktowane jak zorganizowana grupa przestępcza, co wiąże się z bardzo wysoką grzywną i z karą więzienia. W tym przypadku prokurator jest pewien, że może postawić kłusownikom zarzuty kryminalne. Mamy nadzieję, że dzięki temu na jakiś czas się uspokoją, przynajmniej tamci we Włoszech. Jednak ci, którzy wciąż przebywają w Polsce, zapewne po prostu znajdą nowego przewoźnika i nowego odbiorcę, ponieważ tak długo, jak u nas w kraju będzie popyt na te ptaki, przemytnicy będą nadal próbować. Za bardzo się to opłaca.
1: Zaciskaj mocno od razu przy dłoni, bo one szukają. Ale mamy dźwięki z terenu. Żurawie i lerki.
2: Jak temu Włochowi się upiecze, bo oni nic nie zrobią z tym, to będzie kiepsko.
3: No to by mogła być taka przełomowa sprawa, nie? Żeby pokazać, że właśnie nie jest to niekaralne, nie?
4: Elegancko.
2: Tamten gdzieś tak na ziemię podlatywały, a teraz fuch do góry.
3: No to jest tak. Niesamowite porównanie, jak one...
2: odżyły.
3: No. No wszystkie tam już są?
1: Wszystkie już zebraliśmy. No dobra, to...
2: No to puszczam.
3: Jo. 3, 4.
1: 2.
5: Ale pięknie. Jaką orientację od razu złapał. Ciach.
2: I to już był taki moment, ostatnia chwila, żeby je wypuścić na wolność. Te, które no, były w stanie, bo jak niektóre były w takiej kondycji, że nie dałoby się ich wypuścić. Natomiast Włoch złożył zażalenie na to i dopiero sąd musiał się wypowiedzieć, czy można te ptaki uwolnić, co spowodowało, że tych ptaków dosyć sporo padło. Natomiast to, co fajne, że te, które na wiosnę, które tam były już dłużej, które się zadomowiły, jak myśmy teraz wypuszczali, to one były w niesamowitej kondycji. One były już też, nabudowały te mięśnie do wędrówki, już były gotowe. Można by powiedzieć, że już się spodziewały, że zaraz pójdą na wolność i to jest ogromna przyjemność, jak takie dzikie zwierzę wypuszcza się i ono z furkotem odlatuje i no widać, że się dobrze czuje, że naprawdę w tej ostoi zrobili kawał dobrej roboty.

To był reportaż Zabić Drozda. Reportaż wkrótce na naszej stronie radiołódź.pl. A za tydzień kolejny finałowy reportaż 36. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Przypomnę, że reportaże, finałowa ósemka, ubiega się o nagrodę Radia Łódź. Zapraszam za tydzień. Agata Zielińska.

rzeki i faceci w czerni. Powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża, dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: To jest powtórka programu.
1: Anna Groblińska, dobry wieczór. Witam w ostatnim wydaniu naszych środowych rozmów w obecnym kształcie, bowiem już od przyszłej środy nasza nowa ramówka z wieczorami publicystycznymi od godziny 18 i z nieco innym układem audycji. A dzisiaj o bardzo ważnej kampanii zainicjowanej przez młodych samorzeczników Fundacji Autism Team. Już za chwilę. Zapraszam.
0: O tym chcemy rozmawiać.
1: Szymon ma 15 lat, jest w spektrum autyzmu i ma ADHD. W szkole obniżono mu ocenę z zachowania, ponieważ nie inicjuje i nie podtrzymuje kontaktów z rówieśnikami. Adrian ma 12 lat. Trzykrotnie zmieniał szkołę, ponieważ kolejne miejsca nie były przygotowane na jego potrzeby sensoryczne. Głośny dzwonek powodował u niego fizyczny ból. Hałas podczas przerw, tłum uczniów, brak miejsca, w którym mógłby się wyciszyć, sprawiały, że zwykły dzień w szkole stawał się doświadczeniem ciągłego przeciążenia. Takich historii jest dużo więcej, a są to prawdziwe historie. Prawdziwe historie opowiedziane przez młodych ludzi Fundacji Autism Team. I fundacja właśnie, a szczególnie obecny w studiu Janek Gawroński, czyli samorzecznik i założyciel, koordynator Klubu Świadomej Młodzieży przy fundacji, jest inicjatorem czy współinicjatorem kampanii, która właśnie wystartowała. Szkoła przyjazna dla neuroróżnorodności, szkoła przyjazna dla każdego człowieka. Dobry wieczór, Janku.
2: Dobry wieczór.
1: Jest z nami także Sylwia Kowalska, ekspertka edukacji włączającej, dyrektor zarządzająca Fundacji Autism Team. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
1: Te historie to są historie, które na potrzeby kampanii zostały wyszukane. Czy one po prostu się dzieją?
2: Są to autentyczne historie, które wpływają do społecznego pogotowia interwencyjnego Fundacji Autism Team, o których Sylwia za chwilę więcej powie. Kampania społeczna Szkoła Przyjazna dla Neuroróżnorodności, Szkoła Przyjazna dla Każdego Człowieka. My zawsze mówimy bez wyjątku, bo dla każdego człowieka my jasno mówimy i wyraźnie o tym, ponieważ takie pytania się też pojawiały, że mówimy, że dla każdego człowieka bez wyjątku, która też została objęta honorowym patronatem Rzeczniczki Praw Obywatelskich, Rzeczniczki Praw Dziecka, dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, czyli jednostki szkoleniowej dla nauczycieli podległej Ministerstwu Edukacji Narodowej, a także Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. To dla nas ważne, bo tym sposobem możemy dotrzeć bardzo szeroko do szkół i placówek oświatowych, do społeczności szkolnych. I w ramach kampanii w tym roku chcemy jasno, została właśnie zainicjowana przez nas młode samorzeczniczki i samorzeczników zrzeszonych w Klubie Świadomej Młodzieży Fundacji Autism Team i od kilku lat tworzymy przestrzeni do rozmowy, edukacji włączającej, dostępności, także szeroko rozumianym zdrowiu psychicznym młodych ludzi, ponieważ osoby młode z niepełnosprawnościami, z własnymi potrzebami są bardzo często szczególnie narażone na kryzysy zdrowia psychicznego, ale także prawach uczniowskich i podmiotowości młodych ludzi. Oczywiście także tegoroczną edycję nie tylko współtworzy młodzież, żeby nie być zero-jedynkowym, ale także wspierają nas nauczyciele.
1: Krzysztof Chojecki, pan Pistacja na przykład, tak, prawda? Tak, czyli nauczyciel, który sam się rozwija w spektrum autyzmu.
2: Tak jest, nauczyciel, który sam się rozwija w spektrum autyzmu, też powszechnie szanowany przez uczniów pedagog, samorzecznik, a także edukator właśnie związany też z naszą fundacją, z Fundacją Autism Team.
1: Tomasz Bilicki, psychotraumatolog, interwent kryzysowy, nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, edukator, także się włącza do tych działań. Sylwio, chcę powrócić do tej kwestii, że to nie są historie jakieś wyjątkowe, te, które zostały tutaj przytoczone, tylko po prostu tak się dzieje. Ale w związku z tym ta kampania nie jest chyba przeciwko szkole.
3: Absolutnie.
1: Można by tak się spodziewać, tak? Absolutnie. Bo pokazujemy,
3: dziękuję,
1: że nie jest młodzież rozumiana.
3: Dziękuję, że to wybrzmiało. Nie, to nie jest kampania przeciwko szkole. Wręcz przeciwnie. My chcemy mówić o inkluzji edukacyjnej, chcemy mówić o zabezpieczeniu całej społeczności szkolnej, o bardzo trudnej sytuacji nie tylko uczniów i uczennic, ale też nauczycieli, też kadry niepedagogicznej. Dlatego, że to wszystko